Przed poranek radiowej jedynki rozpoczynamy od Vangelisa, intuicyjnego twórcy muzyki filmowej, elektronicznej, popowych przebojów. Vangelis zmarł 4 lata temu.

Vangelis nagrodzony był Oscarem, z Johnem Andersonem nagrał ponadczasowe piosenki. Zapraszam na wysmakowany, klimatyczny koncert w radiowej jedynce o świcie. Posłuchamy fragmentów wydarzenia, które odbyło się w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej. Wystąpili zespół Blue Café, pierwsza dama polskiego jazzu Ewa Bem i wirtuoz trąbki Jerzy Małek.

Niezwykłe interpretacje jazzowych standardów, największe przeboje zespołu Blue Café, absolutnie fantastyczna Ewa Bem oraz wirtuoz trąbki Jerzy Małek na koncercie, który odbył się w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej. Projekt nazywał się Blue Café Jazz Night. Jutrzejszy przedświt w radiowej jedynce poprowadzi Adam Rozlach. Dobrego dnia, Danuta Kryńska. Soon this life will all be over.

0: autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polska delegacja we Włoszech rozpoczyna dziś udział w obchodach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Była jedną z najsłynniejszych, najbardziej krwawych podczas II wojny światowej, a kluczową rolę odegrali w niej Polacy, przypomina szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel.
4: Zdobyli przede wszystkim wzgórze Monte Cassino, wiązali siły niemieckie, przyczynili się w sposób niezwykle ważny, niezwykle istotny do tego, że przełamana została linia Gustawa, że to zwycięstwo miało miejsce. Ma ta bitwa również znaczenie dlatego, że podtrzymywała ducha walki w Polsce.
3: Polska delegacja weźmie dziś udział w uroczystościach w Aqua Fondata, miejscu pierwotnego pochówku poległych żołnierzy II Korpusu Polskiego i Piedimonte San Germano. Główne uroczystości na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbędą się jutro. W obchodach biorą udział weterani, członkowie rodzin żołnierzy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk polonijnych, harcerze oraz reprezentanci władz państwowych i samorządowych Polski i Włoch. Około 17 tysięcy strażników granicznych świętowało 35-lecie istnienia formacji. W uroczystościach na Placu Zamkowym w Lublinie wzięli udział prezydent Karol Nawrocki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
5: Pododdziały baczność na ramię broń.
6: Promowana nasza synowa, dlatego my tu jesteśmy.
7: Jesteśmy bardzo dumni z niej.
5: Panie prezydencie, melduję pododdziały do uroczystego apelu. Czołem

0: najważniejsze, to to, co widzimy dzisiaj na placu w Lublinie. To wy, stojący w deszczu, zasłużeni, z Polską w sercu.
1: Pierwsza linia frontu to oni.
2: Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo ponad 3,5 tysiąca kilometrów polskich granic. Chłodna aura nie zniechęciła miłośników historii i sztuki całymi rodzinami odwiedzających muzea i instytucje kultury w całej Polsce. W ramach Nocy Muzeów odwiedzających nie brakowało w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
3: Bardzo lubię to miejsce, bo jestem tu teraz drugi raz i mi się po prostu podoba to miejsce, że można słuchać muzyki i takie inne.
4: No mama akurat pierwszy raz jeszcze się nie zdarzyło, żeby była w tym miejscu. Dzieci polecają. Natomiast my tak co roku, korzystając z okazji, jak jest nas muzeum, próbujemy sobie zwiedzić po trochę, żeby wejść w takie miejsce.
5: Można zobaczyć historię piosenek różnych polskich.
6: Przyjechaliśmy w ogóle do Opola pierwszy raz z Nadbałtyku i tak sobie zwiedzamy. Tam 20 minut może jakieś czekamy.
2: Noc muzeów odbywa się w Polsce od 2004 roku. Początki tego wydarzenia sięgają Berlina i 1997 roku.
7: To są aktualności jedynki.
2: W nich teraz Włochy i tragedia w Modenie. W centrum miasta kierowca z dużą prędkością wjechał w grupę ludzi, raniąc 8 osób. 4 są w stanie ciężkim. Jedna kobieta w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Dzięki szybkiej akcji przechodniów udało się schwytać sprawcę ataku. To 30-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego.
8: Według świadków mężczyzna wjechał w ludzi z prędkością ponad 100 km na godzinę. Jedna z poszkodowanych w wyniku uderzenia auta ma zmiażdżone nogi. Przechodzień, który próbował udzielić jej pomocy, zauważył ucieczkę kierowcy i udał się za nim w pościg. Razem z innymi świadkami wypadku schwytał go. Według wstępnych doniesień samochód prowadził 30-latek pochodzenia północnoafrykańskiego. Urodził się i wychował w okolicach Modeny. W czasie ucieczki ranił nożem jednego mężczyznę i groził innym. Dzięki brawurowej akcji przechodniów policja zatrzymała sprawcę. 30-latek nie był wcześniej notowany. Z materiału wideo miejskiego monitoringu wynika, że był to przemyślany atak. Sprawca celowo wjechał na chodnik i uderzył w witrynę sklepu. Burmistrz miasta i premier Włoch Giorgia Meloni złożyli wyrazy współczucia poszkodowanym i ich rodzinom, a także podziękowali mieszkańcom za odważną interwencję, obiecując, że sprawca poniesie pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
2: To koniec pewnej epoki. Tak eksperci komentują odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony wraz z końcem sezonu. Piłkarz zapowiedział to w mediach społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. 3 tytuły mistrzowskie w 4 sezony. Czytamy we wpisie Lewandowskiego na Instagramie. Polak osiągnął w Barcelonie maksimum, zapewniając klubowi wiele sukcesów. Mówił w Polskim Radiu 24 autor książek o FC Barcelonie Leszek Orłowski.
9: Poprowadził Barcelonę do 7 trofeów, w tym do 3 mistrzostw Hiszpanii. Jego wkład w to, że Barcelona tyle pucharów wygrała przez ten czas, jest dalece wykraczający poza jego boiskowe dokonania, które też są niebagatelne. 119 goli w 191 meczach.
2: Według medialnych doniesień Lewy może odejść do klubu piłkarskiego z Arabii Saudyjskiej. Sam zainteresowany wciąż jednak nie potwierdził, jaki będzie następny krok w jego karierze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: Niedziela pochmurna i deszczowa, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Na termometrach dwucyfrowe wskazania od 10 stopni na Śląsku do aż 23 na krańcach wschodnich. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 997 hektopaskali.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
7: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
10: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn kultury ludowej.

0: 4 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
3: Do rozmowy zaprosiłem Małgorzatę Niezabitowską, dziennikarkę, reporterkę, pisarkę, rzeczniczkę rządu Tadeusza Mazowieckiego.
4: Zapytałam bardzo inteligentnie, a dlaczego ja, panie Tadeuszu? Na co pan Tadeusz mi odpowiedział tak, że właściwie nie było dyskusji. Mówi, a dlaczego ja, pani Małgosiu? W tym momencie właściwie trzeba było uznać, że jeżeli człowiek dbał o swój kraj, no to trzeba było brać to ryzyko na siebie.
2: Wywiad Rzeta.
5: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 13 minut po godzinie 6.
1: Familijna jedynka.
0: Dziś niedziela, 17 maja. Słońce wzeszło o 4:38, a zajdzie o 20:36. Przed nami zatem prawie 16 godzin dnia długiego, jasnego i coraz bardziej majowego. W kalendarzu liturgicznym przypada dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Imieniny obchodzą Paschalis i Weronika. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia.

0: dobrego i spokojnego dnia. A wśród świąt nieoczywistych mamy dziś Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. To dobra okazja, by sobie uświadomić, że czasem warto się zatrzymać choć na chwilę w świecie, który nieustannie przyspiesza. Jan Pniewski, dzień dobry. Za nami noc muzeów. Noc, podczas której otworzyły się nie tylko galerie i instytucje kultury, ale również kościoły, klasztory i muzea diecezjalne, które przypominają, że wiara zostawia ślady także w sztuce i architekturze. Opowiemy dziś również o tych, którzy próbują mówić o Ewangelii w zupełnie inny sposób. Na motocyklach, przemierzając Europę aż po kraj, gdzie nieomal wszyscy mieszkańcy są muzułmanami. Po godzinie 7 zatrzymamy się przy jubileuszu stulecia jezuitów prowincji wielkopolsko-mazowieckiej. Będzie więc trochę historii, ale także pytania o przyszłość. A po 8 wrócimy do rzeczywistości Bliskiego Wschodu, gdzie za dramatycznymi nagłówkami kryją się konkretni ludzie, rodziny i codzienność, która jest coraz trudniejsza do uniesienia. A teraz, już jak zwykle o tej porze, zapraszam do wysłuchania radiowego kalendarza, z którego najciekawsze wydarzenia wybrała Elżbieta Staniszewska, czyta Piotr Warszawski.
1: Pokój Tobie, Polsko!
2: Rozpoczynamy nasze obrady.
3: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
4: Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Święto jest upamiętnieniem ostatniego objawienia się zmartwychwstałego Chrystusa apostołom. Wydarzenie miało miejsce na Górze Oliwnej w pobliżu Jerozolimy. Początkowo uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Kościół obchodził wspólnie z uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Od IV wieku oba święta celebrowane są oddzielnie. Chrześcijanie na miejscu Wniebowstąpienia założyli klasztor i wybudowali kościół z otwartym dachem dla upamiętnienia wznoszenia się Chrystusa do nieba. W XVI wieku świątynię przejęli Mahometanie, jednak w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego pozwalają katolikom na odprawienie mszy świętej. 18 maja przypada 106. rocznica urodzin pierwszego Polaka na stolicy Piotrowej, świętego Jana Pawła II. Urodził się w Wadowicach w rodzinie Karola i Emilii Wojtyłów. Miał starszego o 16 lat brata Edmunda, lekarza, który zmarł w wieku 25 lat. Wcześniej 9-letni Karol został osierocony przez matkę. Po uzyskaniu matury i rozpoczęciu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zamieszkał wraz z ojcem w Krakowie. W 1942 roku po śmierci ojca wstąpił do tajnego seminarium. Ksiądz Mieczysław Maliński.
5: Tak jak po śmierci ojca nie lubił wspomnieć o ojcu, tak jeżeli chodzi o matkę, nie wspominał domu. No to były wyjątki, kiedy on wracał do tych lat, jak go ubierała, jak szedł na 6 godzinę do kościoła jako mały ministrant.
4: 22 maja rozpoczyna się 66. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes. W tym roku myślą przewodnią są słowa ze Zwiastowania Pańskiego: bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą. Idea pielgrzymki zrodziła się po II wojnie światowej jako świadectwo dążenia do pokoju i pojednania. Pierwszymi pątnikami byli bowiem żołnierze francuscy i niemieccy. Pielgrzymkę organizuje armia francuska, a zapraszani są na nią żołnierze z całego świata. Watykan jest reprezentowany przez Gwardię Szwajcarską. Z Polski wyrusza około 200 żołnierzy zawodowych różnych formacji.
6: Jest to moja druga wojskowa pielgrzymka do Lourdes. W tym roku pielgrzymuję z intencją naładowania duchowych akumulatorów. Uważam, że dzięki żywo przeżywanej wierze nasza dewiza, którą mamy na sztandarach, dewiza Wojska Polskiego Bóg, Honor, Ojczyzna, nabiera tego duchowego wymiaru. Mam również nadzieję, że poznam tutaj nowych, wartościowych ludzi, z którymi będę spotykał się później w codziennej służbie.
4: 19 maja wspominamy błogosławioną Matkę Różę Elżbietę Czacką, zmarłą 15 maja 1961 roku, nazywaną niewidomą matką niewidomych, założycielkę Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, współtwórczynię dzieła Lasek. Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2026 rokiem błogosławionej Matki Róży Czackiej.
7: Siostra Radosława Podgórska, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, służebnic krzyża.
8: Róża od początku miała słaby wzrok. Na przykład pisze w swoich wspomnieniach, że pamięta o zapachu

Łąk, natomiast nie pisze o ich wyglądzie. Jednym z lekarzy, u których Róża się leczyła, był doktor Gepner. I doktor powiedział, hrabianka wzroku nie odzyska, niech się nie łudzi. Zamiast spożywać siły na to, żeby odzyskać wzrok, to niech się pani zajmie sprawą osób niewidomych. Pierwszym założeniem matki Elżbiety Różyczaskiej było stworzenie elity osób niewidzących, która by była również elitą wychowującą następne pokolenia.

0: obchodzone dziś w niebowstąpienie pańskie mogłoby wydawać się kolejną tajemnicą wiary celebrowaną w Kościele, a może dotyka ona też naszego własnego doświadczenia? Swoimi refleksjami dzieli się Ewa Ziętek.
1: Spotkania po drodze.
2: W niebo wstąpienie. Często słyszę, starość się Panu Bogu nie udała. Czy Bogu może się coś nie udać? Niby żartobliwie, a jednak pobrzmiewa tam ton pretensji. Myślę, że jeżeli tymi kategoriami to starość

0: się Panu Bogu jak najbardziej udała, bo może gdyby nie nasza ułomność starości, gdyby nie świadomość naszej słabości, gdyby nie poczucie odrzucenia, braku kontaktów, to może w ogóle nie zwrócilibyśmy się do Boga? Jakoś mało myślimy o Bogu, kiedy mamy 20 lat, zdrowie, uroda, do tego pieniądze. Sami wtedy jesteśmy Bogiem. Czasem dopiero, kiedy jesteśmy samotni, chorzy, niepotrzebni, zwracamy się do Boga. A On czeka zawsze z miłością, której nie możemy sobie nawet wyobrazić. Czeka, bo bardzo Mu zależy, żeby wszystkie Jego dzieci w niebo wstąpiły. Tajemnica tajemnic, która kiedyś dla każdego z nas będzie odkryta. Najbardziej na świecie warto się na nią przygotować.
1: Muzea diecezjalne, kościoły i katedry oraz inne placówki kulturalne związane z Kościołem lub jego postaciami zapraszały w swoje progi w ramach tegorocznej Nocy Muzeów. W wielu miejscach minionej nocy można było obejrzeć unikatowe dzieła sztuki sakralnej oraz wziąć udział w oprowadzaniu po rzadko udostępnianych wnętrzach. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Świątynia Opatrzności Bożej, Archikatedra Warszawska i Pokamedulski Kompleks na Bielanach to tylko część miejsc w samej Warszawie, które można było odwiedzić podczas tegorocznej Nocy Muzeów. Agnieszka Kozłowska-Łysko.
2: Swoje wnętrze udostępniło też Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. To cóż takiego szczególnego mogli goście zobaczyć tej nocy?
3: My bardzo się cieszymy, że po raz kolejny mogliśmy zaangażować się w tą ogólnopolską akcję, jaką jest Noc Muzeów.
2: Anna Czajkowska-Sałapat.
3: Co roku staramy się przygotować jakąś niespodziankę dla wszystkich naszych zwiedzających. Nie ukrywam, że jest ona zwykle związana z jakąś ważną rocznicą bądź jakąś wartością ważną dla Jana Pawła II. W tym roku, w związku z tym, że w listopadzie będziemy obchodzić 80. rocznicę święceń kapłańskich Karola Wojtyły, postanowiliśmy w muzeum zorganizować w czasie Nocy Muzeów grę muzealną Ścieżka powołania, odczytać drogę. I zaprosiliśmy naszych gości, którzy zgłaszali się jako drużyny, do właśnie takiego spotkania z ważnymi w kontekście powołania, ale też w odkrywania drogi życiowej Karola Wojtyły postaciami i rozwiązywania różnych zagadek, wykonywania, myślę, dość ciekawych i czasami zaskakujących zadań, bo też nasi goście mogli na przykład sprawdzić, czy potrafią haftować krzyżykiem albo czy umieją rozpoznać zapachy przypraw kuchni dwudziestolecia międzywojennego.
2: A dlaczego to haftowanie krzyżykiem? Bo?
3: Bo jedną z postaci na ścieżce była Emilia Wojtyłowa, matka Karola Wojtyły, i chcieliśmy troszkę pokazać to, jakie umiejętności między innymi Emilia na pewno posiadała jako kobieta tamtych czasów, czyli to haftowanie nie było jej obce, ale do wyhaftowania była konkretna litera, była to pierwsza litera imienia pewnej ważnej dla Emilii postaci i najpierw nasi uczestnicy gry musieli odnaleźć, o jaką postać chodzi, odgadnąć i dopiero wtedy, znając już imię tej osoby, mogli trafić we właściwą literę i spróbować ją wyhaftować.
2: I tak oto pod osłoną nocy można było poznawać sekrety rodziny Wojtyłów, ale też związane z samą postacią Karola Wojtyły. Jutro natomiast rocznica urodzin Jana Pawła II, co prawda nie okrągła, 106, ale czy z tej okazji coś ciekawego u Was też się wydarzy?
3: Myślę, że nasze muzeum jest takim miejscem, którym zależy nam najbardziej, by goście czuli się jak w ciepłym, kochającym domu, więc tak naprawdę można nas odwiedzać w każdym momencie, przyjeżdżać do nas i nasze drzwi są zawsze otwarte. Ten dzień urodzin, rocznicy urodzin Karola Wojtyły, to można powiedzieć jest taki troszkę centralny dzień w roku, więc dla nas urodziny są takie wyjątkowe i w tym roku zapraszamy wszystkich, którzy tylko mają na to ochotę, do udziału w koncercie Siła Słowa, który odbędzie się w Sanktuarium Świętego Józefa na Wadowickim Karmelu, na Górce, jak my to tutaj mówimy, też w miejscu bardzo szczególnym z perspektywy Karola Wojtyły, bo tam od dziecka uczęszczał, tam też przyjął swój pierwszy szkaplerz. A co tam na tym koncercie będzie się działo, to myślę, że najlepiej już tutaj pan dyrektor opowie.

0: Jan Paweł II jest autorem 14 encyklik.
1: Piotr Piwko.
0: I już jakiś czas temu taka inspiracja nas, można powiedzieć, ogarnęła, ażeby te encykliki może troszeczkę opowiedzieć w sposób muzyczny, albo w każdym razie nadać im taki rys, żeby można było w świecie muzyki przeżyć wartości, które są w tych encyklikach poruszone.
2: To jeszcze raz przypominamy, że choć jutro poniedziałek, to Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach będzie udostępniać swoje wnętrze i można przyjechać, zwiedzić, a później wysłuchać koncertu z okazji urodzin Jana Pawła II.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Prężnie rozwijający się ruch motocyklowy Iskra Miłosierdzia powstał 11 lat temu. Stawia sobie za cel ewangelizację Europy i dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego.

0: Kijeńskiego. Jego uczestnicy wyruszyli wczoraj z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w swoją kolejną wyprawę, przekraczając nie tylko granice państw, ale także wyznań. 150 motocyklistów świadectwo swojej wiary zawiezie do kraju, gdzie 99,8% mieszkańców to muzułmanie. O celu rozpoczętego rajdu motocyklowego z krzyżami na plecach na nowoczesnych maszynach i o powodach takiego właśnie zaangażowania mówi komandor Iskry Miłosierdzia, ksiądz Adam Parszywka.
1: Jest to połączenie z jednej strony na pewno pasji, a z drugiej strony jest to pielgrzymka w głąb. Kiedy powstawała Iskra Miłosierdzia jako ruch motocyklowy, postawiliśmy sobie takie zadanie, żeby ewangelizować poprzez świadectwo jazdy, modlitwy w miejscach publicznych, na placach, również i na ulicy. Po raz pierwszy przekraczamy granice Europy, jedziemy do Azji, kiedyś Azji Mniejszej, w Turcji, by być w miejscach kościoła pierwszego wieku. Kościoła, który zaraz po Jerozolimskim, to były pierwsze wspólnoty, które tam powstawały. Dzisiaj z tych wspólnot tylko jedna funkcjonuje. Nasze logo to kontury Polski, krzyż, Iskrą Miłosierdzia rozchodzącą się z Krakowa, które mamy na naszych plecach. Jedziemy z tym dużym takim logo, przemierzając ulicę i jedziemy do kraju muzułmańskiego. Niemniej jednak my nie stawiamy sobie nigdy jakiegoś takiego celu prowokacji. My po prostu jako wspólnota dajemy świadectwo naszej modlitwy. 150 motocyklistów przejeżdżamy przez Słowację, Węgry, Bułgarię, no i potem jesteśmy w Turcji. Będzie nam towarzyszył pilot, pani, która jest Polką i jej mąż, który jest obywatelem tureckim. Oni przede wszystkim, jeśli chodzi o takie zabezpieczenie logistyczne, poinformowania policji, dla bezpieczeństwa całej wyprawy. Każdego dnia rozpoczynamy modlitwą, każdy dzień kończymy modlitwą, apelem. Oczywiście odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Mamy mszę świętą również każdego dnia w Turcji. W większości na ruinach byłych kościołów. Natomiast tak normalnie szukamy za każdym razem, aby msza święta była godnie sprawowana w kościele, w sanktuarium. Na pewno jest to takie zaskakujące, tym bardziej, że motocykliści raczej nie wyglądają na takich, jakby to powiedzieć, delikatnych ludzi. Bardzo często nasze głowy, tak jak moja, nie dlatego, że tak sobie wybrałem, ale natura tak sprawiła, jest bez włosów. Często są to rośli mężczyźni w zbrojach, tak zwanych zbrojach, bo to zbroje są oczywiście motocyklowe, w kurtkach, więc taki wygląd budzi trochę respektu. Oczywiście w nas nie ma żadnej agresji, dlatego też różańce w naszych rękach, modlitwy, ale to czasami tak kontrastuje z takim obrazem, bo często mamy taki stereotyp, że motocyklista to ten, który raczej rozdrabia, jeździ na jednym kole, się rozbija. No to jesteśmy w innym nastawieniu. Kościół pielgrzymujący na jednośladzie. W tamtym roku dostaliśmy zaproszenie od motocyklistów z Włoch, dokładnie od karabinierów włoskich i włoskiej policji, na przyjazd roku jubileuszowego do Rzymu. To dla nas też wielkie takie znaczące też przeżycie. Wręczyliśmy Ojcu Świętemu kurtkę z Panem Jezusem Miłosiernym na plecach. Ojciec Święty bardzo się ucieszył. Nawet na samym koniec zaprosiłem papieża Leona XIV do Polski, żeby przyjechał i mógł sobie zażartować, czy musi przyjechać motocyklem. Białej kurce na czarnym rumaku, coś pięknego. Chcielibyśmy właśnie to pokazać, że nasza wiara nie powinna być zamknięta tylko do modlitwy w kościele, ona powinna się przejawiać w naszym życiu codziennym, również w naszych pasjach. Dlaczego możemy jeździć tak bez celu? Tymczasem możemy podziwiać z jednej strony piękny świat, widzieć Boga Stwórcę w dziełach stworzenia, a jednocześnie przeżywać nasze życie wiary, wspólnoty, bo to też jest takie charakterystyczne, że na motocyklach z jednej strony jedzie się samemu, a z drugiej strony budujemy wspólnotę, pomagając jeden drugiemu, dając świadectwo po takiej miłości na drodze. Mimo że jesteśmy słabi, potykający się, motocykliści bardzo często są widziani jako osoby, no, takie niegrzeczne, bym powiedział. To nie znaczy, że takimi są. Czasami przez pewne incydenty, wydarzenia, ale to nie znaczy, że nie mamy dawać świadectwa o Chrystusie, bo to właśnie przez Niego my stajemy się lepsi. Dlatego też nasze podróżowanie, dlatego też ja bardzo często to powtarzam do motocyklistów, mamy krzyże na plecach, nie możemy przekraczać prędkości, musimy pokazywać kulturę jazdy już przez sam ten fakt właśnie, że jedziemy jako świadkowie.
0: Zainteresowanych kolejnymi wyprawami Iskry Miłosierdzia zapraszamy do odwiedzenia strony motoiskramiłosierdzia.pl.

0: 4 lipca rozpocznie się niezwykła pielgrzymka śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu w intencji powołań. Przez 10 tygodni poprowadzi ona uczestników trasą patrona Polski aż do miejsca jego spoczynku. O idei tego duchowego i fizycznego wysiłku, o modlitwie za młodych oraz o inspiracji płynącej z życia świętego w czasie konferencji prasowej zapowiadającej to wydarzenie mówił biskup płocki Szymon Stłukowski. Tematem zajęła się Sylwia Słukowska.
1: Jak będzie przebiegało pielgrzymowanie śladami świętego Stanisława Kostki?
2: Uczestnicy tej pielgrzymki muszą być też konkretnie aktywni. To, co było potrzebne, to przygotowaliśmy, czyli rozpisaliśmy trasę według mapy nawigacji GPS od Wiednia do Rzymu.

0: takiej wersji też, że ta nawigacja funkcjonuje offline. Każdy będzie miał to w swoim smartfonie i będzie mógł bezpiecznie dotrzeć do celu. Wyznaczyliśmy trasę, wyznaczyliśmy miejsca noclegowe, ale każda grupa tygodniowa, bo to jest 10 grup, 10 tygodni, musi sama dojechać, sama wrócić, sama się utrzymać. My zapewniamy trasę, zapewniamy miejsce noclegowe, bardzo proste, podłoga, karimata, ważne, żeby była łazienka, no i zaplecze kuchenne. Trzeba sobie zapewnić też utrzymanie przez ten tydzień, jakąś opiekę lekarską. I tak udało się zebrać grupy, które każdego tygodnia na zmianę będą pielgrzymować z różnych stron, i z Polski, i nie z Polski, i osoby świeckie, osoby duchowne, i siostry zakonne. Idzie też kilku biskupów.
1: Pielgrzymom będzie towarzyszyła walizka powołaniowa. Co to takiego?
0: To jest taka skrzynka z dębu, zrobiona przez stolarza artystę we Francji, która zawiera obraz inspirowany znanym z malarstwa obrazem Caravaggia, powołanie świętego Mateusza. Ten obraz znajduje się w Rzymie, w kościele świętego Ludwika, w bocznej lewej kaplicy. I to jest wersja współczesna. Tam nie siedzą celnicy, nie liczą pieniędzy przy stole, ale siedzą młodzi chłopacy, którzy piją wino, grzebią w smartfonach. Stoi Pan Jezus, który pokazuje na jednego z nich, że Ciebie wybieram. On z takim zdziwieniem pokazuje na siebie, czy to ja, Panie. To są gesty, które zostały jakby skopiowane z Caravaggia. I obok Jezusa stoi kapłan, który też pokazuje na tego powołanego. U Caravaggia stoi święty Piotr. Te trzy palce Jezusa, powołanego i kapłana, to są trzy palce, które muszą się spotkać, jak chodzi o powołanie do służby w Kościele. Powołuje Bóg, musi być konkretny człowiek powołany i na to odpowiedzieć, i Kościół musi to potwierdzić. Przy tym stole jest też Carlo Acutis, który pochyla się nad jednym z chłopaków po lewej stronie, który patrzy w telefon. Wiemy, że Acutis przez sieć internetową też ewangelizował. Jest też takim patronem tych młodych ludzi, którzy dzisiaj żyją na tym kontynencie elektronicznym. I brakowało tam Stanisława Kostki, więc zaproponowałem autorowi obrazu. To jest Bruno de Rocher, francuski malarz z Lyonu. I Stasiu Kostka jest na plecach, na bluzie tego chłopaka po prawej stronie. Oni żyli w innych czasach. Acutis jest bardziej współczesny tym, którzy są przy stole, a Stasiu Kostka XVI wiek. W tej walizce są też relikwie Stanisława Kostki i Acutisa. I ta walizka, która waży około 20 kg, nie będzie niesiona, ale będzie towarzyszyła pielgrzymce. Tam, gdzie będzie msza święta, adoracja, będzie otwarta i będziemy przy niej modlić się w intencji powołania.
2: W związku z pielgrzymką śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu została przygotowana specjalna strona internetowa www.kostka300.pl, na której będą pojawiać się codziennie relacje z pielgrzymki.

0: abyś dzień święty święcił.
1: Co oznacza wniebowstąpienie Jezusa i wyznawana przez nas wiara wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca? Czym jest niebo, do którego wstąpił Chrystus? Jakie ma to dla nas znaczenie? Wniebowstąpienie jest ostatnim ukazaniem się Jezusa swoim uczniom. Od tego momentu nie będzie już więcej objawień, za wyjątkiem ukazania się jeszcze Pawłowi. Czas Jego obecności dostrzegalnej zmysłami skończył się. Wniebowstąpienie jest odejściem Chrystusa, które staje się nowym rodzajem obecności, już niezwiązanej z konkretnym miejscem, lecz wewnętrznej i powszechnej. Jak mówi święty Paweł, Chrystus wstąpił do nieba, aby wszystko napełnić. Jezus, wstępując do nieba, powrócił tam, gdzie znajdował się wcześniej. Po spełnieniu swego zadania na ziemi opuścił ją, by w domu swego Ojca w niebie czekać na nas, aż zajmiemy przygotowane nam wieczne mieszkania. Wniebowstąpienie jest więc wydarzeniem dotyczącym naszego zbawienia. Przypomina nam, że nasze miejsce będzie z Chrystusem w niebie, to znaczy u Boga.

0: wokół samego Boga. Niebo nie jest jakimś nadziemskim miejscem czy metafizycznym państwem. Reklamowane dziś wyobrażenie nieba jako wiecznego stanu przyjemności i błogiego lenistwa nie ma nic wspólnego z prawdą objawioną. Niebo to stan osobowego spotkania z Bogiem, przebywanie osoby ludzkiej z osobą boską, osobiste spotkanie człowieka z Bogiem. Któż z nas nie pragnie nieba? Bóg spełnia to pragnienie, dając człowiekowi wieczność. W Jego miłości zasadza się nasza wieczność. Kogo Bóg kocha, ten już nie przeminie. To Jego miłość czyni nas nieśmiertelnymi, mówił papież Benedykt XVI. Kiedy czytamy słowa Jezusa wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy: w domu mego Ojca jest wiele mieszkań, idę tam, aby przygotować wam miejsce, to musimy pamiętać, że niebo jest naszą przyszłością, a w niebo wstąpienie jest znakiem otwierającym niebo. To daje nam nadzieję. Razem z Nim powstaniemy do nowego życia. Dlatego zadaniem człowieka wierzącego w jego ziemskim pielgrzymowaniu jest nie tylko chodzić twardo po ziemi, ale i niebem żyć na ziemi, w łączności z Chrystusem w Jego Kościele.
1: Mówił ksiądz Jarosław Grabowski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
5: Jeszcze to.
6: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
4: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
7: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
6: Dajcie wszyscy święto.
4: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Patryk Bedliński, zapraszam. Pojazd osobowy uderzył w bariery na pasie rozdziału przy autostradzie A2 między węzłem Poznań-Zachód a węzłem Bóg. Na 148 km na jezdni do Świecka zablokowany jest jeden z pasów. Dwie osoby zmarły w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku na Krajowej 60. Do zdarzenia doszło między Glinojeckiem a Ciechanowem. Zdarzyły się dwa pojazdy, to ciężarówka i samochód osobowy. Obowiązywał po wypadku ruch jednym pasem. Teraz już można jechać w zwykły sposób. Zbliża się remont drogi do Morskiego Oka.

0: Jeżeli pozwoli pogoda, drogowcy rozpoczną pracę jutro. Będą utrudnienia i czasowe zamknięcia trasy. Roboty potrwają do 19 czerwca. W tym czasie nie będą kursować fasiągi, czyli pojazdy konne, ani elektryczne busy. Pod koniec maja wykonawca planuje także całkowite zamknięcie drogi dla pieszych, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Wykonawca w okresie od 25 do 30 maja planuje asfaltowanie tej drogi i całkowite zamknięcie dla wszystkich, dla ruchu pieszego, kołowego. Jak ktoś będzie chciał iść do Morskiego Oka, no to zajmie mu to przynajmniej 2-3 godziny więcej, bo będzie mógł przejść od Wiktorówek szlakiem do Wodogrzmotów i następnie już tak normalnie drogą do Morskiego Oka.
0: Prace obejmą odcinek od Ronda na Łysej Polanie do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Łysej Polanie ma być otwarty w trakcie remontu, natomiast parking na Palenicy Białczańskiej może być czasami zamykany. To zależy od wykonawcy, a turyści proszeni są o sprawdzanie bieżących komunikatów na stronie parku. Tymczasem wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację przebudowy fragmentu 46 na wschód od Częstochowy. To odcinek Ślęzany-Lelów o długości ponad 3,5 km. Prace zakończą się do 2028 roku.
2: Minęła 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o fałszywe alarmy, m.in. w sprawie mieszkania szefa telewizji Republika. Odznaczenia i słowa uznania od prezydenta dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Formacja świętowała swoje 35-lecie. W Noc Muzeów Polskie Radio otworzyło swoje podwoje dla odwiedzających.
3: Super atmosfera, no i organizacja.
4: Archiwum było niesamowite.
2: W rękach policjantów 53-letni mężczyzna, który mógł mieć związek ze zgłaszaniem fałszywych alarmów. Jeden z nich dotyczył mieszkania przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie, którego właścicielem jest szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Zatrzymany 53-latek to mieszkaniec jednego z podwarszawskich powiatów. Fałszywy alarm dotyczył zagrożenia zdrowia i życia nastolatka. Policjanci, jak tłumaczą, zastali w mieszkaniu kobietę, która nie chciała się przedstawić i współpracować z patrolem. Na czas wyjaśnienia sytuacji mundurowi zastosowali wobec niej kajdanki. Działania policjantów skrytykował Tomasz Sakiewicz, określił je jako brutalne wtargnięcie. Interwencja była uzasadniona, odpowiada rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Zgłoszenie dotyczyło bowiem możliwego zagrożenia życia dziecka.
5: Wszędzie tam, gdzie nadany jest ten priorytet istotności ratowania życia i zdrowia, policjanci postępują tak samo zgodnie z algorytmem. Postępują tak samo względem osób, których to dotyczy, tak samo względem instytucji, których to dotyczy, bez względu na porę dnia, na imię i nazwisko, na adres.
2: Podobnych fałszywych zawiadomień miało być w ostatnim czasie kilkanaście. Za taki bezpodstawny alarm grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a w niektórych przypadkach nawet do 15 lat za kratami. Kilkuset funkcjonariuszy Straży Granicznej odznaczonych przez prezydenta. Uroczystość odbyła się w Lublinie podczas centralnych obchodów święta tej formacji. Karol Nawrocki mówił, że Straż Graniczna to nowoczesna służba XXI wieku, która chroni nie tylko Polskę.
6: Wy dziś służycie przede wszystkim Rzeczpospolitej, ale wykonujecie swoje zadania także dla Unii Europejskiej i dla wschodniej flanki NATO.
2: Straż Graniczna obchodzi w tym roku 35-lecie powstania. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek chwalił jej skuteczność.
7: Miarą tego skutecznego działania Straży Granicznej jest to, że od początku bieżącego roku żadna osoba, żaden nielegalny migrant nie przedostał się przez granicę białorusko-polską.
2: Straż Graniczna strzeże ponad 3,5 tysiąca kilometrów polskich granic. Służy w niej 17 tysięcy funkcjonariuszy. W barwach Barcelony jeszcze tylko do końca obecnego sezonu, potem definitywne rozstanie. Robert Lewandowski zapowiedział w mediach społecznościowych, że opuści klub.
8: To koniec epoki. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną po 4 tłustych latach. Informacje na ten temat przekazał na Instagramie. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. 3 tytuły mistrzowskie w 4 sezony, do tego trofeo Pichichi w sezonie 22-23 dla najlepszego strzelca La Ligi. Robert Lewandowski przez 4 lata wywalczył też Puchar Króla i 3 superpuchary Hiszpanii.

0: Hiszpanii. Kiedy przychodził do Barcelony, pełnił bardzo ważną rolę mentora dla młodych, piłkarza, który miał przełamać marazm klubu oraz funkcję wizytówki dla katalońskich i polskich kibiców. A pożegnanie z kibicami Barcelony po 21:15. Wtedy rozpocznie się mecz z Betisem. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Polityk opozycji z misją utworzenia nowego łotewskiego rządu. Prezydent Edgars Rinkiewicz powierzył ją posłowi Andrisowi Kulbergsowi. Dotychczasowa premier Ewika Stilina w czwartek ogłosiła ustąpienie z funkcji. Na tłem do odejścia był spór polityczny wokół incydentu z ukraińskimi dronami, które nadleciały w ubiegłym tygodniu od strony Rosji i uderzyły w zbiorniki paliwa blisko wschodniej granicy Łotwy. To jedyny taki wieczór i noc w roku, kiedy za darmo można wejść i zwiedzić setki placówek i obiektów w całym kraju. Za nami noc muzeów. Prawie 1000 osób odwiedziło Polskie Radio. Otworzyły się dla nich m.in. studia emisyjne i archiwum Polskiego Radia.
3: Mieszkamy tutaj niedaleko i zawsze przyjeżdżamy obok, a dzisiaj w końcu mieliśmy szansę zwiedzić w środku.
4: Super atmosfera, no i organizacja. Jak to działa, jak się tworzy ten program?
5: Fajnie było, wszystko mi się podoba.
6: Na tej płycie jest nagrane jedno z przemówień Stefana Starzyńskiego z 1939 roku.
7: Archiwum było niesamowite, bardzo duże wrażenie robi.
8: Nie wiedziałem, że jest tak mocno rozbudowane, że tego po prostu bardzo dużo jest.
9: I takie piękne pamiątki przypominające dawne czasy.
2: Na chętnych czekały też stanowiska do gry kosmicznej Audionauci, a w studiu imienia Władysława Szpilmana można było posłuchać koncertów, między innymi Marty Zalewskiej i Damiana Sikorskiego. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
11: Pogoda.
2: Niedziela będzie pochmurna, we wschodniej połowie kraju będzie padać deszcz, na krańcach wschodnich możliwe burze. W zachodniej Polsce też popada, ale słabiej. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna 8 stopni miejscami na południu Śląska i Małopolski. Od 10 do 14 w pasie od Śląska po Warmię, Mazury i Podlasie oraz na Wybrzeżu. Od 15 do 18 na przeważającym obszarze, a najcieplej na krańcach wschodnich do 23 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz silne porywy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
11: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Żebyś wiedział, Janek, jak nie kocha pranek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2030.

0: W trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
0: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 12 minut po godzinie 7.
1: Familijna jedynka.
0: Witam Państwa ponownie w niedzielny poranek. Ojcowie jezuici prowincji wielkopolsko-mazowieckiej obchodzą w tym roku setną rocznicę istnienia. Czas jubileuszu to okazja do podsumowania, ale także patrzenia w przyszłość. I o tym właśnie w tej godzinie familijnej jedynki opowie wraz ze swoimi gośćmi Małgorzata Glabisz-Pniewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rok jubileuszowy obchodzony przez zakon jezuitów stał się wyjątkową okazją do przypomnienia bogatej historii Towarzystwa Jezusowego, jego duchowego dziedzictwa oraz ogromnego wpływu na kulturę, edukację i życie religijne w wielu krajach. Tegoroczne uroczystości mają nie tylko charakter religijny, ale również historyczny i społeczny. Ich celem jest podkreślenie, że działalność jezuitów od wieków łączy wiarę z nauką, edukacją, troską o drugiego człowieka oraz otwartością na dialog. Ale zacznijmy od historii. Witam mojego pierwszego gościa.
3: Robert Danieluk, jezuita. Oprócz tego, że jestem księdzem w zakonie,

0: studiowałem też historię i przez ostatnich 20 lat przed przyjazdem do Warszawy, półtora roku temu, byłem archiwistą w Kurii Generalnej Jezuitów w Rzymie. Obecną moją funkcją jest odpowiedzialność za Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Tak się nazywa instytucja prowadzona przez jezuitów tutejszej prowincji od kilkudziesięciu lat, od początku, kiedy powstała, pod koniec lat 50. z inicjatywy prymasa Wyszyńskiego. I teraz po zamknięciu Centrum Rzymskiego tej instytucji i przeprowadzce jej do Warszawy, tutaj do Collegium Bobolanum, ja trochę mam to właśnie wszystko przeorganizować. To jest moja główna praca.
1: Powiedzmy już o rocznicy, setna rocznica, jubileusz jezuitów prowincji wielkopolsko-mazowieckiej. Ciekawa jest historia właśnie tej prowincji.
0: Często lubię mówić, że historia jezuitów w ogóle, nie tylko tej prowincji, ale w ogóle jest długa, skomplikowana i bardzo ciekawa, może dzięki temu. Częścią tej historii jest oczywiście to, co się działo z zakonem jezuitów na ziemiach polskich. I w ciągu ostatnich 100 lat to działanie jezuitów na ziemiach polskich odbywa się w ramach dwóch tak zwanych prowincji, bo cały zakon funkcjonuje w ten sposób, że ma taką terytorialną strukturę, która się nazywa prowincją, a to oznacza ni mniej, ni więcej tylko jakieś konkretne terytorium, gdzie jest kilkadziesiąt wspólnot jezuickich i najczęściej jest to jakaś mniej lub bardziej duża, kilkusetosobowa, na przykład grupa zakonników wykonujących różne prace. Są też prowincje mniejsze, które mają kilkadziesiąt osób. Kiedyś mieliśmy też bardzo duże prowincje, które liczyły sobie ponad 1000 i grubo więcej, ale to są już starsze historie. W obecnej sytuacji mamy w Polsce te dwie prowincje, które mają wspólnie w tej chwili, ja nie pamiętam dokładnej liczby, ale jest nas mniej niż 500 w tych obu prowincjach. Jedna to jest właśnie nasza, o nazwie prowincja wielkopolsko-mazowiecka, z główną siedzibą i ojcem prowincjałem, który rezyduje w Warszawie. Druga prowincja jest nazywana prowincją Polski Południowej, kiedyś się nazywała Małopolską, łatwo zgadnąć, z głównym centrum w Krakowie, gdzie też jest ojciec prowincjał tamtej.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Myślę sobie, gdzie ten początek jest, bo jezuici do Polski przybyli w 1564 roku, to stare historie zupełnie, i byli w niej, no właśnie, do kiedy oni w niej byli? Tu się zaczynają kłopoty, bo tak, pod koniec XVIII wieku zaczynają się rozbiory i dokładnie na rok przed tak zwaną kasatą jezuitów, czyli decyzją papieża Klemensa XIV o rozwiązaniu zakonu, to miało miejsce w 1773 roku. Dokładnie rok wcześniej nastąpił przecież pierwszy rozbiór Polski, prawda? I skutkiem tegoż około 200 zakonników jezuitów znalazło się na terytorium, które już nie było w granicach państwa polskiego, tylko w granicach Imperium Rosyjskiego. A tam Katarzyna II nie zgodziła się na to, żeby wprowadzić w życie papieską decyzję o zniesieniu zakonu. Więc jeżeli mówimy o obecności jezuitów w Polsce, czy właściwie lepiej by powiedzieć chyba na ziemiach polskich, bo jezuici byli, nawet jak Polski nie było, jezuici byli na ziemiach polskich, jezuici byli na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej i tam przetrwali ten trudny okres kasaty i to jest właśnie takie charakterystyczne dla naszej historii polskich jezuitów, że jesteśmy takim, no Darwin by pewnie powiedział, tym brakującym ogniwem w tej teorii ewolucji, tym missing link. I to, co się wydarzyło na tych terenach objętych pierwszym zaborem, to właśnie jest to ogniwo, które łączy starą historię zakonu z tym, który zaczął się później, kiedy kolejny papież 41 lat po kasacie Towarzystwo Jezusowe do życia przywrócił. Był to Pius VII, a rok był 1814. I dzięki temu, że jezuici w granicach państwa rosyjskiego mogli przetrwać, to z tej grupy później rozwinął się na nowo zakon, co niektórzy graficy

0: Grecy przyrównywali do drzewa, które najpierw sobie rosło, rozwijało się, bo od początku historii zakonu i jego powstania w 1540 roku, gdzie tych pierwszych jezuitów było 10, do Kasaty pod koniec XVIII wieku, gdzie było ich ponad 20 tysięcy, ten zakon cały czas się rozwijał i jego liczba i domów, i zakonników wzrastała. Powiem tylko, że w momencie Kasaty i później rozbiorów na terytorium ówczesnej Rzeczpospolitej istniały 4 zakonne prowincje, które liczyły sobie w sumie ponad 2000 zakonników. I my jesteśmy spadkobiercami 2 z tych prowincji, dlatego nazwa naszej prowincji jest tak długa. Żartowaliśmy sobie czasami w Rzymie, że chyba najdłuższa w całym zakonie nazwa prowincji to jest właśnie nasza. Prowincja wielkopolsko-mazowiecka. Czemu tak długo to się nazywa? Przecież mamy też inne regiony, a nie tylko Wielkopolskę i Mazowsze. A to właśnie dlatego, że w tym starym zakonie były 4 prowincje, z których jedna nazywała się mazowiecka, inna nazywała się wielkopolska, oprócz tego oczywiście, że była prowincja litewska i małopolska. I ponieważ po odrodzeniu zakonu II Rzeczpospolitej i właśnie tym podziale na 2 prowincje, który nastąpił 100 lat temu, chcieliśmy nawiązać do tych chlubnych dziejów i przeszłości, powstała ta długa nazwa, która w pewien sposób nawiązuje do 2 prowincji istniejących wcześniej.
1: Początki tej historii dosyć skomplikowane.
0: Początki były skomplikowane, dlatego że to były czasy skomplikowane, bo nie można absolutnie, tam zmiany później zachodziły, ale no tak plus minus tych zmian więcej nie było poza zjednoczeniem Włoch i Niemiec. Można powiedzieć, że granice, a już na pewno w naszej części kontynentu, granice państw pozostały po Kongresie Wiedeńskim aż do I wojny światowej takie same. I co to oznaczało dla jezuitów? Oznaczało to, że znajdując się na terenie najpierw Rosji, która tak jak opatrznościowo ich przechowała przez okres Kasaty, tak tuż po wskrzeszeniu całego zakonu w 1814 roku, 6 lat później car Aleksander wypędza jezuitów z Rosji. I od roku 1820 nie mają oni prawa pobytu na terytorium państwa rosyjskiego tylko dlatego, że są zakonnikami. To już nawet nie chodziło o sprawy jakichś bardziej ogólnych prześladowań i ograniczeń działalności Kościoła katolickiego, które przecież miały miejsce, jak wiemy, na terenie zaboru rosyjskiego, głównie po powstaniach. Bardzo drastyczna redukcja struktur kościelnych i zakonów. Bardzo wielkie ograniczenia w działalności Kościoła w ogóle, nie tylko jezuitów, ale jezuici byli jakoś tak szczególnie tutaj uprzywilejowani w cudzysłowie, że nie mieli w ogóle prawa być na terytorium państwa rosyjskiego. Więc jeżeli tutaj byli, to byli tutaj krótko i nielegalnie, bo byli. Na przykład jeździli na Podlasie do unitów przez 20 kilka lat. Była to misja tajna. Była to misja, która kończyła się więzieniem, jak ich przyłapali, jednego, drugiego czy trzeciego. Ale instytucjonalnej obecności nie mogło być na terenie państwa rosyjskiego. I w momencie, kiedy to panowanie rosyjskie tu się kończy, kiedy z chaosu pierwszej wojny, jak to ładnie powiedział Piłsudski kiedyś, że wbrew wszelkim ludzkim przewidywaniom Polska zmartwychwstała, wtedy nagle te tereny, które były do tej pory niedostępne dla jezuitów, na nowo się otworzyły.
1: A patrząc na te 100 lat, które minęło, które fragmenty historii, które momenty, zdaniem ojca, były najważniejsze i kluczowe dla zakonu, ale też dla Polski? Bo tak jak ojciec powiedział, historia zakonu to jest historia Polski.
0: I ta historia zakonu wpisana w historię Polski trwała, no i trwa do dzisiaj tak naprawdę, bo my przecież nie funkcjonujemy w jakiejś rzeczywistości niezależnej od tego, co się tutaj w tym kraju działo przez te 100 lat. A działo się, jak wiemy, dużo i nie zawsze łatwych rzeczy. I tak jak początek tej prowincji, początek obecności jezuitów tutaj datuje na niepodległość polską, po rozbiorach, tak później no, przyszła znowu wielka hekatomba w postaci II wojny światowej, która przecież przyniosła miliony ofiar w tym kraju i też ponad 100 kilkudziesięciu jezuitów też życie straciło w czasie tej wojny. I tutaj proszę wybaczyć, że nie podam dokładnych liczb, dlatego że zwróciłem uwagę, że w dostępnych mi źródłach i literaturze są jakieś

lekkie różnice, bo jedni piszą, że było tych zmarłych 159, inni, że 165, więc tak nie wiem do końca, to trzeba by dokładnie zbadać, a paradoksalnie, chociaż nie są to tak dawne dzieje, trochę może, nie chcę powiedzieć, że zaniedbaliśmy to, ale nie do końca zebraliśmy wszystkie dostępne materiały i świadectwa, a te istniejące trzeba by dopiero przebadać, żeby dojść do jakichś ściślejszych ustaleń, bo co innego jest oczywiście porównać liczby jezuitów bezwzględne przed wojną i po wojnie, to w miarę łatwo zrobić, no ale przecież wiadomo, że niektórzy zmarli też śmiercią naturalną, ale wielu, większość zdecydowana z tych stu kilkudziesięciu, których nam zabrakło po wojnie, to były ofiary albo zamęczone w obozach, albo rozstrzelane. Przecież w domu, w którym rozmawiamy, zginęło 17 jezuitów wśród tych 40 około osób, które zostały tutaj zamordowane w podziemiach tego domu w czasie powstania warszawskiego przez esesmanów. Było 17 jezuitów. Kilku jeszcze zginęło przy różnych innych okazjach, kilku w samej Warszawie mówię, bo tak w ogóle to oczywiście więcej. Przecież cała wspólnota gdyńska, tam zdaje się było 10 jezuitów, którzy zostali aresztowani i następnie rozstrzelani w Piaśnicy koło Wejherowa. Przecież były masowe wywózki i aresztowania do obozów, gdy tych obozów 20 kilku jezuitów nie przeżyło. Były też pojedyncze, tragiczne epizody i zresztą pełne chwały, tak jak ojciec Adam Sztark, który został rozstrzelany za pomoc Żydom. Zresztą jedyny chyba jezuita polski, który ma tytuł sprawiedliwego wśród narodów świata. Więc to wszystko się odbiło bardzo mocno na naszych dziejach. No i oczywiście tak jak na dziejach naszego kraju i na dziejach naszego narodu odbiło się bardzo mocno to, że ta Polska została jednak po wojnie przesunięta kilkaset kilometrów. To oznaczało utratę niektórych domów i już dobrze, czy mniej lub bardziej dobrze prosperujących instytucji typu parafie, szkoły, uczelnie, domy formacji, podstaw przy zmniejszonych siłach ludzkich z powodu strat, o których wspomniałem, no i przy całym kontekście politycznym, który wiadomo jaki był, a pozytywny i łatwy dla jezuitów nie był. Przecież kilkunastu siedziało w więzieniach PRL-owskich, krócej lub dłużej. A więc w jakiś sposób myślę, że te dzieje przy okazji milenium chciał Gomułka, gdzie jest historia państwa.

0: była praca na misjach w Zambii. Natomiast ze względów zdrowotnych nie mógł na tę misję pojechać i został w latach 50. skierowany do pracy tutaj, na Worm Lane, w roli brata zakonnego, ażeby pomagał księżom, jezuitom pracującym tutaj w tym ośrodku. I tak naprawdę Worm Lane, Londyn, stał się jego Zambią na prawie całe jego życie. Został misjonarzem, ale nie w Zambii. Został misjonarzem pracującym pośród Polaków, głównie pośród Polaków tutaj w Londynie, w Anglii.
1: Ten ośrodek Willesden Green stał się miejscem, w którym kolejne pokolenia Polaków, zarówno emigracja powojenna, jak i ta współczesna, mogły odnaleźć duchowe oparcie, budować relacje i przekazywać swoje dziedzictwo. Dziś ten ośrodek działa prężnie, organizując różnego rodzaju spotkania.
0: Oczywiście bardzo mi się podoba takie określenie, które jeden z proboszczów byłych tutaj powiedział przy okazji jubileuszu, że największym bogactwem tego miejsca to są ludzie. To są ludzie, którzy tworzą to środowisko, tworzą to miejsce i ważne, że chcą się gromadzić. Wiele inicjatyw w tym ośrodku pochodzi bardziej czy wynika z zaangażowania, z pragnienia, z inicjatywy oddolnej, czyli poszczególnych ludzi. Nawet myślę, że można się pokusić o takie powiedzenie, że powstanie tej parafii jest pewną inicjatywą oddolną, dlatego że zanim powstała tutaj parafia, to powstała tutaj polska szkoła imienia Marii Konopnickiej na Willesden Green. Powstała rok wcześniej przed zaistnieniem tej parafii. I nawet w tym wspomnieniu, czy tej historii, którą publikujemy na zarówno 70-lecie parafii, jak i 100-lecie istnienia prowincji polskiej wielkopolsko-mazowieckiej, która w dużej części zajmuje się też tym, czy wspiera ten ośrodek, to tam jest podkreślone, że jak ojciec Tadeusz Pelczar został katechetą w tej powstałej szkole, no to zaczął to myśleć o stworzeniu tutaj takiego ośrodka polonijnego, chrześcijańskiego, kaplicy czy kupieniu domu.
1: Mówił ojciec Leszek Szuta, proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Londynie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Miniony tydzień obfitował w wydarzenia związane z jubileuszem ojców jezuitów. Ponownie ojciec Krzysztof Dorosz.
2: Wśród różnych wydarzeń rocznicowych i okołorocznicowych najważniejsze dni to 15 i 16 maja tego roku, czyli te ostatnie dni, które przeżyliśmy. 15 maja mieliśmy konferencję naukową poświęconą temu stuleciu. Ta konferencja odbyła się w Krakowie na Uniwersytecie Ignacjanum i była zatytułowana Kontynuacje i przemiany w stulecie reorganizacji struktur Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Polskiej. Na ten intensywny dzień złożyły się uroczystości religijne, msza święta w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, później część taką wykładową, konferencyjną, podczas której prelegenci wygłosili kilka referatów poświęconych historii obu prowincji jezuitów polskich w okresie międzywojennym, wojennym i powojennym. Wśród prelegentów znalazł się m.in. historyk niemiecki, jezuita, bardzo znany, Klaus Schatz, który wraz ze swoim współbratem, kolegą, ojcem Nicolo Steinerem wygłosili bardzo ciekawy wykład o sytuacji jezuitów niemieckich podczas kończącej się II wojny światowej. Wykład miał tytuł Pożegnanie w atmosferze konfliktu, znak zapytania, o końcu niemieckich domów jezuickich na Śląsku. Wiemy, że to jest historia dość bolesna, no bo zmieniają się warunki, jezuici po prostu jedni muszą się pakować i wyjeżdżać, inni przychodzą na to miejsce, no nie jest to wszystko takie łatwe i miłe, natomiast no, ci historycy postanowili zmierzyć się z tym tematem. Jak też wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu doktora Liudasa Jowaiszy z Wilna, który mówił o jezuitach na Litwie w latach 1919-44. Jeśli znamy historię tej części międzywojennej Polski, zajęcie Wilna przez generała Żeligowskiego i stosunek Litwinów do tego wydarzenia, to wiemy, że jest to temat dość gorący. No i inne ciekawe też referaty, między innymi profesora Filipa Musiała o wojennych, powojennych losach jezuitów polskich, a także dyskusja panelowa, którą ja osobiście prowadziłem. Natomiast 16 maja, czyli wczoraj, mieliśmy tutaj w Warszawie wielką uroczystość poprzedzoną spotkaniami naszego ojca generała, najpierw z jezuitami, a później z naszymi współpracownikami w Warszawie na Rakowieckiej, a także odsłonięciem tablicy upamiętniającej postać ojca Adama Sztarka. Taka tablica zawisła w domu naszym jezuickim w kolegium przy ulicy Rakowieckiej i jedna z sal otrzymała jego imię. Natomiast wieczorem o godzinie 18 wielka uroczystość ku czci świętego Andrzeja Boboli, który jak wspomniałem jest wielkim patronem też naszej prowincji, w ogóle jezuitów. No i tutaj mieliśmy uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Adriana Galbasa z homilią ojca generała Arturo Sozy, który mówił trochę o historii, ale też wskazał na te obszary, które jakby wynikają z historii, a które są w dalszym ciągu niezwykle ważne, są pewnymi wyzwaniami dla jezuitów. Dzień 16 maja nie został wybrany przypadkowo, dlatego że jest to uroczystość świętego Andrzeja Boboli i chcieliśmy, żeby właśnie tego dnia były główne wydarzenia rocznicowe, żeby też połączyć to z kultem tego świętego, no ale też zawsze jest to taka aktualizacja naszej obecności.

0: obecności, naszej misji dzisiaj w naszym kraju. I myślę, że też tak to traktujemy. Oczywiście te wydarzenia, uroczystości rocznicowe będą toczyły się przez cały rok. Może tutaj jeszcze krótko wspomnę o kilku takich najważniejszych, mianowicie 15 sierpnia będziemy obchodzić dokładnie stulecie utworzenia prowincji i w Warszawie na ulicy Świętojańskiej w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej będzie też wieczorem uroczysta Eucharystia o godzinie 20. Później w Kaliszu we wrześniu, 9 września będzie jubileuszowe zawierzenie naszych prowincji świętemu Józefowi. We wrześniu z kolei bardziej powiążemy ten jubileusz stulecia z postacią świętego Stanisława Kostki w Gdyni, gdzie jest takie miejsce główne kultu świętego Stanisława na terenie naszej prowincji. Też są przewidziane różne spotkania i dla jezuitów, powiedzmy takie spotkania integracyjne, ale też dla naszych współpracowników, którzy na szczęście są i bardzo nam pomagają w realizacji naszej misji.
1: Mówił ojciec Krzysztof Dorosz, dyrektor Archiwum Jezuitów w Warszawie.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: co znaczy być dzisiaj jezuitą w Polsce? Ojciec ma taką skalę porównawczą, może porównać to życie. Mieszkał ponad 30 lat w Rzymie, teraz jest od niedawna w Polsce. No właśnie, jaki jest ten polski jezuita współczesny?
1: No to ja się trochę dopiero teraz przypatruję, jaki on jest, bo ja byłem jezuitą w Polsce 5 lat. Potem wyjechałem z Polski i spędziłem poza granicami kraju 31 lat, z czego większość w Rzymie. I więc tak dużo się zmieniło w Polsce od roku 93, kiedy opuściłem kraj, że jest naprawdę czemu się dziwić. A jaki ma być jezuita? No chyba właśnie taki, żeby pasował do realiów, bo to, co jest najciekawsze w charyzmacie jezuitów, to jest to, że mają się dopasować do tego, co w danym momencie jest Kościołowi i ludziom potrzebne. I tak jak w czasach początków zakonu, kiedy wdrażany był w życie Sobór Trydencki, tak przez ostatnie dziesiątki lat reformy Watykanum Sekundum w jakiś tam sposób naznaczyły dzieje i sposób funkcjonowania jezuitów i myślę, że to się bardzo mocno odbiło w wielu krajach tak zwanego Zachodu. Może mniej to było widoczne w Polsce wcześniej, ale teraz to już chyba my się zupełnie nie różnimy od naszych kolegów i znajomych z innych krajów Europy Zachodniej, a jeśli się różnimy, no to nie aż tak bardzo jak kiedyś. Myślę, że to jest jakieś ciągłe pytanie, które nasi przełożeni muszą sobie stawiać i stawiają. Jak mamy sprostać temu, co dzisiaj potrzeba? Jak mamy odpowiedzieć na to, o co ludzie nas dzisiaj pytają? Nie o to, co wczoraj, no tego są historycy, ale nawet historycy patrzą wstecz, żeby też później patrzeć w przyszłość.
0: Mówił ojciec Robert Danieluk, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Dziękując za tę godzinę spotkania, zapraszam do słuchania familijnej jedynki również po godzinie 8. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy. Zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenie

0: zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Ruch o poranku na szczęście niewielki, ale trzeba uważać na utrudnienia, m.in. na A2, jadąc z Poznania w kierunku Świecka. Między węzłem Poznań-Zachód a węzłem Bóg na kilometrze 148 osobówka uderzyła w bariery na pasie rozdziału. Zablokowany jest tutaj jeden pas w kierunku zachodnim, czyli m.in. do Świecka. Motocykliści będą jechać, a kierowcy muszą uważać na utrudnienia. Dziś przez Warszawę przejadą elegancko ubrani wielbiciele jednośladów. Uczestnicy charytatywnej akcji The Distinguished Gentleman's Ride spotkają się na Pradze o 11.45 i wyruszą m.in. ulicą Markowską, Targową, Aleją Solidarności, Wisłostradą, a także Łazienkowską, Myśliwiecką, Aleją Jana Pawła oraz Świętokrzyską czy Jagiellońską. Parada ma się zakończyć na placu Konesera około godziny 13.30. Wojewoda Śląski zezwolił na przebudowę fragmentu 46 na wschód od Częstochowy. To odcinek Ślęzany-Lelów o długości ponad 3,5 km. Szerzej patrząc mówimy o trasie z Częstochowy do Szczekocin. Prace budowlane mają ruszyć po wyłonieniu wykonawcy w przetargu, a zakończą się do 2028 roku. Tymczasem Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na odnowę ponad 9-kilometrowego fragmentu drogi 73 między Pilznem a Brzostkiem. Chodzi o przebudowę w sumie 10 skrzyżowań oraz 21 przepustów. Wzdłuż trasy powstanie ponad 13 km dróg pieszo-rowerowych oraz 17 zatok autobusowych. Przewidziano też rozbiórkę starej konstrukcji i budowę nowego mostu nad rzeką Słotówką w miejscowości Bielowy. Na odcinkach o gęstej zabudowie, gdzie nie możliwe było wybudowanie dodatkowych jezdni, zaplanowano tzw. pas wielofunkcyjny. Ma on ułatwić skręcanie w lewo i poprawić płynność ruchu.
4: Jest 8:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Po śmierci 13-latka na Mazurach policja zatrzymała 4 mężczyzn. Chłopiec prawdopodobnie został uderzony podczas awantury. Jaka będzie decyzja prezydenta w sprawie trzeciej już ustawy o kryptoaktywach?
5: Trudno się spodziewać, robiąc to samo, innego efektu.
4: Poprzednie dwie ustawy Karol Nawrocki zawetował. Statek Hondius ma dopłynąć jutro do Rotterdamu. Członków załogi czeka kwarantanna. Czterech mężczyzn zatrzymanych przez policję w związku ze śmiercią 13-latka w miejscowości Arklity w województwie warmińsko-mazurskim. Jak ustalili mundurowi, wieczorem nad jeziorem doszło do awantury, w trakcie której chłopiec mógł zostać silnie uderzony w głowę. Jak mówi rzeczniczka policji w Kętrzynie Ewelina Piaścik, zatrzymani są w wieku od 30 do 43 lat.
6: Trójka z zatrzymanych mężczyzn była trzeźwa, natomiast najmłodszy, 30-latek, badanie stanu trzeźwości tego mężczyzny wykazało, że miał blisko promil alkoholu w organizmie.
4: Policjanci badają szczegóły tragicznego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Ciało 13-latka zostanie poddane sekcji zwłok. Polityczny spór wokół wyboru sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa nie stygnie. Głosowanie w Sejmie odbyło się przedwczoraj. Wśród wybranych głosami koalicji rządowej 15 osób jest m.in. wskazany przez klub PiS były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Zdaniem rządzących to fatalny pomysł, tak uważa m.in. Andrzej Szejna z Lewicy.
7: Powrót pana Piebiaka skompromitowanego aferą hejterską nie jest pomysłem rządu czy Sejmu, ale pomysłem PiS-u, który chciał storpedować wybór Krajowej Rady Sądownictwa, tak jak torpedował wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i który koniec końców nie wziął udziału w głosowaniu.
4: Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, że cała procedura wyboru została dokonana niezgodnie z prawem.
8: Złamano ustawę, już nie rozporządzenie, dlatego że ustawa mówi wprost, że wybór członków KRS-u odbywa się na najbliższym posiedzeniu po zaopiniowaniu przez komisję, a nie na posiedzeniu bieżącym, więc pewnie jeszcze będzie się toczyć dyskusja, czy to jest właściwy wybór.
4: Oprócz 15 sędziów członków w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadają również pierwsza prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 4 posłów, 2 senatorów, przedstawiciel prezydenta oraz

0: z minister sprawiedliwości. Rządowa ustawa o rynku kryptoaktywów trafi pod obrady Senatu. Przedwczoraj Sejm po raz trzeci przyjął przepisy w tej sprawie. Wcześniej prezydent dwukrotnie zawetował ustawę. Jaka może być teraz decyzja Karola Nawrockiego? O to była pytana w radiowej Trójce Barbara Socha z jego kancelarii.
1: Decyzję zawsze podejmuje pan prezydent Karol Nawrocki, natomiast rzeczywiście patrząc na to, że trzeci raz Sejm uchwalił tą samą ustawę, no to trudno się spodziewać, robiąc to samo, innego efektu. Niezrozumiały jest ten upór strony rządowej, która po raz trzeci robi to samo.
0: Posłowie odrzucili kilkanaście prezydenckich poprawek, z wyjątkiem jednej. Dotyczy ona Komisji Nadzoru Finansowego i corocznego sporządzania oraz publikowania raportu o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.
2: To są aktualności jedynki.
0: Prawdopodobnie jutro rano dopłynie do Rotterdamu. Statek wycieczkowy Hondius, gdzie doszło do zakażeń hantawirusem, jest w drodze do holenderskiego portu. Zagraniczni członkowie załogi, w tym kapitan Jan Dobrogowski, przejdą tam 6-tygodniową kwarantannę.
3: Teren wokół nabrzeża, gdzie zacumuje statek, zostanie ogrodzony po to, aby odpowiednie służby mogły swobodnie wykonywać swoją pracę. Później jednostka zostanie zdezynfekowana. Hantawirusem zaraziło się 10 pasażerów statku, z których 3 zmarło. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza, że w najbliższych tygodniach pojawią się nowe zakażenia, gdyż wirus ma długi okres inkubacji. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Tymczasem WHO ogłasza również międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego. To w związku z wybuchem epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i w Ugandzie. Do wczoraj z patogenem powiązano 80 zgonów i prawie 250 zachorowań. Wirus Ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, która często kończy się śmiercią. Weekend pod znakiem deszczu i burz. Dla rejonu Karpat synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewami. Będzie ono obowiązywać do popołudnia, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: W okresie weekendu spodziewamy się opadów lokalnie od 40 do 70 mm, a na południu lokalnie do 100 mm. Nie wykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe.
0: W przyszłym tygodniu nadal prognozowane są przelotne opady deszczu i burze z porywistym wiatrem. A więcej o dzisiejszej pogodzie za kilka minut. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Tomasz Kowalczyk, wiadomości sportowe. Piłkarze Lecha Poznań zapewnili sobie obronę tytułu Mistrzów Polski. W 33. przedostatniej kolejce Kolejosz pokonał na wyjeździe Radomiaka 3-1. Gole dla gości strzelili Mikael Isak, Luis Palma i Patryk Walmark. Dla gospodarzy trafił Jan Grzesik. To 10. tytuł Lecha w historii. Niels Frederiksen, trener poznańskiej ekipy, który jako trzeci w historii klubu obronił tytuł, był dumny z postawy swoich zawodników. To się nie wydarzyło od 33 lat, w dodatku w sezonie, w którym musieliśmy rozegrać mnóstwo meczów w Europie. To naprawdę świetny, wielki występ. Jestem po prostu niesamowicie zadowolony z pracy, którą wykonał też cały sztab. Wspaniale, chłopaki. Za tydzień w ostatniej kolejce podopieczni trenera Nielsa Frederiksena zagrają przed własną publicznością z Wisłą Płock. W innych wczorajszych meczach Motor Lublin zremisował z Krakowią 3-3, a Wisła Płock przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1. Motor zapewnił sobie wczoraj utrzymanie. Tymczasem Robert Lewandowski ogłosił, że po sezonie odchodzi z Barcelony. Z drużyną z Katalonii 3 razy sięgnął po Mistrzostwo Hiszpanii. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Szczególnie dziękuję prezesowi Laporcie, który dał mi szansę przeżyć niezwykły rozdział w karierze. Dziś pożegnanie z kibicami na Camp Nou i ostatni mecz przed własną publicznością Roberta Lewandowskiego. O 21.15 Barcelona podejmie Betis Sevilla. Po raz drugi z rzędu siatkarze Aluronu Warty Zawiercie wystąpią w finale Ligi Mistrzów. W rozegranym w Turynie półfinale mistrzowie Polski pokonali Zirat Ankara 3-1. Najskuteczniejszym zawodnikiem Zawiercian był Aaron Russell, zdobywca 16 punktów, Bartosz Kwolek dodał 13, a Jurij Glader, środkowy Zawiercian, nie ukrywał radości.
6: Było dużo dobrej siatkówki, ale też było trochę nerwowości.

0: po obu stronach, ale już mi się wydaje, że od trzeciego seta, jak gdzieś od środka trzeciego seta, jak weszliśmy już na taki ten swój poziom, że troszeczkę puściła nas ta presja, to było od razu widać na boisku, że to jesteśmy my i wreszcie zaczęliśmy grać.
1: Dziś o 20.30 finał z Perugią. Włoski zespół wyeliminował wczoraj Projekt Warszawa, wygrywając 3-0. Elina Svitolina wygrała turniej na kortach w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek, w sobotnim finale pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-4, 6-7 i 6-2. A Bartosz Zmarzlik wygrał pierwszy z trzech turniejów finałowych indywidualnych Mistrzostw Polski w jeździe na żużlu. Drugie miejsce w zawodach w Toruniu zajął Piotr Pawlicki, a trzeci był Maciej Janowski.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.

0: czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
9: Do rozmowy zaprosiłem Małgorzatę Niezabitowską, dziennikarkę, reporterkę, pisarkę, rzeczniczkę rządu Tadeusza Mazowieckiego.
10: Zapytałam bardzo inteligentnie, a dlaczego ja, panie Tadeuszu? Na co pan Tadeusz mi odpowiedział tak, że właściwie nie było dyskusji. Mówi, a dlaczego ja, pani Małgosiu? W tym momencie właściwie trzeba było uznać, że jeżeli człowiek dbał o swój kraj, no to trzeba było brać to ryzyko na siebie.
8: Wywiad Rzeta.
11: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: I już prawie 17 minut po godzinie 8.
1: Familijna jedynka.
0: W trzeciej godzinie familijnej jedynki wita Państwa ponownie Jan Pniewski. Przed godziną 8 spoglądaliśmy trochę w stronę historii, tej zapisanej w pamięci zakonów, w doświadczeniu kolejnych pokoleń, a także w opowieściach, które pomagają zrozumieć, skąd przychodzimy. Teraz jednak wracamy do teraźniejszości, a ta coraz częściej przynosi obrazy niepokoju, napięcia oraz świata, który zdaje się tracić poczucie stabilności. Za wielkimi politycznymi sporami i dramatycznymi nagłówkami kryją się przecież konkretni ludzie. Ich lęk, codzienność, próba zachowania nadziei i normalnego życia mimo wojny, kryzysu i przemocy. Dlatego teraz czas na ważne sprawy. Oczy całego świata zwrócone są na Zatokę Perską. Nieco w cieniu tych wydarzeń pozostaje Liban, gdzie ostatnio nastąpiła intensyfikacja działań zbrojnych ze strony Izraela. A to oznacza kolejne ofiary, zniszczenia i nową falę przesiedleń. Mówi się już o setkach tysięcy ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów, dziesiątkach tysięcy zniszczonych lub opuszczonych mieszkań. A wszystko to dzieje się w kraju, który i tak od lat zmaga się z głębokim kryzysem gospodarczym i społecznym. A gościem dzisiejszych ważnych spraw jest ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Kiedy patrzymy na te liczby, bardzo dramatyczne, to łatwo je potraktować jako kolejne informacje z serwisów. Ksiądz dopiero co wrócił z Libanu. Chciałem się spytać, co się rzuca w oczy komuś, kto przybywa do tego kraju z zewnątrz?
2: Pierwsza rzecz to jest taka, że po wylądowaniu na lotnisku Rafika Hariri w Bejrucie trzeba przejechać przez dzielnicę, która była dzielnicą szyicką. Zazwyczaj tego typu miejsca są rozświetlone w nocy, jest bardzo dużo świateł. Tym razem jechało się w ciemnościach. I to jest pierwsza rzecz, która mnie dziwiła w czasie tej podróży do Byblos, bo tam akurat żeśmy się zatrzymali. Natomiast to jest o tyle dziwne, że po chwili, jak żeśmy wjechali już na dalsze tereny Bejrutu, Dżemaizji i byliśmy już potem w Antelias, wszystko było normalnie oświetlone, czyli ta dzielnica jak gdyby się wyróżniała spośród tych wszystkich pozostałych. Drugą rzeczą, którą można było zwrócić uwagę, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale Byblos to jest takie miejsce bardzo turystyczne, gdzie jest bardzo wielu przyjeżdżających, także samych Libańczyków. To jest takie starówka, piękne budowle z czasów bizantyjskich, wcześniej, późniejszych, także krzyżowców i bardzo dużo różnego typu małych restauracyjek. I to, co nas zadziwiło pierwszego dnia wieczorem, jak żeśmy przyjechali już po całym dniu jeżdżenia po Libanie, poszliśmy na kolację i one w 70% były puste. I to drugi taki nasz szok, który pokazał, że ten kraj rzeczywiście żyje w tym momencie na pograniczu wojny. Nie ma tych ludzi bawiących się, siedzących, a niektóre dzielnice są po prostu wygaszone.
0: Nieomal połowa ludności Libanu to

0: chrześcijanie. Jak dzisiaj wygląda codzienność chrześcijan w Libanie? Z czym się muszą mierzyć? I czy to jest jeszcze trwanie, czy już powolne kurczenie się tej wspólnoty?
1: Kurczenie się wspólnoty chrześcijan jest już od dłuższego czasu na całym Bliskim Wschodzie. W Libanie jeszcze nie przebrało takich mocnych może wskaźników. W Syrii mówimy, że z 20% zeszło do 1,5%. To rzeczywiście jest o rząd wielkości mniej. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, to, że ta wspólnota niesamowicie zdała kolejny egzamin ze swojej wiary i ze swojej solidarności. Na polu namiotowym, gdzie przebywają szyici, oni w nocy boją się być w swojej dzielnicy, mieszkają w tym miejscu, gdzie papież Leon odprawiał mszę świętą. Kiedy kobieta mi mówi o tym, że zazdrości mi solidarności waszych wyznawców. Chrześcijanie w Libanie przyjęli uciekinierów, przyjęli do swoich domów, w budynkach gospodarczych, przy klasztorach, przy szkołach. Nie ma obozów. To jest właśnie to, co różni chrześcijan i szyitów i pozostałych muzułmanów. Oni mieszkają w obozach. Natomiast myśmy przyjęli naszych braci do swoich domów, wchłonęliśmy ich, jak gąbka wchłania wodę. Są to na pewno wspólnoty, które są doświadczone. Są to wspólnoty, które mimo wszystko mają nadzieję na trwanie. Tego zresztą wyrazem jest to, że praktycznie rzecz biorąc, w tej strefie, która w tym momencie jest kontrolowana przez Izrael, zostali przede wszystkim chrześcijanie. To oni zostali, oni chcą tam trwać. Oni mówią, nie opuścimy ziemi naszych ojców, mimo tego, że to jest trwanie na zasadzie takiej, że jak się przyjeżdża do Libanu, jest taka aplikacja 961 News i trzeba ją co pewien czas sprawdzać, bo tam pojawiają się także ostrzeżenia ze strony Izraela, że będą jakieś ataki. Czyli idzie pan na zakupy w takim tyrze, w takiej dzielnicy i pan sprawdza, czy przypadkiem nie ogłoszono, że trzeba się oddalić od takiego czy takiego miejsca. Więc pokazuje to sytuację ludzi, którzy chcą trwać, trwają, cały czas w pogotowiu, że trzeba będzie uciekać, chronić się, uważać, bo jednak nasze życie jest zagrożone.
0: O żywotności Kościoła zawsze świadczą powołania. Ksiądz odwiedził tam seminarium. Czy to, co dało się zobaczyć, to jest znak nadziei, czy wręcz przeciwnie?
1: Nasza sekcja polska, pomoc Kościołowi w potrzebie, od zeszłego roku opiekuje się seminarzystami Kościoła syrokatolickiego. To jest wspólnota w łączności z Ojcem Świętym, która w dawnych, można byłoby powiedzieć, syroortodoksów, czyli dawnych w cudzysłowie monofizytów. To są wspólnoty chrześcijan, które są rozproszone od Turcji, Iraku, w Syrii i w Libanie. I oni mają jedno jedyne seminarium właśnie w Libanie. I tam przebywają klerycy, których liczba jest cały czas stała, mimo że wspólnota chrześcijan syrokatolików uległa potężnemu rozproszeniu. Czym się oni różnią w swoich powołaniach? Tym, że to są przede wszystkim ludzie trochę starsi. To nie są młodzi ludzie po maturze, większość z nich ma około 28-29 lat. Po drugie, są to ludzie z całego Bliskiego Wschodu. W tym seminarium przebywają klerycy z Egiptu, przebywają klerycy z Libanu, ale także z Syrii, z Iraku, także reprezentujący sobą więc kilka różnych krajów, różniących się także dialektami i językiem. Wśród nich jest nawet de facto, tak się to dawniej nazywało, konfesor, czyli wyznawca, człowiek, który został porwany przez islamistów, uwolniony został w ramach wymiany jeńców, ale jest to człowiek, który za swoją wiarę spędził ponad pół roku w więzieniu. To jest bardzo ciekawa wspólnota. Pan pyta się mnie, czy widać w tym momencie o żywotność Kościoła. Tak, bo jeśli młodzi ludzie, którzy doświadczyli prześladowania, dla których kapłaństwo nie jest wygodnym życiem, ale jest świadomością tego, że trzeba będzie złożyć najwyższą ofiarę, oni się decydują nawet na opuszczenie swoich domów. Przez wiele lat nie będą mieli kontaktu nawet z najbliższymi i oni się na to decydują. To rzeczywiście ich wiara musi być silna i wiara tej małej wspólnoty religijnej, bo ten kościół różnie się szacuje, ale mówi się, że 1,5, maksymalnie 2 miliony, a mają swoich powołania, świadczy o to o sile tego kościoła. Także jeszcze jedna rzecz, która świadczy o całym Libanie. Ci seminarzyści są studentami Wydziału Teologii na Uniwersytecie Ducha Świętego w Kasliku. I sala jest pełna, bo są

0: nie tylko oni, ale także przedstawiciele seminariów z różnych zgromadzeń zakonnych maronickich, jak i seminarium patriarchalnego.
1: Był ksiądz również na południu Libanu, gdzie zniszczono krzyż, a także zabito księdza. Chciałbym się spytać, jak to wydarzenie oddziałało na tamtą wspólnotę? O czym to świadczy i czego może być zapowiedzią?
0: Bezpośrednio w samej miejscowości nie byłem, bo ta miejscowość jest już za żółtą linią. To znaczy tam już trzeba mieć zgodę Izraela, żeby można było wjechać. To jest ta część Libanu, na którą Liban stracił w tym momencie kontrolę bezpośrednią. Z tego co wiem, byli tam przedstawiciele nuncjatury apostolskiej, która bardzo dużo pomaga. My mamy nadzieję, ja teraz znowu lecę za tydzień do Libanu, że uda nam się w konwoju humanitarnym dotrzeć do mojego znajomego ojca Fediego, który tam jest. To są trzy małe wioski, w których pozostali księża razem z nimi. Są to wioski, które są przede wszystkim wioskami rolników. W tej chwili się zmagają z bardzo dużym problemem. Będziemy chcieli też jakoś im w tym pomóc, ponieważ w wyniku ostrzału izraelskiego zniszczono system studni artezyjskich. A oni w dużym stopniu w ten sposób podtrzymywali swoje uprawy. Brak takiej możliwości jest także pytaniem o podstawy ich życia ekonomicznego. Mają bardzo trudną sytuację, na przykład mają problem dotyczący dostępu do prądu. To jest poważny problem, są odcięci od tamtej sieci. Sieć ta, którą mają przy pomocy także tych odnawialnych źródeł, no nie zawsze do końca dobrze działa. Poza tym po ostrzale, który był w pierwszym momencie, są uszkodzone linie transportowe, więc tutaj mają bardzo duży problem. Takim innym problemem jest ich zaopatrzenie w gaz. Transporty humanitarne dowiozły im żywność, ale żywność trzeba jeszcze przygotować, trzeba jeszcze ugotować. Między innymi pomoc Kościołowi w potrzebie w Polsce ofiarowała dla 80 rodzin takie środki. Nie byliśmy przygotowani na to, że coś takiego trzeba od razu zrobić. W tej chwili właśnie jedziemy, żeby to wszystko uzupełnić. Oni dalej tam są. Oni chcą się dalej gromadzić przy kościele. Ojcowie razem z kilkoma tam osobami chcą przywrócić naukę dla dzieci, bo wiadomo, że ta sytuacja już trwa bardzo długo, a jeżeli bronią chrześcijan jest wykształcenie, to trzeba pamiętać, że to wykształcenie zaczyna się wcześniej, więc trzeba te dzieci zacząć uczyć, czytać, pisać. Siła chrześcijan to także to, że mówią w trzech językach i oni chcą to zachować. Dlatego będą próbowali w oparciu o budynki przy kościele, także nawet jedną kaplicę z tego, co mówiono, chcą do tego przeznaczyć, dalej prowadzić normalne zajęcia lekcyjne, czyli próbują uzyskać normalność w nienormalnym świecie.
1: Jakie są główne programy pomocowe dla tamtejszych chrześcijan?
0: Tutaj chciałbym wyrazić podziękowanie kapłanom z archidiecezji krakowskiej, którzy przekazali mi intencje. Praktycznie rzecz biorąc, w ten sposób pomogliśmy utrzymać tych księży. Tam jest sześciu ich w tych miejscowościach. No bo trudno im domagać się pomocy od swoich współwyznawców w tej sytuacji, w której oni są. Więc jest to pomoc dla tych kapłanów. Jest to pomoc, którą będziemy chcieli właśnie, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą pomocy z zakupem gazu. To jest następna ich pomoc. Jeśli chodzi o pomoc żywnościową, to ona dociera przede wszystkim przez konwoje humanitarne, które są koordynowane przez nuncjaturę apostolską w Libanie. My myślimy w tym momencie o uruchomieniu tej salki, bo oni chcą, żeby były normalne katechezy. Oni chcą normalnie gromadzić się na nabożeństwach, nie tylko na mszy świętej. Oni mówią, że ich siłą jest wiara, że to, co ich podtrzymuje, to jest modlitwa. Dla nich to, żeby w tym miejscu można było się gromadzić cały czas, to jest jedno z ważniejszych zadań. Oni po prostu chcą, żeby ten kościół, te kościoły były dla nich takim źródłem siły. To właśnie w tej wiosce przecież, jak pan wspomniał, została znieważona figura Chrystusa. Ona została 2 tygodnie temu przez nuncjusza apostolskiego nowa, ufundowana przez Włochów, poświęcona. Ale krzyż jest zachowany, ten z zniszczoną twarzą Chrystusa. Oni mówią, że to jest dla nich taki znak zmartwychwstania. Oni chcą przy tym krzyżu dalej trwać. My będziemy chcieli im pomóc, żeby rzeczywiście uruchomić to działanie tam, bo to jest taki wielowymiarowy de facto projekt, bo pomagamy liturgicznie, pomagamy w katechezie, pomagamy w szkole, pomagamy

0: Mamy także, by powstało takie miejsce, oaza spokoju, takie miejsce, gdzie mogą szczególnie dzieci zapomnieć o bardzo trudnej rzeczywistości, która ich otacza.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, a gościem dzisiejszych ważnych spraw był ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Dziękuję bardzo.

0: Niedawne spotkanie papieża z nową arcybiskup Canterbury, która reprezentuje wspólnotę od wieków poza pełną jednością z Rzymem, dla jednych było znakiem zdrady, dla innych znakiem nadziei. Przy okazji pytano, dlaczego papież przyjmuje kobietę arcybiskupa Canterbury, której święceń Kościół katolicki nie uznaje, a nie przyjmuje przełożonego bractwa lefebrystów, których ważność święceń nie jest negowana. Odpowiedzi szuka ksiądz Grzegorz Dobroczyński w głosie misjonarza i teologa ojca Kaspra Capronia z Boliwii.
1: Inspirujące są uwagi tego misjonarza w mediach społecznościowych. Mówi wprost, spotkanie z Sarah Maloley nie jest spotkaniem bez różnic,

Ale pomimo różnic, Kościół katolicki, szczególnie od Soboru Watykańskiego II, nauczył się patrzeć na drugiego nie tylko przez pryzmat błędu, ale także przez pryzmat tego, co w nim prawdziwe i dobre. W dialogu ekumenicznym nie udajemy, że wierzymy tak samo. Uznajemy realność podziału, a jednocześnie nie godzimy się, by był on ostatnim słowem. Ojciec Kasper wskazuje, że rozmowa papieża i arcybiskup Malolej jest w logice chrześcijan, którzy wiedzą, że nie są w pełnej jedności, ale wierzą, że Duch Święty działa także poza granicami ich własnej wspólnoty. To nie negacja doktryn, to jest gest zaufania, że prawda nie boi się spotkania. Dlaczego papież rozmawia z Anglikanami, a rozmowa z lefebrystami, czy szerzej, z radykalnymi środowiskami tradycjonalistów jest tak trudna, czasem niemożliwa? Odpowiedź leży w rozumieniu, czym jest prawda i na czym polega dialog. Dialog zakłada wspólną przestrzeń, w której strony uznają, że prawda ich przekracza. Nie jest ich własnością. Nawet jeśli jestem przekonany o słuszności swojej drogi, nie znaczy, że nie mam się już niczego nauczyć. Taka postawa pokorna i jednocześnie odważna otwiera możliwość spotkania. Problem jest tam, gdzie jedna ze stron uważa, że nie tylko posiada prawdę, ale posiada ją w sposób pełny i ostateczny oraz, że wszyscy inni, włącznie z Kościołem katolickim po Soborze, są w błędzie. Dialog przestaje być poszukiwaniem, a staje się próbą narzucania. Spór z dziedzictwem arcybiskupa Marcela Lefebvre nie jest tylko sporem o liturgię czy interpretację dokumentów, a o sposób rozumienia samej prawdy. Czy jest czymś, co posiadamy raz na zawsze, jak zamknięty skarbiec, czy rzeczywistością, w którą jesteśmy stopniowo wprowadzani. Kościół katolicki wierzy, że pełnią prawdy jest Chrystus. Nie doktryna, nie forma liturgiczna, ale osoba. Dodam od siebie, że Jezus, powołując uczniów, nie mówił: przyjmij moje dogmaty, ale pójdź za mną. Termin chrześcijanie, czytamy w Dziejach Apostolskich, pojawił się nie od razu, nie w Jerozolimie, a w Antiochii. W tekstach Nowego Testamentu mamy wpierw nazwę wyznawcy tej drogi. Dostęp do pełni prawdy jest drogą. Na niej uczymy się słuchać, rozeznawać, nawracać i kochać. Ja jestem drogą i prawdą i życiem, mówi Jezus.

0: z życia Kościoła w Polsce i na świecie.
1: Dziś powiemy m.in. o apelu Leona XIV o modlitwę za wstawiennictwem Maryi, o pokój i jedność na świecie, o 45. rocznicy zamachu na Jana Pawła II oraz o losach obywatelskiego projektu Tak dla religii i etyki w szkole. Przemysław Goławski, zapraszam. Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w Watykanie zaapelował o modlitwę o pokój i jedność na świecie. W dniu audiencji przypadała rocznica objawień fatimskich, ale też rocznica zamachu na Jana Pawła II. Papież w czasie swojej katechezy zwrócił uwagę na cierpienie narodów dotkniętych wojną i podkreślił znaczenie przesłania przekazanego w Fatimie ponad 100 lat temu. Przejeżdżając obok miejsca zamachu z 13 maja 1981 roku, Leon XIV polecił zatrzymać Papa Mobile, wysiadł z samochodu i udał się na miejsce, w którym znajduje się tablica upamiętniająca zamach. Papież przyklęknął tam i modlił się w ciszy. Mówiąc później po portugalsku, Leon XIV nawiązał do orędzia z Fatimy i mówił, że do tego sanktuarium przybywają pielgrzymi z całego świata. W tym miejscu, tak drogim chrześcijaństwu, gromadzą się dziś liczni pielgrzymi ze wszystkich 5 kontynentów. Ich obecność jest znakiem potrzeby pocieszenia, jedności i nadziei dla ludzi naszych czasów. Zawierzmy niepokalanemu sercu Maryi wołanie o pokój i harmonię, które wznosi się z każdego zakątka świata, a zwłaszcza z narodów dotkniętych wojną. Zwracając się do Polaków obecnych na audiencji, papież przypomniał, że maj to czas pierwszych komunii świętych. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Mówił do Polaków Leon XIV. Papież Jan Paweł II 13 maja 1981 roku został ciężko ranny w zamachu na placu Świętego Piotra. Bezpośrednim sprawcą był Turek Mehmet Ali Akça, ale nie udało się definitywnie ustalić tego, kto stał za próbą zabicia papieża. Choć wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, to nigdy nie wyjaśniono dokładnie wszystkich okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Akcę. Jan Paweł II swoje ocalenie przypisywał interwencji Matki Bożej w związku z rocznicą objawień fatimskich, która przypadała w dniu zamachu. Jak mówił, to Maryja zmieniła tor kul. W związku z 45. rocznicą zamachu uroczystości w tym dniu zorganizowała ambasada Polski przy Stolicy Apostolskiej oraz Watykańska Fundacja Jana Pawła II. Mówi przewodniczący Rady Fundacji, a zarazem rektor Kościoła Świętego Stanisława, biskupa męczennika w Rzymie, ksiądz prałat Paweł Ptasznik.
2: Spotykamy się mniej więcej o godzinie zamachu po to, żeby chwilę pomodlić się, podziękować Bogu za uratowanie Jana Pawła II i zawierzyć też siebie Matce Bożej. Taki coroczny zwyczaj przypomnienia tego wydarzenia służy nam wszystkim i myślę, że dobrze, że są Polacy, którzy chcą uczestniczyć w tym i chcą dać swój wyraz pamięci. Niebawem, 18 maja, będziemy obchodzić rocznicę urodzin Jana Pawła II. Z tej okazji również, jak co roku, będzie odprawiona msza święta w Bazylice Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II o godzinie 7:15, na którą bardzo wszystkich zapraszam. To jest również wyraz naszego przywiązania do Jana Pawła II.
1: Wczoraj w kościele obchodzono wspomnienie świętego Andrzeja Boboli, jednego z patronów Polski. Ten 17-wieczny jezuicki męczennik kilka razy był niemal zupełnie zapomniany. Jednak teraz ojcowie jezuici, którzy opiekują się sanktuarium świętego w Warszawie, obserwują rosnące zapotrzebowanie na relikwie męczennika do kościołów i kaplic. To w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, który jest dziś Narodowym Sanktuarium Świętego, zorganizowano wczoraj główne uroczystości odpustowe. Mszy świętej przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a kazanie wygłosił przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego ojciec Arturo Soza w związku ze stuleciem wielkopolsko-mazowieckiej prowincji zakonu. Mówi ojciec Paweł Budzki, kustosz sanktuarium i proboszcz parafii świętego Andrzeja Boboli w Warszawie.
3: Święty Andrzej Bobola jest patronem nie tylko tego miejsca, Sanktuarium Narodowego, gdzie spoczywają jego integralne relikwie. Jest patronem nie tylko metropolii warszawskiej, ale też patronem Polski. I jako patrona Polski tutaj go czcimy.

0: księża biskupi w liście w 2002 roku, kiedy Andrzej Bobola został ogłoszony patronem Polski, nazywają go też patronem ewangelizacji w trudnych czasach i patronem jedności. I myślę, że w tych wszystkich wymiarach święty Andrzej Bobola może nam pomagać, czy może być dla nas znakiem i wzorem. Dla nas jezuitów tegoroczne uroczystości to też duża okazja do tego, by świętować, bo obchodzimy w tym roku stulecie istnienia wielkopolsko-mazowieckiej prowincji Towarzystwa Jezusowego, naszego zakonu. To stulecie zakonu to jest okazja, by dziękować Panu Bogu i za 100 lat, i za całą historię obecności zakonu jezuitów i pracy zakonu jezuitów w Polsce. Dziękujemy za wszystkie wielkie postacie, które nam w tym patronują i może w sposób szczególny tutaj dziękujemy za świętego Andrzeja Bobolę, który jest dla nas wielkim znakiem. Znakiem oddania i poświęcenia Panu Bogu, poświęcenia się drugiemu człowiekowi, wychodzenia poza swoje jakieś granice, by tam szukać każdego człowieka takim, jakim on jest, nie szukając najpierw tego, jakiego on jest wyznania, czy skąd jest, jaki jest, tylko głosząc mu Ewangelię wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i gdzie to jest potrzebne.
1: W Warszawie odsunięto pomnik Stanisławy Leszczyńskiej, patronki polskich położnych i jednej z najbardziej niezwykłych postaci związanych z historią polskiej medycyny. Uroczystość odbyła się w 130. rocznicę urodzin kandydatki na ołtarze przed Szpitalem Klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej. To właśnie z tym miejscem związane były początki zawodowej drogi Stanisławy Leszczyńskiej. Podczas II wojny światowej jako więźniarka Auschwitz pomagała kobietom rodzącym w obozie, pozostając symbolem odwagi, troski i szacunku dla życia mimo nieludzkich warunków. Mówi Urszula Talaj-Puzyna, położna ze Szpitala Specjalistycznego Świętej Zofii.
2: Fenomen tej kobiety polega na tym, że ona w obozie koncentracyjnym tak towarzyszyła tym kobietom, wiedząc, że one zginą jutro i że te dzieci pewnie zginą kolejnego dnia, dawała im chwilę godności, dawała im chwilę szacunku. Fenomen tej kobiety jest również dla mnie niesamowity, ponieważ niewiele osób po obozie koncentracyjnym wróciło do normalnego życia, do pracy zawodowej. Ja się zawsze zastanawiam, co było takiego w tej kobiecie, że ona poradziła sobie z tak ogromną, nieludzką sytuacją i z taką traumą. Ta kobieta była pasjonatką swojego zawodu.
1: W czasie uroczystości głos zabrała Barbara Mazurkiewicz, przedstawicielka Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Stanisławy Leszczyńskiej.
3: Po co tej skromnej osobie stawiamy tą rzeźbę? Aby ocalić od zapomnienia historię niezwykłej położnej. Upamiętnić matki, które w nieludzkich warunkach rodziły swoje dzieci. Upamiętnić dzieci, które nie miały szansy przeżyć i ginęły zaraz po narodzeniu. Opowiedzieć o położnej, która nawet ostatnią kromką chleba dzieliła się z innymi. Oddać hołd kobiecie, która stawiała na szali własne życie, by ratować drugiego człowieka. Dawać świadectwo, że życie ludzkie jest wartością najwyższą. A dlatego ta rzeźba tak ważna jest właśnie współcześnie, bo przypomina nam, że granic człowieczeństwa nie wyznacza czas ani okoliczności, lecz wybór, który sami dokonujemy.
1: Projekt Tak dla religii i etyki w szkole został wstrzymany. W związku z wątpliwościami przewodnicząca posiedzeniu Sejmowej Komisji Krystyna Szumilas zarządziła w środę przerwę do czasu otrzymania stanowiska rządu. Projekt, poparty przez ponad 500 000 obywateli, zakłada wprowadzenie obowiązku wyboru pomiędzy lekcjami religii a etyki oraz ustawowe uregulowanie statusu tych przedmiotów w polskim systemie oświaty. Ta inicjatywa zrodziła się z głębokiej troski o wychowanie młodzieży, mówi Piotr Janowicz, przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, które projekt wniosło do Sejmu.
4: Nie mamy unormowanej kwestii związanej z przedmiotami, które mówią o wartościach, o szeroko rozumianej aksjologii. I właśnie ten projekt świetnie wpisuje się w naszą konstytucję. Jak zaczniemy czytać preambułę konstytucji, to widzimy, że ma ta przestrzeń szkolna być dla osób wierzących i osób niewierzących. I ta obligatoryjność, ta nowość tych założeń jest taka, że każdy uczeń będzie otoczony edukacją do wartości. Nie wyobrażamy sobie i widzimy to jako fachowcy, jako nauczyciele, jako pedagodzy, co się dzieje z młodym człowiekiem, który wybiera nic. To nic zawsze nie jest dobre i krąży w takiej pustce egzystencjalnej i ten

0: Projekt ma to uregulować. Komisja, członkowie komisji to zauważyli. Ten projekt jest pluralistyczny i on mylnie jest przedstawiany przez osoby, które są niechętne do tego projektu, że ma zmusić młodego człowieka do uczęszczania na lekcje religii. Zresztą w ogóle nie widać tej drugiej ważnej kwestii, jak lekcja etyki, która w szkole jest dzisiaj po prostu w ogóle niewidoczna, w ogóle jej nie ma.
1: Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotował i przedstawił Przemysław Goławski.

0: Teraz posłuchajmy słów Jana Pawła II wygłoszonych do rodaków w Watykanie w 1983 roku.
1: Umiłowani rodacy, oto jest w życiu Kościoła czas wielkiej modlitwy, jakby wielkiej nowenny. Chrystus, odchodząc z tego świata przez niebo wstąpienie, polecił swym uczniom, aby trwali na modlitwie, oczekując zesłania Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Spełniając polecenie swego Mistrza i Pana, apostołowie trwali na modlitwie wraz

z Marią, Matką Jezusa. Miejscem modlitwy był wieczernik, ten sam, w którym ustanowiona została Eucharystia, ten sam, w którym Chrystus zmartwychwstały spotykał się z apostolami, dając im władzę odpuszczania grzechów. W ciągu tych dni, pomiędzy wniebowstąpieniem Pańskim a Pięćdziesiątnicą Zielonych Świąt, Kościół cały staje się w szczególny sposób wieczernikiem. Drodzy rodacy, na ziemi ojczystej trwacie zjednoczeni w modlitwie z naszą Matką Jasnogórską. Wokół niej wszyscy stanowimy w tych dniach jakby nasz rodzimy polski wieczernik. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, całą ziemię i tę naszą polską ziemię. Modlimy się o dary Ducha Świętego, które przemieniają serca ludzkie, zwłaszcza o dar męstwa i rady. Tylko wtedy bowiem może być odnowiona ziemia, kiedy zostaną przemienione Duchem Świętym serca żywych ludzi.

I tak nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło już końca, a za wspólnie spędzony poranek dziękuję Państwu Małgorzata Glabisz-Pniewska, Wojciech Błoński oraz prowadzący audycję Jan Pniewski.

Łączymy się już z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Mszę świętą odprawi i homilię wygłosi ojciec Andrzej Danilewicz.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Kochani bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, kochani chorzy, wszyscy, którzy wykonujecie prace służebne i nie możecie uczestniczyć dzisiaj iść na Eucharystię do Kościoła, wszyscy osadzeni, wszyscy zgromadzeni w tej szacownej świątyni. Witam was w uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. To wydarzenie jest uwieńczeniem misji Jezusa Chrystusa, Zbawiciela człowieka. Owszem, został jeszcze jej ostatni akord, zesłanie Ducha Świętego, które będziemy obchodzić za tydzień. Ale dziś Jezus wraca do Ojca, wraca do domu. Ale ta uroczystość jest także o nas. Mówi o wyniesieniu do chwały ludzkiej natury. Wszak Syn Boży, zasiadający po prawicy Ojca, jednocześnie jest Synem Człowieczym. W niebo wstąpienie Pańskie chce nam także przypomnieć o kierunku i celu naszej ziemskiej pielgrzymki i pomóc zatęsknić za niebem. Tak jak usłyszymy w pierwszym czytaniu, gdy apostołowie będą wpatrywać się w niebo, tam, dokąd odszedł Jezus. Tę mszę świętą sprawuję w intencji Kościoła w Chinach w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Modlitw za Kościół w tym kraju. Dlatego są dzisiaj z nami chińscy katolicy, a także członkowie Stowarzyszenia Sinicum, które w różny sposób wspiera Kościół w państwie środka. Niech dobry Bóg wysłucha tę naszą modlitwę. A teraz u progu tej mszy świętej przeprośmy Trójjedynego Boga za to, że nasze drogi nie zawsze prowadzą do nieba i prośmy o Jego miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przemawia.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy.

Najwyższa to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienie w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa. Czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Oto Słowo Boże.

11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, zebrani w tej historycznej świątyni i będący z nami za pośrednictwem transmisji radiowej. Szanowni członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Sinicum. Musimy przyznać, że jest coś szczególnego w powrocie do domu, zwłaszcza po dłuższym czasie. Przekręcasz klucz, stawiasz walizkę, rozglądasz się po znajomych ścianach i czujesz ulgę. Jesteś u siebie. Urocza i ulotna chwila, która za moment przemieni się w codzienność. Wniebowstąpienie to powrót Pana Jezusa do domu. Chociaż wszędzie czuł się u siebie, to najbardziej tęsknił za Ojcem, który jest w niebie. Teraz przekręca klucz. Jezus nie wraca jak strudzony pielgrzym, ale jako zwycięzca, jako Pan Najwyższy i Wielki Król nad całą ziemią, jak śpiewaliśmy dzisiaj w psalmie, aby zasiąść na Bożym tronie ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, jak powiedział święty Paweł w drugim czytaniu. A mimo to nie słychać uroczystych fanfar i nie widać szpaleru wojska niebieskiego. Uczniom musiał wystarczyć ulotny obłok, który w Piśmie Świętym jest dyskretnym znakiem obecności Boga i Jego chwały. I to jest swoisty paradoks dzisiejszej uroczystości. Ale właśnie po paradoksach poznajemy, że dzieją się wielkie sprawy Boże. I tych paradoksów, jak się okaże, jest dużo więcej. Syn Boży, zstępując z nieba, przynosi nam swoje doskonałe bóstwo, a wstępując, zabiera ze

sobą nasze poranione człowieczeństwo. To nie przypadek, kochani, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus pokazuje apostołom przebite ręce, nogi i bok. Te same Jezusowe rany 2000 lat później zobaczy siostra Faustyna Kowalska. To pokazuje, że choć Jezus nie popełnił żadnego grzechu, to jednak tak bardzo utożsamił się z naszą zranioną naturą. Jezus, kończąc swoją ziemską misję, spotyka się z uczniami tam, gdzie ona się zaczęła, w Galilei. Tu przyjął ciało z Maryi Dziewicy, tu uczył się pracować i stawać mężczyzną u boku Józefa, tu zdobył grono przyjaciół, których nazwał apostołami. Tu uczynił pierwszy cud w Kanie na weselu i objawił moc Bożą i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Tu chłodził nogi w jeziorze Genezaret, utrudzone przebieganiem palestyńskich ścieżek. Tu tak bardzo czuł się człowiekiem. I teraz przez przywołanie początku chcę powiedzieć, że nic się nie kończy. Ewangelia według świętego Mateusza, którą dzisiaj słyszeliśmy, zaraz na początku przy opisie narodzenia Jezusa mówi, że będzie on nazwany Emanuelem, a imię to znaczy Bóg z nami. I teraz w ostatnich słowach tej samej Ewangelii sam Jezus zapewnia: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kolejnym paradoksem jest to, że Jezus odchodzi, aby być blisko. Jego doczesna obecność była zarezerwowana jedynie dla niewielu i to przez krótki czas. Teraz będzie dostępny w każdym czasie i dla wszystkich. Uczniowie stracą Jezusa z oczu, aby odnaleźć Go w swojej wierze. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ewangelia jednak mówi, że niektórzy z uczniów wątpili. W takim momencie, po tym wszystkim, czego doświadczyli, aż trudno to zrozumieć. Ale najwyraźniej taka jest już rzeczywistość wiary. Nosimy w sobie światło i ciemność, pewność i wątpliwości. Tęsknimy za dobrem, a wybieramy zło. I co na to Jezus? Czytamy, że podszedł do nich. Nie dlatego, aby im to wytknąć albo ich przekreślić, ale dlatego, że właśnie oni szczególnie potrzebowali Jego bliskości. Do końca chce dać im odczuć, że jest dla nich. Do ostatniej chwili chce pokazać, że przyszedł do tych, którzy się źle mają, a nam ciągle coś dolega. Ale to nie wszystko. Jak słyszeliśmy, Jezus mocą swojej władzy tych właśnie uczniów posyła. I to kolejny paradoks dzisiejszej uroczystości. Widać też, że w niebo wstąpienie to wcale nie rozstanie, ale że to misja. Jezus najpierw mówi swoim uczniom, że mają iść. Oznacza to być gotowym i zdolnym do trudu i wyrzeczeń. To także otwierać się na niespodzianki, które przynosi droga. Czuć się wszędzie u siebie, ale jeszcze bardziej jak pielgrzymi. Mieć świadomość, że cel jest stale za zakrętem, za następną górą, a właściwie tam, dokąd dzisiaj idzie Jezus.

Zbawiciel posyła, aby nauczać wszystkie narody. Zależy mu na tym, aby wszyscy mogli dowiedzieć się o zbawieniu, które przyniósł. Ono nie jest zarezerwowane jedynie dla małej grupy wybrańców. Trzeba z nim iść aż po krańce świata i krańce ludzkich serc. Ale to nauczanie nie ma dokonywać się z pozycji wszystko wiedzącego nauczyciela, ale pokornego świadka, który sam, doświadczywszy Bożego miłosierdzia, zachęca: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Ten świadek głosi, że Bóg jest Ojcem, który kocha bardziej niż wszyscy ziemscy ojcowie i matki razem wzięci. Głosi, że Syn Boży umarł i zmartwychwstał, aby ludzie mieli życie i mieli je w obfitości. Głosi, że Duch Święty jest Panem i Ożywicielem, który daje nawrócenie i radość. I to jest Ewangelia, która nie jest dawno temu napisaną księgą czy skomplikowaną doktryną. To żywy, wiecznie młody i zatroskany Bóg, którego się uczymy i głosimy. Jakże znamiennie wybrzmiewa to w obecnym roku duszpasterskim, który przeżywamy pod hasłem Uczniowie, misjonarze. Mamy też udzielać chrztu, ale nie po to, aby szczycić się powiększającą się liczbą członków Kościoła, ale by włączać ludzi do wspólnoty Boga, który jest przecież w Trójcy. W coraz bardziej zatomizowanych społeczeństwach właśnie dar wspólnoty może być prawdziwym lekarstwem. Jest jednocześnie zapowiedzią tej wspólnoty, która na nas czeka w niebie. I w tym świątecznym i misyjnym kontekście przychodzi nam wspomnieć Stowarzyszenie Synikum imienia Michała Bojma, jezuity, które od 15 lat stara się pomagać Kościołowi w Chinach. Tworzą je osoby świeckie, siostry zakonne i duchowni. Zgodnie z wolą papieża Benedykta XVI, co roku organizujemy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach, który przypada 24 maja we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych. Matka Boża pod takim tytułem jest czczona w głównym sanktuarium chińskim w Szeszan na obrzeżach Szanghaju. Krzewimi wiedzę na temat trudnej sytuacji Kościoła katolickiego i innych religii w państwie środka poprzez czasopismo Chiny Dzisiaj. Udało nam się przeszczepić do Chin ruch Światło Życie, czyli popularną w Polsce oazę, która i tam pięknie się rozwija. W szczególny sposób angażujemy się w formację chińskich sióstr zakonnych. Wiele z nich, mimo różnych trudności, odbyło w Polsce studia teologiczne, szkolenie w zakresie sztuki sakralnej i haftu liturgicznego, czy zdobyło uprawnienia do prowadzenia rekolekcji ignacjańskich. Dzięki temu jeszcze lepiej mogą służyć swoim wspólnotom i całemu Kościołowi w Chinach. I to jest nasza skromna realizacja polecenia Jezusa, aby nauczać wszystkie narody, i odpowiedź na zobowiązanie wypływające z Chrztu Świętego, który każdy z nas przecież przyjął. Drodzy w Chrystusie, w prefacji przypisanej na dzisiejszą uroczystość usłyszymy za chwilę przepiękne słowa. Pan Jezus, wstępując do nieba, nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, lecz jako nasza głowa wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby

0: umocnić naszą nadzieję, że jako członki mistycznego ciała również tam wejdziemy. I naprawdę jest duża szansa na to. Przecież szlak został wytyczony, droga przetarta. I nawet nie potrzeba klucza, bo drzwi czekają szeroko otwarte. Cóż to będzie za ulga, gdy je przekroczymy? I wtedy wieczność stanie się codziennością. Amen. W ten dzień uroczysty wyznajmy teraz naszą wiarę, również wiarę w zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa, a także życie wieczne. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Za pośrednictwem Matki Bożej, Królowej Chin, przedstawmy miłosiernemu Bogu potrzeby świata, prosząc, by wszyscy ludzie poznali Jego miłość i na nią odpowiedzieli.
1: Módlmy się za Ojca Świętego Leona XIV, wszystkich pasterzy Kościoła, misjonarzy i misjonarki, by doświadczając Bożego miłosierdzia, niestrudzenie głosili dobrą nowinę o zbawieniu wszystkim narodom świata. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za cały Kościół, dziś szczególnie za Kościół w Chinach, by napełniany światłem i męstwem Ducha Świętego w wolności i z odwagą świadczył o Chrystusie całym życiem w swoich środowiskach. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za rządzących państwami, by uznali, że Bóg jest królem całej ziemi i respektowali niezbywalne prawo każdej osoby do godnego życia i wolności religijnej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za Stowarzyszenie Sinikum, powołane 15 lat temu dla pomocy Kościołowi w Chinach, by jego członkowie byli prowadzeni i umacniani mocą Ducha Świętego i odnajdywali sposoby dzielenia się darem wiary z naszymi braćmi i siostrami z kraju środka. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za ludzi młodych, by Bóg dał im światłe oczy serca i uzdalniał do pójścia za Chrystusem drogą powołania kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. Prośmy o licznych i dobrych kapłanów i siostry zakonne dla narodu chińskiego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych członków Sinikum oraz za tych, którzy oddali swe życie za wiarę w Chinach, prosząc, by Pan przyjął ich do chwały i radości Ojca. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za nas samych, byśmy wdzięczni za otrzymany dar wiary, żarliwą modlitwą i ofiarą wspierali Kościół w Chinach, wypraszając łaskę poznania Trójjedynego Boga tym, którzy jeszcze nie poznali Jego miłości. Niech nakaz Chrystusa „idźcie i głoście” pobudza nas do zaangażowania się w dzieło misyjne Kościoła. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty poddałeś wszystko Twojemu umiłowanemu Synowi. Wysłuchaj nasze prośby i spraw za wstawiennictwem Matki Bożej z Szeszan, abyśmy idąc drogą Ewangelii wraz z wieloma naszymi siostrami i braćmi różnych narodów doszli do nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, pokornie składamy Cię ofiarę w uroczystość w niebo wstąpienia Twojego Syna. Przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Albowiem Pan Jezus, zwycięzca grzechu i śmierci, wstąpił dziś do nieba jako Król Chwały, którego podziwiają aniołowie. On jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, sędzią świata i władcą stworzenia. Wstępując do nieba, nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, lecz jako nasza głowa wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członki mistycznego ciała również tam wejdziemy. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan, Twój Syn jednorodzony, wyniósł do chwały po Twojej prawicy zjednoczoną ze sobą ludzką naturę. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, z naszymi patronami, których imiona nosimy od Chrztu Świętego, i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Adriana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha

Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Peace be with you.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów. Wzbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przebywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
1: Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. Dzisiaj o godzinie 17 zapraszamy na koncert z cyklu Muzyka Sacra, podczas którego soliści z zespołem Dolce Piacere wykonają koncerty wiolonczelowe i skrzypcowe Antonio Vivaldiego i Johanna Sebastiana Bacha. Usłyszymy również organowe preludium Es-dur BWV 552, wstęp wolny. Trwa nowenna do Ducha Świętego przed uroczystością Jego zesłania. Odprawiamy ją każdego dnia wraz z nabożeństwami majowymi. Zachęcamy do licznego udziału. Za tydzień w niedzielę przypada uroczystość zesłania Ducha Świętego. Jest to ostatnia niedziela Wielkanocy. Przypominamy, że okres, w którym jesteśmy zobowiązani do przyjęcia Komunii Świętej Wielkanocnej, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, to jest w bieżącym roku do dnia 31 maja. Zachęcamy do skorzystania z łaski sakramentów i spowiedzi świętej, a nade wszystko Komunii Świętej. W ramach cyklu wykładów Duchowość dla Warszawy Akademia Katolicka w Warszawie zaprasza na kolejny wykład otwarty pod tytułem Czasy trudne jako szansa o nadziei chrześcijanina. Wykład będzie wygłoszony przez profesora Andrzeja Muszalę 21 maja we czwartek o godzinie 19 w auli Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przy ulicy Krakowskiej, Przedmieście 66. Wstęp wolny. Z okazji jubileuszu 400. rocznicy powstania parafii Świętego Krzyża w Warszawie

0: Warszawie, naszej parafii, powstała oddolna inicjatywa uhonorowania tablicami pamiątkowymi trzech wybitnych parafian. Są nimi ksiądz Gabriel Baudouin, założyciel Szpitala Dzieciątka Jezus oraz Domu dla Opuszczonych Dzieci, misjonarz świętego Wincentego a Paulo, który był określany mianem wielkiego jałmużnika Warszawy. Drugą postacią jest Cyprian Kamil Norwid, wybitny twórca romantyczny, poeta, prozaik, dramatopisarz, malarz oraz rzeźbiarz, człowiek o głębokiej wiary, którym tak bardzo inspirował się święty Jan Paweł II. Trzecią postacią jest Stanisław Moniuszko, wielki kompozytor i twórca opery narodowej oraz wielu pieśni kościelnych. Nasz parafianin, który był związany właściwie przez całe życie z naszym kościołem, z naszą parafią. Dzisiaj także zapraszamy na koncert muzyki Stanisława Moniuszki, który odbędzie się w dniu dzisiejszym w Pałacu Staszica o godzinie 17 w ramach festiwalu Moniuszko na Trakcie Królewskim. Wstęp jest wolny. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć budowę tych tablic pamiątkowych, prosimy o zapoznanie się z zakładką na stronie internetowej Inwestycje. Jeszcze raz pozdrawiamy członków i przyjaciół Stowarzyszenia Synikum, które od 15 lat pomaga Kościołowi w Chinach. Dziękujemy za wasze zaangażowanie i pracę, abyśmy nieustannie mieli w sobie otwartość misyjną, do której wzywał nas dzisiaj Pan Jezus, dając nam nakaz misyjny. Podczas mszy świętej śpiew prowadził ksiądz Wojciech Kałamarz, przy organach pan Michał Dąbrowski. Mszy świętej przewodniczył i wygłosił kazanie ojciec werbista Andrzej Danilewicz. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo.
1: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba i otworzył wam drogę do Ojca.
2: Amen.
1: Chrystus po swoim zmartwychwstaniu

0: Na zegarze 10:00, tym program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Wśród rannych w Modenie obywatele Polski i Niemiec. We włoskim mieście kierowca wjechał z impetem w ludzi. Mszą w Aqua Fondata rozpoczynają się obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Wśród uczestników 101-letni weteran.
1: Do końca życia będę jeździł, dopóki będę mógł.
0: Pocisk rakietowy znaleziony w Rumunii przy granicy z Ukrainą. W środku był materiał wybuchowy, który nie eksplodował. Obywatele Polski i Niemiec wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował grupę pieszych. Obrażenia ma 8 osób, z czego 4 ciężkie. Sprawca trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. To Włoch pochodzenia marokańskiego, który leczył się psychiatrycznie, mówi prefekt prowincji Modena Fabrizio Trioli. Zmiany psychiczne odnotowano u niego już w 2022 roku, gdy dostał skierowanie do Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami schizoidalnymi. Trafił tam na obserwację, a potem słuch o nim zaginął. Do wypadku doszło wczoraj. Z nagrań z miejskiego monitoringu wynika, że był to celowy atak. Sprawca wjechał w grupę pieszych z prędkością ponad 100 km na godzinę. Potem uderzył w witrynę sklepu. Jedna z poszkodowanych osób straciła obie nogi. Kierowca próbował uciec. Ugodził jedną osobę nożem. Ostatecznie został zatrzymany. Główne uroczystości jutro, ale czterodniowe obchody ruszają dziś. Polska delegacja we Włoszech uczci 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Jednym z uczestników jest jeden z ostatnich żyjących weteranów tamtych walk. 101-letni major Władysław Dąbrowski.
1: Jadę do nich pomodlić się, pochylić się nad głowami dowódców i kolegów. Do końca życia będę jeździł, dopóki będę mógł.
0: Bitwa o Monte Cassino była jedną z najsłynniejszych i najbardziej krwawych podczas II wojny światowej, a kluczową rolę odegrali w niej Polacy, przypomina szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel.
2: Zdobyli przede wszystkim wzgórze Monte Cassino, wiązali siły niemieckie, przyczynili się w sposób niezwykle ważny do tego, że przełamana została linia Gustawa.
0: Dziś polska delegacja weźmie udział w uroczystościach w Aqua Fondata przy pamiątkowym Cokole. Właśnie rozpoczyna się uroczysta msza. Niekierowany pocisk rakietowy, który nie eksplodował, odnaleziony w rumuńskiej miejscowości Pardina. Do zdarzenia doszło wczoraj w okręgu Tulcza, który graniczy z Ukrainą. Pocisk znajdował się na terenie opuszczonej posesji. W jego korpusie były 2 kg materiału wybuchowego. 6 zł 37 groszy za litr benzyny 95, 6 zł 93 grosze za 98, 6,82 za litr oleju napędowego. To ceny maksymalne, które obowiązują jeszcze do jutra włącznie. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex podkreśla, że sytuacja na światowym rynku ropy jest bardzo trudna, a rządowy pakiet CPN pozwala nam zaoszczędzić sporo pieniędzy.
3: Do momentu, kiedy pakiet CPN obowiązuje, rzeczywiście korzyści mają zwłaszcza konsumenci indywidualni i to zarówno bezpośrednio w postaci zakupów poprzez tańsze zakupy paliwa na stacjach, ale też pośrednio, ponieważ te niższe ceny nie powodują takiego gwałtownego wzrostu cen usług.
0: Według analityków w przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie podwyżki cen benzyny i diesla. Ceny gazu LPG mogą spadać.
4: To są aktualności jedynki.
0: Katolicy w Polsce świętują w niebo wstąpienie pańskie. Wierni celebrują wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, które zamykają ziemskie przebywanie Jezusa. To obietnica nieba dla nas ludzi, mówi ksiądz profesor Marcin Wysocki z Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
5: To jest też wskazówka dla nas, że tam jest nasz dom, jak mówi sam Chrystus, że mamy tam spoglądać, ukierunkować nasze myślenie, nasze kroki, bo tam jest mieszkań wiele i Chrystus właśnie wstąpił do nieba po to, aby przygotować nam miejsce, abyśmy również tam podążyli.
0: Choć liturgicznie w niebo wstąpienie pańskie przypada w czwartek, od 2004 roku w Polsce obchody są przeniesione na niedzielę. Podbiła serca publiczności w polskich preselekcjach. Podczas finału w Wiedniu dała wykonawczyni 12 miejsce. Piosenkę pod tytułem Pray Alicja Szemplińska zaśpiewała na 70. konkursie piosenki Eurowizji, ale zwyciężyła bułgarska wokalistka Dara i jej utwór Bangaranga.
6: The winner of the Eurovision Song Contest 2000.

0: 26 is...
1: Nicola, Miss Eurovision. No, nie ukrywam, że dawno nie byłam tak zadowolona z wyników, bo Bułgaria była jedną z moich faworytek. Do tego też dochodzi świetne miejsce Alicji Szemplińskiej.
2: W ogóle się nie spodziewałam tylu 12 jurorów, więc to jest bardzo miłe i bardzo za to dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć. Poczułam taki luz, że co ma być, to będzie i widziałam wszystkich reprezentantów, którzy się po prostu cieszą tą chwilą. To było piękne.
3: Zgodnie z tradycją Eurowizji, gospodarzem kolejnego 71. finału będzie zwycięski kraj, czyli Bułgaria. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
8: Pogoda.
3: Deszczowa niedziela we wschodniej połowie Polski, na zachodzie mniej chmur i tylko miejscami przelotne opady, a wysoko w Tatrach zimowo będzie padał śnieg. 4 stopnie w Zakopanem, 8 w Wieleniej Górze, 11 w Częstochowie i Białymstoku, 13 w Poznaniu i Gdańsku, 15 w Terespolu. W ciągu dnia będzie cieplej, do 23 na krańcach wschodnich. Ciśnienie w Warszawie 1000 hektopaskali.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
8: Klimat.
3: Jakość powietrza w całej Polsce dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 38% prądu. Do godziny 13 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar energii. W lasach południowo-wschodniej Lubelszczyzny wysokie zagrożenie pożarowe.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
19: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21.

maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+ dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
5: Barytonem
6: i tenorem.
5: Zapraszamy Państwa
6: na dwa głosy.
5: W rytmie rocka albo hip-hopu.
6: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
5: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
6: Paweł Sztompkę
5: i Marcin Kuse.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i oczywiście te pierwsze słowa są słowami naszej słuchaczki. Dziś pani Anna z Wrocławia wymyśliła taki oto wstęp i zaproszenie. Wyjątkowy gość, spotkanie z naszą najpiękniejszą miss w historii wyborów, tak uważam. Nie bez powodu otrzymała też zaszczytny tytuł Miss Świata. Jedyny raz po to trofeum sięgnęła Polka. Do tego mądrość i klasa sama w sobie. To już wiadomo, z kim się dzisiaj spotkamy. I nie wyobrażają sobie Państwo, jakiej muzyki, jakich piosenek słuchała Aneta Kręglicka. No ale jak się ma takich sąsiadów, no to trudno słuchać czegoś innego.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I czas pogody, i Aneta Kręglicka, i dzieciństwo, i Szczecin. Takich miałaś sąsiadów? Alicja Drzwi w Drzwi, ta muzyka, te pierwsze próby śpiewania do mikrofonu, czy do jakiegoś przedmiotu przypominającego mikrofon?
2: Dzień dobry Państwu, witam Państwa w ten niedzielny poranek. No tak, to było moje dzieciństwo. Miałam wspaniałych sąsiadów oczywiście i czasami taka świetna muzyka, dobra muzyka rozbrzmiewała przez okna. Natomiast ja bardzo często słuchałam muzyki i oczywiście jako mała dziewczynka marzyłam o tym, żeby być artystką, piosenkarką i nagrywałam właśnie między innymi utwór Smokey na takie, miałam takiego Grundiga na
1: szpulowy magnetofon czy kasetowy?
2: Kasetowy. Na szpulowym puszczałam utwór, natomiast nagrywałam na kasetowy. Nie wiem jakim cudem też rodzice mieli w domu mikrofon, żadne z moich rodziców nie śpiewało, ale ten mikrofon był, więc to były moje takie właśnie pierwsze próby śpiewania, które oczywiście później nie przerodziły się w żaden wielki talent ani karierę piosenkarską, bo nigdy nie chciałam być, myślę, osobą publiczną. To, co mi się później wydarzyło, było trochę przypadkiem, natomiast to była takie dziecięce zabawy.
1: Ale zaproponowano ci kiedyś udział w Eurowizji, więc to nie było takie bez powodu.
2: No trochę, znaczy oczywiście jest to prawda, natomiast trochę też zrobiłam to i taką próbę poczyniłam z może przekory. W moim życiu wiele sytuacji zdarza się, które wydaje mi się, że nie należą i nie są bliskie mojemu charakterowi. Natomiast ja czasami dostając taką propozycję, no podejmuję rękawicę. I tak było z konkursem też oczywiście piękności, w którym wzięłam udział, który nie był i nie leżał w moich planach ani w moich marzeniach. Nigdy nie chciałam iść tą drogą, nigdy też nie chciałam być ani modelką, ani pracować w telewizji. Od zawsze chciałam być przedsiębiorcą i jestem od 30 paru lat. Natomiast no, wzięłam udział, bo ktoś zaczął mnie do tego namawiać i mnie do tego sprowokował. Podobnie było z tym śpiewaniem.
1: Przypomnijmy sobie ten udział w tym wspaniałym konkursie, ale wcześniej chciałem cię zapytać o coś takiego, bo to bardzo ustawia człowieka na resztę życia. To, co robi w takim wczesnym dzieciństwie, to, czym się zajmuje. Wisisz sobie przez godzinę na trzepaku i przychodzi ci do głowy, żeby zostać gimnastyczką?
2: Na początku rodzice, moja mama szczególnie, która była też aktywna sportowo, zapisała mnie do ogniska baletowego. Ale chyba, nie wiem, prawdopodobnie nie, ten temat nie zaskoczył mnie, natomiast podjęłam taką próbę i zgłosiłam się do wtedy szczecińskiego, bo ja się urodziłam w Szczecinie i pierwsze swoje lata młodości spędziłam dzieciństwa w Szczecinie, do szczecińskiej Sparty i tam zaskoczyło. Tam po prostu pokochałam gimnastykę artystyczną bardzo. Ja dosyć późno zaczęłam trenować gimnastykę, bo chyba w drugiej klasie czy trzeciej szkoły podstawowej, gdzie już jak przyszłam na pierwsze zajęcia, dziewczynki były porozciągane, szpagaty, salta. No, ja byłam bardzo, bardzo do tyłu, ale byłam tak zawzięta i tak się uparłam, że dogonię swoją grupę, że wracając z treningów, które właściwie odbywały się codziennie, do późnych godzin wieczornych jeszcze

0: ćwiczyłam w domu mostki, pamiętam, układałam sobie, ponieważ na początku nie mogłam zrobić mostka, więc układałam sobie poduszki od kanapy, zdejmowałam, żeby dotknąć przez plecy do najpierw do poduszki, ale później w pewnym momencie to się udało i też na treningu dostałam ogromne brawa, że wypracowałam też i ten mostek. No i to była taka kilkuletnia przygoda, którą uwielbiałam. Niestety przez przeprowadzkę do Gdańska przerwałam po prostu treningi, ale później wróciłam do takiej innej formy aktywności i już jako studentka trenowałam, właśnie nie trenowałam, tylko chodziłam na zajęcia tańca współczesnego. Czyli zawsze ten ruch był we mnie.
1: Właśnie i ta zadaniowość, ta chęć wykonania tak czegoś. Świetne studia na Uniwersytecie Gdańskim, studia doktoranckie już na SGH w Warszawie, ale wcześniej zdarzyło się coś. Tak pisze o tym pani Barbara, nasza słuchaczka w tym momencie. Niemal każda z nas chciała w dzieciństwie być księżniczką albo miss. Pani Aneta Kręglicka została nie tylko Miss Polski, ale i Miss Świata. Jest naszą ikoną piękna z zewnątrz i wewnątrz. I pani Barbara dalej pisze, że jej marzenie też się trochę spełniło. Została Miss Puzli, układa takie skomplikowane, przepiękne dzieła i przysyła fotografie również. I do tego zmierzam, bo przyszedł taki moment, że podjęłaś decyzję uczestniczenia w czymś, co nie do końca było w kręgu twoich zainteresowań, ale namówiona przez mądrych, dobrych, sympatycznych ludzi zdecydowałaś się. I oglądaliśmy to, to był rok 89, jesień, chyba listopad w Hongkongu, tak. Już byłaś po pobycie w Japonii, oglądaliśmy to. Wszyscy zwrócili uwagę, mówię oglądaliśmy, bo redakcja Teleekspresu, robiliśmy te relacje, mieliśmy przekaz satelity tego, co się tam dzieje. Wszyscy zwrócili uwagę na to, że czujesz się tam świetnie, swobodnie, znakomicie, dajesz sobie ze wszystkim radę. Mówisz chyba dwoma językami, bo byłaś już po włoskim i angielskim i jesteś na właściwym miejscu. W sytuacji, kiedy cała Polska znalazła się wtedy na właściwym miejscu. Przypomnę, rok 89, wybory. Nie tylko Stevie Wonder do nas przyjeżdżał, ale cały świat był w zachwycie i Lech Wałęsa, i Kręglicka, i całe to piękno, które wtedy się zdarzyło. Skąd się wzięła twoja pewność, twoje skupienie, twoja mądrość, jak się wtedy zachować? Bo cały świat się na to patrzył i nie jest to wcale przesadzone.
0: Wydaje mi się, że to chyba charakter. Wydaje mi się, że ja byłam wychowywana przez rodziców, których miałam wspaniałych, w takim poczuciu własnej wartości. Rodzice też dawali mi dużo swobody, dużo takiej niezależności. I ja też byłam jednak dziewczynką taką zawsze, a później panienką, dojrzałą jak na swój wiek. Z jakimś takim trochę, chyba w sobie wewnętrznym spokojem, pewnym dystansem. Dlatego ja się nie zachłystywałam bardzo często różnymi sytuacjami, które się później też zdarzyły mi. Po konkursie Miss Świata, w trakcie jakby bycia już tą Miss Świata i spełniającą obowiązki Miss Świata, przyjmowałam wszystko bardzo tak naturalnie, spokojnie. Wydaje mi się, że to było we mnie organiczne, ten spokój. A ponieważ też już byłam studentką ostatniego roku, więc miałam 24 lata, byłam też dużo bardziej dojrzalsza od niektórych też dziewcząt, które brały udział w tym konkursie, bo tam były 18, 19, 20 latki. Ja byłam jedną z dojrzalszych i myślę, że to wszystko ten moment w moim życiu, ta moja też taka naturalna dojrzałość i po prostu moje chyba jednak wychowanie z domu sprawiło, że zachowywałam się, wydaje mi się, cały czas w sposób naturalny, ale no tak jak się zachowywałam, tak? I odnalazłam się w jakiś sposób w tej sytuacji. Oczywiście ona mnie przeraziła. Przede wszystkim przeraziła mnie popularność, która nagle na mnie spadła jak grom z jasnego nieba. I pamiętam, jak wróciłam do Gdańska, nie mogłam przejść ulicą nawet i wejść do sklepu, bo jak wychodziłam z tego sklepu, to naprawdę ustawiały się tłumy. I ten element nie był może dla mnie, ale ja jednocześnie to, co wspominałem, o czym wspominałeś wcześniej, jestem osobą zadaniową, więc jak już podejmuję się jakiegoś zadania i mam jakąś funkcję do spełnienia, to staram się robić to jak najlepiej, więc dlatego chyba zachowywałam się tak, jak się zachowywałam.

0: I myślę, że w wielu sytuacjach sprawdzałam się w tej roli.
1: Było to w tobie po prostu. A jak przypomnimy sobie Supertramp, to przypomnisz sobie pierwszą miłość?
0: No oczywiście, że tak. Pamiętam swoją pierwszą miłość. Kto nie pamięta?
1: Dobrze, to wobec tego najpierw zagramy, a potem sobie przypomnimy. Czas

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Czas pogody, jedynka. Piękne, dojrzałe życie. Nie ma takiego życia bez wspomnień z młodości. Tych wspomnień, które dają nam siłę, sprawiają, że czujemy się szczęśliwsi. Supertramp wywołał wspomnienie o pierwszej miłości.
2: No tak, tak.
1: Aneta Kręgnicka.
2: Pierwsza miłość zdarzyła się w liceum i spotkałam kolegę, który był równolatkiem i z którym zaczęliśmy się spotykać. To było zabawne, ponieważ większość osób, koleżanek nawet z klasy, sądziło, że gdzieś mam... Ja byłam też dosyć małomówna. Ja nie byłam osobą, która się... I tak jest chyba do dzisiaj. Nie jestem osobą bardzo taką otwartą, która zwierza się i mówi o swoich jakichś intymnych szczególnie sprawach. I też nie mówię często o emocjach wszystkim. W związku z tym w klasie panowała taka opinia, że... A miałam dwóch bardzo wspaniałych kolegów, którzy byli studentami już wtedy, a ja byłam maturzystką, więc sądzono, że któryś z nich jest jednak moją sympatią. Tymczasem moje emocje i uwaga skierowały się w stronę kolegi z klasy równoległej. No i zaczęliśmy ze sobą bywać. Piotr, bo tak miał na imię, słuchał bardzo dobrej muzyki, w związku z tym słuchaliśmy jej razem. No i właśnie Supertramp to jest taki zespół, który no najczęściej nam towarzyszył i z tego powodu pamiętam po prostu tę muzykę do dzisiaj i bardzo ją lubię. Pierwsze miłości są zawsze piękne, są niewinne, są czyste, więc myślę, znaczy cieszę się, że też takie miłości przeżywałam.
1: Z mężem słuchacie też Supertrampa od czasu do czasu,
2: tak,
1: czy macie coś nowego?
2: Nie, z mężem słuchamy różnej muzyki rzeczywiście,

0: ale też oboje, nie byliśmy w tym czasie razem ze sobą, ale oboje mamy podobne skojarzenia i słuchamy bardzo podobnej muzyki i podobna muzyka nam się podoba, więc jak najbardziej muzyka jest w naszym domu.
1: Podobno w waszym domu ogromnie ważne jest to, że rozmawiacie ze sobą, że nie ma chwili bez tego, żebyście nie porozmawiali. Gadacie, przekonujecie się, kłócicie się, ale to drobiazgi, rozumiem, bo te zasadnicze sprawy są poza
0: fundament,
1: kłótnią.
0: Na szczęście fundament jest wspólny i bardzo o to dbamy. Myślę, że ten fundament i pewne poczucie rzeczy istotnych, ważnych, kręgosłupa wspólne jest istotne w budowaniu w ogóle związku, więc myślę, że jesteśmy parą, która wiele rzeczy wspólnie ceni. Natomiast oczywiście, jak każda para, my dzisiaj w tym roku mamy już 28. rocznicę, jesteśmy razem, kłócimy się, ale kłócimy się, w cudzysłów proszę wziąć, o duperele, czyli o takie rzeczy naprawdę, które nie są istotne, nie stanowią istoty naszego małżeństwa, natomiast są irytujące i denerwujące na co dzień, więc to się nam oczywiście zdarza. Natomiast nie ma u nas cichych dni, my nie lubimy milczeć, to znaczy bywają burze, po których też zdarzają się trzaskanie drzwiami, zdarza się trzaskanie drzwiami, natomiast po chwili, po godzince na przykład mój mąż zagląda na przykład, nie wiem, do mnie do pokoju czy do kuchni i rozładowuje całą atmosferę, więc albo czasami ja wychodzę z białą flagą.
1: Maciej Żak, reżyser, ostatnio Zapiski śmiertelnika, pewnie państwo słyszeli, albo już byli, albo dopiero pójdą. Ty współtworzyłaś ten film, co jest o tyle istotne, że traktuje między innymi o kondycji mężczyzn, współczesnych mężczyzn, o sprawach najważniejszych, kwestia życia, kwestia śmierci. Oczywiście ważne, w jaki sposób traktuje. Współtworzyłaś, czy to znaczy, że twórczo się jakoś uzupełniacie, czy jesteś takim elementem testującym to, co on stworzy, to, co on proponuje?
0: Oczywiście, jeśli chodzi o tematy, pomysły tak naprawdę, to są zwykle Maćka i wychodzą od Maćka i wychodzą z jego potrzeb. Maciek nie tylko jest reżyserem, ale też zawsze jest scenarzystą, najczęściej jest scenarzystą swoich filmów, a już na pewno scenarzystą filmów, które my produkujemy. Moja rola tutaj jest oczywiście zawsze recenzująca. Ja pierwsza otrzymuję scenariusz do oceny. I chodzi tutaj przede wszystkim o to, jaki mam feeling, czy rzeczywiście to jest temat, który uniesie, temat, który jest rzeczywiście warty uwagi. Chociaż ja nie ingeruję tak naprawdę w pomysły Maćka, tak? Ja po prostu, Maciek chce, żebym miała swoje wrażenie. W związku z tym bardzo często czytam, najczęściej, nie często, tylko zawsze czytam jego scenariusze. Natomiast moja rola tutaj była stricte producencka i jak wiemy, w Polsce filmy robi się trudno, a już bardzo trudno zdobywa się na nie środki. W związku z tym, ponieważ ja na co dzień od 30 paru lat prowadzę własną firmę, zajmuję się reklamą, promocją, dzisiaj już głównie konsultingiem i budową komunikacji marek premium, ale biznes jest jakby, siedzi we mnie i jest moim głównym core zajęciem. No, pomagałam tutaj Maćkowi i naszej firmie w znalezieniu ewentualnych inwestorów, którzy by weszli w ten film. I na szczęście znalazłam ludzi, którzy kochają kino, bo to nie zawsze nie zawsze się dzieje.
1: No skarb, taka żona przecież.
0: Podobno.
1: Aneta Kręglicka i mama, bo wybrałaś do naszego spotkania utwór Beth Hart, tam Joe Bonamassa jeszcze
0: tak
1: włącza się do tego grania, ale twoja mama, tak, twoje dzieciństwo również, czy młodość, bo był taki moment, kiedy mama odchodzi, co możemy zrobić wtedy?
0: No myślę, że bo bardzo często mówimy o przemijaniu, o starości, że jest ona trudna, i że to przemijanie też przecież to w kontekście kobiet rozumie się, że jest ono trudne. Ja uważam, że w przemijaniu najtrudniejsze jest właśnie to moment, kiedy żegnamy najbliższych i żegnamy osoby, które naprawdę stanowiły nasze życie, które dawały nam ogrom miłości i z którymi musimy się po prostu

0: rozstać. I myślę, że najsmutniejszą rzeczą w przemijaniu to jest właśnie, to są te pożegnania.
1: To teraz słuchamy razem Beth Hart.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A za chwilę 26 maja i Dzień Matki. No właśnie, spodziewasz się czegoś od syna Aleksandra?
2: Zawsze oczywiście celebrujemy ten dzień i zawsze Alek o tym pamięta i zawsze gdzieś idziemy razem, we dwójkę albo w trójkę. Nic szczególnego się nie spodziewam. Spodziewam się, że będzie tego dnia i w tym momencie ze mną. Tylko tego się spodziewam. Ale tak jest co roku, więc myślę, że w tym roku będzie podobnie.
1: Jak to dobrze powiedzieć, tak jest co roku. Jeden z najpiękniejszych momentów, który jest powtarzalny. Chyba dwie chwile były takie w twoim życiu do tej pory. Takie ogromne, takie wszechogarniające. Czyli ten moment, kiedy dowiedziałaś się o tytule, kiedy cię uhonorowano i cały świat cię poznał, a potem mnóstwo ludzi dodatkowo udowadniało cię każdego dnia, jakie to jest ważne i piękne. A drugi moment, kiedy stajesz się matką, czy podejmujesz decyzję o tym, żeby stać się matką, czy już pierwszy uśmiech na tej buzi takiej mokrej, pomarszczonej?
2: No to był niesamowite to było uczucie. Ja matką byłam na tamte czasy, mój syn w tej chwili skończy w tym roku 25 lat, no byłam dosyć późno, bo

0: urodziłam moje dziecko w wieku 35 lat. Dzisiaj kobiety się tym już tak wiekiem nie przejmują i rodzą w tym okresie, ale to było dosyć późno i ja przez lata rzeczywiście dosyć dużo pracowałam i skupiona byłam przede wszystkim na swojej karierze zawodowej do tego stopnia, że jak już wyszłam nawet za mąż, to dziecko pojawiło się po 2 latach i moi rodzice, jak kupiliśmy sobie psa, zanim dziecko się pojawiło, to mieli wątpliwości. Moja mama bardzo się martwiła, że skoro już jest pies, to nie będzie dziecka, że ja jestem skoncentrowana głównie na pracy. Teraz zamiast dziecka jest pies, więc tego dziecka pewnie nie będzie. Ale my z Maćkiem świadomie podjęliśmy taką decyzję, że to jest właśnie ten moment, kiedy oboje chcemy być rodzicami i ja się też do tego odpowiednio przygotowywałam, wiedząc, że nie jestem już najmłodsza. No i to dziecko pojawiło się i to było największe moje szczęście do tego stopnia, że ja naprawdę sprawy zawodowe postawiłam na drugim miejscu oczywiście. Mimo, że cały czas firmę prowadziłam, to jednak skupiałam się głównie na macierzyństwie. Nawet zredukowałam swoją firmę do mniejszej ilości, nawet miałam mniejszej ilości pracowników po to, żeby mieć czas i tak naprawdę swoje emocje przede wszystkim kierować w kierunku mojego dziecka. No i to było po prostu, no myślę, że zawsze macierzyństwo jest po prostu pięknym momentem i później ta droga tego dziecka i to, jak się to dziecko obserwuje, i jak się tym dzieckiem człowiek oczywiście denerwuje i niepokoi w każdym jego momencie, nawet dzisiaj, jak jest dorosłym mężczyzną, jak niepokoje się, jak gdzieś jedzie samochodem, jak gdzieś jest gdzieś daleko poza domem, a jest już po prostu samodzielnym mężczyzną, który pracuje, to cały czas jest we mnie ten niepokój. I myślę, że ten niepokój, to co mi mama zawsze mówiła, i jak jechałam na przykład z Warszawy do Gdańska do mamy, żeby ją odwiedzić i ona dzwoniła do mnie kilkakrotnie w ciągu tej podróży, żebym jechała spokojnie, żebym dojechała do niej szczęśliwie. Więc ja przeżywam dokładnie to samo i myślę, że tak będzie do końca moich dni.
1: To przed nami Kasia Kowalska. Dlaczego ten utwór? Dlaczego Kasia? Co dobrego się zdarzyło, kiedy słuchasz tej piosenki? Bo teraz razem będziemy.
0: Kasia, po pierwsze bardzo cenię Kasię jako piosenkarkę. Bardzo lubię ten utwór. I on przypomina mi takie piękne letnie wieczory. Czasami szalone, czasami przepełnione jakąś namiętnością, czasami właśnie bardzo emocjonalne. To jest Kasia Kowalska dla mnie i ten utwór.
1: Czas pogody, Aneta Kręglicka.

0: To Czas Pogody, Jedynka Polskie Radio, w studiu Aneta Kręglicka. I cóż, nie unikniemy przemijania, jak powiedziała Irena Santor, ważne, żeby trwało jak najdłużej. Ale jest ten moment, kiedy budzisz się rano, otwierasz oczy i wiesz już, co zrobić, żeby ten dzień był piękny, żeby był ważny dla ciebie?
1: Jak najbardziej. To są moje stałe rytuały. Ja zaczynam od wody z cytryną, ciepłej wody z cytryną i od gimnastyki. Ćwiczę, jestem bardzo aktywna sportowa, ale tę codzienną gimnastykę wykonuję samodzielnie w domu, na swojej własnej macie, ze swoimi ciężarkami, bez trenerów, bez jakiejś szczególnej opieki. I robię to codziennie przez pół godziny. Oprócz tego trzy razy w tygodniu też chodzę na takie szybkie marszobiegi. Przestałam biegać za radą endokrynologa między innymi. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, szczególnie dla pań dojrzałych, żeby nie forsować organizmu biegami, ponieważ to też wpływa niekorzystnie na poziom hormonalny. W związku z tym też taką radę otrzymałam i zamiast biegania zamieniłam bieg na marszobiegi. Bardzo intensywne, dynamiczny marsz.
0: Mówisz to jako kobieta 61-letnia, która ma za sobą określone momenty w życiu i tak wie, że to jej doświadczenie jak może przekazać dalej.
1: Tak jest. Ja myślę, że ważną rzeczą jest w ogóle w życiu jakikolwiek ruch. Ja oczywiście jestem aktywna i sportowo, i zawodowo, i może nie jestem takim typem takiego przykładu, ponieważ uprawiam różne sporty. Jeżdżę na nartach, gram w golfa, ale też przede wszystkim uprawiam tę swoją ukochaną, codzienną gimnastykę. I to ona jest takim dla mnie podstawowym zastrzykiem energii na cały dzień.
0: I sposobem na długowieczność.
1: I sposobem na długowieczność. Oprócz tego mam to szczęście, bo jeszcze wspomnę jedną rzecz ważną, że u mnie ten sport, jak już o czym mówiliśmy, ta gimnastyka artystyczna, taniec, później pokłosiem konkursu Mistrz Świata było powołanie przeze mnie fundacji w latach 90., która to fundacja wspierała, głównie promowała zdrowy styl życia i organizowałam różnego rodzaju wydarzenia w Polsce sportowe, między innymi bardzo liczne marszobiegi, w których brało udział 6 tysięcy osób. A dzisiaj ten sport jest wciąż blisko mnie. Ja też zawodowo zajmuję się i w tej chwili prowadzę na przykład, jestem związana z takim miejscem, które głównie traktuje o długowieczności, Longevity Sport Lab, gdzie właśnie nauka zderza się z odpowiednim, inteligentnym treningiem, z profesjonalnym sportem, z regeneracją, gdzie tak naprawdę w tym miejscu, to jest bardzo takie bardzo pionierskie miejsce w Warszawie, gdzie w tym miejscu oprócz diagnostyki przygotowuje się bardzo spersonalizowane treningi sportowe i również spersonalizowaną regenerację. To jest coś, z czym zajmuję się po prostu na co dzień i co Państwu bardzo, bardzo polecam, aby spróbować, a przede wszystkim, aby ćwiczyć i zajmować się sobą i dbać o swoją długowieczność, bo długowieczność to nie jest

0: tylko piękna sylwetka i mniej kilogramów. Długowieczność to jest przede wszystkim jakość naszego życia.
1: Piękne, dojrzałe życie. Aneta Kręglicka, Czas pogody i jej ulubiony utwór ostatnio, Billie Eilish, nam zaśpiewa.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
10: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole?

0: odpowiada.
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
10: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
11: Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Pojawiły się drogowe utrudnienia między Kutnem a Kowalem na autostradzie A1. Na 241 kilometrze pojazd osobowy uderzył w bariery i przez to zablokowana jest częściowo trasa do Torunia. Zablokowane mamy konkretnie dwa pasy ruchu. Na A2 tymczasem możliwe są wciąż problemy między węzłami Poznań Zachód i Bóg. To kilometr 148. Osobówka tutaj też uderzyła w bariery. W tym przypadku to bariery na pasie rozdziału i zablokowany został jeden pas w kierunku Świecka. Były także kłopoty na trasie S1 w okolicach Sosnowca, między węzłem Sosnowiec-Jęzor a węzłem Sosnowiec-Porąbka na 542 kilometrze. Tam podobne zdarzenie jak na autostradach. Pojazd osobowy uderzył w bariery i zajmował prawy pas na trasie do Mierzęcic. Kłopoty już na szczęście się zakończyły. Czy planują Państwo jechać w najbliższym tygodniu między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami albo między Opocznem a Sulejowem? Jeżeli tak, to ta informacja najpewniej się Państwu przyda. Chodzi o drogi krajowe 74 i 12. Od jutra do piątku na tych właśnie trasach, na 12 i na 74, będą prowadzone naprawy. Kierowcy muszą więc liczyć się z ograniczeniami. Pracami będzie objęty chociażby 29-kilometrowy odcinek drogi od granic Sulejowa do Grębenic. Ruchem będą sterowały sygnalizatory świetlne, a w razie potrzeby może tam pojawić się osoba ręcznie kierująca ruchem. Limit prędkości ma wynosić 60 km na godzinę. No i co wydaje się dosyć naturalne, w przypadku zwężenia będzie zakaz wyprzedzania. W podobny sposób roboty będą realizowane na 12 między Klinami i Strzelcami na odcinku 20 km. Ekipy remontowe na obu wspomnianych trasach mają pracować między 7 a 16.

0: Jest 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Śmiertelne pobicie 13-latka na Mazurach. Policja zatrzymała 4 osoby.
1: Policjanci przesłuchali pierwszych świadków.
0: Przed godziną rozpoczęły się we Włoszech uroczystości w 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Za chwilę opowie o nich nasz reporter. Zajrzymy też do Olsztyna. Na lotnisku w Dajtkach rotariański piknik lotniczy. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Mundurowi zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Według wstępnych ustaleń

0: Nad jeziorem doszło do awantury między dwiema grupami osób. 13-latek został mocno uderzony w głowę, powiedział w TVP Info Andrzej Jurkun z warmińsko-mazurskiej policji.
1: Policjanci przesłuchali pierwszych świadków. Trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych osób w tej sprawie.
0: Dziś odbędzie się sekcja zwłok 13-latka. Teraz o innej tragedii na drodze. Trzej mężczyźni zginęli w wypadku w Smykowie niedaleko Dąbrowy Tarnowskiej. To w Małopolsce. Przed godziną 8 osobówka na prostym odcinku drogi zjechała z jezdni i uderzyła w przód ciężarówki zaparkowanej na poboczu.
2: Trzy osoby poniosły śmierć na miejscu. To mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym.
0: Mówił rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia dokładne okoliczności tej tragedii. W aktualnościach przenosimy się do Włoch z udziałem weteranów, ich rodzin, przedstawicieli organizacji kombatanckich i władz państwowych. Rozpoczęły się obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. W miejscowości Aqua Fondata jest Tomasz Zielenkiewicz. Witaj i powiedz, jak przebiegają uroczystości.
3: Dzień dobry. Tu w sercu Apeninów Centralnych, w malowniczo położonej miejscowości Aqua Fondata, jest pomnik upamiętniający żołnierzy II Korpusu Polskiego, ale też miejsce ich pierwotnego pochówku. Za nami ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów, w których wzięła udział polska delegacja wraz z włoskimi samorządowcami. Z nami jest major Władysław Dąbrowski, ma 101 lat. To ostatni świadek, który widział, jak żołnierze 12 Pułku Ułanów Podolskich zawiesili na szczycie Monte Cassino biało-czerwony proporczyk, symbol naszego zwycięstwa.
4: Ale jak flaga się rozwinęła, niesamowicie, jak gówniarz, niecałe 18 lat mnie zacisnęło. Co to było za przeżycie? Jednak my, Polacy, zdobyliśmy. My, Polacy.
3: Polska delegacja uda się dziś jeszcze do Piedimonte San Germano. Jutro główne obchody na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Tam spoczywa ponad 1000 żołnierzy generała Andersa, których atak otworzył aliantom drogę do Rzymu.
0: Z Włoch Tomasz Zielenkiewicz. Dziękuję za relację. Co najmniej 3 osoby zginęły w nocnym ukraińskim ataku dronowym na obwód moskiewski w Rosji. 12 osób zostało rannych, głównie w pobliżu rafinerii ropy naftowej. Według resortu obrony Rosji zestrzelono ponad 550 bezzałogowców. W nocy i nad ranem wstrzymano pracę kilku rosyjskich lotnisk. Ocenia się, że był to największy od początku wojny ukraiński atak na rosyjską stolicę i obwód moskiewski. Ale są i ofiary po stronie Ukrainy. We wschodnich i południowych regionach kraju 2 osoby zginęły, a 40 zostało rannych na skutek ostrzałów wojsk rosyjskich. W atakach uczestniczyło m.in. prawie 290 dronów.
5: To są aktualności jedynki.
0: Za tydzień mieszkańcy Krakowa zdecydują w referendum, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent Aleksander Miszalski oraz odwołana zostanie urzędująca Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Inicjatorzy referendum zarzucają Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, niespełnienie wyborczych obietnic i sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Nie podoba im się również polityka transportowa, w tym sposób wprowadzenia i zasady strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego parkowania i wprowadzenie opłat za parkowanie w niedzielę. To największe tego typu wydarzenie plenerowe w warmińsko-mazurskim. Na lotnisku w Dajtkach w Olsztynie rozpoczyna się właśnie jubileuszowy 20. rotariański piknik lotniczy. Od 2 dekad łączy on widowiskowe pokazy z działalnością charytatywną.
6: Dziś na olsztyńskim niebie będzie można podziwiać kunszt pilotów, samolotów i szybowców, a na ziemi z bliska przyjrzeć się sprzętowi specjalistycznemu oraz prezentacjom służb mundurowych i ratowniczych. Dla uczestników przygotowano również strefę muzyczną, koncerty lokalnych zespołów i występy artystyczne. Będzie jarmark regionalny, stoiska producentów żywności, rękodzielników i wystawców z Warmii i Mazur. Głównym celem lotniczego pikniku jest wsparcie funduszu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży. Do tej pory ufundowano 33 stypendia na łączną kwotę 255 tysięcy złotych.
0: O czym informowała Beata Gajlewska z Radia Olsztyn. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A teraz informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z Barceloną. Wczoraj ogłosił, że po sezonie odchodzi z Dumy Katalonii. 5 sierpnia 2022 roku podczas oficjalnej prezentacji na Camp Nou Roberta Lewandowskiego.

0: Lewandowskiego przywitało 57 tysięcy osób. Dziś pożegna go zapewne 100 tysięcy widzów podczas ostatniego spotkania na własnym stadionie z Realem Betis Sevilla. Za współpracę podziękował już trener Barsy Hansi Flick. To była dobra pogawędka. Rozmawialiśmy. Pożegnał się z drużyną. Dziękuję mu za ten świetny czas, który razem spędziliśmy w Barcelonie. A Lewandowski wywalczył w sumie 7 trofeów w barwach Barcelony, w tym 3 mistrzostwa Hiszpanii i koronę króla strzelców La Liga. Dzisiejszy mecz Barcelony z Betisem o 21:15. Dziś też następne mecze 33. kolejki Ekstraklasy, mimo że już wczoraj stało się jasne, że po tytuł, po wyjazdowym zwycięstwie z Radomiakiem, sięgnie Lech Poznań. Zespół z Poznania wygrał wczoraj 3-1. Dziś piłkarze Piasta Gliwice podejmą Raków Częstochowa. Zespół Daniela Myśliwca wciąż nie ma zapewnionego utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Remis w poprzedniej serii z GKS-em Katowice był rozczarowujący, ale trener wierzy w zwycięstwo z Rakowem, które zapewni ekstraklasowy byt.
1: Chcieliśmy dać zdecydowanie więcej naszym kibicom, ale być może tak miało być, żebyśmy wypełnili stadion i spuentowali ten, jeszcze raz podkreślę, wymagający, bardzo wymagający sezon, solidnym meczem i zwycięstwem.
0: Dawid Kroczek, trener Rakowa, także liczy na wygraną, która osłodziłaby kibicom środową porażkę z Jagiellonią Białystok.
2: Nie widzimy innego rozwiązania niż rehabilitacja po tym meczu. No, to pierwsza energia jest od nas, od sztabu do zawodników i też jestem przekonany, że tutaj każdy piłkarz będzie gotowy do tego, żeby w Gliwicach zagrać na wysokim poziomie, a przede wszystkim wywieźć komplet punktów.
0: Początek spotkania już o 12:15. Dziś jeszcze mecze GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok o 14:45 i Lechii Gdańsk z Legią Warszawa o 17:30. A wieczorem uczta dla kibiców siatkówki. Finał Ligi Mistrzów z udziałem Aluronu Warty Zawiercie, która spotka się z włoską Perugią. Start o 20:30.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
7: Pogoda.
8: Najwięcej przejaśnień na krańcach zachodnich, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Wysoko w Tatrach opada także śnieg. 4 stopnie w Zakopanem, 11 w Rzeszowie, Jeleniej Górze i Suwałkach, 14 w Poznaniu, Łodzi i Szczecinie, 16 w Terespolu. Ciśnienie w Warszawie 1000 hektopaskali.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona.

0: Cats in the Cradle, kocięta w kołysce, bo te koty dzisiaj będą miały niebagatelne znaczenie. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
1: One nawet będą w roli głównej. Marcin Kusy i Paweł Sztompkę. Witamy. To ja zaczynam od takiego troszeczkę kota
2: niepełnowartościowego.
1: Kot bez ogona, ale piosenka pełnowartościowa. Warrant Manx i Kasia Stankiewicz.

0: To była Kasia Stankiewicz. Kot co prawda był bez ogona, ale był i Various Monks i bardzo ładna piosenka.
1: Koty to w ogóle jest taka bardzo szeroka metafora i to będziemy przedstawiać tutaj w naszych piosenkach. Nie zawsze kot znaczy kot, albo kotka znaczy kotka. Zaobserwowałem, przygotowując się do tej naszej audycji, że wiesz, ta obyczajowość się bardzo zmieniła, że te zwierzaki typu kurczaki, chicks albo cats, one kiedyś znaczyły zupełnie coś innego. Dzisiaj mogą być dla kogoś dość niewygodne. Nie uważasz, tak?
0: No, kurczaki kurczakami, ale kogut to jest dopiero
1: właśnie,
0: temat.
1: To jest dopiero temat. To może zostawmy w tej sytuacji.
0: Zabierzmy się za koty.
1: Za koty. I to no, ty miałeś takiego troszeczkę niepełnowartościowego. Ja mam no, takiego, którego niektórzy się boją, zwłaszcza kiedy przechodzi przez ulicę w piątek 13. Sięgam po piosenkę Maćka Balcara z jego debiutu. Ostatnio Maciek był z nami, bo prezentował swój nowy singiel i pokazałem mu okładkę tej płyty, jego debiutu z 98 roku, kiedy młody Maciek, pełen jeszcze nadziei i w ogóle nie myślał o tym, że będzie kiedyś frontmanem Dżemu, robił swoje piosenki, nagrywał je, zresztą w dość interesującym składzie na tym debiucie. I ta płyta nazywa się Czarno. I tam jest, że czarno wszystko widzę i czarne mam myśli, że mi czarną nocą czarny kot się przyśni. Więc to jest taka trochę może nawet pesymistyczna wizja, no ale może to się jakoś da uratować. Maciej Balcar.
2: Czarno.

0: Czarno i debiut Maćka Balcara jeszcze dużo, dużo przed tym, jak dołączył do zespołu Dżem. Teraz odłączył się od zespołu Dżem. Zresztą mogą państwo to usłyszeć w tej naszej rozmowie. Dlaczego tak się stało, to proszę sięgnąć, bo to jedynka.polskieradio.pl, tam pełny zapis. No a Maciek z debiutu brzmi świetnie cały czas. Dzisiaj o kotach. W Na Dwa Głosy państwo również mogą się włączyć. facebook.com/jedynka, a także 71 151.
1: Ty wiesz, że ja też mam historię o kocie i to o czarnym kocie, ale tak na optymistycznie bardziej. I tam w refrenie jest taka informacja, że gdy ci kot przebiegnie drogę, nie mów, że
0: sobie,
1: to
0: że
1: pech,
0: to, pech.
1: To ci szczęście przynieść może, jeśli oczywiście tylko chcesz. I to nie jest piosenka sprzed roku, sprzed dwóch, ale sprzed lat 60. To śpiewała w Opolu w 64 roku. Kopa lat temu. Fryderyka Elkana. I to był naprawdę wielki przebój. A ponieważ w 60-tych latach modny był twist, to ta piosenka nie nazywa się Czarny Kot, ale Koci Twist.
2: Polskie Radio.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot, bawiłeś się jak z myszką kot, odszedłeś nocą tak

0: To był Koci Twist i Fryderyka Elkana, a to jest pierwszy program Polskiego Radia. Dziś wydanie o kotach.
1: No tak, a ty jesteś sekcja kocia czy psia?
0: I jedna i druga.
1: A widzisz, to ja się zdeklaruję jednak do psiej, chociaż jako miłośnik zwierząt oczywiście koty również bardzo lubię, ale jeśli miałbym wybierać, to jednak się zdeklaruję i proszę nie mieć mi tego za złe. facebook.com/1, a także 71-151 o państwa kocich towarzyszach. Być może państwo napisali jakieś piosenki albo przynajmniej wiersze, chętnie to wszystko zobaczymy. Pozostaję przy polskiej muzyce i sięgam po taką płytę Lady Punk o dwóch takich, co ukradli księżyc. Czyli ta słynna kreskówka, tekst to oczywiście Andrzej Mogilnicki i tam wiele...
0: I tam jest też historia o kotach, tak?
1: I tam jest taka sekwencja, której ja prawdę mówiąc nie pamiętam, no bo tak, marchewkowe pole oczywiście pamiętamy. Co się dzieje, skąd ten krzyk, był księżyc, nagle znikł, pamiętamy. Siedmioramienną tęczę, no też to była znana piosenka, a ten latający kot, bo takowy teraz będzie, jakoś nam umknął. Ale piosenka bardzo udana, zresztą z taką świetną jak zwykle zagrywką Janka Borysewicza. Lady Punk, latający kot, dzisiaj o kotach w Na Dwa Głosy.

0: Lady Punk i latający kot to wszystko z bajki o dwóch takich, co ukradli księżyc.
1: To ja mam teraz o historię o kotach zatytułowaną Drzemy koty. To jest Michał Zabłocki i Czesław Mozil. To właściwie nie chodzi o takie koty zwierzęta, ale o koty, które są w naszym życiu i w naszych związkach. A ta piosenka jest takim wspólnym dziełem i Zabłockiego, i Czesława Mozila. Chciałbym już w tym momencie powiedzieć, że Michał Zabłocki wydaje płytę, którą nagrał wiele, wiele lat temu z Anną Szałapak. To są niepublikowane nagrania, które dopiero pojawią się na jesieni. To będzie wydarzenie, myślę, że nie tylko muzyczne, nie tylko artystyczne, ale również to będzie wspomnienie o wielkich krakowskich artystach. I również na to chciałbym zwrócić uwagę, ale na razie...
0: Miałeś coś okazję już posłuchać z tej płyty?
1: Tak. I muszę powiedzieć, że to robi wrażenie. To jest kilkanaście utworów przygotowanych przez bardzo różnych wykonawców. Michał Zabłocki za to wszystko jest odpowiedzialny i tak jak zawsze u Michała jest literacko i trochę śmiesznie i muzycznie i wzruszająco.
0: Rozumiem, że to jest głos Anny Szałapak tak. W tych piosenkach wszędzie, tak?
1: Wszędzie, tak.
0: Czyli rzecz niepublikowana.
1: Niepublikowana, no. Ale będzie publikowana i po latach będziemy mogli do tego wrócić, a właściwie poznać na nowo. No to co, to teraz te Drzemy koty.
0: Proszę bardzo.
1: Taka historia, która zresztą była w Opolu zaśpiewana z dużymi sukcesami przez obu artystów, a więc Czesław Mozil i Michał Zabłocki.

0: To był Michał Zabłocki i Czesław Mozil i Drzemy Koty.
1: Przypomniała mi się taka historia, kiedy kompletnie nie byłem miłośnikiem i tej krakowskiej piwnicy pod Baranami i wprost Anny Szałapak. No wiesz, no, młodość ma swoje prawa, ale wygrałem kiedyś wejściówkę. To były lata 90. Wygrałem wejściówkę, zaproszenie w radiu w Lublinie na koncert Anny Szałapak. I muszę państwu powiedzieć tobie, Paweł, że mimo, że kompletnie szedłem tam, właściwie no, mogę to powiedzieć dla ówczesnej mojej dziewczyny, a dzisiaj żony, która była z kolei odwrotnie miłośniczką tego rodzaju poetyki, to wyszedłem stamtąd oczarowany. Michał Półtorak grał na skrzypcach i ten zespół i sama Anna Szałapak jako ten krakowski anioł nawet w Lublinie zrobiło po prostu na mnie ogromne wrażenie.
0: No więc czekamy na tę płytę i na te nowe, choć dawno, wiele lat temu nagrane utwory. Michał Zabłocki jest odpowiedzialny za całość.
1: No to
0: Anna Szałapak w roli głównej.
1: Czekamy oczywiście na te piosenki. A z mojej strony teraz no właściwie taka sytuacja nasza, lokalna, bo Polskie Radio i siedziba tak główna Polskiego Radia znajduje się na Mokotowie przy Alejach Niepodległości. I mam piosenkę zatytułowaną Mokotów. Mm. No jak zauważyłeś, kotów też jest w tym Mokotowie. Całość przewrotna, bo jak zwykle Grabasz i zespół Strachy na Lach, głównie Grabasz jako autor, lubi się bawić słowem, więc ten Mokotów nieprzypadkowy, a chodzi o czarne koty z plakatu, które dobrze czują się na słońcu, na tym Mokotowie. O wszystkim ta opowieść już za chwilę Grabarza, a wiem, że Krzysiek jest także miłośnikiem prywatnie kotów, ma koty, więc to wszystko dzieje się nieprzypadkowo. Strachy na Lachy i jedna z takich bardziej, myślę, przebojowych, znanych piosenek tego zespołu, Mokotów.

0: Mokotów pełny kotów z plakatu, które dobrze czują się na słońcu. Strachy na lachy. Przypominam, że słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia na dwa głosy. Z Mokotowa, prosto. No i dzisiaj koty w roli głównej. Tych kotów jest sporo. Przypomniałem sobie o takich filmowych kotach, między innymi o Rademenesie z Siedmiu Życzeń, który mówił głosem niezapomnianego Macieja Zębatego, ale teraz nie film, tylko
1: teraz właściwie musical. Wszystko.
0: Wszystko.
1: Wszystko, dlatego że jest to chyba najsłynniejsza piosenka, najsłynniejszy musical o kotach, Elliot i Andrew Lloyd Webber, który napisał tę muzykę, i w ten sposób powstał spektakl, który właściwie do dzisiaj grany jest z ogromnymi sukcesami, i to chyba jest podobno najdłużej i najczęściej prezentowany musical we współczesnej historii tego właśnie gatunku, a wszystko to miało swoją premierę, uwaga, 11 maja 1981 roku, a bagatela 45 lat temu. I te słynne koty. Z kotów można wybrać każdą melodię i każda jest ważna, ale ja wybieram chyba standard, Memory, tak? Można chyba powiedzieć, że to jest ta najważniejsza melodia. Mm-hmm. No i to taki super kot, można powiedzieć.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Andrew Lloyd Webber i koty.
2: Chciałem zaprezentować, niewykluczone, że jeszcze to zrobię w drugiej godzinie, bo bardzo często jazzmeni używają takiego określenia, że to jest bardzo dobry cat. I mówi się o takim wytrawnym muzyku. Pamiętam, że czytałem ten wywiad Rzeka i jednocześnie biografię Tomasza Stańki. I kiedy Rafał Księżyk tam pyta, mówi, słuchaj, jak grałeś na przykład z Tomaszem Szukalskim. Mm-hmm. A, dobry cat. Czyli to jest taka w świecie jazzu i w tej semantyce jazzowej, tak to określmy, no to jest takie najwyższe uznanie. A jeżeli jeszcze dobry cat mówi o tobie Tomasz Stańko, no to jest coś dobrego. No ale teraz mam takiego cata rzeczywiście. Niekoniecznie był jazzmenem, chociaż pewnie też by się odnalazł i taka płyta również po śmierci Zbigniewa Wodeckiego powstała. Nie tak dawno, 6 maja Wodecki obchodziłby urodziny. To była kolejna rocznica jego urodzin. No to ja mam prostą historię. Zacznij od Bacha. Mhm. I pamiętasz
1: tam
2: ten
1: jest,
2: wers?
1: Tam jest jakiś kot?
2: Tak jest. Co zacznij od Bacha, nim słońce po dachach zeskoczy, jak kot po nocy ćmej. No to jest kot w takim razie i to dachowiec. Pierwszy dzisiaj dachowiec w naszym programie.

0: Zacznij od Bacha, nim słońce po dachach zaskoczy, jak kot po nocy ćmej. Wyobrażamy sobie tego dachowca z tej słynnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Dzisiaj o kotach w Na Dwa Głosy. No to finał twój.
1: Zaczęli od Bacha, musimy kończyć tę godzinę. To ja też praktycznie po krakowsku. Renata Przemyk i kot. Mój kot sam odwraca się ogonem. My się do Państwa nie odwracamy ogonem. Będziemy z Państwem tuż po 15:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Małgorzatę Niezabitowską, dziennikarkę, reporterkę, pisarkę, rzeczniczkę rządu Tadeusza Mazowieckiego.
3: Zapytałam bardzo inteligentnie, a dlaczego ja, panie Tadeuszu? Na co pan Tadeusz mi odpowiedział tak, że właściwie nie było dyskusji. Mówi, a dlaczego ja, pani Małgosiu? W tym momencie właściwie trzeba było uznać, że jeżeli człowiek dbał o swój kraj, no to trzeba było brać to ryzyko na siebie.
1: Wywiad Rzeka.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
12: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: Travisto Fast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
0: Reklama.
19: Ogłoszenie społeczne.
20: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
19: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
21: Kamil Olak, całkiem spokojnie upływa to niedzielne popołudnie.

0: Południa na autostradach i drogach krajowych w Polsce. Jedyne trwające teraz utrudnienie spowodowane nagłym zdarzeniem drogowym to województwo lubelskie i krajowa 17 między Zamościem a Krasnystawem. Po tym jak w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe dachowało auto osobowe na 164 kilometrze, poruszamy się nadal naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast oba utrudnienia na trasie S7, zarówno to w województwie świętokrzyskim, jak i w warmińsko-mazurskim. Bez przeszkód przejedziemy zatem już między Kielcami a Jędrzejowem. Skończyły się bowiem problemy w Mnichowie. Na 15 kilometrze zablokowany w kierunku Warszawy był jeden pas ruchu po tym, jak auto wypadło z drogi. Śladu po kłopotach na S7 nie ma też między Mławą a Olsztynkiem. Na wysokości Nidzicy w kierunku Gdańska znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany na 33 kilometrze po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Przypomnę, że wcześniej drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Kutno Północ a węzłem Kowal oraz między węzłem Kopytkowo a węzłem Warlubie, czyli w województwie łódzkim i pomorskim. Nie ma też problemów już na autostradzie A4 między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów w województwie dolnośląskim, a także na krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Świecie Tornia. Jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje o innych utrudnieniach na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
1: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Polka wśród rannych w ataku w Modenie, gdzie rozpędzone auto wjechało w grupę pieszych. Sprawca miał problemy psychiczne. Obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia. Za chwilę jego relacja. W aktualnościach także swingująca Pietryna, tańczący korowód przeszedł ulicą Piotrkowską w Łodzi.
2: Po pierwsze piękna muzyka, po drugie rytm jest.
1: Obywatele Polski i Niemiec wśród rannych we wczorajszym zdarzeniu we włoskiej Modenie. 31-letni kierowca staranował grupę pieszych. Rannych jest 8 osób, z czego 4 ma ciężkie obrażenia. 55-latka, której auto zmiażdżyło obie nogi, jest w stanie krytycznym w szpitalu Maggiore w Bolonii. Sprawca zdarzenia miał problemy psychiczne.
3: Mężczyzna trafił do aresztu i postawiono mu zarzuty. To Włoch pochodzenia marokańskiego, absolwent ekonomii, ostatnio bezrobotny i z historią leczenia psychiatrycznego, mówiła Fabrizia Trioli, prefekt prowincji Modena. W czasie aresztu nie był pod wpływem psychotropów, wydawał się przytomny umysłowo. Zmiany psychiczne w nim odnotowano już w 2022 roku, gdy dostał skierowanie do Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami schizoidalnymi. Trafił tam na obserwację i potem słuch o nim zaginął. Jedną z poszkodowanych osób jest 69-letnia turystka z Polski. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że resort na razie nie wypowiada się na temat stanu jej zdrowia. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: W Zjednoczonych Emiratach Arabskich atak drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej. Zapalił się elektryczny generator. Państwowe media podały, że nikomu nic się nie stało, a atak nie wpłynął negatywnie na poziom bezpieczeństwa radiologicznego. Weterani, ich rodziny, przedstawiciele władz, wojskowi, duchowni, harcerze. Z udziałem licznej polskiej delegacji we Włoszech trwają obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. To właśnie natarcie żołnierzy generała Andersa pozwoliło zdobyć oblegane przez Niemców wzgórze i otworzyć aliantom drogę na Rzym. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Dzień dobry. Tomku, jak wyglądają te uroczystości?
4: Dzień dobry. Malowniczo położona miejscowość Aqua Fondata przyozdobiona była dziś kwiatami i wieńcami, otulonymi biało-czerwonymi szarfami. Z udziałem licznej polskiej delegacji odprawiono też mszę świętą w miejscu pierwotnego pochówku żołnierzy II Korpusu Polskiego. Tak uroczystość podsumował szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel.
5: ta ziemia w jakiś sposób jest uświęcona. Mimo, że już nie ma tutaj szczątków naszych żołnierzy, to miejsce jest celebrowane. I my tu jesteśmy co roku i jesteśmy także i dzisiaj.
4: Uroczystość to też okazja do spotkań. Między innymi niemal 102-letniego majora Władysława Dąbrowskiego z córką generała Andersa.

0: Teresa, a no Mario Wanders.
1: To jest dla mnie ważne, ich jest coraz mniej i ja mam taki wyjątkowy sentyment. I oni byli bardzo młodzi podczas wojny i zawsze mówili o moim ojcu, że to jak ojciec.
0: Główne uroczystości jutro na polskim cmentarzu wojennym, gdzie spoczywa ponad 1000 żołnierzy generała Andersa. Członkowie rodzin poległych bohaterów odczytają wspomnienia o swoich bliskich.
2: Tomasz Zielankiewicz, dziękuję za te szczegóły. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze dementuje doniesienia izraelskiego dziennika Haaretz, jakoby wydał 5 nowych nakazów aresztowania obywateli Izraela. Według gazety 3 miały dotyczyć izraelskich polityków, a 2 wojskowych. Gazeta zaznaczyła, że nie wiadomo, kogo dotyczą te nakazy. Rzeczniczka Trybunału oświadczyła, że informacje są nieprecyzyjne, a Trybunał zaprzecza, by wydał nowe nakazy aresztowania w związku z sytuacją w Palestynie.
3: To są aktualności jedynki.
2: Muzyka, taniec i mnóstwo kolorów mimo szarej pogody. Przez Piotrkowską w Łodzi przeszedł swingowy spacer. Co roku łodzianie w najróżniejszym wieku spotykają się w strojach z lat 20. i nie tylko, aby jazzowym krokiem przejść królową łódzkich ulic. W tym roku trasa prowadziła z pasażu Rubinsteina niemal do Placu Wolności.
4: Po pierwsze piękna muzyka, po drugie rytm jest.
5: Ja to lubię stroje, kapelusze.
4: Z któryś raz jesteśmy, zawsze byliśmy odpowiednio do epoki, no ale ciągle w tym samym nie możemy chodzić.
6: Każdy ma tutaj dowolność stroju, bo ta muzyka też jest taka w sumie nieograniczająca ruchy. Każdy może samemu coś od siebie dodać.
7: Swing jakby nadaje koloru każdemu dniu mojego życia i mam nadzieję, że też waszego, dlatego teraz się zrobiło absolutnie kolorowo.
2: Trasa została nieco skrócona z powodu zapowiadanego deszczu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
2: Najwięcej chmur w centrum i na południu Polski, tam też opady deszczu w pozostałych regionach, liczne przejaśnienia. Najchłodniej dziś na Podhalu 5 stopni, Pomorze Zachodniej Wielkopolska 16, a najcieplej na Lubelszczyźnie do 21 stopni. Ciśnienie nie zmienia się na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, najlepiej oddycha się na południu. Prawie połowa energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Na Śląsku i w Małopolsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. W zlewniach Białki, Koszarawy i Sękówki możliwe wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
12: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Na dwa głosy program Pierwszy Polskiego Radia i druga godzina naszego spotkania niedzielnego. Piosenka Eltona Johna, Honky Cat, ale tu w wykonaniu Richarda Maddena i Tarona Egertona, którzy zagrali w filmie Rocketman, filmie biograficznym o Eltonie Johnie właśnie, czyli kolejny kot nam tutaj doskoczył dla naszego spotkania. Koty w roli głównej dzisiaj, witamy.
1: No właśnie, a my, można powiedzieć, na dwa głosy, miał miał, hał hał, hał, hał. Marcin Kusy i Paweł Sztompkę.
0: Tak
1: to jest. Ja mam historię właśnie i o psach, i o kotach, i o koteczkach, i o pieseczkach. To jest dwuminutowa, cudowna opowieść Mieczysław Czechowicz i Krystyna Sienkiewicz. Nie ma bardziej miłosnej opowieści w całej historii literatury polskiej. Proszę posłuchać.

0: się, bo rozładowuje bardzo często emocje.
1: No mówię, psychoterapia.
0: Dokładnie, a oprócz tego jeszcze też rozbrajamy czasami taką gdzieś zablokowaną wizję świata,
1: pani
0: prawda?
1: Iwono, czyli rozumiem, że pani zna swoich klientów, którzy przychodzą do biblioteki, mniej więcej.
0: Tak, ja myślę, że to są nawet przyjaciele, nie klienci.
1: Aha.
0: Tak bym się posunęła do takiego określenia. Właśnie.
1: Czyli pani wie, u kogo grypa, kto awansował.
0: Dokładnie,
1: tak?
0: Dokładnie. Gdzie kto się urodził i dlaczego. Także to wszystko jest, o której jest msza w danym dniu.
1: A to w małych
0: za kogo.
1: Społecznościach
0: tak,
1: trzeba
0: tak
1: wiedzieć.
0: To wygląda. Tak, tak to wygląda, żebym się nie wstrzeliła akurat w moment, kiedy wejdę w kolizję z właśnie z tym
1: no,
0: z
1: Panem Bogiem. Dokładnie. No ustalmy.
0: Z Pani Panem
2: Karolino.
0: Bogiem.
2: Tak, u nas zdecydowanie też. Teraz w tym roku na Tydzień Bibliotek miałyśmy zrobić zdjęcie, które zobrazuje trochę naszą pracę.
1: No i co było na tym zdjęciu?
2: Było bóstwo, które ma 7 rąk i w każdej coś trzyma. Pieczątkę, telefon, mikrofon, książkę, czytnik, ale też łopatę właśnie.
1: Co wy z tymi łopatami?
2: Nie mamy konserwatorów.
1: Aha.
2: Nie, a tak całkiem poważnie musimy dbać o wszystko. Od budynku, po właśnie czytelnictwo, po social media. Dosłownie
1: same
2: każdy...
1: robicie wszystko.
2: Tak.
1: Wszystko.
2: Tak. U nas akurat wyspecjalizowałyśmy się, jest nas 6 i każda robi jakiś tam swój kawałek, ale zdarza się na przykład, że na zajęciach dla dzieci pojawi się grypa żołądkowa i posprzątanie tego, przeprowadzenie zajęć, wszystko należy do naszych obowiązków, także naprawdę od A do Z.
1: Jezu, uwielbiam was jeszcze bardziej. Na tym wszystkim, pan Łukasz, co może pan do tego dodać?
3: Ja mam swój zespół w Kierzycy Pruszkowskiej. Obserwuję go, jak się zmienia. Przepracowuję zmianę, ponieważ dyrektorem w tym miejscu jestem akurat od roku z kawałeczkiem. Aha. I pracujemy nad tym, czy ma być Kierzyca w obecnych czasach. Miejscem i w jakim kierunku zmierza.
1: W jakim kierunku zmierza pana miejsce?
3: A ja widzę, tak sobie założyłem, że biblioteka to jest centrum społeczne. Czyli miejsce, które integruje ludzi, które spaja wokół jakiejś idei, potrzeby społecznej. A potrzeba jest między innymi taka, że ludzie szukają miejsca do spędzania wspólnego czasu.
1: Czyli jednak nie chcemy być samotni i siedzieć tylko w domu.
3: Oj, jesteśmy w takich czasach, że ludzie potrzebują więzi, budowania relacji, potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem. I też to jedna z funkcji bibliotek w tym współczesnym czasie. Wokół literatury też, ale wokół ludzi.
1: I czyli oni przychodzą, wypożyczają książki,
3: chodzą
1: i sobie gadacie przy okazji.
3: Są dyskusyjne kluby książki, są warsztaty, nie tylko wokół książki, ale też na podstawie książek. Odbywają się na przykład warsztaty z dnia grzbietów książek, które się cieszą dużą popularnością. Bo na tym tle też przy okazji są rozmowy pomiędzy ludźmi, nawet ich o książkach i o tym, co się dzieje w ich życiu. I ci ludzie się poznają. Dzięki temu lepiej tworzą te więzi. I dla mnie to jest bardzo ważne.
1: Znaczy, to jest wspaniałe. To było coś, co ja naprawdę parę lat temu, jak zaczęłam jeździć na spotkania autorskie do bibliotek, odkryłam z ogromną radością, że po pierwsze wyglądają bardzo zwykle nowocześnie. Tam są komputery, pyszne ciasto zawsze. I w ogóle strasznie fajni ludzie. I że generalnie rzeczywiście bibliotekarki, które były tam na miejscu, albo bibliotekarze, znają wszystkich tych ludzi, którzy tam przyszli. Jakby miałam wrażenie, że jestem w jakimś fantastycznym miejscu, o którego istnieniu nie miałam pojęcia. Wojtek, dlaczego my nie mamy za bardzo, taki zwykły mieszkaniec Warszawy, pojęcia o tym, że takie miejsca istnieją i że może nie jesteśmy tak bardzo beznadziejni i głupi i już niewyedukowani, jak niektórzy chcą nam wcisnąć, bo mamy potrzebę czytania, bycia razem, rozwijania się.
4: Myślę, że dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do przestrzeni komercyjnych. Większość przestrzeni publicznych jest tak naprawdę przestrzenią komercyjną. Czyli musimy coś kupić, żeby
1: ciekawe,
4: przebywać w tym miejscu. Biblioteki, muzea, chociaż to akurat rzadziej, ale muzea, biblioteki, domy kultury są niekomercyjną przestrzenią, którą możemy wykorzystać i użyć do naszych potrzeb. Potrzebujemy takiego miejsca, do którego możemy przyjść i zjeść drugie śniadanie. I teraz proszę sobie wyobrazić, mamy kanapki, chcemy gdzieś usiąść, żeby deszcz nie padał na nas, jesteśmy w centrum jakiegokolwiek, dużego, małego, średniego miasta i gdzie możemy z tą kanapką iść tak, żeby ją wygodnie, przyjemnie zjeść?
1: Dworzec.
4: No właśnie, czy to jest przyjemne miejsce?
1: Nie, nie za bardzo.
4: Przeważnie jednak nie, chociaż tam też postępuje trochę naprawa. Na dworcach są też biblioteki czasem akurat.
1: Są takie miejsca.
4: Więc potrzebujemy takiego miejsca, które jest niekomercyjne, w którym możemy się dobrze poczuć, niczego nie płacąc, ani też to miejsce nie wymaga od nas niczego szczególnego za uczestnictwo.
1: Poza tym, żeby nie ubrudzić na przykład stołu czy gazetki, którą sobie możemy
3: ale
1: wziąć.
3: To się da ogarnąć.
4: Zresztą
3: to
4: te przestrzenie też są przyzwyczajone, że te dzieci jednak brudzą więc one też muszą być tak zorganizowane. I tutaj jest największy problem, że my w dużych miastach się przyzwyczailiśmy, oddaliśmy przestrzeń wspólną, publiczną, komercji.
1: A masz rację, absolutnie. Teraz to do mnie dociera, bo rzeczywiście sobie nie zdajemy sprawy z tego, że biblioteka jest za darmo i że możemy tam wejść i że możemy tam usiąść. że musimy sobie przeczytać,

0: pogadać i że generalnie jest miło, tak jak drzewiej bywało.
1: Też chodzi, nie chodzi tylko o to, żeby była cisza w bibliotece, prawda?
0: No właśnie, to już jak to z tym jest? Bo ja jak byłam mała, to zawsze hałasowałam i wszyscy mnie uciszali w tej bibliotece, gdzie moja mama książki wymieniała. Jak to jest teraz?
2: Tego nie ma, ale ten stereotyp nadal funkcjonuje w społeczności i dosyć mocny jest, mocno jest zakorzeniony.
0: Że się mówi szeptem.
2: Przede wszystkim, że się nie hałasuje, że tu jednak takim wyczuciem do tego, tak, bo są różne potrzeby, są różni ludzie wokół nas, są ludzie, którzy jednak są nadrażliwi na różne dźwięki i to też. I też my, tworząc te przestrzenie biblioteczne, staramy się, żeby one były dopasowane do różnych odbiorców. Mhm. Ale to nie jest tak, jak było dawniej. Teraz są różne potrzeby, różni użytkownicy. Więc są przestrzenie, gdzie i dzieciaki biegają, są zajęcia z robotyki, są przestrzenie, gdzie gra się na instrumentach.
0: Ja byłam w takiej bibliotece, gdzie była sala do ćwiczeń fizycznych i na przykład panie wychodziły z pilatesu.
2: Dokładnie.
0: Tak. Ja sobie myślę, jest genialne. A obok są książki i generalnie znowu jest ta wspólnota, której jednak my bardzo potrzebujemy.
2: Dokładnie, tak. I takie przestrzenie wielofunkcyjnie, budujące wieloaspektowe działania, dużo lepiej funkcjonują w tych społecznościach, bo dają dużo szersze możliwości.
0: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat i dzisiaj rozmawiamy o bibliotekach i bibliotekarzach oraz bibliotekarkach.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: jest program Nowy Wspaniały Świat i dzisiaj rozmawiamy w nim o bibliotekach. Tak sobie was słucham i sobie myślę, że powinniście teraz zarabiać po prostu worki pieniędzy za to. Bo wykonujecie robotę, której... Dobra, zadam to pytanie. Czujecie się docenieni?
1: Mówimy o jakim aspekcie? Finansowym, funkcjonalnym?
0: Dobrze, najpierw aspekt społeczno-funkcjonalny.
2: Tak.
1: Tak. Nasza społeczności to są ci ludzie, którzy najbardziej nas doceniają.
2: Tak. Mhm.
1: To nie tylko Dzień Bibliotekarza, który był 8 maja, ale to jest ta codzienność, że ludzie przychodzą i z uśmiechem powiedzą dziękujemy, że jesteście, to, że wzmacniacie nas, to, że wypożyczacie, to, że dajecie nam dobrą ofertę działań i jesteście w tych działaniach po prostu.
0: Że chcecie, żebyśmy się ruszyli, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy otworzyli głowy, żebyśmy poznali coś nowego.
1: Tak. I to też to działa w drugą stronę, ponieważ ci mieszkańcy przychodzą ze swoimi pomysłami, włączają się w życie tych bibliotek, tych społeczności.
0: To jest, to jest to

0: Geniusz loci, mamy miejsce, tak? Mamy miejsce, które możemy zagospodarować. Tak?
1: Dokładnie.
0: Dopóki nie rozwalimy ścian, wszystko jest okej. Okay.
1: Poza tym jest dużo osób, które mają swoje pomysły, nie mają gdzie ich realizować. I ta biblioteka jest częścią, daje tym możliwość.
0: Jesteście otwarci.
1: Bardzo. To jest jakby naszą siłą.
0: A zdarzyło się, co możecie ostatnio powiedzieć, że zrobiliście, bo wam właśnie wasi odbiorcy...
2: U mnie fantastycznie działa klub planszówkowy od 2 lat mniej więcej. W soboty wieczorami. Nie wpadłybyśmy na to, że to jest dobry termin, bo obstawiałyśmy, że wszyscy właśnie na przykład wychodzą na imprezę, a w godzinach 17-22 mamy pełną salę i to jest takie wspaniałe, bo my się wszyscy razem z tym utożsamiamy i każdy mówi, to jest mój klub planszówkowy.
0: Czyli we Mszczonowie, proszę państwa, sobota od 17 w planszówki można pograć.
2: Zdecydowanie.
0: A co w Książnicy Pruszkowskiej?
1: Ale to też jest kolejna kwestia, ponieważ w Pruszkowie, mimo że planszówki są realizowane w Miejskim Ośrodku Kultury, ale była grupa nieformalna, której brakowało miejsca. Nie mieli gdzie się pociec po prostu. Tak, nie zmieścili się tam, gdzie już byli. Jest okej. Po południu, w środę, kiedy jesteśmy krócej otwarci, macie do dyspozycji swoją przestrzeń.
0: Czyli bardzo u was chętnie. W środę
1: akurat, dokładnie, bo takie mamy możliwości.
0: A jeszcze jakieś inne rzeczy oddolnie?
1: W tym momencie w sobotę były warsztaty, gdzie mieszkańcy tworzyli sobie kosmetyki według starych receptur. Po prostu.
0: Genialne.
1: No.
0: Też i to w potrzeby. Bibliotece, słuchajcie.
1: Ale wcześniej było spotkanie związane z tożsamością lokalną, gdzie były historie osób związanych z Powstaniem Warszawskim, kobiet, które się wyłudziły z Pruszkowa.
0: Cudowne.
1: I potem było połączenie to z dalszym takim jakby aspektem.
0: A w Bodzanowie co?
3: A w Bodzanowie, ja w ogóle swoje rządy zaczęłam od zakupu nie komputera, nie nowych książek, tylko kupiłam 2 fotele i stolik kawowy do wypożyczalni
0: Świetny
3: głównej.
0: Pomysł.
3: Od tego zaczęłam. Pierwsze dwa lata jestem w Bodzanowie i pierwszy mój zakup to były właśnie 2 bardzo wygodne uszaki, które służą właśnie do tego, kiedy przychodzi pani, proszę usiąść, my będziemy podawać książki. I pani siada i jest po prostu, proponujesz mi jeszcze kawę i herbatę czasami. Także...
0: No to jest tak jak w londyńskich księgarniach, gdzie masz normalnie miejsce, gdzie możesz usiąść i nikt cię nie wygania.
3: Ale
0: na świecie
3: ładnie.
0: Tak jest. Tak. Dopiero od niedawna w Empiku, w tym pawilonie, w centrum Warszawy, coś tam wprowadzili, że nie wyganiają ludzi, którzy sobie czytają książki, przeglądają. To jest ich prawo. Tak. Ale wydajecie im tę przestrzeń za darmo i nikt nie będzie myślał,
3: dokładnie.
0: Kupi czy nie kupi.
3: I to jest pokłosie mojego job shadowingu w Limp Shopping w Szwecji, gdzie podglądałam, gdzie był szpaler właśnie bujanych foteli i ludzie sobie przychodzili posiedzieć w bibliotece. Nie wypożyczyć, nie czytać, tylko
0: posiedzieć.
3: Właśnie posiedzieć. Właśnie w tej przestrzeni, która gdzieś powodowała to ukojenie i jak gdyby wyciszenie, bo to było to miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o takie niekonwencjonalne, to mamy szachowe środy w Bodzanowie i czwartki w Miszewie, czyli mojej filii bibliotecznej.
0: Szaleństwo.
3: Dla dzieci i dla dorosłych.
0: Super.
3: Mało tego, właśnie ruszył, u mnie będzie szkoła florystyczna w bibliotece.
0: No to
3: i otwieramy.
0: Kremy, tu floryści. Wspaniale.
3: Tak, tak. Będzie roczny kurs, który w porozumieniu ze szkołą, która, z Raciąża, która nas właśnie wspiera, będziemy roczny kurs łącznie z dyplomem uzyskania zawodu właśnie florysta. Także będzie to w przestrzeni bibliotecznej i będzie też centrum właśnie to cyfrowe. Mieliśmy kursy Smartphone 60+, także
0: bardzo
3: wszystko,
0: ważne.
3: Cokolwiek się pojawi, a jeszcze nie trzeba za to płacić, to od razu ciągniemy do biblioteki.
0: Jeszcze właśnie ustalmy, to wszystko, o czym my mówimy, jest za darmo.
3: Tak.
1: Ale przy tym cały czas bywają się czy spotkania autorskie dla dorosłych, dla młodszych odbiorców, działania międzypokoleniowe. Na przykład na jednej chwili mamy obok dom dziennego pobytu seniora, gdzie ci seniorzy przychodzą do nas i są spotkania, i przychodzą uczniowie ze szkół czy przedszkoli lokalnych i są spotkania międzypokoleniowe. Więc to przeplatanie się różnych grup społecznych, różnych grup wiekowych, i różnych potrzeb się tego uzupełnia.
0: No i teraz ja muszę trochę zburzyć ten obraz.
1: Tak.
0: Jak to wygląda z docenieniem finansowym? Wojtek unosi brwi. Nie chcę, żebyście porzucali tutaj konkretnymi kwotami, ale na przykład w kontekście średniej krajowej, jak to jest? Za tyle pracy, ile wy wykonujecie, bo proszę państwa, mam nadzieję, że jak słuchacie tej audycji, to widzicie nagle, ile serca, czasu, energii, talentu ci ludzie oddają innym ludziom, robiąc robotę za zastęp ludzi. Więc muszę zapytać, jak to wygląda?
1: Ja mogę powiedzieć pierwszy, ponieważ tak, to wszystko zależy od kondycji samorządu lokalnego.
0: Mhm. Bo jesteście na, że tak powiem, garnuszku
1: tak,
0: samorządu lokalnego.
1: To trzeba powiedzieć. Samorządowe instytucje kultury są utrzymywane przez samorządy, są z budżetu finansowane z samorządu lokalnego. Mhm. Tak jak w przypadku miasta Pruszkowa. Samorząd może by chciał więcej, ale jego możliwości są jakie są.
0: No wiadomo.
1: I to się przekłada na każdy obszar związany z działalnością instytucji, nie tylko biblioteki, ale też innych aspektów. I jakby patrząc na wsparcie samorządu, jest lepiej, ale do możliwości dużo jeszcze daleko brakuje. Patrząc też w skali porównawczej do innych samorządów, które nas okalają, bo mam porównanie z gminą Michałowicz.

0: Łowice, czy z gminą Raszyn, które możliwości finansowe są dużo lepsze, bo samorządy mają lepszą kondycję. I to się przekłada na każdy aspekt związany z warunkami finansowymi pracowników, ale też z samej instytucji.
1: A pani Iwono?
2: To znaczy tak.
1: Chciała nabrać powietrza.
2: Tak, muszę nabrać powietrza, żeby w tym momencie gdzieś wyrazić, nie mogę powiedzieć niezadowolenie, bo nie, bo to nie jest niezadowolenie, bo zadowolenie jest z samej współpracy z władzami samorządowymi, bo mam ogromną kulturę zarządzania właśnie mojego tutaj właśnie burmistrza i zastępcy, którzy bardzo wspierają.
1: Jednak budżety
2: są jakie są gminy, a ja też nie jestem kimś, kto tego nie rozumie. Więc w tym momencie...
1: każdy ma z nas rachunki do płacenia i musi żyć, tak?
2: I to boli. I to w tym momencie boli i jak gdyby chciałoby się więcej, ale zrozumienie jest. Wynagradzane jest to właśnie tą pasją i tym kontaktem z człowiekiem, z który mógłby napisać pewnie
1: tylko
2: jeden bestseller.
1: Tylko pani Iwono, jak tutaj siedzimy przy tym stole, pasją się nie nakarmimy.
2: Dokładnie.
1: No. I nie zapłacimy rachunków za prąd. I paru innych rzeczy też nie zrobimy pasją. I mówię taka osoba, która też kiedyś robiła dużo rzeczy z pasji. No, jakby to powiedzieć, nie opłaciło mi się. I na koniec pani Karolina, jak to jest z panią?
3: Ja troszeczkę wsadzę kij w mrowisko, bo ja jestem zadowolona.
1: Nie, ale dlatego, że ma pani fajny samorząd, tak, który daje radę i po prostu ogarnia. Tak,
3: tak, samorząd daje radę, ale też doceniają faktycznie to,
1: czyli
3: co robimy.
1: Chwalimy mszczonów tutaj.
3: Tak, zdecydowanie. My bardzo chwalimy. Nasz samorząd nas docenia przy każdej możliwej okazji, bo te pensje, no nie oszukujmy się, one są jakie są, ale przy każdej możliwej okazji dostajemy jakąś premię, jakąś nagrodę właśnie, żeby docenić to, co robimy. I tak jak pani wspomniała na początku, na przykład w tym roku, kiedy dostałam nagrodę bibliotekarza mazowieckiego, bibliotekarza roku, no to fajne pieniądze.
1: No mają mazowiecką bibliotekarkę, no to jeszcze jakby nie tak. Ale wiesz co, tak Wojtek, się uśmiechasz i co sobie myślisz?
4: Myślę, że tutaj siedzą te osoby, które mają takie samorządy, którym w ogóle na tym zależy. Gdyby waszym samorządom w ogóle nie zależało na bibliotekach, to przy całej waszej pasji, przy całym waszym zaangażowaniu nie moglibyście zrobić tego, co zrobiłyście. Więc ten obraz jest jednak dużo gorszy.
1: A są takie samorządy, krajowo, którym nie zależy i generalnie nie interesują się?
0: Niestety tak. Dużo gorsze kondycje są bibliotek, czy w ogóle
1: czyli
0: kultury.
1: Co, nie są dofinansowywane?
4: Są zamykane filie, po pierwsze, tak, bibliotek. No. Jeżeli są to mniejsze miejscowości, czy takie miejscowości rozproszone, gdzie jest jednak gmina, ale na 20-30 km kwadratowych, to jednak te małe filie w mniejszych miejscowościach, wsiach, są zamykane. To jest tutaj też kłopot z bibliotekami.
1: Nie czytają, tylko dlatego, że nie ma pieniędzy na prowadzenie biblioteki.
4: Znaczy,
1: tak?
4: Najpierw się mówi, że ludzie nie czytają, a później się likwiduje, aha, prawda? Okay, ludzie tak. Nie czytają też dlatego, że oczywiście ta biblioteka wygląda tak, jak wygląda.
1: Albo jest daleko.
4: Albo jest w jakimś złym miejscu, nie ma ogrzewania czasem dobrego, tak dalej.
1: No bo tu rozmawiamy o miejscach, w których jest cicho, tak, czysto, można sobie posiedzieć, są planszówki, to są centra kultury.
4: Tak. Nie ma zaopatrzenia dobrego w nowości, czy nie ma żadnego zaopatrzenia w nowości i tak dalej. Zaczyna się od likwidacji filii. Kończy się na tym, że jest jedna placówka gdzieś oddalona 20 km dla wszystkich i ciężko do niej dojechać w większości mieszkańców, bo tutaj też ważna informacja. Właśnie pani mówiła, 1800 osób mieszka w miejscowości, a 8000 mieszka w gminie, czyli trzeba obsłużyć całą tą gminę, która jest jednak rozproszona. Więc to są te elementy, które wpływają na pogarszanie się sytuacji bibliotek. Filie są zamykane i statystyki pokazują, że bibliotek jest co roku jednak mniej niż więcej, więc nie ma się tutaj naprawdę radości, że jest dobrze, jest też źle po prostu. Tylko, że my ciężej dotrzemy do tego, gdzie jest, do tych, którzy mają gorzej.
0: Czy trochę problemem dla mnie, w mojej obserwacji też jako członka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest to, że samorządowcy często widzą tylko przez kategorię czytelnictwo, tylko czytelnictwo biblioteki. Nie jako miejsca, gdzie
1: odbywają
0: się...
1: To, o czym mówimy tutaj.
0: Tak, dokładnie, tylko bardzo wąskiej kategorii, która jest klasyfikowana dosyć nisko.
1: To jak im wytłumaczyć, że to jest po prostu bardzo ważne miejsce? Zadam pytanie, czy u was jakieś centrum kultury jest?
0: Tak.
1: Okej, czyli macie też Centrum Kultury, ale w Bodzanowie nie ma, widzicie.
0: Tak. Mamy i jest oferta też rozbudowana i my się w przypadku Pruszkowa uzupełniamy się jakby. Też jest dodatkowo Muzeum Miejskie, jest jakby Zespół Tańca Ludowego Pruszkowiacy. Ta oferta Instytutu Kultury jest rozbudowana, a jednocześnie jest zapotrzebowanie na tę ofertę kulturalną wśród mieszkańców. I instytucje kultury się wzajemnie uzupełniają.
1: I co najczęściej słyszycie od samorządowców, jak idziecie do nich, że tak powiem, po prośbie, znaczy macie jakąś sprawę do załatwienia? Karolina się uśmiecha.
3: Ja staram się cały czas z moją szefową wynegocjować nowy budynek dla naszej biblioteki, bo nas ogranicza przestrzeń i nasze władze dostrzegły problem. Faktycznie jesteśmy na etapie budowania planów,

0: budowania nowej przestrzeni. I właśnie kiedy idziemy na przykład na sesję i sprawozdajemy z tego, jak nam się układa i widzimy pozytywne komentarze nie tylko radnych, czy właśnie zarządu, burmistrza, ale też czytelników. Nasi czytelnicy tak nas wspierają. Jak wrzuciłyśmy informację właśnie, że bardzo byśmy chciały nowy budynek, to nasi czytelnicy, tam było 100-150 komentarzy.
1: To może Mszczonów nas słucha tutaj po prostu.
0: Na pewno nas słuchają, zrobiłam reklamę. No. Także mamy nadzieję, panie burmistrzu.
1: A jaką macie powierzchnię tej biblioteki? Ile macie książek w ogóle?
0: Książek mamy 36 tysięcy w bibliotece głównej i około 11 tysięcy w filii, a powierzchnię niecałe 300 metrów, ale to jest też z przestrzenią właśnie taką magazynową, z przechowywaniem.
1: To jest mało.
0: To jest mało. My na przykład na właśnie te sławetne gry planszowe kupiłyśmy regały na kółkach, które zsuwamy gdzieś tam pod ściany, żeby była przestrzeń na działania, albo jak przychodzą do nas dzieciaki na różne warsztaty, to żeby one miały miejsce, to musimy tymi regałami lawirować jak się da. I to też już jest udogodnienie, bo wcześniej tego nie było. Mieliśmy taki malutki kawałeczek przestrzeni na warsztaty. No więc nawet jakbyśmy chciały więcej, to pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczymy. A teraz jest szansa.
1: A panie Łukaszu, jaką pan ma powierzchnię swojego
2: królestwa? Na tą część biblioteczną typową ja mam 200 metrów. To jest tylko część dla dorosłych z czytelnią.
1: A książek ile?
2: Tamtej części jest 26 tysięcy. I w tym są robione spotkania autorskie, na spotkania planszówki.
1: Jak wy to mieścicie w ogóle?
2: Cud.
1: Cud.
2: Tak, znaczy bibliotekarze są kreatywni i tam teraz w czwartek mamy spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek, gdzie będzie między innymi koncert literacki i będzie Artur Barciś.
1: No i
2: wejściówki się rozeszły, ale tylko 70 osób jestem w stanie zmieścić na to wydarzenie, więc...
1: Czyli ogranicza was też przestrzeń, bo moglibyście zarobić.
2: Potrzeby są większe niż
1: jesteśmy w stanie spotkać. A w Bodzanowie ile jest? Jaka jest powierzchnia?
3: Bodzanów ma taki właśnie dosyć ciekawy układ ze względu na to, że główny gmach w Bodzanowie to jest około 170 metrów. To są trzy takie pomieszczenia, w którym około 60 metrów to jest to pomieszczenie, gdzie możemy zorganizować niewielkie spotkanie, a reszta to jest wypożyczalnia. Ale drugą mamy bardzo atrakcyjną przestrzeń filii, bo to jest miejsce po byłej plebanii przy samym kościele.
1: W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawiamy dzisiaj o tym, że nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny, czyli o bibliotekarzach i bibliotekarkach.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

Za oknem zaczaił się wiatr. Chcę ukraść nam słowa miłości. Te słowa, które starczyć mają.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawiamy o jedynej słusznej sekcie, czyli o sekcie osób czytających. Wojtek, co mamy w raporcie czytelnictwa? Jak Polacy czytają książki?
2: No, z raportu tradycyjnie wynika, że Polacy ich nie czytają. Ja nie wiem w ogóle nic o tym, co robią Polacy z książkami po tym raporcie, bo ten raport bada wszystkich. Znaczy bada uczniów, bada tych, którzy potrzebują do pracy poradnika, bada tych, którzy lubią sobie poczytać Remigiusza Mroza i wrzuca ich wszystkich do takiego jednego wora i mówi, to jest czytelnictwo.
1: No właśnie.
2: W Wielkiej Brytanii już dawno temu zrezygnowano z takich badań. Bada się czytelnictwo dla przyjemności.
1: I co w tam wynika?
2: Bo to, że ktoś musi, to jest całkiem spory procent i to nam też trochę napycha tą ilość.
1: Znaczy uczniowie obowiązkowo czytają lektury, w związku z tym to wchodzi w reklamy. Lektury, przepraszam, przejęzyczyłam.
2: Dobre przejęzyczenie stosujące.
1: Freudowskie.
2: Więc mamy 41% osób czytających, co niby oznacza, że przeczytały osoby minimum jedną książkę rocznie. No to jest jakiś dowcip w ogóle, ta kategoria. Dalej nic nie wiemy. Bo to będzie Henryk Sienkiewicz, Latarnik, równie dobrze jak Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak. I kończąc tą krytykę, jeszcze muszę powiedzieć, że tego raportu, czy w ogóle tego pomysłu, że to jest taki rządowy pomysł na to, żeby mieć wskaźnik. Że on
1: ale
2: mówi
1: on,
2: teraz...
1: on nie bada faktycznej skali czytelnictwa w Polsce.
2: Niewiele możemy z tego wywnioskować i niewiele możemy z tym tak naprawdę zrobić.
1: A czy on obejmuje biblioteki na przykład właśnie?
2: Tak,
1: czy to jest wliczane?
2: Teraz jest nowa, to jest akurat najciekawsza, mi się wydaje, informacja właśnie, że tym miejscem, które najbardziej rośnie, jeżeli chodzi o źródło pochodzenia książki u czytelnika, jest właśnie biblioteka. Po raz pierwszy do ponad 20% wskoczyły biblioteki, czyli co piąta książka, po którą sięgnięto w Polsce w tamtym roku, można powiedzieć, to jest książka z biblioteki.
1: To jest
2: potężne. To pokazuje jakiś sukces zarówno programów upowszechniających czytanie, ale też właśnie działań samorządów. Jednocześnie prawdopodobnie wskazuje również na pewien kryzys finansowy, jeżeli chodzi o mniej zamożnych mieszkańców naszego kraju, który jest trochę niezauważany i przegapiany, to, że nam się coraz bardziej rozwarstwia społeczeństwo.
1: Książki są coraz droższe.
2: Książki są coraz droższe, społeczeństwo nam się finansowo rozwarstwia i rzeczywiście biblioteka staje się albo, i tutaj mamy dwie odpowiedzi, albo rzeczywiście zasobem książek dla tych, którzy nie posiadają pieniędzy, albo wygodną oszczędnością dla tych, którzy oszczędzają i idą do biblioteki, mimo że stać ich byłoby na zakup.
1: Okay.
2: I to jest jakby taki dylemat, czy taki konflikt, który jest trochę chyba nierozwiązywalny, tak mi się wydaje, ale trochę nie wiemy, czy biblioteki zastępują księgarnie, czy biblioteki dla tych, których stać na te książki, czy biblioteki są tylko dla tych, czy nie tylko dla tych, ale czy biblioteki rzeczywiście są dla tych, którzy są na tyle nieuprzywilejowani, że ta książka jest dla nich bardzo trudnym, drogim towarem.
1: A jak wy odnosicie się do tego raportu czytelnictwa? No bo tam jest te ponad 40% przeczytało książkę. Z punktu widzenia osób, które wypożyczają te książki, są z tymi czytelnikami na co dzień. Jak to wygląda? Czujecie jakiś kryzys?
3: Ja mogę powiedzieć, bo obserwując też z mojej poprzedniej pracy, czyli pracując w biotece, będąc szefem Bioteki Piasecznie, przez 10 lat samorząd Piaseczna i ze środkami zewnętrznymi mocno zainwestowaliśmy w biblioteki. I to faktycznie poskutkowało. Po wzrostem prawie dwukrotnym względem ilości i wypożyczeń, i czytelników. Bo stworzyliśmy jakościowo dobre przestrzenie, stworzyliśmy ofertę działań i to naprawdę ta społeczność to wychwyciła.
1: Jacy ludzie przychodzą? Czy to są takie...
3: Przekrój. Przychodzą i młodzi rodzice z dziećmi, takimi pobelkami, którzy naprawdę pełzają i przychodzą, bo w tym miejscu się czują dobrze i przychodzą naprawdę seniorzy, osoby pracujące i zaczęło się pojawiać coraz więcej dzieci i młodzieży, która nie jest oczywistą z tą częścią społeczności bibliotecznej po prostu.
1: Karolina, jak to jest u was?
4: Moją dumą właśnie jest młodzież, którą przyciągnęliśmy do biblioteki.
1: I ona wypożycza normalnie.
4: Wypożycza. Ale to też jest długi proces, bo to jest tak, że przychodzą najpierw zagrać na komputerze, spędzić chwilę czasu, a potem z czasem sięgają jednak po książkę.
1: Czyli to jest tak trochę na

0: Ale
1: to jest dobry cykl. No dobrze, że jest jakiś cykl w ogóle.
2: Tak, w mojej bibliotece akurat praktycznie o 10% podnieśliśmy czytelnictwo rok do roku w ostatnim czasie i dużą częścią jest właśnie młodzież. Ale tutaj też ogromną zasługą jest to mediów społecznościowych, bo TikTok mega przyczynił się do czytelnictwa wśród młodzieży.
1: To jest ten BookTok, tak?
2: Tak,
1: to jest,
2: tak.
1: To o tym za chwilę, ale pani Iwono, jak to jest u pani? Czy pani widzi ten kryzys czytelnictwa, czy wręcz przeciwnie? I w ogóle jacy ludzie wypożyczają w Bodzanowie?
3: To znaczy, ja się bardzo cieszę, bo w przypadku właśnie tych GUS-ów, no to możemy sobie porównać poprzednie lata, czyli u mnie w stosunku do poprzedniego roku mamy 150 czytelników więcej. Czyli jest to zadowalające przy, takiej, tak, przy takim właśnie...
1: Lina, no.
3: Tak, czyli to jest... Ale tutaj dopatruje się jak gdyby też naszej ingerencji, bo powstały dwa kluby czytelnicze. Jest to klub Biblio Maluchy, gdzie spotykają się mamy właśnie z tymi takimi pełzającymi jeszcze maluchami i spotykają się osoby starsze w takim raz w miesiącu cyklu i to jest książka i kawa. Taki klub czytelniczy, no, gdzie właśnie...
1: Czyli trochę u źródeł, bo to przecież no, kluby książkowe od tego się zaczęły.
3: Dokładnie, dokładnie.
1: Kawka, herbatka i pogadajmy
3: dokładnie.
1: O książkach.
3: A w tej chwili już doszliśmy...
1: W ogóle jest dużo klubów książkowych. Nie wiem, czy ty, Wojtek, ja się zorientowałam, że dużo osób też z moich znajomych w ogóle jest w jakichś klubach dyskusyjnych książki, że nagle to się pojawiło. Bardzo tego jest dużo, coraz więcej.
4: No to jest taki światowy trend w ogóle.
5: I to nie są tylko kluby dla dorosłych, to są też dla młodzieży tematyczne, bo książki kryminalne, mank, fantastyczne. Bardzo dużo możliwości dzięki temu.
1: Zbliżamy się powoli do końca i musimy przejść do tego, do czego musimy przejść. Powiedzcie mi teraz listę przebojów polskich bibliotek, ale taką, no bo okazuje się, że w Anglii to zrobiono i że tam też to działało w porozumieniu z mediami społecznościowymi. Tu już widzimy, że społecznościówki ewidentnie wpływają na to, co ludzie czytają. To jakbyście tak powiedzieli, trzy tytuły, które naprawdę schodzą na pniu i ludzie się biją, są zapisy, są listy społeczne, nie wiem, kolejkowe, przeróżne. No to jak to jest? Zacznijmy może od Karoliny Karasińskiej.
2: U nas w tej chwili cały ten błękit. Francuska powieść o wczesnym Alzheimerze. Jest kolejka gigantyczna.
1: To jest bardzo dobra książka.
2: Tak, też jestem już po lekturze i cieszę się, że to właśnie ona jest u nas hitem.
1: I kolejna książka tej autorki właśnie wychodzi. Tak.
2: Tak.
1: Macie ją już w nowościach?
2: Mamy ją na liście.
1: Aha, na liście. Ale nie, naprawdę to jest bardzo dobra książka. I to też jest ciekawe, bo to jest taka popularna literatura, ale ja ją dostałam w zeszłym roku jakoś na wakacjach, wpadła mi w ręce, nie mogłam się oderwać. To jest naprawdę... No dobrze, czyli mam jeden tytuł, jakiś jeszcze?
2: No, Słynne chłopki jeszcze cały czas krążą.
1: Cały czas?
2: Cały czas i to wszystkie trzy egzemplarze, także to na pewno. No i oczywiście literatura młodzieżowa, Rodzina Monet, Serial
1: czyli
2: Students,
1: TikTok.
2: Czyli TikTok. Ale to tak jak mówię, to jest ta nasza inicjacja książkowa, także przymykamy na to oko i cieszymy
1: bez
2: się.
1: Bez względu na jej jakość, ale to jest temat na kolejną audycję.
2: Tak.
1: Bodzanów, co w Bodzanowie? Jakby tak top 3 mogła pani powiedzieć.
3: To znaczy, u nas było spotkanie z panią Ewą Cielesz i po prostu Ewa Cielesz jest eksploatowana wzdłuż i wszerz.
1: Mhm. Aha, bo czyli jak się zaprasza autora, to bardzo
3: jest
1: często
3: to doskonała promocja.
1: Okay.
3: Jest to doskonała promocja właśnie. Na pewno Schronisko i Gortych. Pozwoliłam sobie jeszcze właśnie pospisywać, żeby to, co cały czas przebojem, bo też odwiedza nas pani Witkiewicz, ale też oczywiście mamy też zapisy na pana Ostrowskiego, bo to jest prawie, że ziomal nasz.
1: Aha, okay. Czyli lokalny
3: dokładnie.
1: Pisarz, który,
3: okay. Dokładnie. Jeszcze no Chmielarz, cały czas Wojciech Chmielarz to jest. No,
1: Chmielarz to
3: tak,
1: powszechne
3: czasy. Tak, tak. Złotowłosa to jest cały czas na mnie schodzi. A no panie jeszcze po Michale Kową sięgają i po prostu nie chcą się od niej oderwać.
1: No ale to ona ma bardzo wierny fandom.
3: Tak, tak
1: zdecydowanie.
3: Tak,
1: no i
3: tak.
1: Panie Łukaszu, co w Pruszkowie?
5: Na pewno Ewa Wojdyło i to przekrój tytułów pani Ewy z całym tego.
1: Tak, ona ostatnio ewidentnie przeżywa renesans.
5: Tak. Oj tak. Mieliśmy spotkanie, no to pełną salę, ponad 200 osób, bo więcej nie mieliśmy miejsc, więc bo to było już poza biblioteką. Oczywiście pan Sławek Gortych to cały czas, ale też nasi lokalni twórcy, ponieważ miasto Pruszków w tym roku płci 110-lecie praw miejskich, więc to bardziej jest okazja. Pan Marian Skwara i historia Pruszkowa do 1935 roku to też jest taki temat wiodący.
1: Znaczy ta lokalność jest cały czas
5: lokalność
1: bardzo
5: jest
1: obecna.
5: Potrzebna każdej społeczności.
1: I na ostatnie zdanie, drodzy państwo bibliotekarze, gdybyście mogli spotkać teraz rządzących, tak oko w oko, gdyby tu się pojawił ktoś z rządu, to co byście chcieli powiedzieć? Zacznijmy może od pani Iwony.
3: To znaczy miałabym taki apel właśnie do decydentów, że nie mierzcie powierzchni, regałów, kosztów utrzymania biblioteki. Traktujcie bibliotekę jako inwestycję w społeczność i po prostu...
1: W edukację.
3: Dokładnie i przede wszystkim mierzcie to kolejnym dzieckiem, które samo napisze wiersz, kolejnym dorosłym, który

0: wyedukuje się cyfrowo. Kolejną grupą, tak jak teraz tworzymy tomik poezji regionalnej, pozyskaliśmy zewnętrzne środki, stowarzyszenie, z którym współpracuję, te środki nam, dla nas pozyskało po to, żebyśmy mogli taki tomik wydać. Także przede wszystkim to, żeby doceniać jak gdyby to, co będzie później tym profitem, kiedy będziemy mieli mądre, wyedukowane społeczeństwo.
1: Panie Łukaszu, jakby pan mógł tak spotkać kogoś z rządzących, to co by pan powiedział?
2: Środowisko szeroko rozumiane bibliotekarskie bardzo czeka na kolejną edycję Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, bo poprzednie edycje były strzałą w dziesiątkę i dały mnóstwo bibliotekom, ale nie tylko bibliotekom, możliwość rozwoju, więc to boju.
1: I Karolina na
3: koniec. A ja bym ich po prostu do siebie zaprosiła, żeby przyszli i zobaczyli, jak to wygląda na żywo, bo tabelki, wskaźniki i raporty tego nie oddają. To trzeba po prostu poczuć. I wtedy może pole do rozmowy byłoby większe.
1: I czy dalej jakby ktoś chciał do was odnieść książki jakieś, które ma nowe i mu tam gdzieś, może przyjmujecie,
2: zawsze,
1: tak?
2: Zawsze.
1: I gazety
2: zawsze,
1: też miesięczniki.
3: Jak najbardziej.
1: Dobra, to ja muszę do swojej znowu coś powiedzieć. Bo ewidentnie mi się zbiera. A ty co byś, Wojtek, na koniec powiedział rządzącym? Po tej całej audycji ze całym swoim doświadczeniem i wiedzą. Bo ja mam takie wrażenie, przepraszam, że nie cię dopuszczę, że nasi rządzący, bez względu na to, kto jest aktualnie przy władzy, nie doceniają tego, co się dzieje w tych ośrodkach. Nie doceniają tego, co się dzieje w bibliotekach.
4: Prawdopodobnie nie doceniają. Ciężko mi powiedzieć, bo ja nie mam takiej praktyki. Ja z mojego doświadczenia i z tego, co robię, czym się zajmuję, jednak bym zadał takie trudne pytanie, które cały czas gdzieś się pojawia. To znaczy, jak utrzymać wysokie wsparcie bibliotek i rozwój bibliotek, który jest faktem w tej chwili, z upadkiem księgarni? Jak to wypośrodkować? Znaczy, gdzie jest miejsce biblioteki, gdzie jest miejsce księgarni? Na ile rozwój bibliotek wpływa, przepraszam, muszę to powiedzieć, na to, że te księgarnie będą upadać w mniejszych miejscowościach. Świetna biblioteka w małej miejscowości może zastąpić księgarnię i to jest trochę tabu mówienie o tym, ale gigantyczne pieniądze, które państwo jednak wkłada do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, kierowane są rzeczywiście głównie do tej oferty bezpłatnej. Co z ofertą komercyjną? Nie każdy autor potrzebuje biblioteki. Są autorzy komercyjni, którzy dla których biblioteki są, no, pomagają im bardzo, a oni sobie świetnie radzą na rynku komercyjnym. I pytanie, czy to można to rozdzielić? Czy jest w ogóle jakiś na to pomysł? I co dalej? Dokąd my idziemy? Bo z jednej strony co piąta książka pochodzi teraz z biblioteki, a mówimy, a źle, że upadają księgarnie.
1: No
4: to,
1: właśnie,
4: to jak to połączyć? Jak to pogodzić? Może trzeba wymyślić jakiś inny jeszcze model. A może, to jest moje pytanie, czemu biblioteki nie sprzedają książek?
1: A wy byście chcieli sprzedawać książki, moglibyście?
2: Pewnie sprzedajemy na przykład te, które księżnica wydaje, sprzedajemy. Też jesteśmy częścią pewnego rodzaju ekosystemu i oczywiście to są możliwości.
1: Bo może to jest naturalne miejsce, w którym to się też powinno może odbywać, wiecie.
2: Znaczy, wzorce zagraniczne są takie, tak jak byłem w Danii na Erasmusie, to, że w przestrzeni biblioteczne, tylko że to są poważne przestrzenie, księgarnia jest jednym z elementów i po prostu to działa współgra ze sobą po prostu. I to może współgrać ze sobą.
1: No właśnie.
4: To jest dziś jakaś przyszłość, bo stoimy w takim trudnym momencie, tak, rzeczywiście. Ale rozwoju bibliotek i totalnego upadku księgarni.
0: W momencie, kiedy organizujemy spotkania autorskie, zapraszamy księgarnię do współpracy.
1: No to zawsze tak jest.
0: Tak. Zapraszamy księgarnię i wtedy oni się wystawiają.
2: My nie chcemy księgarni wykluczać, wręcz przeciwnie, chcielibyśmy, żeby to było współgrało i to się uzupełniało właśnie.
1: Szanowni Państwo, bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście czas. Ja naprawdę podziwiam Waszą robotę i uważam, że jesteście takimi cichymi, wielkimi bohaterami. Bohater nie zawsze nosi pelerynę. Wy czasami przesuwacie regały z książkami, biegacie z łopatą, jak sami powiedzieliście. I naprawdę chwała wam za to. Robicie wspaniałą robotę i bardzo się cieszę, że w tej swojej całej zajętości, bo jak tutaj usłyszeliśmy, jest ona spora, znaleźliście czas. I tobie, Wojtkowi, że jakoś to wszystko jeszcze pomogłeś mi uszeregować. Bardzo wam dziękuję. Proszę państwa, czytajcie książki. Czy w bibliotece, czy z księgarni. I pamiętajcie, że bibliotekarze to są wspaniali ludzie, którzy są tutaj dla nas. I uwaga, są za darmo. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękuję pięknie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
7: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
6: Sekrety mundiali.
7: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
6: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
7: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
6: Andrzej Janisz
7: i Filip Jastrzębski.
6: Zapraszamy.
5: autopromocji.

0: Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
6: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
9: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
10: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Kamil Olak, nowe utrudnienie w województwie śląskim na krajowej 86 między Wojkowicami Kościelnymi a Sosnowcem. W pobliżu Będzina zderzyły się dwa samochody osobowe i w kierunku Sosnowca zjezdnia jest zwężona. Na 15 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu i poruszamy się tylko jednym lewym pasem. Trwają też utrudnienia w województwie lubelskim na krajowej 17 między Zamościem a Krasnystawem. W pobliżu miejscowości Chomęciska Małe dachowało wczesnym popołudniem auto osobowe w kierunku Krasnystawu i nadal na 164 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Wielkopolsce na autostradzie A2 między węzłem Poznań Zachód a węzłem Bóg na wysokości Dopiewa. Po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery od wczesnego ranka. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Świecka, ale teraz już na 148 kilometrze do dyspozycji zmotoryzowanych są wszystkie pasy jezdni. Jeszcze przez dwie godziny drogowcy spowalniają nas na autostradzie A4 między węzłem Opole Południe a węzłem Łany, zarówno w stronę Wrocławia, jak i Katowic. Prędkość jest ograniczona do 100 km na godzinę. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje o innych utrudnieniach na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11. A za godzinę usłyszy się z Państwem Mariusz Dąbrowski.
12: Minęła 17, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Polscy piłkarze ręczni po remisie z Austrią awansowali do Mistrzostw Świata. Zwolniony został 53-latek zatrzymany w związku z fałszywymi alarmami w Warszawie. Policja tłumaczy powody tej decyzji. Polscy rolnicy żądają natychmiastowego ograniczenia importu mięsa z Brazylii.

0: Polscy piłkarze ręcznie awansowali do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. Zremisowali w Olsztynie z Austrią 30-30 w rewanżowym meczu barażowym. W pierwszym spotkaniu w Gracu biało-czerwoni zwyciężyli 26-25. A wieczorem wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego na stadionie Barcelony. Polski napastnik zagra ostatni mecz w barwach tego klubu po 4 latach w dumie Katalonii. Zawodnik zdecydował, że wypełnił tam swoją misję. Wielu polskich kibiców w ostatniej chwili zdecydowało się na spontaniczny wyjazd do Hiszpanii. Wśród sympatyków Roberta Lewandowskiego tym samym samolotem leciała specjalna wysłanniczka Polskiego Radia, Agata Król.
1: To była decyzja z ostatniej chwili. Po tym jak wczoraj ogłosił, że odchodzi, to stwierdziłem, że taka okazja nie zdarza się wiele razy w życiu, więc decyzję podjąłem o godzinie 23 wczoraj.
2: Mam nadzieję, że całe serce stadionu będzie skierowane w stronę Roberta i wszyscy kibice będą bardzo go tam oklaskiwać. I nawet w samolocie widać, że dużo ludzi na ostatnią chwilę kupiło bilety.
0: Początek meczu o 21:15. Duma Katalonii podejmie na swoim stadionie Real Betis. Warszawska policja zwolniła zatrzymanego w piątek wieczorem 53-latka, który miał mieć związek z fałszywymi alarmami, m.in. w sprawie telewizji Republika. Jak przekazuje stołeczna komenda, mężczyzna otrzyma status pokrzywdzonego, bo doszło do nieuprawnionego wykorzystania jego danych i poczty e-mail do wysyłania fałszywych wiadomości. Jedno ze zgłoszeń o rzekomym zagrożeniu życia dotyczyło mieszkania redaktora naczelnego telewizji Republika. Skutkowało to interwencją w mieszkaniu należącym do Tomasza Sakiewicza. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała pismo, które do Komisji Europejskiej wysłał wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki. Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży do Unii, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Polscy producenci oczekują wprowadzenia tymczasowych limitów jeszcze przed datą formalnego wejścia w życiu zakazu.
3: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z 4 krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Polscy producenci wołowiny domagają się też natychmiastowego wprowadzenia obowiązku kontroli każdej przesyłki produktów mięsnych z Brazylii wjeżdżającej na teren Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: To są aktualności jedynki.
0: Przez cały tydzień młodzież z całej Polski będzie stawiać żagle i uczyć się astrofizyki z pokładu gdańskiego żaglowca generał Zaruski. Tym razem będzie to kosmiczna przygoda z Tomaszem Rożkiem, edukatorem młodzieży z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będą zajęcia o silnikach rakietowych, obserwacje optyczne z plaży w Helu i spotkania z inżynierami z NASA, dodaje naukowiec.
5: Nie będziemy mieli jakichś dużych wyzwań żeglarskich, nie będziemy daleko wypływali w morze. Bardzo nam zależy, żeby odwiedzić kilka portów, bo w tych portach będą czekali eksperci, w tych portach będą prowadzone zajęcia, warsztaty. Oni będą budowali, oni będą komunikowali się z satelitami. Chcemy im pokazać równocześnie, co jest, co może być dla nich zabawą, ale na pewno będzie edukacją i nauką.
0: Młodzież będzie żeglować po Zatoce Gdańskiej, odwiedzi m.in. Jastarnię, Hel i port Nowy Świat. Rejs zakończy się 22 maja wykładem w gdańskim Hebelianum. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przejaśnienia na zachodzie i północnym zachodzie kraju, poza tym pochmurno i deszczowo, szczególnie w pasie od Mazur przez Mazowsze po Podkarpacie, Małopolskę, Śląski i Opolszczyznę. Od 9 stopni na południu, 12 na północy, 17 na zachodzie do 21 na wschodzie. A ciśnienie w stolicy to teraz 1000 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
0: Reklama. Autopromocja.
4: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

2008 roku wydała płytę zatytułowaną Comme si de rien n'était. Był to pierwszy album wydany po poślubieniu prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego. Dochód z jego sprzedaży artystka przekazała na cele charytatywne. Carla Bruni, włosko-francuska supermodelka z lat 90., będzie bohaterką kolejnego odcinka audycji Portrety w programie pierwszym Polskiego Radia. Przyjrzymy się jej autorskiej twórczości muzycznej, bowiem także jest piosenkarką. Prześledzimy więc jej karierę oraz sprawdzimy, czy nadal aktywnie zajmuje się

Carla Bruni przyszła na świat w 1967 roku w Turynie. Od wczesnego dzieciństwa wychowywała się jednak we Francji. Szkołę średnią ukończyła w Szwajcarii, a potem wróciła na Cekwane i zaczęła studiować architekturę i historię sztuki w Paryżu. Gdy miała 19 lat, dostrzeżono jej niezwykłą urodę i tak rozpoczęła karierę modelki, tym samym przerywając swoją ścieżkę edukacyjną. Była to kariera niezwykle błyskotliwa. Carla Bruni należała do ścisłej czołówki modelek na świecie, zarabiając 7,5 miliona dolarów rocznie. Pracowała dla największych projektantów, do których należeli m.in. Christian Dior, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Chanel czy Versace. Po sukcesach w modelingu Carla Bruni zdecydowała się na karierę muzyczną. Jak dotąd wydała 6 albumów. Jej muzyczny debiut przypadł na rok 2002. Wówczas wydała płytę o tytule Quelqu'un m'a dit, która niemal natychmiast przyniosła jej międzynarodową popularność.

0: Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à son oreille, ça le fait rire comme un soleil.
1: Jeśli uważają państwo, że gitara klasyczna jest dominującym instrumentem w piosenkach, które nagrywa Carla Bruni, to słuch państwa nie myli. Artystka gra na gitarze od 9 roku życia i często po nią sięga podczas komponowania swoich utworów oraz koncertów, a także nierzadko pojawia się z gitarą w ręku na swoich nagraniach i w sesjach zdjęciowych. 5 lat po fonograficznym debiucie Carla Bruni zdecydowała się na wydanie swojego pierwszego anglojęzycznego krążka. Zawierał on muzyczne adaptacje klasycznych wierszy znanych anglosaskich poetów, m.in. Emily Dickinson.

Listopadowy wieczór 2007 roku okazał się wieczorem, który zmienił życie bohaterki dzisiejszego wydania audycji Portrety w programie pierwszym Polskiego Radia. Wówczas, podczas prywatnej kolacji, Carla Bruni poznała prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego. Było to zaaranżowane spotkanie, taka randka w ciemno, zorganizowane przez ich wspólnego znajomego, paryskiego publicystę i doradcę politycznego Jacquesa Seguela. Prezydent był wówczas krótko po rozwodzie i od pierwszego wejrzenia zapałał wielkim uczuciem do znanej piosenkarki i byłej modelki. Ich znajomość rozwinęła się błyskawicznie, niespełna 3 miesiące po tym wieczorze, 2 lutego 2008 roku.

0: para wzięła ślub w Pałacu Elizejskim. Karla jednak nie przestała śpiewać. Z rozmachem wróciła do tradycji francuskiej piosenki, wydając album Little French Songs.
1: Dans les bagnoles, au Batignolles.

Album Little French Songs został przyjęty z dużym entuzjazmem we Francji, gdzie doceniono go za dojrzałość, subtelność i hołd dla, jako się rzekło, tradycji francuskiej piosenki. W anglosaskich mediach jednak spotkał się z chłodniejszym lub umiarkowanym odbiorem i być może dlatego Carla Bruni następny album poświęciła wyłącznie interpretacjom znanych anglojęzycznych utworów w akustycznych, intymnych aranżacjach.

6 lat temu Carla Bruni wydała ostatni jak dotąd album zatytułowany po prostu Carla Bruni. To bardzo osobista płyta nagrana pod okiem francuskiego producenta Alana Chamforta. Oparta jest głównie na czystym brzmieniu gitary akustycznej i delikatnych instrumentów smyczkowych. Towarzyszy im charakterystyczny, zmysłowy i matowy szept Carli, który właściwie dominuje w każdym utworze, a utwory te opowiadają o miłości, o upływającym czasie, pragnieniach i melancholii.

Czy Carla Bruni nadal zajmuje się muzyką? Tak, oficjalnie potwierdziła, że pisze piosenki i tworzy kolejny album studyjny, zaznaczając, że choć proces ten wymaga czasu, tworzenie muzyki pozostaje jej wielką pasją. Pozostaje nam więc czekać na to, kiedy się ukaże. A to była audycja Portrety w programie pierwszym Polskiego Radia. Bardzo dziękuję Państwu za to muzyczne spotkanie. Do usłyszenia. Anna Wiln.

0: Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Małgorzatę Niezabitowską, dziennikarkę, reporterkę, pisarkę, rzeczniczkę rządu Tadeusza Mazowieckiego.
3: Zapytałam bardzo.

0: bardzo inteligentnie, a dlaczego ja, panie Tadeuszu? Na co pan Tadeusz mi odpowiedział tak, że właściwie nie było dyskusji. Mówi, a dlaczego ja, pani Małgosiu? W tym momencie właściwie trzeba było uznać, że jeżeli człowiek dbał o swój kraj, no to trzeba było brać to ryzyko na siebie.
1: Wywiad Żyta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
10: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
9: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
10: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1 między Kierwałdem a Kopytkowem. Korek spowodowany i robotami drogowymi, i zdarzeniem drogowym. Kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza, Torunia i Łodzi. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Poznań Zachód, węzeł Bóg w pobliżu Dopiewa na 148 km, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery pasa rozdziału, blokując jeden pas jezdni w kierunku Świecka. Teraz autostradą A2 jedzie się w kierunku granicy zachodniej bez jakichkolwiek problemów. Autostrada A4 od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami. Spowolniony jest ruch i także powstał korek dla jadących w stronę Katowic-Opola. Autostrada A4 od węzła Lubiatów po miejscowość Kwiatów. Korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. Krajowa 7. Od Głogoczowa po Mogilany. Korek dla jadących w stronę węzła Kraków Południe. Koniec kłopotów na krajowej trasie numer 17 na odcinku Zamość-Krasnysta w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe. Jezdnia w kierunku Krasnego Stawu, 164 km. Tam, przypomnę, auto osobowe dachowało, jedna osoba została ranna, obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Teraz 17 przez jej 15 km jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. Nie ma także utrudnień na drodze krajowej numer 86 na odcinku Wojkowice-Kościelne-Sosnowiec w pobliżu Będzina na 15 km.

0: doniesienia o polskiej rodzinie rannej w Modenie. Informacje włoskich mediów sprawdza nasz MSZ. Gęstnieje atmosfera polityczna w Krakowie. Miasto szykuje się do referendum w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego. Spektakularne widoki na północy kraju. Białe noce dotarły do Polski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza informacje włoskich mediów o Polakach poszkodowanych w ataku w Modenie. Agencja ANSA podała, że wśród rannych przechodniów, których staranował samochodem Włoch pochodzenia marokańskiego, są 4 osoby z polskiej rodziny. Policja w Modenie wciąż podtrzymuje informacje o jednej rannej Polce.
1: Ranni przebywają w 2 szpitalach, w Modenie i w Bolonii. 53-letnia Polka przeszła kilka operacji w szpitalu w Modenie i jest w ciężkim stanie. Oprócz niej przebywa tam 69-letnia Niemka w stanie poważnym, ale stabilnym. Była ostatnią kobietą potrąconą przez samochód prowadzony przez 31-letniego Salima El-Kudriego, a w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Trzecim hospitalizowanym w Modenie jest 59-letni Włoch z urazem twarzy. W szpitalu w Bolonii w stanie ciężkim, ale stabilnym znajduje się włoskie małżeństwo. Konsulat RP w Mediolanie nie udziela informacji w sprawie doniesień lokalnych mediów i władz o tym, że w wypadku ucierpiały osoby z tego samego kręgu rodzinnego, z których wszyscy są pochodzenia polskiego i są rezydentami miejscowości Castelfranco Emilia. Wedle tych doniesień 2 osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, a 2 są pod opieką lekarzy. Burmistrz gminy Giovanni Gargano odwiedził krewną rodziny, by złożyć jej wyrazy współczucia. Rannych w szpitalu w Modenie odwiedzili prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
0: Koniec obławy na tygrysa, który uciekł z prywatnej posesji w pobliżu niemieckiego Lipska. Policjanci wytropili zwierzę w pobliskim parku i zastrzelili. Tygrys należał do znanej treserki zwierząt, która trzymała kilka dużych kotów. Uciekając z posesji, tygrys zaatakował jej asystenta. Mężczyzna trafił do szpitala, ale nic poważnego mu się nie stało. Nadal nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę wydostało się z wybiegu. Ostatni tydzień kampanii przed referendum w Krakowie. W przyszłą niedzielę mieszkańcy będą głosować w sprawie odwołania urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W ostatnich dniach kampania znacznie przyspieszyła, mówi Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Kluczowa jest frekwencja. Widzimy wyraźnie, że powiedzmy obóz, który możemy określić mianem byle nie Miszalski czy antymiszalski, on będzie wzywał do czego? No przede wszystkim do wyższej frekwencji, przy założeniu, że na tego typu wydarzenia chodzą raczej przeciwnicy niż zwolennicy i jest łatwiej zmobilizować. Natomiast widzimy wyraźnie, że obóz zwolenników prezydenta Krakowa, jak i sam prezydent, wyraźnie wskazują, aby zostać w domu i będą podkreślać co? Sukcesy.
0: Żeby referendum było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział ponad 158 tysięcy osób.
3: To są aktualności jedynki.
0: Nowe ogrody działkowe powstaną w Poznaniu. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie mieszkańców. Ogłoszenia o sprzedaży praw do ogródków pojawiają się okazjonalnie i niemal od razu znikają, mówi Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców.
4: W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia.
0: Poznański magistrat szuka ziemi pod nowe ogrody działkowe, miałyby powstać na północy miasta. Białe noce zawitały nad Polskę przez najbliższe tygodnie. Ciemność niemal całkowicie zniknie. Najbardziej spektakularne widoki są na wybrzeżu Bałtyku, ale z każdym kolejnym dniem to zjawisko astronomiczne będzie sięgać dalej na południe. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
5: Noc astronomiczna jest dokładnie opisana. Zaczyna się wtedy, gdy słońce schowa się 18 stopni poniżej linii horyzontu. Przedtem jest zmierzch, a rano świt, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
6: W tym okresie bliskim przesilenia letniego mamy coś takiego, że zanim się skończy zmierzch, zaczyna się już świt, więc po prostu nie ma nocy.
5: I taką sytuację mamy już w północnej części kraju. To nie wygląda oczywiście tak jak w rejonach podbiegunowych, nie jest jasno całą dobę.
6: Formalnie widzimy właściwie gwiazdy, robi się ciemno. Natomiast nie jest na tyle ciemno, żeby zobaczyć takie rzeczy ambitniejsze, jeżeli chodzi o miłośników oglądania nocnego nieba. Pewne galaktyki i mgławice, czyli obiekty tak zwanego głębokiego nieba, są niewidoczne, ponieważ tło jest za jasne.
5: Białe noce potrwają u nas w zależności od szerokości geograficznej nawet do początku sierpnia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Polscy piłkarze ręczni zremisowali w Olsztynie z Austriakami 30-30 i awansowali do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. Dodam, że w pierwszym spotkaniu kilka dni temu biało-czerwoni wygrali w Gracu 26-25 i dzięki tej wygranej dziś do awansu wystarczył im remis. Projekt Warszawa gra w Turynie o brązowy medal Final Four siatkarzy i w meczu z Iratem Ankara remisuje w setach 1-1. Pierwszego seta projekt wygrał do 20, a drugiego przegrał do 23. Za chwilę rozpocznie się set numer 3. Zaś o 20:30 w finale tego turnieju Warta Zawiercie zagra z obrońcą trofeum Perugią. Były reprezentant Polski Piotr Gruszka nie ukrywa optymizmu przed tym spotkaniem.
2: Realnie patrząc na to, jakie mamy możliwości, jakie mamy argumenty, jak potrafimy twardo stawić czoła, to naprawdę ten mecz 50-50, ale ja z dużym optymizmem, że to Zawiercie podniesie ten puchar w tym roku.
1: Przypomnę, początek meczu Warty z Perugią o 20:30, a teraz o brąz projekt Warszawa gra z Iratem Ankara i remisuje w setach 1-1. W zakończonych już meczach 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3 i GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2. W tej chwili Lechia Gdańsk gra z Legią Warszawa i w 37. minucie Legia prowadzi 1-0. Przypomnę, że mistrzem Polski od wczoraj jest Lech Poznań. Robert Lewandowski czeka na swój ostatni mecz w barwach Barcelony na Camp Nou. Dziś o 21:15 Barsa podejmie Betis Sevilla. Lewandowski jest zgłoszony do pierwszego składu, a trener Blaugrany Hansi Flick dziękuję mu za to, co zrobił dla klubu.
3: To była dobra pogawędka. Porozmawialiśmy. Pożegnał się z drużyną. Dziękuję mu za ten świetny czas, który spędziliśmy razem w Barcelonie.
1: Robert Lewandowski w 191 meczach strzelił dla Barcelony 119 goli, ale ten bilans może powiększyć jeszcze dziś w meczu z Betisem i za tydzień na wyjeździe z Walencją. Dziewiąty etap kolarskiego Giro d'Italia zakończył się zwycięstwem Jonasa Vingegaarda. Duńczyk o 12 sekund wyprzedził Austriaka Felixa Galla i o 34 sekundy Włocha Davide Pinacolego. Liderem wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Polacy nie startują.
4: Pogoda.
5: Przejaśnienia na zachodzie i północnym zachodzie kraju, poza tym pochmurno i deszczowo. Na termometrach w tej chwili od 6 stopni w Zakopanem, 12 w centrum, 17 na zachodzie, do 21 na wschodzie. Ciśnienie w Warszawie 1000 hektopaskali.
4: Klimat.
5: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Najlepiej oddycha się na południu. Prawie 38% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Na Śląsku i w Małopolsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
12: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
13: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja.

0: Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Cztery pory roku.
1: Tanie podróże? Tak, ale z głową. Jak nie dać się oszukać, zadbać o bezpieczeństwo, dobrze przygotować do wyjazdu i spokojnie ruszyć w świat? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
3: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
4: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
5: Wzorem są nasze mamy, ojcowie, dziadkowie, którzy starają się żyć zgodnie z Ewangelią, powiedział papież. Dziś rozpoczyna się tydzień troski o środowisko. Papież zachęca do zaangażowania na rzecz ekologii integralnej. Troska o matki w stanie błogosławionym i dzieci nienarodzone, wspieranie rodzin i promowanie ducha braterstwa to priorytety nowo wybranego delegata stanowego rycerzy Kolumba, adwokata Michała Bartoszki. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Wstępując do nieba, Jezus pociąga nas do komunii z Ojcem, powiedział papież w rozważaniu przed południową modlitwą Królowo Nieba, nawiązując do uroczystości w niebo wstąpienia Pańskiego.
6: Znamy drogę tej wędrówki w górę. Odnajdujemy ją w Jezusie, w darze Jego życia, w Jego przykładach i Jego nauczaniu, a także widzimy ją nakreśloną w Maryi Pannie i w świętych, zarówno tych, których Kościół daje nam jako uniwersalny wzór, jak i tych, których papież Franciszek lubił nazywać świętymi z sąsiedztwa, z którymi przeżywamy nasze dni, w tatach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i w każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem szczerze starają się żyć zgodnie z Ewangelią.
5: Ojciec Święty zachęca do zaangażowania na rzecz ekologii integralnej, a dobrą okazją, która przypomina, jak to jest ważne, jest rozpoczynający się dzisiaj tydzień Laudato Si.
7: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
6: Od dziś do przyszłej niedzieli trwa tydzień Laudato Si, poświęcony trosce o stworzenie i inspirowany encykliką papieża Franciszka. W tym jubileuszowym roku świętego Franciszka z Asyżu przypominamy jego przesłanie pokoju z Bogiem, z braćmi i ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej dziedzinie uległ znacznemu spowolnieniu. Dlatego zachęcam członków ruchu Laudato Si oraz wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie.
7: La cura per la pace e cura per la vita.
0: Wiadomości ze świata.
5: Ponad 300 delegatów rycerzy Kolumba z całej Polski wybrało nowego delegata stanowego. Został nim adwokat Michał Bartoszko z Wrocławia. Zastąpi on delegata stanowego Tomasza Wawrzkowicza. Tak o perspektywach rozwoju rycerzy Kolumba w Polsce mówił wybrany wczoraj delegat stanowy Michał Bartoszko.
8: Rycerze Kolumba od wielu lat wykonują piękne dzieła miłosierdzia, co było widać chociażby przy powodzi na Dolnym Śląsku, przy wichurach w Borach Tucholskich, czy innych sytuacjach, które się zdarzały, chociażby wybuch czy eskalacja wojny na Ukrainie. Ale to są dziesiątki, a w zasadzie setki, jeżeli nie tysiące programów, które rady lokalne wykonują na co dzień. To jest coś, na co bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę przez ten okres, na który bracia powierzą mi przewodzenie polskiej jurysdykcji, mi i pozostałym funkcjonariuszom stanowym, bo to jest zespół. A więc formacja, braterstwo i stawianie czoła tym zmianom, które zachodzą i promowanie wartości rodzinnych, katolickich, obrony życia we współczesnym świecie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va.

0: to boli. No, wyciągaj.
1: Już, już. Wyszła. Teraz dobrze odkazimy ranę. I opatrzymy. Powinno się zagoić, długo nie siedziała. Ale jeszcze jedną bliznę będziesz miał.
0: Trudno. Na pewno nie ostatnią. Ale najgorsze są te, które wyniosłem z więzienia. Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Zaraz potem trafiłem za kratki. W dodatku bardzo głupio. Byłem biedny, głodny. Nie miałem pieniędzy, bo nigdzie nie mogłem znaleźć pracy. Wszedłem do sklepu, wziąłem trochę jedzenia i okradłem kasę. Chciałem jak najszybciej i jak najdalej uciec, więc ukradłem samochód. Właściwie to go tylko chciałem pożyczyć. Złapali mnie i posadzili. Nie jeden raz tak zrobiłem, ale nigdy nikogo nie zraniłem. Zamknęli mnie i wtedy ty dla mnie przemyciłaś broń, dzięki której uciekłem nie na długo. Dalej napadałem na sklepy, stacje benzynowe. Znowu mnie capnęli, ale przenieśli mnie do płonącego piekła. Jak nie bez powodu nazywa się więzienie stanowe w Istan. Jakie ja tam przeszedłem piekło, nie będę mówił. Zostały mi na pamiątkę liczne blizny, które będę nosił do końca życia, ale na wolność wyszedłem jako inny człowiek. Teraz nic mnie nie złamie. No, chyba że ty się do mnie uśmiechniesz. Dla ciebie zrobiłbym wszystko. Kocham cię, Bonnie. Coś mi mówi, że już się nie rozstaniemy.
1: Puść mnie, wariacie. Zobacz, krew ci się leje z rany. Powinien ją zobaczyć lekarz. Pewnie by ją zaszył. Dobra, lepiej się nie ruszaj. Zawsze będziemy razem. Wzięlibyśmy ślub, ale kiedy miałam 16 lat, wypchnęli mnie za mąż za złodzieja. Brutalnie mnie traktował. Uciekłam od niego, ale on nie zgadza się na rozwód. Właśnie odsiaduje wyrok. Póki ten drań żyje, nie będę mogła za ciebie wyjść.
0: Poczekamy, aż wyjdzie. Znajdziemy na niego sposób. Ale ty możesz jeszcze zacząć wszystko od początku. Dużo wiesz. Czytasz książki. Świetnie piszesz. Uwielbiam twoje wiersze i opowiadania. Nie wspomnę już o przemówieniach, które pisałaś dla polityków. Na pewno by cię zatrudnili jako asystentkę albo sekretarkę. Ty jeszcze jesteś czysta. No, co ci zarzucą? Najwyżej jakieś drobne wykroczenia, jeśli cokolwiek udowodnią. Ja po tylu napadach już się nie wygrzebię z kryminału. Zostałem zawodowym przestępcą. Taka jest prawda. I mam na rękach krew.
1: A ja cię widzę jako romantycznego buntownika w czasach wyzysku i kryzysu. No, wielu ludzi też tak myśli, czytając gazety. Bo tak jak władza potrzebuje wroga publicznego numer jeden, tak opinia publiczna tworzy legendę i jej bohatera. Ja czytałam o tym w jednej książce. Ludzie lubią takie romantyczne postaci. Kocham cię, Clyde. Mój bohaterze.
2: Odkąd Clyde Barrow i jego ówcześni wspólnicy wybrali się na tańce do Stringtown w Oklahomie, jego kryminalna kariera poszła w bardzo złym kierunku. Na imprezie pojawił się szeryf C.G. Maxwell i jego zastępca Eugene Moore. Policjanci chcieli dowiedzieć się, kim byli trzej młodzi mężczyźni popijający drinki na parkingu, więc zbliżyli się do nich. Wtedy Barrow ze wspólnikiem zaczęli do nich strzelać. Moora zabili na miejscu, a szeryfa Maxwella ciężko ranili. Dwa miesiące później zabili cywila, właściciela sklepu w Sherman w Teksasie. Przestali być tylko włamywaczami i złodziejami. Zostali mordercami. Lista ich ofiar ciągle rosła. Metody stały się brutalne, a ucieczki coraz bardziej desperackie.
0: Wspólnicy mnie porzucili. Muszę stworzyć gang od nowa. Mój starszy brat, Buck, niedługo wyjdzie z więzienia. Mam jeszcze kilku przyjaciół z dawnych, dziecięcych lat. Im mogę zaufać. Ale i tak najbardziej ufam tobie, moja maleńka Bonnie.
1: We dwoje damy sobie radę. Z tym, że...

0: Mój ukochany nie może być postrzegany jako zwykły morderca, który z zimną krwią zabija każdego, kto mu wejdzie w drogę. To trzeba zmienić.
1: Bonnie Parker i Clyde Barrow to najbardziej znana w Ameryce i w świecie para kochanków poza prawem. Lata wielkiego kryzysu sprzyjały rozwojowi popkulturowych miejskich legend, najczęściej z czarnym bohaterem sprzeciwiającym się systemowi ekonomicznemu i strzegącej go władzy. Bohaterami w gazetach, radiu i w kinie stali się gangsterzy. Co ciekawe, rzeczywiście wielu przestępców dążyło do sławy. Stroili się na postaci ze zbiorowej wyobraźni. Z popkultury czerpali wzory najprawdziwsi bandyci, włącznie z Alem Capone, który chodził do kina, żeby zobaczyć, jaki powinien nosić kapelusz, garnitur i szelki, jak się czesać, gestykulować i jak pozować do zdjęć. Rozwijająca się popkulturowa opinia publiczna śledziła dokonania mrocznych postaci takich jak John Dillinger, Babyface Nelson, Pretty Boy Floyd, Machine Gun Kelly, bandytów dokonujących napadów, włamań, porwań, kradzieży, morderstw i słynących z wyjątkowej przemocy. Na każdej z tych osób kładł się cień ścigającej ich rychłej śmierci. Figura wroga społecznego numer jeden budziła grozę, ale też dziwną fascynację. Romans kryminalny, który wzbudzał największe emocje, tworzyli Bonnie Parker i Clyde Barrow.
0: Napisałam wiersz, który zostawimy wyjeżdżając z tej kryjówki. Tu, w Missouri. W Joplin zawsze nam się udaje przeczekać i spokojnie pomieszkać przy Oak Ridge Drive. To dobre miejsce, ale wiesz co, Clyde? Wpadłam na pomysł, żebyśmy zrobili sobie sesję zdjęciową. Upozujemy sceny z bronią i autem, ułożą coś w rodzaju fotoreportażu dla prasy. Zobaczysz, zobaczysz, dziennikarze oszaleją ze szczęścia, gdy dostaną taki materiał. Trafimy na pierwsze strony gazet i magazynów. Wyślemy im fotografię pocztą, a jedną serię zostawimy tutaj, dla policji. Jak myślisz, lepiej będę wyglądała w kaszkiecie czy w berecie?
2: Nie znam się na tym. Lepiej wybierz sama. Mnie się podobasz w jednym i drugim. Ale zrób część zdjęć w berecie, a część w czapce. To fajny pomysł. Aparat jest, a mój brat robi bardzo dobre zdjęcia. Mówił, że kupią coś dobrego do jedzenia i picia na wieczór i niedługo tu przyjadą we dwoje, z Blanche. Już moja bratowa zadba o twój makijaż i fryzurę jak nikt inny. Zrobimy portrety. Każdego z nas osobno. I nas dwojga jako nierozłącznej pary.
0: Tak, ale nie mogą być przesłodzone. Tylko raczej upozowane na romans ze śmiercią. Ja wyceluję ci karabin w pierś, a ty będziesz się do mnie śmiał. A potem ty będziesz mi groził bronią? O, super pomysł. Koniecznie załóż śnieżno-białą koszulę i weź garnitur i krawat i kapelusz i samochód trzeba wypucować, żeby mu się blachy błyszczały. Będziesz stał z karabinem maszynowym, a ja z rewolwerem.
2: Aha, będę pozował z moim ulubionym Browningiem i zapalę sobie kubańskie cygaro,
0: tak,
2: żeby wyglądać jak wielkie pańsko.
0: Czekaj, cygaro? No jasne! Cygaro, przecież to jest pomysł! Ja będę trzymała rewolwer w dłoni, a w zębach cygaro. To dopiero będzie wizerunek amerykańskiej gangsterki.
3: Bonnie? Odchyl trochę głowę do tyłu. O, tak. Bardzo, bardzo ładnie. A teraz spójrz w lewo.
0: Mhm.
3: W lewo.
0: Mhm.
3: Rewolwer troszkę wyżej.
0: Tak. Okej.
3: Okay. Uwaga.
1: Kryjówka w Joplin była bardzo dobra, ale lokatorzy hałaśliwi i uciążliwi dla sąsiadów. Słychać było głośne zabawy mocno zakrapiane alkoholem, a nawet strzały. Pewnego razu Clyde, czyszcząc swój ulubiony, automatyczny karabin, oddał niechcący serię w powietrze. Ktoś w końcu wezwał policję. Przyjechała grupa interwencyjna, spodziewająca się po prostu dzikich lokatorów, jak to w czasie kryzysu zwykle bywało w opuszczonych budynkach. Nikt nie przewidywał strzelaniny, która wybuchła, gdy tylko zawyły

0: ty bierz na cel tego grubszego,
1: dobra,
0: a ja położę ich szefa.
1: Dobra, słuchaj. Według mnie jest ich tylko pięciu. Trzeba wystrzelać, ilu się da. Przebić się biegiem do samochodów i wiać! Nie żałuj, Cool Clyde, nie żałuj!
2: Dobra.
3: Bracia Barrow i Jones bronili się zaciekle. Detektyw Harry McGinnis zginął na miejscu, a policjant Harriman został ciężko ranny. Wtedy także Bonnie strzelała z automatycznego Browninga do sierżanta Kalera, zmuszając go do padnięcia pod dębem. Tam doznał obrażeń twarzy i głowy od odprysków drewna.
1: Niech to diabli! Dostałem rykoszetem. Jones jest lekko ranny. Dziewczyny wyszły całe, a ty, Clyde?
4: Mieliśmy dużo szczęścia. Żal tylko broni, którą musieliśmy zostawić. No, ale się odkujemy. Zobaczycie. A Bonnie to nawet może być zadowolona, bo zostały tam jej teksty, nasze zdjęcia i filmy. The Joplin Globe. Na pewno się nimi pochwali i je wydrukuje.
3: Bonnie i Clyde wpadli na jeszcze jeden pomysł, który dobrze wpłynął na ich wizerunek. Gdy uciekając kradli samochód, brali zakładnika. Bywał nim często właściciel pojazdu, choć zdarzył się również policjant. Porywali tę osobę, żeby zabezpieczyć się przed pościgiem aż do granicy stanu. Po przekroczeniu granicy wypuszczali zakładnika i dawali mu pieniądze na powrót. Jednak gang Barrowa miał coraz więcej przestępstw na swoim koncie. Brutalne starcia z policją kończące się strzelaniną i coraz więcej zabójstw. Zastrzelił 9 policjantów. Jednak ile w sumie było ofiar, do końca nie wiadomo.
4: Bonnie! Bonnie! Czytałaś to, o czym piszą w gazecie? Zobacz chociaż zdjęcie.
5: Pokaż. Gdzie? No co za bezczelność. Coś podobnego. Nie no, naprawdę nie ma już uczciwych ludzi w tym fachu? Napad i zabójstwo nosi oczywiste znamiona przestępstwa Bonnie Parker Clyde'a Barrowa. Do ofiar strzelano z identycznego rewolweru jak ten, który trzyma Bonnie na znanych jej fotografiach. Przy zwłokach znaleziono także cygaro noszące ślady drobnych zębów. Takie jak to, które Bonnie pali na słynnym zdjęciu z cygarem? Co oni wypisują? Przecież my tego nie zrobiliśmy. Ktoś się pod nas podszył. To oczywiste, przecież ja w życiu nie paliłam cygara. To tylko rekwizyt do fotografii. To samo z papierosem zresztą. Co oni myślą, że ja spaceruję po ulicy z rewolwerem? To tak prymitywna podróbka, że aż w oczy kole.
4: No właśnie. Widzisz, do czego prowadzi ta twoja reklama? Te inscenizacje zastąpiły prawdę o nas. Staliśmy się rozpoznawalni, ale łatwo się pod nas podszyć.
5: O, nie, nie, nie. Ja tego tak nie zostawię. Zaraz napiszę do gazety i do policji dementi i żądanie sprostowania informacji. Co za bezczelność.
1: Czekaj, Bonnie, czekaj. Clyde, nie można tego tak zostawić. Zwłaszcza, że wszystko idzie na konto całego gangu. Dotyczy was dwojga, ale również mnie! Twojego brata i mojej żony Blanche, młodego Jonesa i Henry'ego Metzmina! A myśmy w tym palców nie maczali!
3: Całe Stany Zjednoczone śledziły kryminalny romans Bonnie i Clyde'a. Ale nie wszyscy dali się uwieść bandyckiej legendzie.
6: Witaj, szeryfie. O, dobrze wyglądasz, Smut. Przejeżdżałem właśnie przez Dallas i pomyślałem, że wpadnę i się przypomnę.
7: A niech to diabli. Frank Hammer we własnej osobie. Niezapomniany postrach bandytów, słynny Ranger z Teksasu. Co cię sprowadza, stary?
6: Nadziwić się nie mogę, że nie potraficie przyskrzynić tych dwojga kochasiów i ich gangu. Czytam, słucham i nie mogę uwierzyć, że latają wolni, kradną, napadają na ludzi, mordują i zawsze jakoś wywijają się policji. Mnie aż ręce swędzą. Zrobiłbym z tym porządek raz dwa. Nienawidzę kryminalistów. Wyłapałem wszystkich, których ścigałem, a tych, którzy mi się nie poddali, zastrzeliłem jak wściekłe psy. Owszem, bronili się. Zostałem 17 razy ranny, ale osobiście zastrzeliłem 53. Jeśli ktoś jest poszukiwany żywy lub umarły, to lepiej, żeby mnie nigdy nie spotkał. Moi czterej bracia też są rangerami.

0: My też nie zgadzają się, żeby uczciwy obywatel utrzymywał jakiegoś kryminalistę w więzieniu. No, to jakie masz plany, szeryfie? Bo ja mam akurat sporo wolnego czasu.
1: Myślałem, Frank, że przeszedłeś na emeryturę.
0: To źle myślałeś. Może szeryfem się bywa, ale rangerem się jest do końca. My egzekwujemy amerykańskie prawo wszędzie. Nie ogranicza mnie żadna granica stanowa. A ci smarkacze są przewidywalni. Już dawno powinno się ich capnąć albo odstrzelić. No. Masz tu mój numer telefonu. Do zobaczenia.
1: Do widzenia, Frank.
2: Po serii napadów i włamań Barrow prowadził samochód, w którym wiózł Bonnie i Jonesa. Niedaleko Wellington w Teksasie przeoczył ostrzeżenia na moście w budowie. Auto stoczyło się w rów i obróciło. Prawdopodobnie, gdy samochód koziołkował, akumulator przetoczył się na miejsce obok kierowcy i pękł, wylewając zawartość na Bonnie. Dziewczyna doznała rozległych i głębokich poparzeń prawej nogi, miejscami odsłaniających kości. Potwornie cierpiącą, Clyde wydobył ją z wozu i wlókł jak najdalej, bojąc się, że samochód wybuchnie. Razem z Jonesem donieśli ranną Bonnie do najbliższego obejścia, gdzie gospodarze udzielili im pomocy.
3: Nie będziesz mogła chodzić przez jakiś czas. Wymagasz codziennej pielęgnacji. Nie martw się, Bonnie. Ja się tobą zaopiekuję. Musimy gdzieś osiąść i przeczekać. Niedaleko Fort Smith w Arkansasie jest dom dla turystów. Wynajęliśmy go. Tam będzie można leczyć twoją nogę, nie zwracając niczyjej uwagi.
4: Clyde, kochany, jak ja teraz będę wyglądała z taką pokiereszowaną nogą? Czy ona odzyska sprawność? Będę kulawa i z okropnymi bliznami nie będziesz mnie już chciał.
3: Co ty pleciesz, Bonnie? Nie ma takiej możliwości, żebym ciebie nie chciał. Zawsze będę przy tobie, a ty będziesz przy mnie. Ja cię kocham i to się już nie zmieni, przysięgam.
2: Clyde opiekował się ranną, a tymczasem Buck i Jones dokonali kolejnego rabunku i zamordowali szefa policji w miasteczku Alma. Gang musiał natychmiast uciekać, mimo złego stanu Bonnie. Wynajęli podwójny dom turystyczny nieopodal Platte City w stanie Missouri. Niedaleko działała znana w okolicy karczma pod czerwoną koroną, w której często bywali patrolujący autostradę policjanci. Tam też chodziła po prowiant Blanche, szwagierka Clyde'a. Zwróciła na siebie uwagę od razu, bo zawsze nosiła bryczesy i płaciła wyłącznie monetami. Znowu trzeba było uciekać.
0: Halo, kapitan Frank Hammer przy telefonie.
5: Cześć, Frank, mówi Smut. Zebrało się już 16 nakazów aresztowania Clyde'a Barrowa, a teraz sąd w Dallas wydał nakaz pojmania ich dwojga za zabójstwa. W ostatniej obławie brat Clyde'a dostał w głowę. Kula oderwała kawałek czaszki, ale przeżył i z pomocą innych uciekł przed policją. Potem był ranny podczas pościgu. Zawieźli go do szpitala, gdzie ostatecznie zmarł na zapalenie płuc, a my straciliśmy majora Crowsona. Łapiemy Bonnie i Clyde'a żywych lub umarłych. Tam ci najlepszych ludzi i patrole nadzorujące drogę stanową.
0: Dobra. Niech zastawiają pułapki na drogach i gonią ich, najlepiej na motocyklach. Jestem pewien, że młodzi zwieją przed nimi do Kansas. Oni krążą między 5 stanami, a przy okazji regularnie odwiedzają swoich krewnych. No, czekaj. Myślę, że najbliższa wizyta będzie w Luizjanie. Wstać! Wysiadać z samochodu! Clyde Barrow i Bonnie Parker! Poddajcie się! Mamy nakaz aresztowania! Czeka na was uczciwy proces! I krzesło elektryczne! Poddajcie się, albo będziemy strzelać!

0: Do końca.
1: Do końca.
2: Ognia!
3: Trzeciego maja 1934 roku po długim pościgu Frank Hammer na czele oddziałów z Luizjany i Teksasu zastawił pułapkę na Louisiana Highway 154 niedaleko Bienville Parish. Deszcz kul zatrzymał ukradzionego Forda. Bonnie i Clyde bronili się, strzelając z karabinów automatycznych, ale nie mieli szans. Zginęli rozsiekani seriami wystrzelonymi przez policjantów.
4: Halo? Halo, szefie? Zwłoki są tak zmasakrowane, że nie możemy ich ruszyć. Czekamy na medyków, żeby te szczątki jakoś pozbierali. Proszę przysłać wsparcie, bo nie dajemy sobie rady z nacierającym tłumem.
5: Z czym?
4: Proszę się odsunąć!
5: Co się tam dzieje?
4: Ludzie oszaleli. No, przyjeżdża ich coraz więcej, żeby zobaczyć i sfotografować tę jatkę. I każdy chce pobrać jakąś pamiątkę. Tną na fragmenty ubrania zabitych, odcinają pokrwawione włosy. Samochód rozbierają, no. Jakaś paranoja. A to klamkę urwą, lusterko. Wydłubią coś, no. Ledwo odgoniliśmy dwóch facetów, którzy usiłowali z trupa Clyda odciąć coś na pamiątkę. Jeden wskazujący palec, którym bandyta naciskał spust, a drugi lewe ucho, no. Bo prawe jest rozwalone. Nie dajemy sobie z nimi rady. Szefie, no, proszę przysłać wsparcie, bo nie powstrzymamy tych ludzi. Ich jest coraz więcej. Wszystko rozbiorą jak mrówki.
6: Nie tak miało być. Frank Hammer ich zastrzelił, ale nie potrafił zabić legendy.
3: W archiwum śledztw niedokończonych udział wzięli Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borkowski, Andrzej Mastalerz, Dariusz Toczek i Wojciech Żołądkowicz. Scenariusz Michał Montowski, realizacja Magdalena i Michał Czajkowscy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiam z Bartoszem Czartoryskim, krytykiem filmowym i tłumaczem. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Historia Bonnie and Clyde, którą dzisiaj opowiadamy, w dużym stopniu została zapamiętana, utrwalona przez film z roku 1967, Bonnie and Clyde właśnie, w reżyserii Artura Penna z olśniewającą Faye Dunaway i Warrenem Beatty w rolach tytułowych. I to, jak sądzę, jest dobrą okazją, żeby opowiedzieć i o tym filmie, i w ogóle o tym, jak Hollywood przedstawia świat przestępczy. I zacznijmy od tego, dlaczego ten film był uznawany za kontrowersyjny zaraz po premierze.
2: Przede wszystkim dlatego, że zrywał dość radykalnie z cenzorskimi obostrzeniami ustanowionymi w latach 30. w tak zwanym kodeksie Hajsa, który zobligował twórców hollywoodzkich, jeżeli oczywiście oni chcieli, żeby ich filmy były kierowane do szerokiej dystrybucji i pokazywane w wielu kinach, do przestrzegania pewnych zasad. Czyli chociażby no, w kontekście gangsterskim, w kontekście pokazywania kryminalistów, zbrodnia zawsze musiała być przykładnie ukarana. Stróże prawa nie mogli być pokazywani w negatywnym świetle. Brakowało tam ambiwalencji moralnej i można powiedzieć, że ta taka westernowa czerń i biel była bardzo długo obowiązująca. Właśnie gdzieś do połowy lat 60. i film Bonnie i Clyde Artura Penna no radykalnie z tym zrywał, pokazując zarówno no, miękki erotyzm, jak i sugestywną brutalność oraz odmalowując swoich bohaterów, którzy byli bardzo brutalnymi kryminalistami zarówno w rzeczywistości, jak i na ekranie filmowym, jako postaci, no można powiedzieć, antysystemowe, które sprzeciwiały się rzeczywistości, w której przyszło im żyć i można było z nimi sympatyzować w jeszcze większym stopniu niż ze stróżami prawa, którzy deptali im po piętach.
1: Tu wielkie znaczenie ma ta finałowa scena, prawda, która przeszła chyba do historii kina w ogóle.
2: Tak, oczywiście. Jest to rzecz zdecydowanie wyjątkowa, zarówno też jeżeli chodzi o skalę brutalności, jak i takie romantyzowanie postaci tytułowych. Bonnie i Clyde był jednym z pierwszych filmów, który tak ekstensywnie wykorzystywał

0: efekt specjalny polegający na umieszczaniu na ciałach aktorów woreczków ze sztuczną krwią oraz miniaturowych materiałów wybuchowych, które uruchamiano w odpowiednim momencie. Miało to naśladować ślady po wystrzałach, efekty. Bonnie i Clyde pokazywano krew, spazmy ciał po postrzałach i takie gwałtowne sceny śmierci w sposób niespotykany dla ówczesnego kina, co przez cały film eskaluje i ma właśnie swój finał w tej końcowej scenie, kiedy Bonnie i Clyde umierają. No, ta scena była wielokrotnie później jakoś powtarzana i cytowana przez twórców mniej lub bardziej utalentowanych. Spopularyzowała też estetykę slow motion chociażby przy scenach przemocy, co później było też wykorzystywane przez wielu reżyserów, których moglibyśmy tutaj chyba bez końca wymieniać. Jest również fantastycznie zmontowana. Taki sam sposób montażu stosował inny twórca nowego Hollywood, bo tak się nazywało tych młodych, gniewnych, tworzących i ośmielonych przez Artura Penna, czyli Sam Peckinpah, autor Dzikiej Bandy, filmu bodajże o 2 lata późniejszego, który również przecierał szlaki dla odważniejszych twórców filmowych, którzy tworzyli w tym nurcie nowego Hollywoodu. No i tak jak już mówiłem, pokazała brutalność, ten realistyczny, bardzo taki fizyczny sposób, fizjologiczny wręcz. Zmieniła sposób filmowania śmierci i strzelanin, co później przerodziło się w taką ich nadmierną estetyzację, no ale to już jest osobna kwestia.
1: Czy jest tak, że Bonnie i Clyde w ten film wpisywał się w czasy, w których powstał, że jakoś odnosił się do tych czasów?
0: Filmowo jak najbardziej, ponieważ jak już wcześniej mówiłem o tym kodeksie Heissa, no to była taka próba radykalnego odcięcia się od tego starego Hollywoodu, od tej tradycji obowiązującej do połowy lat 60. Wtedy twórcy filmowi zaczęli się mocno inspirować francuską nową falą, która między innymi podkreślała wagę i znaczenie reżysera jako twórcy autonomicznego, jako twórcy filmowego, który tworzy, można powiedzieć, w oderwaniu od wymagań wielkich studiów hollywoodzkich. Wtedy też poszukiwano zresztą reżysera tego filmu, scenarzyści, którymi był duet David Newman i Robert Benton, chcieli pierwotnie, żeby François Truffaut wyreżyserował ten film. Potem zwracali się do Jean-Luc'a Godarda. I Arthur Penn zdecydowanie nie był pierwszym, ani nawet 10. wyborem, ale kiedy filmem i scenariuszem zainteresował się Warren Beatty, to wtedy na Arturze Pennie stanęło. Więc jest to zdecydowanie dzieło kontrkulturowe, w tym samym sensie, w jakim była nim Dzika Banda wspomniana przeze mnie, tudzież Noc żywych trupów, rok późniejsza George'a Romero. 1967 rok to była taka godzina zero dla całego Hollywood. I film Bonnie i Clyde zachęcił innych twórców, aby poszukiwali swoich środków wyrazu, środków ekspresji gdzieś poza ustalonymi wzorcami hollywoodzkimi. Więc zdecydowanie jest to film, który coś rozpoczął w Hollywood.
1: To taki kontekst filmowy, a społeczny, czy miał być jakimś manifestem na przykład właśnie? Ta mitologizacja tych przestępców żyjących w czasach wielkiego kryzysu, czy to miało jakieś znaczenie?
0: Nie wydaje mi się, by miało aż takie znaczenie społeczne, chociaż no bardziej takie antysystemowe, bym powiedział, bo jednak no Bonnie i Clyde są młodzi, atrakcyjni, charyzmatyczni, więc film buduje jakąś emocjonalną więź między nimi a widzem i kibicujemy im mimo świadomości ich zbrodni. Mam wrażenie, że ogółem w kinie trzeba rozróżnić, z jakich pobudek popełniane są zbrodnie. Jeżeli z takiej cynicznej żądzy zysku i chciwości, no to wtedy trudno jest sympatyzować z takimi postaciami. A jeżeli jest to tak jak w tym przypadku wymuszone przez okoliczności, bo Bonnie i Clyde są, można powiedzieć, postawieni pod ścianą, innego wyboru niż wejście na tę ścieżkę, drogę zbrodni nie mają, to wtedy właśnie no, widzowie są gotowi na tę taką moralną niejednoznaczność. I to, że bohater nie musi być moralnym wzorem, to właśnie rozpoczęło się trochę od filmu Artura Penna. Więc sympatyzowanie z outsiderami zaczęło się właśnie w 1967 roku od Bonnie i Clyde.
2: Archiwum śledztw niedokończonych.
1: Pan już o tym trochę mówił, ale jak Bonnie i Clyde wpłynęło na późniejsze filmy gangsterskie? Wymienił pan kilka przykładów, ale to chyba jeszcze nie wszystkie, prawda?
0: Wcześniej w tej takiej erze z złotego Hollywoodu, starego Hollywoodu, filmy takie jak Człowiek z blizną, ta pierwsza wersja, Public Enemy, Little Caesar, pokazywały gangsterów, nawet jeżeli pokazywały jako outsiderów, to byli to zawsze ludzie sukcesu, osiągający władzę za pośrednictwem przemocy, ale ostatecznie skazanych na upadek, ponieważ ich śmierć miała pełnić funkcję takiej moralnej przestrogi, czyli nawet jeżeli postać gangstera była na jakimś poziomie fascynująca, to film musiał jasno komunikować, że przestępstwo nie popłaca. A tutaj ta finałowa scena w Bonnie i Clyde nie była karą per se, raczej można powiedzieć naturalną konsekwencją wyborów, jakie oni podejmowali. I późniejsze filmy, takie jak chociażby Ojciec Chrzestny, gdzie

0: Mamy Michaela Corleone jako przebiegłego, inteligentnego przywódcę dbającego o rodzinę. Mieliśmy Tonego Montanę z tej kolejnej wersji Człowieka z blizną, tym razem zrealizowanej przez Briana De Palme, który wręcz realizuje taką wersję amerykańskiego snu, no tylko że w krzywym zwierciadle. Mamy też filmy Martina Scorsese, takie jak chociażby Chłopcy z Ferajny, gdzie ta atrakcyjność mafijnego stylu życia przemawia do głównego bohatera, który przecież jest jakby spoza tego układu. Mamy też Gangster jako antybohaterów. W Taksówkarzu również Scorsese'ego mamy Roberta De Niro, który no jest może nie tyle gangsterem, co przestępcą, ale która rodzi się z jego wyobcowania ze świata, jego alienacji. Mamy Drogę Carlita, gdzie gangster próbuje zerwać z przeszłością, ale która te łapska po niego cały czas wyciąga. No i jeżeli mielibyśmy spojrzeć na ostatnią dekadę, no mamy chociażby Jokera Todda Phillipsa, gdzie mamy no bohatera tragicznego, ale również będącego zagrożeniem dla społeczeństwa. Więc to wszystko narodziło się właśnie wtedy od Artura Penna i od Bonnie Clyde. Moglibyśmy te przykłady mnożyć. Mamy chociażby Urodzonych Morderców Olivera Stone'a, którzy byli bezpośrednim nawiązaniem, jeżeli chodzi o samą strukturę fabularną i portrety psychologiczne postaci do Bonnie Clyde, tylko że no, dostosowanymi do lat 90., gdzie bardziej była to satyra, krytyka kultury mediów. Mamy też Fight Club, czyli Podziemny Krąg Davida Finchera przeciwko systemowi. Tam akurat chodziło o konsumpcjonizm bardziej niż o zastaną rzeczywistość, ale to tak, zdecydowanie ten film miał wpływ na wszystkich tych twórców i wszystkie te filmy, które teraz wymieniłem.
1: A czy stało się też trochę tak, że znaczy kino zaczęło właśnie sympatyzować z przestępcami? Czy to wzbudzało sprzeciw krytyki i publiczności?
0: Tak, wzbudzało już nawet właśnie przy okazji Bonnie Clyde. Wielu krytyków z głównych mediów amerykańskich uważało, że jest to film mierny po prostu. Doceniali go dopiero przy powtórnym seansie albo wręcz monitorując reakcje publiczności, reakcje społeczne na ten film. Wielu krytyków ówczesnych nie za bardzo kupiło połączenie tej sugestywnej brutalności, bardzo skrajnej przemocy ze slapstickiem wręcz, ponieważ Artur Penn tam zamieścił bardzo, bardzo wiele scen komediowych, więc ten film wypadał jako taki, można powiedzieć, pęknięty, jako rozdarty w takim rozkroku między dwoma światami, można powiedzieć, tej brutalności gangsterskiej, tego fizjologicznego wręcz horroru, spektaklu przemocy i wręcz slapstickowej komedii, więc ja rozumiem, że mogło to konfundować krytykę drugiej połowy lat 60. Publiczność chyba szybciej kupiła jednak ten film, no bo jednak pokazywał on bohaterów umieszczonych w tej właśnie rzeczywistości, którą oni znali, mimo że dzieje się w czasach wielkiego kryzysu, biedy, bezrobocia, takiej rozpaczy zwykłych ludzi i tej społecznej frustracji. No i tej społecznej frustracji Bonnie i Clyde się w ten swój sposób sprzeciwiali. Dlatego no dzisiaj w popkulturze pamiętamy ich jako takich folk heroes, czyli ludowych buntowników. Tak, co budowało zdecydowanie solidarność między nimi, mimo że byli przestępcami, a zwykłymi ludźmi.
1: A przychodzi panu do głowy inny film, który wzbudził podobne kontrowersje, właśnie z powodu mitologizowania bohaterów, przestępców?
0: Na pewno Urodzeni Mordercy w latach 90. wzbudzili kontrowersje, choć chyba nie aż tak szeroko i nie tak aż daleko idące jak Bonnie i Clyde, bo jednak tamtejsi bohaterowie, których imion już teraz nie pamiętam, no byli przedstawieni jako jednostki dość zwichrowane i niedopasowane społecznie. Ale myślę, czy przypominam sobie coś, co miało aż taką mocną siłę rażenia jak Bonnie i Clyde. I chyba nie. Mam wrażenie, że już późniejsza publika zdążyła już przywyknąć i okrzepnąć do kina, które tak jawnie krytykowało to, co się działo na płaszczyźnie politycznej i społecznej. Ten młodzieżowy bunt przeciw konserwatywnym wartościom zdążył już okrzepnąć. Ten kryzys zaufania do państwa instytucji nie był już czymś pod prąd, można powiedzieć, tylko obowiązującym nastrojem, więc mam wrażenie, że już później można było nadal nas jako widzów zszokować, ale już podobne tematy i pokazywanie bohaterów jako ambiwalentnych moralnie, no nie było już niczym takim kontrowersyjnym.
1: A czy dzisiaj istnieje jakiś rodzaj kodeksu zakazującego czegoś w Hollywood? Czy już coś podobnego nie istnieje?
0: Nie, oficjalnie już nie. Nieoficjalnie można tylko domniemywać, że ktoś może nie dać na pewien film pieniędzy, jeżeli nie usunie się na przykład danej sceny, albo nagra się film z wybranym aktorem, który w jakiś sposób nie pasuje, można powiedzieć, światopoglądowo do wizji danego studia, ale to już nie obowiązują, można powiedzieć, żadne ograniczenia. Możemy pokazywać wszystko, co chcemy i jak chcemy i całe szczęście.
1: Ma pan swojego ulubionego bohatera i antybohatera w filmach hollywoodzkich. Oczywiście myślę o gangsterach i przestępcach.
0: Jeżeli miałbym wybrać gangstera, to byłby to chyba jednak Michael Corleone, ponieważ on na przestrzeni tych dwóch pierwszych filmów należących do trylogii

0: Ojca Chrzestnego, bo trzeciej części nie za bardzo lubię. Pięknie się rozwija. Jest to świetnie napisana postać od takiego Everymana, będącego właśnie gdzieś na skraju tego układu, starającego się trzymać z dala od przestępczej działalności rodziny Corleone. Zostaje po prostu w to bezpardonowo wciągnięty i finałowa, bardzo symboliczna scena z drugiej części, kiedy można powiedzieć, no domykają się drzwi. Domykają się również drzwi dla Michaela Corleone, który musi zostać w tym przestępczym świecie, choć starał się z całych sił tego uniknąć. I jest to też postać bardzo tragiczna, która przechodzi świetny rozwój charakterologiczny i emocjonalny na przestrzeni tych dwóch pierwszych filmów. No i tutaj chyba mógłbym postawić kropkę. Byłby to Michael Corleone. Szczerze mówiąc, wcześniej o tym nie myślałem, ale było to pierwsze nazwisko, które przyszło mi do głowy i w trakcie mojej wypowiedzi gdzieś tam przetasowywałem inne, chociażby rzeczonego Carlita czy Tonego Montany, i jednak byłby to Michael Corleone. Znamienne jest to, że ich wszystkich grał Al Pacino, prawda?
1: Tak. Wszystkie filmy, o których pan mówi dzisiaj, to są filmy sprzed kilkudziesięciu, kilkunastu lat. Czy współcześnie, w ciągu ostatnich lat nakręcono jakiś film gangsterski, który się panu podobał w Hollywood? Czy jest tak? Marnie z tym?
0: Nie, nie jest marnie. Film The Highwayman z Kevinem Costnerem i Woodym Harrelsonem, który pokazywał historię Bonnie i Clyde, ale z perspektywy stróżów prawa. Nie był może jakoś wybitnie udany, ale na pewno interesujący. Był film Gangster Johna Hillcoata z scenariuszem Nicka Cave'a i fantastyczną rolą Toma Hardiego, opowiadający o czasach prohibicji w USA. Ale mam wrażenie, że gangsterzy już tacy w kapeluszach z szerokim rondem i w garniturach, no odeszli już do lamusa.
1: Dziękuję panu bardzo. W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiałem z Bartoszem Czartoryskim, krytykiem filmowym i tłumaczem.
2: Kolejny odcinek Archiwum Śledztw Niedokończonych za tydzień o tej samej porze. Michał Montowski
1: i Rafał Sławoń.

gentiment. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?

0: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.

0: odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
0: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
0: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na autostradzie A1 między Kierwałdem a Kopytkowem. Tam jest korek spowodowany zarówno robotami drogowymi, jak i zdarzeniem drogowym. Kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza, Torunia i Łodzi. Autostrada A4. Od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami. Ruch spowolniony, a także korek dla jadących w stronę Katowic-Opola. Autostrada A4 kolejny raz. Od węzła Lubiatów po rejon miejscowości Kwiatów. Korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. I jeszcze jedna informacja z autostrady A4. Odcinek węzeł Chojnów, węzeł Lubiatów. W pobliżu 77 kilometra na jezdni w kierunku Zgorzelca zepsuło się auto osobowe. Zablokowany był jeden pas ruchu. Służbom autostradowym udało się bardzo szybko scholować zepsuty samochód i jedzie się już A4 bez problemów w tym miejscu. Krajowa 7. Od Głogoczowa po Mogilany korek dla jadących w stronę węzła Kraków Południe. 22 513 11 11 to jest numer telefonu do Radia Kierowców.
12: Jest 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Lokalne włoskie władze dementują informacje o polskiej rodzinie rannej w ataku w Modenie. Co dalej z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? Już w środę pilna wizyta najważniejszego w USA generała. Niepokojący raport Fundacji Twarze Depresji. Polki są coraz bardziej zestresowane. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski, informuje burmistrz pobliskiej miejscowości Castel Franco Emilia. Gianni Gargano tłumaczy, że włoska agencja ANSA błędnie przytoczyła jego wypowiedź, jakoby obrażenia odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc 8 osób, w tym 3 ciężko. Wśród nich znalazła się Polka mieszkająca we Włoszech od około 30 lat oraz 3 osoby, które nie mają polskiego pochodzenia. Sprawcą ataku jest 31-letni Włoch z rodziny imigrantów zmarł.

0: Oka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Najważniejszy dowódca amerykański przyleci do Polski. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA Dan Kane w środę w Warszawie spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wizyta odbędzie się kilka dni po ogłoszeniu przez USA decyzji o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Resort obrony zapewnia, że nie zapadły decyzje o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Takie zapewnienia płyną też z Pałacu Prezydenckiego.
1: Plany reorganizacji obecności wojsk USA w Europie nie obejmują naszego kraju, zapewnia Alvin Gajadur.
2: Ja bym uspokoił, raczej to nie dotyczy Polski.
1: W środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kane'em, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że spotkanie wyjaśni sytuację.
3: Że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona.
1: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Mają rozmawiać w Kongresie i Pentagonie o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Ogień w elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pożar wybuchł po uderzeniu drona. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uspokaja, że nie odnotowano zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Zjednoczone Emiraty Arabskie wielokrotnie padały ofiarą ataków z użyciem rakiet i dronów podczas trwającej od końca lutego wojny izraelsko-amerykańskiej z Iranem, w której od 8 kwietnia formalnie obowiązuje zawieszenie broni. Rośnie zmęczenie psychiczne Polek. Z raportu Fundacji Twarze Depresji wynika, że źródłem stresu jest łączenie coraz większej liczby ról. Raport przejrzała Joanna Stankiewicz.
4: Prawie 3/4 badanych kobiet deklaruje, że pełni w życiu co najmniej 3 role jednocześnie. Partnerki, pracownicy, żony, matki, córki czy przyjaciółki. Kobiety łączą różne role kosztem własnych potrzeb czy odpoczynku, mówi prezes Fundacji Twarze Depresji Anna Morawska-Borowiec.
5: Ważne jest to, abyśmy w pierwszej kolejności zadbały o siebie, o swój relaks po to, żeby mieć siłę pomagać i dzieciom, i partnerowi.
4: Kiedy zatem powinna nam się zapalić czerwona lampka, wskazuje psychiatra dr Sławomir Murawiec.
6: Kiedy zostajemy sami ze sobą i czujemy smutek, rozpacz, lęk, to jest na pewno ten moment. No i kiedy ciało już wyraźnie daje znać, że 5 chorób nie bierze się u człowieka tak bez przyczyny, tylko z powodu wysokiego poziomu stresu.
4: W tym roku kampania przypomina każdej kobiecie, że pełni wiele ról, ale ma jedno zdrowie psychiczne, więc powinna o nie zadbać. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Większość ptaków wędrownych dotarła już na Lęgi do Polski. Najwcześniej wróciły skowronki, żurawie i czajki. Ornitolog Jacek Karczewski mówi, że w parkach i ogrodach najpiękniej śpiewają teraz kapturki, czyli pokrzewki czarnoubiste, i gajówki, czyli pokrzewki ogrodowe.
8: Są już słowiki, są już te wszystkie mokradłowe ptaki, które może nie śpiewają tak pięknie jak te wspomniane wcześniej, ale też dają moc, więc te ptaki śpiewające już mamy. Ostatni, którzy jeszcze ciągle są w drodze z Afryki, mówimy o przepiórkach, mówimy o derkaczach, o ultrakolorowych żonach, które może tak pięknie nie śpiewają, ale za to niewiarygodnie wyglądają, więc są jeszcze ptaki, które ciągle do nas lecą.
0: W drodze na polskie letniska są m.in. wilgi, muchołówki, dudki, gąsiorki i strumieniówki. Wpływ na czas powrotu ptaków coraz częściej mają zmiany klimatu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Wieczorem i w nocy w całym kraju pochmurno, prawie wszędzie może popadać. Najwięcej deszczu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Temperatura minimalna od 5-6 stopni na zachodzie do 10 na Podkarpaciu. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Marian,
10: a
9: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz.

0: W Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
13: Do rozmowy zaprosiłem Małgorzatę Niezabitowską, dziennikarkę, reporterkę, pisarkę, rzeczniczkę rządu Tadeusza Mazowieckiego.
14: Zapytałam bardzo inteligentnie, a dlaczego ja, panie Tadeuszu? Na co pan Tadeusz mi odpowiedział tak, że właściwie nie było dyskusji. Mówi, a dlaczego ja, pani Małgosiu? W tym momencie właściwie trzeba było uznać, że jeżeli człowiek dbał o swój kraj, no to trzeba było brać to ryzyko na siebie.
12: Wywiad Rzeka.
13: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
15: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Jest prawie 9 minut po 19.
11: Przy muzyce o sporcie.
15: Sylwia Urban, dobry wieczór. Przed nami dwie godziny sportu na najwyższym poziomie. W Turynie trwa Final Four siatkarza, a w nim o medale

0: Zanim przejdziemy do wydarzeń siatkarskich Final Four w Turynie i do pożegnania Roberta Lewandowskiego na Camp Nou, dowiedzmy się, co dzieje się w meczu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa w 33. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. To spotkanie jest niezwykle ważne dla Lechii, której grozi spadek, ale także z niepokojem śledzą ten mecz piłkarze Widzewa Łódź, bowiem zwycięstwo Lechii postawi ich w bardzo trudnej sytuacji. A zatem, jak jest kilkanaście minut przed zakończeniem tego meczu, pytam o to Tymoteusza Kobielę. Dobry wieczór, Tymku.
1: Dobry wieczór. 86. minuta na zegarze i mamy remis 1-1. Wynik już w 11. minucie otworzył Jean-Pierre Nsame. Doskonale złożył się do dośrodkowania Kacpra Chodyny i może nie uderzył mocno, ale niezwykle precyzyjnie pokonał Aleksa Polsena. Zanim przejdę do dalszych podsumowań, to dodajmy, od 86. minuty w osłabieniu grała będzie Lechia Gdańsk. Iwan Żelisko obejrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę za faul blisko własnego pola karnego. Będzie jeszcze okazja do strzału dla warszawskiej Legii, a Żelisko tym samym zakończył też już ten sezon, bo nie będzie mógł zagrać oczywiście w spotkaniu ostatniej kolejki. Później grę prowadziła po bramce same Lechia, ale dużo konkretniejsza była Legia i Jan Leszczyński uderzał głową po kolejnym stałym fragmencie gry tym razem. Piłka zatrzymała się na słupku, wróciła do gry, nawet nie ruszył się do niej Polsen, nie miałby szans na interwencję, miał za to dużo szczęścia. Lechia też stwarzała zagrożenie, brakowało puenty, brakowało kropki nad i przed przerwą na prowadzeniu była oczywiście drużyna gości. Po przerwie możemy mówić, myślę, że o ogromnej przewadze, a może nawet o dominacji biało-zielonych, tyle tylko, że bardzo długo brakowało skuteczności drużynie Johna Carvera, aż w końcu odnalazł się Tomasz Bobczek, wcześniej niezwykle nieskuteczny, tym razem złożył się doskonale do dośrodkowania Kamil Omeny, wyskoczył i

0: blisko słupka, pokonał tym samym Otto Hindrisza. No i kolejne sytuacje biało-zielonych, między innymi Kacpra Sezonienki, później Antona Carenki, ale Hindrisz naprawdę rewelacyjnie spisuje się, a prawdziwą klasę pokazał po kolejnym podaniu Meny i strzale Bobczka z niewielkiej odległości. Czubkiem buta odbił piłkę bramkarz Legii i to dzięki niemu jest remis. 88 już minuta na zegarze, dalej mamy 1-1. Będą tutaj jeszcze na pewno wielkie emocje w Gdańsku.
1: Bardzo dziękuję za relację.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Do Gdańska jeszcze wrócimy, a teraz w studiu witam Cezarego Gurjewa. Dobry wieczór.
3: Dobry.

0: rozpoczął projekt Warszawa. Brązowi medaliści Mistrzostw Polski. Wygrana do 20, potem przegrany set 23-25, ale gdy w trzecim secie było 25-13, to wydawało się, że już to tylko kwestia czasu, aby zespół z Polski ten mecz wygrał. Przegrany czwarty set 23-25. No, wszystko się może zdarzyć, ale gdy patrzyłem na wczorajszy mecz zespołu z Turcji, który był budowany po to, żeby zdobyć Puchar Europy, no to byłem bardzo rozczarowany. No i dlatego wydawało się, że od rozgrywającego poprzez wszystkie pozycje jednak projekt wydaje się rzetelniejszą drużyną. Wiemy, że Bartosz Bednarz doznał kontuzji, no ale Bartek Firszcz spisuje się świetnie na skrzydle i on tutaj ciągnie bardzo dobrze grę naszego zespołu. No przecież wiemy, że także atakujący Gomułka zrobił rewelacyjne postępy w tym sezonie. 7-5 na razie w tiebreaku tego decydującego seta. A przypomnę dziś także inny polski zespół, Warta Zawiercie, będzie walczyć z Perugią, miejmy nadzieję, o wygraną. To rewanż za ubiegły rok z Łodzi. Wówczas trapiony kontuzjami polski zespół przegrał to spotkanie 2-3.
1: Ten mecz o 20:30, Warty Zawiercie z Perugią, a teraz przypomnijmy, projekt Warszawa wciąż jeszcze gra o brązowy medal z Iratem Bankasim, Final Four siatkarzy w Turynie, no i też oczywiście trzymamy kciuki za projekt Czarku. Jeszcze wrócimy do tej siatkarskiej rozmowy.

0: Przy muzyce o sporcie wracamy do Gdańska, gdzie kończy się mecz Lechii z Legią Warszawa. W 33. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy ponownie zgłasza się Tymoteusz Kobiela.
1: I triumfują piłkarze Legii Warszawa, bo w 93 minucie po kolejnym stałym fragmencie gry, po wrzucie z autu i ogromnym zamieszaniu w polu karnym, piłkę do siatki pakuje Antonio Czolak. Mnóstwo emocji, mnóstwo zamieszania, bo wcześniej bardzo brzydki, bardzo nieelegancki faul Rafała Augustyniaka na Kamilomenie, po którym obie drużyny łącznie z rezerwowymi i

0: ze sztabami wdały się w bardzo mocną dyskusję, czy wręcz przepychankę na murawie. Oczywiście do rękoczynów nie dochodziło, ale widać było, jak buzują emocje. No i teraz po wrzucie z autu najpierw jedno uderzenie wyblokowane i z bliska dobitka głową Antonio Czolaka, były piłkarz Lechii Gdańsk, bo to przecież w tym klubie pojawił się w Polsce po raz pierwszy, trafia do siatki i sprawia, że sytuacja biało-zielonych może być niezwykle trudna. Może być, dlatego że oczywiście trwają jeszcze dyskusje. Będzie ta sytuacja na pewno analizowana na warze i zobaczymy, czy bramka rzeczywiście zostanie uznana, bo gdańszczanie zgłaszają taką bardzo mocną, bardzo energiczną reklamację. Jeszcze czerwona kartka dla członka sztabu biało-zielonych Leszka Matejaka. On musi opuścić murawę, tam troszeczkę przesadził na pewno ze swoją ekspresją w kierunku zwłaszcza arbitra technicznego, ale piłka już ustawiona na środku boiska i wygląda na to, że żadnej zmiany, jeżeli chodzi o decyzję arbitra, nie będzie. Ostatnia zmiana miała być przeprowadzona, ale ostatecznie Michał Głogowski nie pojawi się na murawie. Zostaje Kamilo Mena na te ostatnie już właściwie teraz sekundy, bo ten doliczony pierwotnie przez arbitra czas to było 5 minut, 4:45 już z tego upłynęło. Na pewno po bramce, po tej awanturze wspomnianej przeze mnie wcześniej, trzeba będzie tutaj 2 minuty co najmniej doliczyć. Jeszcze chwilę zagramy, a teraz potwierdza sędzia Sylwestrzak, że Legia w Gdańsku oczywiście prowadzi 2-1 i będzie na pewno jeszcze jedna rozpaczliwa próba biało-zielonych. Bujar Plana, próba długiego zagrania, ale zablokowany przez Kowacika. Utrzymują jednak piłkę biało-zieloni. Aleks Polsen daleko w kierunku Tomasza Bobczka, ale on był na pozycji spalonej, nie mógł nawet startować do tej biłki, żeby nie przerwać gry. W efekcie ma już futbolówkę Hindrich i bardzo pieczołowicie będzie zbierał się do tego, żeby wznowić grę dalekim pewnie wykopem. Podchodzi do niego Bobczek, tak aby nie mógł Hindrich z pełnym komfortem rozpoczynać, i już teraz długie zagranie na Antonio Czolaka. Trącony przez Czolaka Tomasz Wójtowicz, sędzia przerywa grę, już Matej Rodin ustawia piłkę, ale to wznowienie nie pozostawia jednak Aleksowi Polsenowi. Reprezentant Nowej Zelandii, uczestnik nadchodzącego mundialu, to on pośle pewnie jedną z ostatnich piłek w okolice pola karnego Legii Warszawa, ale nawet nie w samą szesnastkę, bo bardzo wysoko wychodzą teraz goście przed pole karne, żeby zawęzić obszar gry. Jest zamieszanie w polu karnym. Leszczyński główkuje. Jeszcze jedna główka Adamskiego, jest bardzo blisko Rodin całej tej sytuacji i wywalczył aut dla swojego zespołu. Matusz Wojtko na wysokości 16 metra, to wznowienie za linii bocznej i to on będzie teraz próbował właściwie zamienić ten aut na dośrodkowanie, zrobić pożytek z tego stałego fragmentu gry. Już Wojtko w pole karne w okolice Rodina, strącenie piłki głową, ale przez jednego z obrońców, nie, to Antonio Czolak, będzie jeszcze rzut rożny, już truchta tam w kierunku narożnika Anton Carenko, ale tutaj gdańszczanie muszą się pospieszyć, bo tego czasu już przecież nie ma. Kończy się 7 minuta doliczonego czasu gry i Anton Carenko wprowadzony, jeden z rezerwowych, jeden z tych, który miał świetną okazję dla Lechii i ją zmarnował. On teraz dokręca piłkę. Carenko na pole karne, skacze tam Plana, skacze Hindrich, wypuścił jednak piłkę. Rafał Augustyniak wybija ją daleko poza boisko i będzie out, ale już sędzia Sylwestrzak gry nie wznowi. Miała Lechia mnóstwo sytuacji ku temu, żeby z Legią Warszawa wygrać. Po raz kolejny będzie ukarana za swoją nieskuteczność, a warszawianie pod wodzą Marka Papszuna znów wygrywają i znów pokazują, że naprawdę trudno gra się z tą drużyną. Lechia Gdańsk 1, Legia Warszawa 2.
1: Bardzo dziękuję za relację. To był Tymoteusz Kobiela i cóż, na pewno ta porażka nie podoba się Lechii Gdańsk, bo Lechia wciąż jest w strefie spadkowej, ma 38 punktów. Punkt więcej od Lechii ma Widzew Łódź, który jest miejsce wyżej od Lechii na 15 pozycji. No i oczywiście o tym, która z drużyn poza Brukbetem Termaliką Nieciecza, bo oni już wiadomo, że spadli, która z drużyn Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, czy może nawet Krakowia albo Piast Gliwice. Która z tych drużyn spadnie do pierwszej ligi? A teraz dowiedzmy się, czy zakończył się już mecz projektu Warszawa z Iratem Ankara o brązowy medal Final Four siatkarzy w Turynie. Cezary Górjew, czy wszystko już jasne, czy jeszcze nie?
2: Decydujący set i w tym tie-breaku przegrywa projekt.

0: Warszawa 10 do 13. Tak jak mówiliśmy wcześniej, zespół polski wydawał się solidniejszą drużyną. Jeszcze oczywiście tutaj nie ma rozstrzygnięcia, ale zespół turecki zbudowany na bazie trzech świetnych zawodników, którzy poza Nimirem jednak pełni swoich możliwości łącznie z Tomaszem Fornalem nie pokazywali, ale w tej końcówce widać, że oni tutaj nadają ton gry. Jest już pierwsza piłka meczowa, więc 14 do 10. To taki przedsmak przed tym, co czeka nas dzisiaj już późnym wieczorem, bo Warta Zawiercie też się wydaje, że ma szansę dzielnie walczyć z Perugią, ale gdy popatrzy się na zespół Włoch, rozpoczyna tam się wszystko od Gianelliego, Bentara atakujący, mamy Kamila Semeniuka, którego trudno nie docenić, Połtnicki, także przecież ci świetni środkowi zespołu z Perugii, Loser i Russo. Włoska siatkówka oparta na technice, to jednak dwukrotni mistrzowie świata z dwóch ostatnich mistrzostw, między innymi pogromcy polskiego zespołu, ale też pamiętajmy, że biało-czerwoni, jak już mówimy o reprezentacji, potrafili wygrać mistrzostwa Europy, które były 3 lata temu na terenie Włoch. Ta hala, dawna Pala Alpitur, to ciągle to samo miejsce, tylko inaczej się nazywa. Piękne wspomnienia, bo i przecież złoty medal mistrzostw świata, ten Final Four sprzed 3 lat, a teraz Projekt Warszawa zajmuje 4. miejsce w turnieju. Przegrana w tiebreaku 11 do 15. Trzeba powiedzieć, że zdobywają doświadczenie. Po raz pierwszy awansowali do Final Four. Nie było Bartosza Bednoża. Wiemy, że oczywiście atakujący Gomułka to objawienie sezonu, ale zabrakło tej zimnej krwi, tej dyscypliny w decydujących momentach. Jednak Turcy, którzy mają tego Nimira, Fornala i Cleveno, pokonali zespół z Polski 15 do 11 w decydującym 5. secie.
1: Mówiąc takim żargonem, za frycowe się płaci, oczywiście, prawda? Pierwszy raz w takim wielkim turnieju Final Four siatkarzy, ale oczywiście czekamy na to, co najważniejsze dziś, 20:30 i finał tego turnieju, Warta Zawiercie Perugia. Czy ile szans, patrząc tak na oba zespoły, dajesz na zwycięstwo Perugii, ile Warcie? 50 do 50?
0: Zdecydowanym faworytem tego finału jest mimo wszystko Perugia, ale gdy popatrzymy na skład polskiej drużyny, na umiejętność obrony, na to, że jednak, zresztą Perugia też do niedawna jeszcze walczyła, bo też rozgrywki się później zakończyły, stawiam jednak dzisiaj na Wartę Zawiercie. Michał Winiarski, nigdy nie sądziłem, że będzie tak świetnym trenerem. Pamiętamy, był jednym z najlepszych przyjmujących świata, kapitanem drużyny, która w 2014 roku zdobyła Mistrzostwo Świata. Na ten jego ujmujący sposób bycia, ten jego dowcip, bo słynął z poczucia humoru, słynie z poczucia humoru, jednak jest świetnym taktykiem. Prowadzi Wartę Zawiercie wyśmienicie, tak jak do niedawna reprezentacja Niemiec, i mam nadzieję, że Michał coś wymyśli.
1: Godzina. Dokładnie, równo godzina została do tego meczu Warty Zawiercie z Perugią w finale Final Four siatkarzy w Turynie. Czarku, ale skoro już jesteś w studiu i możemy sobie tak miło porozmawiać, to nie mogę cię nie zapytać o finał turnieju tenisistów w Rzymie. Włoch Jannik Sinner kontra Duńczyk Casper Ruud. Sinner wygrał 2-0, 6-4, 6-4. Wydaje się w tym momencie absolutnie niezniszczalnym tenisistą.
0: Wielkie święto na Foro Italico, bo ten słynny obiekt, dzisiaj i są cudowne momenty. Rzym będzie się cieszył na pewno bardzo długo. Dzisiaj puchar wręczył Jannikowi Sinnerowi Adriano Panatta, więc ten wielki stylista, zwycięzca z kortów imienia Rolanda Garrosa, po raz pierwszy od 50 lat Włoch wygrał te międzynarodowe mistrzostwa Włoch. Tak jak powiedziałaś o Jannicku Sinnerze, rozpoczął się sezon. Była wielka niespodzianka podczas Australian Open. W półfinale przegrał z tym legendarnym, ale jednak już bardzo zaawansowanym wiekowo Nowakiem Dżokowiczem. Przegrał Jannik Sinner w półfinale, potem był turniej w Dosze. Przegrał w ćwierćfinale ze świetnym Czechem Mensikiem, ale to jednak Sinner był faworytem. Potem rozpoczęła się piękna seria, ten double Sunshine, a więc wygrane i w Indian Wells, i także na kortach w Miami. No i teraz trzeci, kolejny turniej wygrany na ceglanej mączce, Monte Carlo.

0: Madryt, Jannik Sinner ponownie najlepszy, tym razem, tak jak mówiliśmy, w Rzymie.
1: No i tylko szkoda, że w finale tego turnieju nie było Igi Świątek, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że nasza tenisistka bardzo poprawiła grę, gdyż to zauważają praktycznie wszyscy i mówią, że Iga Świątek odradza się i wraca powoli na ten najwyższy poziom.
0: Tak, jak miałbym faworytki podać przed rozpoczęciem turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa, to bym wymienił w takiej kolejności Elina Świtolina. Najbardziej wytrzymała, jednak no stalowe nerwy, genialne trzy ostatnie mecze. Przecież ona w tym turnieju pokonała numer 2, numer 3 i numer 4, a więc Rybakinę, Coco Gauff i Igę Świątek. Potem bym wymienił oczywiście po Świtolinie Arynę Sabalenkę, Coco Gauff, obrończynię tytułu, Igę Świątek, która wygrywała w Paryżu 4 razy. Ale też chciałbym powiedzieć, że jutro początek kwalifikacji na kortach imienia Rolanda Garrosa. Mamy trzy Polki w kwalifikacjach, ale też trzeba powiedzieć, no, jaki jest poziom niesamowity. W kwalifikacjach zagrają były mistrzynie z kortów wielkoszlemowych. US Open, Sloan Stephens, 2017 rok, 2019 Bianca Andreescu i także finaliści turnieju mistrzów jeszcze w Londynie z 2017 roku Grigor Dimitrov i Dawid Goffin.
1: Cezary Gurjew, bardzo dziękuję za te wszystkie tenisowo-siatkarskie informacje. Oczywiście jeszcze do siatkówki wrócimy za godzinę, jak rozpocznie się finał Final Four siatkarzy w Turynie, w którym Warta Zawiercie będzie grać z Perugią.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A teraz wracamy do piłkarskiej ekstraklasy. Przypomnę, że przed chwilą Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa 1-2 w meczu 33. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wcześniej odbyły się dwa mecze w Gliwicach i Katowicach. Najpierw o spotkaniu Piasta z Rakowem Częstochowa opowie Tomasz Gancarek.
3: Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3, choć oddał prawie 6 razy więcej strzałów na bramkę rywala. Ale w 50 sekundzie popełnił błąd, który ustawił to spotkanie. Filip Borowski stracił piłkę przed własnym polem karnym i z zimną krwią tę sytuację wykorzystał Jean Carlos.
4: To też ustawiło nam dzisiaj mecz. Mecze są, każdy jest inny tak naprawdę, można powiedzieć. Jednemu to pomaga, drugiemu przeszkadza. Mam wrażenie, że nam to pomogło.
3: Powiedział po meczu Tomasz Pieńko, pomocnik Rakowa Częstochowa, który na listę strzelców wpisał się w 25 minucie. A 5 minut wcześniej fenomenalnym strzałem z 19 metrów z rzutu wolnego popisał się Marko Bulat. Ale Piast, schodząc na przerwę, wcale nie musiał przegrywać 0-3. Mógł remisować, jednak w dwóch sytuacjach i uderzeniach głową Juande fenomenalnie spisał się Kacper Trelowski, a już w doliczonym czasie gry i uderzeniu Lokilo wyręczył go Jean Carlos. W drugiej części spotkania Piast miał momentami wręcz przygniatającą przewagę, ale bramka Kacpra Trelowskiego była jak zaczarowana. Wreszcie to szczęście uśmiechnęło się do nas, bo w niejednym meczu tworzyliśmy wiele sytuacji, których nie potrafiliśmy zamienić na gole, powiedział pomocnik Rakowa Władysław Koczergin.
5: No, jak można tu daleko nie iść, a ostatni mecz z Jagiellonią dużo szans, ale zero bramek. Dzisiaj odwrotnie, co strzał to bramka, no i to fajnie. A druga połowa trochę musimy zarządzać lepiej, musimy być więcej z piłką, żeby przeciwnik nie dochodził do tyle sytuacji, tyle strzałów.
3: Europa już jest, a walka toczy się o medal. Cały czas jest wszystko w waszych rękach i nogach. Choć trzeba liczyć też na potknięcia rywali.
5: Tak jest, ale i tak będziemy wychodzić na ostatni mecz, żeby go obejrzeć.
3: Na wielkie słowa uznania zasłużył też bramkarz Rakowa Kacper Trelowski.
6: Taka też jest moja rola czasem, żeby temu zespołowi pomóc. W zeszłym tygodniu, kiedy graliśmy z Jagiellonią, obroniłem kilka strzałów, ale koniec końców nie dałem i nie pomogłem zespołowi w taki sposób, abyśmy mecz wygrali. Dzisiaj do tego doszły strzelane bramki, które nam ustawiły mecz po 30 minutach, natomiast no druga połowa i myślę, że pierwsza to było, no można powiedzieć, cierpienie, no bo jednak w drugiej połowie nie stworzyliśmy sobie praktycznie żadnych sytuacji. Piast no dzisiaj był w bardzo dobrej dyspozycji, tylko no... My strzelaliśmy, oni grali. No, wiadomo, no, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Dzisiaj graliśmy o puchary, udało się to zrobić, to jest najważniejsze. Za tydzień gramy o to, żeby mieć medal. I myślę, że po tak ciężkim sezonie i po 53 meczach każdemu na tym zależy, aby za tydzień chociaż zdobyć jakiś krążek. Znaczy nie jakiś, tylko przede wszystkim drugi, bo teraz tylko to jest możliwe. I myślę, że z takim podejściem będziemy pracować przez ten tydzień, który był teraz bardzo ciężki i mam nadzieję, że za tydzień będziemy się cieszyć jeszcze bardziej.
3: Na osłodę dla Patryka Dziczka fenomenalny gol w 89 minucie, ale tak się

0: Zastanawiam, co można powiedzieć po takim meczu, gdy oddaje się ponad 30 strzałów przy 4 rywala i przegrywa się 1-3.
1: Co można powiedzieć, że czeka nas mecz za tydzień o 6 punktów i tylko tyle. I każdy po prostu musi zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w sytuacji niekomfortowej. Ja miałem już okazję być w takiej sytuacji. No i trzeba wyjść za tydzień w Łodzi i zgarnąć 6 punktów. To, że dzisiaj tam statystyki pokazują, ile sytuacji stworzyliśmy, to nie ma znaczenia, bo przegraliśmy 3-1, więc... Najgorsze jest to, że mieliśmy tę sytuację, a ich nie skończyliśmy, więc tu jest gdzieś problem i do tego trzeba się przyłożyć w treningu teraz i jechać za tydzień i wygrać mecz, bo innego scenariusza sobie nie zakładam. No, na pewno wnioski wyciągniemy, jak wyglądała ta pierwsza połowa, bo straciliśmy 3 bramki gdzieś tam na pewno po naszych błędach. Pierwsza bramka po naszym błędzie, później rzut wolny i uważam, że gdybyśmy strzelili bramkę kontaktową już w pierwszej połowie, to myślę, że byłoby nam trochę później łatwiej. Można powiedzieć, że brakowało nam dzisiaj szczęścia w tych sytuacjach, które sobie stworzyliśmy, no ale... No cóż, no dzisiaj nie chciało tak naprawdę nic wpaść dopiero w końcówce meczu i to było już za późno, żeby odwrócić losy spotkania. No i tak jak mówię, no czeka nas za tydzień mecz o 6 punktów.
2: Z kolei GKS Katowice grał dzisiaj z Jagiellonią Białystok. Spotkanie oglądał Piotr Muszalski.
3: Podział punktów na Nowej Bukowej, GKS Katowice, Jagiellonia Białystok 2-2. No czy to jest pewien niedosyt, czy jednak cenny punkt? O tym opowiada Bartosz Nowak.
4: Ja już nie wiem. Graliśmy tak, jakbyśmy chcieli to wygrać do końca i myślę, że jedni i drudzy, więc tak ten mecz wyglądał. Taki naprawdę mocno angielski bym powiedział. I były wślizgi, były bramki, były ładne akcje, były kiksy, więc myślę, że fajny mecz dla kibica. Atmosfera, może aura taka, może nie do oglądania, ale dla zagorzałego kibica myślę potrafi to docenić i fajne spotkanie. No. Ostatni mecz przed nami i zobaczymy. No, gramy dalej o, tak jak zawsze, o zwycięstwo. Tylko to zwycięstwo może nas gdzieś tam dać po nasze marzenia, których gdzieś przed sezonem nawet myślę nikt nie myślał, więc fajnie, no, gramy dalej.
3: Mecz prowadzony na bardzo dużej intensywności, który miał niesamowite zwroty akcji, o czym opowiada pomocnik GKS-u Katowice.
4: A myślę, że jakbyśmy mieli pograć jeszcze 10 minut, to byśmy dali radę. Także w takim momencie sezonu, gdzie już grasz o realne cele, bo tak przed sezonem, gdzieś w pierwszej rundzie zawsze każdy pyta, o co grasz, a tak naprawdę nikt nie wie, bo to sezon jest szalony, nigdy nie wiesz, jak to będzie wyglądało, trzeba się skupiać na tym najbliższym meczu, a teraz ten najbliższy mecz jest tym ostatnim, najważniejszym i on daje realne miejsce na koniec sezonu, więc myślę, że jakby dzisiaj byśmy mieli grać dużo, byśmy grali, a za tydzień to tyle będzie trzeba, też tyle będziemy grać.
3: No i takie pytanie, które często się pojawia, czy wy w przerwie zimowej w ogóle myśleliście o tym, o takim miejscu, o takiej szansie na europejskie puchary?
4: Wiedzieliśmy, że na pewno będzie istotny, widząc co się dzieje w tej tabeli, bo tutaj każdy mecz, są wahania tych pozycji, miejsc, formy i na pewno cieszy to, że gdzieś w tym roku utrzymujemy stabilną formę, stabilnie gramy. Wiadomo, czasem są mecze bardzo dobre, czasem mecze są takie okej, bym powiedział, ale gdzieś przyzwyczailiśmy do takiej gry po swojemu. I nie mamy się co bać każdego przeciwnika. Jasne, z szacunkiem, bo przyjechała tutaj do nas jedna z najmocniejszych drużyn w lidze, jedna z najlepiej grających w piłkę i nie pękliśmy. I to jest na pewno budujące, fajne i nie mamy co chować głowy, nie będziemy się cieszyć z tego remisu, ale nie będziemy płakać, bo szanujemy też rywala i moment sezonu.
3: A tak to spotkanie podsumował Kajetan Szmyt z Jagiellonii Białystok.
5: Myślę, że stworzyliśmy wystarczającą sytuację, żeby ten mecz wygrać i powinniśmy jednak wyjść tutaj z 3 punktami. Był to dosyć otwarty mecz też, tak mi się wydaje, że szczególnie w tej drugiej połowie było dużo tych sytuacji. No nic, został ostatni mecz przed nami i trzeba ten mecz wygrać, żeby zapewnić sobie dobre miejsce.
2: A zatem w dzisiejszych meczach 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa 1-2, Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3 i GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2. W tabeli na czele Lech Poznań, który jest już pewny Mistrzostwa Polski, a w strefie spadkowej Brukbet Termalika Nieciecza. Ten zespół z kolei jest już pewny spadku do pierwszej ligi, a także Arka Gdynia i Lechia Gdańsk, ale niepewni bytu w Ekstraklasie są także Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. To wszystko wyjaśni się w ostatniej kolejce spotkań w sobotę 23 maja. Wtedy w radiowej jedynce będziemy wszystkie te spotkania relacjonować w studiu S13. Dziś także rozegrano 3 mecze, a w zasadzie 2 mecze już rozegrano. Trzeci dopiero się rozpocznie w 33 kolejce pierwszej ligi piłkarskiej i w tych zakończeniach skończonych spotkaniach mieć

0: Legnica przegrała z Ruchem Chorzów 1-2, a Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała z GKS-em Tychy 0-0. O 20:15 Polonia Bytom zagra ze Śląskiem Wrocław. Tutaj w tabeli na czele jest Wisła Kraków, która ma już pewny awans do Ekstraklasy, a o drugie miejsce premiowane awansem grają Śląsk Wrocław i KS Wieczysta Kraków. A co działo się w innych ligach piłkarskich? Otóż w przedostatniej kolejce angielskiej Premier League Manchester United wygrał z Nottingham 3-2, Brentford zremisował z Crystal Palace 2-2, Everton przegrał z Sunderlandem 1-3, Leeds United wygrał z Brighton 1-0 i Wolves zremisowali z Fulham 1-1. Trwa spotkanie Newcastle United z West Hamem United, 52. minuta i Newcastle prowadzi 2-0. Tutaj o koronę mistrza Anglii walczy Arsenal. Londyn jest już bardzo blisko tego tytułu. Ma 79 punktów i 2 punktami wyprzedza Manchester City. We francuskiej Ligue 1 wszystkie mecze ostatniej kolejki rozpoczną się o 21:00, ale pewne już tytułu mistrzowskiego Paris Saint-Germain nie musi się o nic martwić. Dziś zagra w derbach Paryża z Paris FC. Z kolei we włoskiej Serie A zakończyło się już 6 spotkań. AS Roma wygrała z Lazio Rzym 2-0. Como wygrało z Parmą 1-0. Genua przegrała z AC Milan 1-2. Juventus Turyn przegrał z Fiorentiną 0-2. Pisa przegrała z Napoli 0-3. I Inter Mediolan, mistrz Włoch, zremisował z Weroną 1-1. Trwa spotkanie Atalanty Bergamo z Bolonią, 85. minuta i Atalanta przegrywa 0-1. O 20:45 Cagliari zagra z Torino, Sassuolo z Lecce i Udinese z Cremonese. I w hiszpańskiej La Lidze trwa przedostatnia kolejka spotkań. 44. minuta w większości tych meczów. Athletic Bilbao przegrywa z Celtą Vigo. Atletico Madryt prowadzi z Gironą 1-0. Athletic Bilbao przegrywa z Celtą 0-1. Elche prowadzi z Getafe 1-0. Levante prowadzi 1-0 z Majorką. Osasuna przegrywa ze Spaniolem 0-1. Oviedo również 0-1 przegrywa z Alaves. Real Sociedad przegrywa z Walencją 1-2. Sevilla przegrywa z Realem Madryt 0-1. I Rayo Vallecano prowadzi z Villarreal 1-0. 44. minuta w tych spotkaniach. A o 21:00 Barcelona zagra z Betisem Sevilla. To będzie ostatni mecz na Camp Nou dla Roberta Lewandowskiego. O tym Tomasz Kowalczyk.
1: Jeszcze na początku tygodnia Robert Lewandowski wyjątkowo hucznie fetował Mistrzostwo Hiszpanii.
2: Bliska Barca, bliska Katalonia, vamos!
1: Wczoraj zagrał w otwarte karty i ogłosił, że w przyszłym sezonie nie będzie reprezentował już barw dumy Katalonii. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas na zmianę. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Szczególnie dziękuję prezesowi Laporcie, który dał mi szansę, by przeżyć najbardziej niezwykły rozdział w karierze. W 4 sezony Polak 3 razy wywalczył Mistrzostwo Hiszpanii, 3 razy wygrywał Superpuchar i raz Puchar Króla. W pierwszym sezonie z dorobkiem 23 goli wywalczył też Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca La Ligi. Ale na tym nie koniec. Przychodził do nas jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak w oficjalnym komunikacie dziękowała mu Barcelona. Gesty uznania przekazał też trener Hansi Flick. To była dobra pogawędka. Porozmawialiśmy. Pożegnał się z drużyną. Dziękuję mu za ten świetny czas, który spędziliśmy razem w Barcelonie. Niemiec doskonale rozumie decyzję Lewandowskiego, który siedząc na ławce w przyszłym sezonie mógłby być jak tykająca bomba, która mogła eksplodować i zepsuć atmosferę w szatni. Lepsze zatem dla wszystkich jest pożegnanie w miłej atmosferze. W 191 meczach Polak strzelił 119 goli. Jeszcze dziś z Betisem po 21:15 może ten dorobek poprawić i dorzucić też coś za tydzień z Walencją w ostatnim spotkaniu sezonu. Co dalej? Spekulacji od kilku miesięcy nie brakowało. Na początku roku dużo pisało się o Milanie i Juventusie Turyn. Później wróble ćwierkały o przeprowadzce do Chicago Fire. Następnie coraz więcej plotek mówiło o kierunku arabskim i jeszcze pogłoski o przeprowadzce.

0: prowadzce do polskiej kolonii w FC Porto. Mistrzów Portugalii na usługi Lewandowskiego jednak nie stać. Kłopotów ze spełnieniem wymagań finansowych nie miałby za to saudyjski Al-Hilal. 90 milionów euro za sezon to propozycja, która oznaczałaby, że kapitan kadry dziennie zarabiałby 1 000 000 złotych. Robert Lewandowski wiele razy udowodnił jednak, że pieniądze to dla niego nie wszystko. Ciekawy projekt, świadomość bycia pierwszym wyborem i gra o konkretny cel w doborowym towarzystwie mogą sprawić, że wybierze inną ofertę, na przykład z amerykańsko-kanadyjskiej ligi MLS. Barcelona tymczasem będzie musiała zakontraktować kogoś w miejsce Polaka. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to pozyskanie Juliana Alvareza z Atletico Madryt, ale to na pewno nie będzie łatwa operacja. Jeszcze trudniejsze zadanie czeka włodarzy Realu Madryt. Fatalna forma, brak trofeów, rozbita szatnia i kaprysy Kiliana Mbappé wyniszczyły królewskich. Lekiem na całe zło ma być zatrudnienie José Mourinho. Kiedy zawiodło partnerskie podejście Szabiego Alonso i dość chwiejne w wykonaniu Alvaro Arbeloi, nadszedł chyba czas na rządy twardej ręki. Jeszcze wczoraj marka informowała, że na 99% trener opuści Benfikę i poprowadzi Real. Dziś pewności nie ma, ale i tak to The Special One ma największe szanse na zatrudnienie. Pozornie ten ruch dość zaskakuje, ale już raz powrót trenera, który znacznie obniżył wcześniej loty, wypalił. A mowa tu o Carlo Ancelottim. Przed drugą kadencją w Madrycie notował przeciętne wyniki ze średniakami Napoli i Evertonem, a ostatecznie zapisał kolejne fantastyczne strony w klubowych kronikach królewskich. Mourinho ma podobną historię w Fenerbahce i Benfice, gdzie nie udało mu się sięgnąć po mistrzostwo kraju. Kto by jednak nie został szkoleniowcem Realu, będzie musiał wybrać nowego kapitana, bo z klubu odchodzi Dani Carvajal. Kolejne zadanie to oczyszczenie swoistej stajni Augiasza i wyprostowanie konfliktów. W ostatnim czasie doszło do bójki Federico Valverde z Aurelianem Tchouamenim. Niewykluczone, że może to oznaczać konieczność sprzedania Urugwajczyka. Nowy trener będzie musiał także wykryć kreta w szatni, którego plotki trafiają do mediów i zabijają zaufanie, a także zresetować stosunki z Kylianem Mbappé. Oj, niełatwe zadanie czeka nowego szkoleniowca królewskich.
1: A Hiszpan Xabi Alonso od przyszłego sezonu będzie trenerem Chelsea Londyn. Angielski klub poinformował, że podpisał z nim 4-letnią umowę, która będzie obowiązywać od 1 lipca tego roku. Alonso 2 lata temu, prowadząc Bayer Leverkusen, wygrał z tym klubem Mistrzostwo Niemiec, Puchar Kraju i Super Puchar Niemiec. Doszedł też do finału Ligi Europy. W kończącym się sezonie Alonso prowadził Real Madryt, ale w styczniu został zwolniony po serii słabych wyników. I na zakończenie pierwszej części naszej sportowo-muzycznej audycji jeszcze o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych, którzy zagrają w styczniu w Mistrzostwach Świata w Niemczech. Awans zapewnili sobie dzisiaj w Olsztynie, remisując z Austriakami. Więcej o tym awansie i o tym meczu Maciej Świniarski.
2: To było bardzo gorące niedzielne popołudnie w olsztyńskiej hali Urania, gdzie reprezentacja Polski grała z Austrią decydujący mecz o awans do Mistrzostw Świata w Niemczech. Polacy po wyjazdowym zwycięstwie 1 bramką starali się nie dopuścić rywala na krótki dystans. Mecz oscylował wokół remisu do połowy pierwszej połowy. Potem Austriacy odjechali, a biało-czerwoni mieli olbrzymi problem z konstruowaniem akcji. Po pierwszych 30 minutach było 17-13 dla Austrii, ale w drugiej połowie wynik się odwrócił, głównie za sprawą znakomicie broniącego Marcela Jastrzębskiego. Ostatecznie skończyło się remisem 30-30, remisem zwycięskim, a decydującą bramkę na 3 sekundy przed końcem rzucił Michał Daszek.
3: Decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska, także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata. Pracowaliśmy na to bardzo ciężko przez cały tydzień. Wierzyliśmy wszyscy, że jesteśmy w stanie pokonać w 2 meczu Austriaków i to się stało i wielkie brawa dla zespołu.
2: Nasz rozgrywający Piotr Jędraszczyk nawet nie zamierzał ukrywać wzruszenia.
4: Poleciały mi łzy ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali. Hala w Olsztynie odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
2: Za miesiąc minie dokładnie 21 lat, odkąd w starej hali Urania narodziły się Orły Węty. To za sprawą bardzo dramatycznego meczu rewanżowego o awans do Mistrzostw Europy ze Szwecją, który Polacy wygrali, mimo że Szwedzi byli wtedy światowym potentatem. Czy skoro wtedy narodziły się Orły Węty, to teraz narodzą się Orły Gonzaleza? Zapytałem o to naszego hiszpańskiego trenera.
5: This match is really important for us because we are

0: qualify for the next World Cup.
1: To dla nas bardzo ważny mecz. Awansowaliśmy na mundial, a to daje nam czas na pracę z młodymi zawodnikami. Teraz był czas na doświadczonych. Zespół pokazał, że dojrzał i krok po kroku rozumie moją filozofię gry. Był to trudny pojedynek. Austria znów świetnie grała w sytuacjach 7-6. Nie tracili wtedy piłek, ale bardzo się cieszę, mimo że nie zagraliśmy tak dobrze jak w pierwszym meczu.
0: Today was really difficult because they played 7 against 6. They played really, really well 7 against 6. They don't lose balls. And I'm really, really, really happy, even though we didn't play as well as first leg.
1: Tyle Jota Gonzalez, a na koniec krótki komentarz załamanego po tym meczu lewoskrzydłowego reprezentacji Austrii Sebastiana Frimela. Polacy znaleźli sposób na naszą obronę. Nie byliśmy w stanie im odpowiedzieć twardą defensywą jak przed przerwą. Mogę tylko pogratulować biało-czerwonym. To dla nas trudny moment. To boli i trudno cokolwiek więcej powiedzieć. Urania zatem odleciała, a wraz z nią całe środowisko piłki ręcznej w Polsce. Biało-czerwoni jadą na kolejny mundial. Emocje związane z Mistrzostwami Świata już na początku przyszłego roku.
2: Dokładnie w styczniu. Bardzo dziękuję za tę relację. To był Maciej Świniarski. I w pierwszej części naszej sportowo-muzycznej audycji to już wszystko. Na drugą część przy muzyce o sporcie zapraszam po wiadomościach o 20:00. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Tanie podróże? Tak, ale z głową. Jak nie dać się oszukać, zadbać o bezpieczeństwo?

0: dobrze przygotować do wyjazdu i spokojnie ruszyć w świat. Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
1: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama. Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niewiele zmian na naszej drogowej mapie utrudnień i niewiele również na drogowej mapie pogody. W ogóle aura sprzyja zmotoryzowanym. Pogoda może nie jest najpiękniejsza i najprzyjemniejsza, ale taki pochmurny dzień, w którym drogi jednak mimo wszystko są suche, sprawia, że jeździmy w miarę ostrożnie i tych zdarzeń jest dużo, dużo mniej niż przy pięknej aurze. Ruch niewielki, jeszcze nie zaczął się czas powrotów. Na drogach dość duży spokój. Autostrada A1 między Kierwałdem a Kopytkowem, korek spowodowany zarówno robotami drogowymi, jak i zdarzeniem drogowym. Kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza, Torunia i Łodzi. Skończyły się utrudnienia na S1 na odcinku węzeł Sosnowiec-Jęzor, węzeł Sosnowiec-Porąbka w rejonie 542 kilometra. Doszło do wypadnięcia przez auto osobowe z drogi. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był przez pewien czas jeden pas ruchu. Autostrada A4 od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami. Ruch spowolniony i korek dla jadących w stronę Katowic.
10: Jest 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Donald Trump traci cierpliwość w sprawie porozumienia pokojowego z Iranem, grozi władzom w Teheranie. Jest reakcja szefa MSWiA na fałszywe alarmy, m.in. w telewizji Republika. Minister komentuje sprawę na platformie X. Ważna informacja dla turystów w Tatrach, utrudnienia na drodze do Morskiego Oka. Iranowi ucieka czas, ostrzega prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w swoich mediach społecznościowych pisze, że lepiej dla władz w Teheranie, żeby szybko się zebrały, bo inaczej nic z nich nie zostanie. A wcześniej amerykański prezydent ponad pół godziny rozmawiał przez telefon z premierem Izraela. Miał omówić z Benjaminem Netanyahu możliwość wznowienia walk z Iranem. Retorykę zaostrza też Teheran. Minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi stwierdził, że Iran jest nadal gotowy do wznowienia bezpośredniego konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli negocjacje nie przyniosą akceptowalnych rezultatów. Zasugerował, że czas działa na korzyść jego kraju, bo pogarszająca się sytuacja gospodarcza w USA powoduje, że społeczne naciski na prezydenta Trumpa będą coraz silniejsze. Sekcja zwłok ma odpowiedzieć na pytanie o przyczyny śmierci 13-latka na

0: Nad Jeziorem Arklickim na Mazurach chłopak miał zostać uderzony w głowę podczas awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Więcej o tym, co wiadomo o tej tragedii. Krzysztof Kuczyński.
1: Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między 2 grupami osób, a 13-latek został mocno uderzony w głowę, powiedział w TVP Info aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Wszelkie okoliczności, przyczyny, szczegóły tego tragicznego zdarzenia są przedmiotem prowadzonego śledztwa. Policjanci przesłuchali pierwszych świadków. Trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych osób w tej sprawie.
1: Jedna z zatrzymanych osób była pod wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Sekcja zwłok nastolatka najprawdopodobniej zostanie przeprowadzona jutro w południe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reaguje na fałszywe alarmy, m.in. w sprawie Telewizji Republika. Marcin Kierwiński na Platformie X zapewnia, że policja działa, aby zdemaskować winnych. Warszawska policja poinformowała wcześniej, że zwolniła 53-latka zatrzymanego w tej sprawie w piątek. Zmieniła też jego status na pokrzywdzonego. Tłumaczy, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania danych mężczyzny i jego poczty e-mail do wysyłania fałszywych wiadomości. Jedno ze zgłoszeń o rzekomym zagrożeniu życia dotyczyło mieszkania redaktora naczelnego Telewizji Republika. W efekcie w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza pojawili się policjanci.
3: To są aktualności jedynki.
0: Nowy rządowy serwis infokierowca.pl zmienia zasady gry dla kandydatów na kierowców. Obowiązkowe logowanie przez e-dowód zablokowało internetowe boty, które do tej pory masowo rezerwowały miejsca w ośrodkach ruchu drogowego. Jak tłumaczy Tadeusz Wachowski z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ten proceder właśnie przeszedł do historii.
4: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jak konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli. Trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
0: Stworzenie portalu integrującego urzędy, szkoły jazdy i ośrodki egzaminacyjne zajęło niespełna 2 lata. Jutro, o ile pozwoli na to pogoda, ruszy remont drogi do Morskiego Oka na odcinku od Ronda na Łysej Polanie do Wodogrzmotów Mickiewicza. Turyści muszą liczyć się z utrudnieniami. Roboty potrwają około miesiąca. W tym czasie nie będą kursować fasiągi konne ani elektryczne busy. Ponadto droga zostanie całkowicie zamknięta dla wszystkich, także dla ruchu pieszego od 25 maja do końca miesiąca. Niewykluczone, że dłużej, mówi Zbigniew Kowalski, Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Największy problem jest asfaltowaniem, bo musi być pogoda. Jeżeli się okaże, że będzie niemożliwe asfaltowanie, to on może zostać przedłużony 1-2 czerwca ewentualnie, ale raczej chcielibyśmy, żeby i wykonawca też, żeby to skończyć do 30 maja lub wcześniej.
0: Do Morskiego Oka będzie można dotrzeć alternatywnymi szlakami, to jednak wydłuży wędrówkę nawet o 3 godziny. Znany nepalski przewodnik, 56-letni Kami Rita Sherpa, po raz 32 w życiu wspiął się na Mount Everest, poprawiając swój ubiegłoroczny rekord liczby wejść na najwyższy szczyt ziemi. Departament Turystyki Nepalu pogratulował Sherpie osiągnięcia historycznego kamienia milowego i wkładu w promocję turystyki górskiej. W tym roku mija 73. rocznica pierwszego zdobycia Mount Everestu. Po raz pierwszy na szczyt wszedł Nowozelandczyk Edmund Hillary. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Nad Polską chmury wieczorem i w nocy prawie wszędzie może popadać. Najwięcej deszczu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Temperatura minimalna od 5-6 stopni na zachodzie do 10 na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Układ niżowy znad Atlantyku i Morza Północnego powoli wypełnia się. Klin wyżowy znad Niemiec, Polski i południowej części Bałtyku rozbudowuje się na północ. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 2 do 4, na zachodzie do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 9 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3 na południowym wschodzie, skręcający na północny i wzrastający stopniowo na 4 do 5. Stan morza 1 do 2, później na wschodzie 2 do 3. Temperatura powietrza około 8 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej w zamgleniu. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków wschodnich 3 do 5, słabnący na 2 do 4. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4 słabnących.

0: Północy na 1 do 3, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr z sektora północno-wschodniego 2 do 4, wzrastający na 3 do 5, stan morza 1 do 2, później 2 do 3, widzialność dobra, możliwe słabe opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin, Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 3 do 4, na zachodzie do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr północny do północno-wschodniego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
1: Reklama. Autopromocja.
4: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
5: Do rozmowy zaprosiłem Małgorzatę Niezabitowską, dziennikarkę, reporterkę, pisarkę, rzeczniczkę rządu Tadeusza Mazowieckiego.
6: Zapytałam bardzo inteligentnie, a dlaczego ja, panie Tadeuszu? Na co pan Tadeusz mi odpowiedział tak, że właściwie nie było dyskusji. Mówi, a dlaczego ja, pani Małgosiu? W tym momencie właściwie trzeba było uznać, że jeżeli człowiek dbał o swój kraj, no to trzeba było brać to ryzyko na siebie.
4: Wywiad Rzeta.
7: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, jest 9,5 minuty po 20.
1: Przy muzyce o sporcie.
0: Sylwia Urban, dobry wieczór. Ponownie zapraszam na drugą część przy muzyce o sporcie, a w niej będzie siatkówka i Final Four siatkarzy w Turynie. Zaprosimy na mundialowy podcast i porozmawiamy o rozpoczynających się za niespełna miesiąc piłkarskich mistrzostwach świata. Będzie też o sukcesach polskich żeglarzy i polskiego florecisty. Nie zabraknie również dobrej muzyki.

0: Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak zdobyły brązowy medal Mistrzostw Świata w żeglarskiej olimpijskiej klasie 49er FX, które odbyły się we francuskim Quiberon, mówi Sandra Jankowiak.
1: No, jesteśmy bardzo zadowolone. Dzisiaj pokazaliśmy świetne żeglowanie w dwóch finałowych wyścigach, przy zmiennych warunkach, w wzrastającym wietrze. No, bardzo równo pływałyśmy, co nam dało duży awans. To jest spełnienie jednego z naszych marzeń na pewno. Będziemy dzisiaj to celebrować, cieszyć się chwilą. I chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że naszym zadaniem na dziś było cieszenie się tym i wyszło nam to bardzo dobrze, więc pozdrawiam.
0: A my dziękujemy. Dodam, że w tej klasie triumfowały Norweżki Pia Dahl Andersen i Nora Edland. Druga polska załoga, Gabriela Czepska i Hanna Reichert, zajęły 15. pozycję. Natomiast Dominik Buksak i Mateusz Gwóźdź uplasowali się na 5. miejscu w klasie 49er. Załoga Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch była 7. Wygrali Nowozelandczycy Sepp Mezis i George Lee Rush. Kajakarki Martyna Klat i Anna Puławska zajęły 4. miejsce w olimpijskiej konkurencji dwójek na 500 metrów w zawodach Pucharu Świata, które zakończyły się w niemieckim Brandenburgu. W dzisiejszych finałach pozostali Polacy niestety zajmowali miejsca poza podium, a wczoraj 3. była Anna Puławska w jedynkach na 500 metrów. Dziś także Andrzej Rządkowski zajął w Szanghaju 2. miejsce w zawodach Pucharu Świata we florecie. Więcej o tym Krzysztof Kuzak.
2: Dobry wieczór. To były zawody Pucharu Świata o rangi Grand Prix, a więc te wyżej notowane, lepiej, więcej punktów można było za nie uzyskać niż w takich typowych zawodach Pucharu Świata. No i to jest najlepszy wynik Andrzeja Rządkowskiego w jego karierze. Florecista z Wrocławia pokonał najpierw Koreańczyka Lee 15-11, później Włocha Filipiego 15-13, Amerykanina Maisylasa 15-11. W ćwierćfinale wygrał z Koreańczykiem Seo 15-9, no i w półfinale z Włochem Martinem 15-13. Tak jak mówiłem, to jego największy sukces, co oczywiście potwierdził w rozmowie zaraz po zakończonym turnieju.
3: Tak, zdecydowanie największy. W ogóle nie porównywałbym tych sukcesów do siebie. Nie chciałbym bagatelizować tamtych, tylko po prostu, no, ile z tym seniorskiej turniejach biorę udział? Chyba ze 12 lat, na pewno ponad 10 lat i no, dopiero po 10 latach udało mi się stanąć na podium. Więc to jest dla mnie olbrzymi sukces.

To jedno, ale też wydaje mi się, że to była dla mnie olbrzymia nauka i cieszę się, że udało mi się wytyczyć, mam nadzieję, kierunek ku dalszym sukcesom. To znaczy,

0: jakiejś walce, nie wiem, przekraczałem w głowie jakiś tam swój Rubikon i o, że teraz to już idziemy. Nie, po prostu starałem się walczyć o każde trafienie, o każdą walkę i być tu i teraz. I jeżeli chodzi o te walki, no to dla mnie każda była na swój sposób trudna. Może wyniki tego nie oddawały, ale no każda dużo mnie kosztowała zarówno psychicznie, jak i fizycznie. W walce o 16 walczyłem z Włochem, z Filippim i przegrywałem 13-10 i zadałem pod koniec dopiero 5 z rzędu. Także no to była taka walka na styku. No w półfinale samym też przegrywałem 13-11 i zadałem pod koniec 4 trafienia z rzędu. Każdą walkę traktowałem jako olbrzymi wysiłek po prostu, nie? Takie trochę cierpienie bym powiedział nawet, ale bez cierpienia nie ma sukcesu.
1: No i w finale Polak rywalizował z występującym pod neutralną flagą Rosjaninem Kiryłem Bordaczowem. Przegrał 9-15.
0: No szkoda, na pewno szkoda, ale no w tej walce może tam pod koniec punktowo podgoniłem, ale nie było jakoś specjalnie blisko. I ciężko mi być, nie żebym był zadowolony, tak? Bo oczywiście nie byłem, ale no samą walkę prowadziłem jak najlepiej potrafiłem. Sam przeciwnik no był po prostu dzisiaj bardzo dobrze dysponowany i ciężko mi było tam coś uszknąć, że tak powiem. Po tym pierwszym momencie takiego, no kurczę, szkoda, przegrałem, to jednak no, czułem satysfakcję nie tylko z samego wyniku, ale też sposobu, w jaki do niego doszedłem. Także sposobu walki, nastawienia i tak dalej. To mnie bardzo cieszy. I że pojawiła się w mojej głowie taka perspektywa, że może być po prostu lepiej, nie? Że gdzieś tam się przebije.
1: No a więc czekamy na następne dobre starty pana Andrzeja, ale także innych reprezentantów Polski w tej dyscyplinie.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: A już za chwilę zaprosimy na mundialowy podcast.

0: Już jutro zaprosimy na premierę trzeciego odcinka naszego podcastu radiowego Sekrety Mundiali. Tym razem gościem Andrzeja Janisza i Filipa Jastrzębskiego będzie legendarny piłkarz Zbigniew Boniek, który opowie o Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, podczas których reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce, oraz o Mundialu w Meksyku, gdzie biało-czerwoni niestety nie zdołali powtórzyć sukcesu.
1: 13 grudnia pojechałem z żoną na takie tygodniowe wczasy, zaproszony przez AS Rome. Coś głośno jest pod moimi drzwiami w hotelu Eden, w którym spałem w Rzymie. Otwieram drzwi, a tam jakieś stacje telewizyjne czy coś zamknąłem. Mówię do żony, chyba coś się stało, coś się dzieje, bo widzę, że tutaj jest pełno telewizji. Nie wiem, o co w ogóle chodzi. Oczywiście my nie mieliśmy wtedy takiej świadomości jak dzisiaj, bo my dzisiaj żyjemy w innym świecie. Myśmy wtedy żyli w kraju, gdzie była jedna telewizja, jedna tuba. Zabrzmiało szalenie, szalenie groźnie.
2: Byli ludzie, kibice, dziennikarze, działacze. Wyrzucić Bońka, on w ogóle nie gra.
1: Podpisałem w maju kontrakt z Juventusem, czyli Boniek już bogaty człowiek. Boniek w tych czasach, trudnych czasach, gdzie właściwie w Polsce trzeba było w kolejce stać po banany czy po pomarańcze, a tu Boniek sobie podpisał kontrakt z Juventusem, a zarabiać jakieś 200-300 tysięcy dolarów, no to jemu już na tym nie zależy, to trzeba jechać z Bońkiem. Jedyną metodą, jaką można ludziom wytłumaczyć, tym niektórym dziennikarzom się mylą, to było wyjść na boisko i zagrać dobre spotkanie.
2: Ale
1: i
2: nie
1: i
2: w pierwszej
1: wygrać
2: połowie meczu z Peru, bo tam kurczę, także było 0-0.
1: Nerwowa była straszna. Wydaje mi się, że ten Piechniczek się nie obrazi, ale ja powiem, że Antek był tak podemocjonowany, że specjalnie nawet nie wiedział, co można powiedzieć. On po tych dwóch meczach na tej ławce siedział i nie bardzo wiedział, z jakim przekazem ma do nas. Widzi, że jakieś jest fatum, że nie możemy strzelić bramki. W przerwie meczu tam się do szatni chcieli dopukać niektórzy działacze. Nie wiem, co chcieli nas motywować, czy chcieli nas, że tak powiem, zdopingować, czy chcieli...
2: Może was zwolnić już.
1: Może chcieli zwolnić, może chcieli na nas pokrzyczeć, może chcieli zmiany w drużynie zrobić, ale ja pamiętam, że stanąłem przy drzwiach, zamknąłem drzwi i mówię, panowie, za 45 minut możecie przyjść nas wszystkich zwalniać, a natomiast my na razie gramy, mamy jeszcze tutaj do załatwienia kilka tematów.
3: Walczą ambitnie, Kupcewicz przechwycił piłkę do Smolarka, jest szansa, Smolarek strzelaj! Gol! Nareszcie! Kontra polskiego zespołu! Jak się nasi cieszą! Jak oni się cieszą!
4: Mecz z Belgią, który właściwie pozwolił zbudować już legendę. 28 dzień czerwca. Barcelona i trzy gole Zbigniewa Bońka.
1: Ja od tego nie ucieknę, bo to jest mój bilet wizytowy. Ja uważam, że grałem też kilka innych meczów, dobrych, lepszych może nawet, ale to był taki mecz, że co piłka mi siadła na nogę czy na głowę, to była bramka.
3: Marek Dziuba, dobre rozegranie piłki z Kupcewiczem. Kupcewicz na wysokości pola karnego, wrzuca na pole karne. Pędzi tam Buncza po przeciwległej stronie. Oddanie do Bońka, będzie chyba bramka. Gol! Cudownie! 2-0! Brawa publiczności, gra przy otwartej kurtynie. Nabiera szybkości Smolarek, chyba zdecyduje się na strzał, oddaje Lacie. Lato naciskany przez dwóch zawodników, świetne zagranie do Smolarka, nie ma spalonego, nie to Boniek, będzie bramka, gol! 3-0!
1: Ja się rano budzę i mam 39 gorączki, gardło obłożone, ja biorę 2-3 aspiryny przed meczem, mówię, wychodzę na boisko.
4: Co by było, gdyby Zbigniew Boniek zagrał w półfinale z Włochami?
1: Szczerze muszę powiedzieć, że byłaby wielka szansa, żeby grać w finale i na pewno też szansa, żeby ten finał wygrać, bo wydaje mi się, i to nie jest jakiś akt jakiegoś mojego takiego samolubstwa czy coś takiego, ale ta drużyna ze mną, gdzie byłem naprawdę w świetnej wtedy formie, drużyna beze mnie, troszeczkę to pod względem psychicznym i tak dalej, inaczej to wyglądał. Mecz, którego najbardziej żałuję, że nie grałem, to jest półfinał z Włochami.
3: Trzeci zespół Mistrzostw Świata 82.
1: Tamta drużyna i Kazimierz Górski stworzyli historię. Zdobyli trzecie miejsce. Oni są uważani, że byli drużyną lepszą, ale my, nie będąc drużyną lepszą, zrobiliśmy taki sam wynik, czyli dlatego jeszcze większe i w cięższych...
2: Tak.
1: I w cięższych...
2: Przede wszystkim w cięższych okolicznościach.
5: I kończy się historia występów polskiej reprezentacji na 13 Mistrzostwach Świata. Przegraliśmy z Brazylią, ale to jest sport, drodzy państwo. Ktoś w tym meczu musiał okazać się lepszy.
4: Ten występ mógł być lepszy, biorąc pod uwagę to, jak wielkie nazwiska grały w naszej reprezentacji, a nie udało się chociażby dojść do ćwierćfinału czy do strefy medalowej. Jaka jest taka ogólna diagnoza tego występu, pana zdaniem?
1: W piłce też niestety w sporcie są porażki. No, to nie jest tak, że każda porażka to jest wstyd, że każda porażka, z każdej porażki trzeba

0: Rodzicze, no przegraliśmy na wielkiej imprezie z wielką drużyną w fazie pucharowej. Albo my, albo Brazylia. No ktoś musiał przegrać. Jakby wpadły te dwa razy strzały jak Karasia i Tarasiewiczowa, to my byśmy ten mecz wygrali.
1: Sekrety mundialne.
2: Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, ktoś remisuje. No i ciekawe, jakie sekrety mają organizatorzy zbliżającego się mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Mistrzostwa rozpoczną się 11 czerwca, a niedawno Biały Dom zawiesił wymóg, zgodnie z którym zagraniczni goście z części krajów, które zakwalifikowały się do mistrzostw i którzy zakupili już bilety na mundial, musieliby wpłacać kaucję w wysokości nawet 15 tysięcy dolarów, aby wjechać do Stanów Zjednoczonych. Takie informacje przekazał Departament Stanu. Przygotowania do ceremonii otwarcia i do mundialu śledzi Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
3: Kłaniam się nisko, dobry wieczór.
2: Co słychać w sprawie mistrzostw?
3: Tutaj podkreślę, że będą trzy ceremonie otwarcia, bo trzy kraje. Będzie ta pierwsza w Meksyku, to już jest 11 czerwca. Potem ceremonie otwarcia Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I Shakira. Shakira, która przygotowała utwór Die Die. On będzie hymnem Mistrzostw Świata i też Shakira wystąpi tutaj na samym finale w Nowym Jorku. Ale tak jak już wielokrotnie Państwu podkreślałem, przede wszystkim w przypadku tego mundialu dużo się mówi o polityce, o przygotowaniu i o bezpieczeństwie. I tak przeglądając codziennie amerykańskie media na ten temat, mam wrażenie, że zdecydowanie więcej właśnie o tych kwestiach się mówi niż o tych sprawach, które kibiców najbardziej interesują chyba jednak, czyli sprawach sportowych. No ale skoro to jest taki wyjątkowy mundial, no to też musimy mówić o tym, co stanowi teraz najważniejszą część tych ostatnich przygotowań do tych trzech krajowych, tak można powiedzieć, mistrzostw świata, bo to pierwszy raz w historii trzy kraje: Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. Tak, podróżni przebywający do Stanów Zjednoczonych z 50 krajów, oni są zobowiązani do wniesienia takiej nowej kaucji, przy czym 5 z tych państw zakwalifikowało się do mistrzostw świata. Jakie to państwa? To jest Algeria, Republika Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal oraz Tunezja. I obywatele tych 5 krajów, którzy zakupili bilety za pośrednictwem FIFA, są obecnie zwolnieni z tego wymogu wniesienia kaucji wizowej, a ona wynosiła nawet do 15 tysięcy dolarów. Zawodnicy też biorący udział w Mistrzostwach Świata, trenerzy oraz część personelu byli już wcześniej zwolnieni z tego wymogu w ramach właśnie zarządza administracji mających na celu priorytetowe rozpatrywanie wniosków wizowych w związku z turniejem. Przypominamy Państwu, że w zeszłym roku Departament Stanu wprowadził wymóg wniesienia kaucji dla krajów, w których, jak stwierdzono, odnotowywano wysoki odsetek osób przedłużających swój pobyt wizowy, a także inne problemy natury bezpieczeństwa, i to stanowiło taki element szerszych działań administracji republikańskiej wymierzonych w imigrację, bo o tej imigracji i też takim swobodnym przekraczaniu granicy bardzo dużo się mówi w perspektywie zbliżających się piłkarskich mistrzostw świata. Bardzo dużo się też mówi o środkach bezpieczeństwa i te na przykład planowane środki bezpieczeństwa dla irańskiej reprezentacji piłkarskiej na mistrzostwach świata trwają już od niemal roku, co potygdowane jest obawami przed protestami, takimi sporami wizowymi oraz też niepokojami politycznymi w trakcie tegorocznego letniego turnieju. Andrew Golani, tak, Giuliani, to nazwisko musi coś Państwo mówić, to jest syn Rudiego Giulianiego, byłego tutaj mera Nowego Jorku, i młody Giuliani to jest, został takim szefem grupy zadaniowej do spraw Mistrzostw Świata i on nadzoruje zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa milionom kibiców, którzy przybyli, będą przybywać do Stanów Zjednoczonych właśnie w przyszłym miesiącu, i podkreślił on, że ta operacja bezpieczeństwa w tej chwili wyceniona jest na 625 milionów dolarów. Tyle Stany Zjednoczone poświęcą środków, aby zapewnić bezpieczeństwo. I też oczywiście to wszystko w kwestiach Iranu, bo na to pójdą dodatkowe środki, środki zdecydowanie większe. Iran w ogóle to jest jeden z pierwszych krajów, który zakwalifikował się do turnieju. Przypominamy też, z największą ilością drużyn w historii, po raz pierwszy 48 zespołów. No i tutaj to wszystko będzie poddane wnikliwej kontroli przed spotkaniami Iranu, tymi trzema grupowymi, dwa zostaną rozegrane w Los Angeles, a te końcowe

0: mecz, ten końcowy mecz Iranu w piłkarskich mistrzostw świata. Oczywiście mówimy to o rozgrywkach grupowych, to już rywalizacja będzie w Seattle.
1: Janku, no oczywiście te sprawy organizacyjne zabierają bardzo dużo czasu i energii i na pewno prasa i telewizja i radio sporo na ten temat mówią. Natomiast co mówią na temat rywalizacji sportowej na tym mundialu? Czy są już jakieś sondaże na temat tego, kto na przykład zdobędzie Puchar Świata, czy jeszcze jest na to za wcześnie?
0: Jeszcze jest na to za wcześnie, ale też Ameryka jest takim krajem specyficznym, jeżeli chodzi o futbol. Oczywiście jest inaczej w Meksyku, ale tutaj w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, tak jak podkreślam, bardziej się mówi o tych kwestiach logistycznych. Oczywiście wszyscy liczą, że reprezentacje gospodarzy tutaj wyjdą z grupy. No szczególnie Meksyk, tam jest bardzo duża presja, bo oni mają to fatum nie wyjścia z grupy już od chyba kilku dekad, jak w tej chwili dobrze pamiętam. Ale też ten mundial coraz częściej jest widziany i odczuwany za pomocą nie tylko informacji, o których mówię, ale też jak wchodzi się do sklepu, już jest coraz więcej koszulek, kubeczków, już są naklejki, już są te elementy mundialu na produktach sponsorskich, czy tych spożywczych, czy samochodowych. No to wszystko to już jest coraz bardziej widoczne, tak więc też ta atmosfera mundialu, myślę, że z dnia na dzień nawet będzie coraz większa. No i też jak podkreślam Państwu, mam tą nadzieję, że dużo więcej zacznie się mówić o sporcie, a właśnie nie tej logistyce, nie o bezpieczeństwie, nie o polityce. Ale o tym się mówi dlatego, bo jest to mundial wyjątkowy, no i też rozgrywany w wyjątkowych jednak czasach, w których
1: słuchaj,
0: w tej chwili się znaleźliśmy.
1: Czy to będzie mundial wyjątkowy, to się okaże. Na to zostało jeszcze troszeczkę czasu. Mundial rozpocznie się, przypomnijmy, 11 czerwca, zakończy miesiąc później, więc będziemy na pewno przyglądać się temu turniejowi i będziemy go oceniać. Janku, ale ponieważ mamy już ciebie na łączach, więc jeszcze chciałam zapytać o koszykarską ligę NBA, ponieważ już tylko jedna niewiadoma została, byśmy poznali komplet finalistów poszczególnych konferencji. Jaka to niewiadoma?
0: To jest niewiadoma meczu numer 7 pomiędzy najlepszą drużyną na wschodzie, Detroit Pistons i Cleveland Cavaliers. To będzie u Państwa druga w nocy, kiedy koszykarze obu zespołów wyjdą na boisko i zwycięzca awansuje do finału wschodniego. Dla nas wyjątkowego, bo tam czeka drużyna Knicks i nasz też Jeremy Sochan, który coraz częściej wpuszczany jest na parkiet przez trenera Mike'a Browna. Wierzymy, że będzie tak również w finale konferencji wschodniej, natomiast już jutro, dokładnie patrząc z Państwa perspektywy, czyli w nocy z wtorku na środę, finał konferencji zachodniej. Pasjonująco zapowiada się ta rywalizacja. Dwa najlepsze zespoły na zachodzie zagrają w finale konferencji Oklahoma City Thunder, która jak burza przechodzi tutaj te playoffy, nie przegrała jeszcze meczu, zagra notabene z byłą drużyną tutaj naszego Jeremiego Sochana, San Antonio Spurs.
1: W takim razie czekamy. Bardzo dziękuję za relację. To był Jan Pachlowski.

0: I wracamy do siatkówki, bowiem o 20:39 minut temu Warta Zawiercie rozpoczęła w Turynie mecz z Perugią o złoty medal Final Four siatkarzy. W studiu ponownie witam Cezarego Guriewa. Czarku, jak radzą sobie mistrzowie Polski?
1: Na razie pierwszy set. Przypominamy Państwu, że to powtórka finału sprzed roku w Łodzi. Wówczas był komplet publiczności. W Turynie takiej sytuacji nie mamy, ale oczywiście Włosi bardziej licznie przyszli na ten mecz. No, obrońcy tytułu są zdecydowanym faworytem, tak to musimy powiedzieć, choć w ubiegłym roku wygrali z Wartą Zawiercie 3-2. Zespół obecnych mistrzów Polski był osłabiony. Gdy patrzy się na pierwszą szóstkę zespołu włoskiego, no to byśmy nigdy nie powiedzieli, że jest to najlepsza szóstka świata, ale rzeczywiście jeśli ogląda się mecze Ligi Włoskiej, Pucharu Włoch czy rozgrywki Ligi Mistrzów, spisują się wyśmienicie. Wiemy, że jest tam Kamil Semeniuk, który...
0: A co jest największą siłą Perugii?
1: Na pewno zgranie, świetna obrona, potrafią w każdej sytuacji podbić piłkę, przejść do kontrataku. Bentara, no oczywiście pamiętamy go z Nysy, świetny atakujący, ale jest to bardzo dobrze dobrany zespół. Z drugiej strony, Sylwia, też trzeba powiedzieć, że Michał Winiarski...
0: O zaletach Warty.
1: Michał Winiarski też świetnie zespół zbudował. No, Bartłomiej Bołądź atakujący i też wierzymy, że w reprezentacji będzie grał świetnie. Jest w bardzo dobrej dyspozycji. Tak było podczas meczów z Bogdanką Lublin, tych decydujących o Mistrzostwie Polski. Oczywiście sprawa reprezentacji pewnie dla Bartosza Kwolka jest zamknięta. Mistrz świata też właśnie z Torino z 2018 roku gra wyśmienicie. Kwolek, Russell, no mamy świetnych środkowych, też nie ma słabych punktów. Jest jednak Perugia faworytem, ale wszystko jest możliwe, bo tutaj oczywiście każdy będzie starał się przechytrzyć rywala. Wiemy,
0: faworyci
1: już
0: są po to, żeby z nimi wygrywać.
1: Tak, i mówiliśmy, że no świetna ręka Michała Winiarskiego, to jest wielkie objawienie, taktyka, to u niego jest najmocniejszy element. Kiedyś oczywiście, i to myślę, że wielu zawodników, którzy z nim grało, już o tym mówiliśmy w poprzedniej godzinie, nie sądziło, że będzie to tak dobry trener. Na razie pierwszy set i wierzymy, że będzie bardzo wyrównana walka.
0: Bardzo dziękuję za te informacje. Przypomnijmy, że wcześniej o brązowy medal Final Four siatkarzy grał Projekt Warszawa, ale niestety przegrał z Iratem Bankasi 2-3.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Dominika Włodarczyk wygrała w San Sebastian trzeci, ostatni etap wyścigu kolarskiego dookoła kraju Basków. Polka, która była najszybsza także wczoraj, zajęła piąte miejsce w klasyfikacji końcowej. Zwyciężyła Holenderka Misha Bredewold. W Giro d'Italia dziewiąty etap z metą w stacji narciarskiej Como alle Scale dla faworyta Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. Włoch Fabio Di Gianantonio wygrał w Barcelonie wyścig w klasie MotoGP o Grand Prix Katalonii, szóstą rundę motocyklowych mistrzostw świata. Drugi był Hiszpan Joan Mir, a trzeci jego rodak Fermin Aldegur. Liderem pozostaje Włoch Marco Bezzecchi.

0: plecaki. A na zakończenie naszej sportowo-muzycznej audycji Krzysztof Kuzak powraca do Ligi Mistrzów w tenisie stołowym.
1: Witam ponownie. W Saarbrücken dzisiaj zakończył się Final Four właśnie tenisistów stołowych. Triumf gospodarzy FC Saarbrücken. W finale drużyna niemiecka pokonała francuski Allianz Nîmes Montpellier 3-2. Dwa punkty dla gospodarzy zdobył wicemistrz olimpijski Szwed Truls Moregard, a jeden Słoweniec Darko Jorgic. Dwa punkty dla gości wywalczyli bracia Felix i Alex Lebrunowie, którzy w swoich grach pokonali mistrza olimpijskiego Chińczyka Fan Zhendonga po 3-0. To naprawdę wielkie wydarzenie. W decydującej grze Moregard wygrał z Alexiem Lebrunem 3-1. No i przypomnę, że wczoraj brąz, drugi raz z rzędu dla Orlenu Bogori Grodzisk Mazowiecki. W sobotę właśnie wczoraj drużyna Pawła Fertikowskiego przegrała z FC Saarbrücken 0-3, mówi szkoleniowiec Bogori Paweł Fertikowski.
2: No oczywiście, że jest niedosyt. Pojedyncze szanse mieliśmy w drugim secie, Miłosz 5-2 prowadził. Też tak samo Marek w pierwszym secie, myślę, że też jest niedosyt, bo gdyby też z tego seta miał swoje szanse docisnął, to Francisco mógłby też nie wejść na taki poziom, na jaki wszedł już od drugiego seta. Mogliśmy zagrać lepiej na pewno, ale słowa uznania ogromne dla Panosa, to jak się zaprezentował, to jak się przygotował i pokazał, no niesamowity poziom też, pomimo wieku, to jest niesamowity wyczyn i czapki z głów. Był o krok od pokonania od Moregarda. Wiadomo, że szkoda, że nie udało się jeszcze lepiej niż rok temu, ale no, powtórzenie to jest już ogromny sukces.
1: No, pod wrażeniem gry Panosa, który przypomnę, przegrał z Moregardem 2-3 po bardzo zaciętej grze, był także trener męskiej reprezentacji Polski Tomasz Redzimski.
3: No, zdobą tego meczu był pojedynek Panosa Gionisa z Trulcem Moregardem. Panos świetnie potrafi się zmobilizować, gra też świetnie taktycznie, grał w sposób taki bardzo wytrwały, utrzymywał piłkę na stole, wykorzystywał to, że Truls Moregard nieczęsto trenuje przeciwko takiemu stylowi gry, jakim gra Panos Gionis, i wykorzystał jego kłopoty z odczytywaniem rotacji, z dostosowaniem się do rytmu, do rotacji, świetnie atakował, kontrował bliżej stołu, w półdystansie, więc widać było ten najlepszy tenis stołowy w wykonaniu Panosa Gionisa, co jest też optymistyczne przed finałowym turniejem naszej krajowej Superligi, który już odbędzie się za 2 tygodnie.
1: Tak, ten finał za 2 tygodnie, ale już za tydzień w Tarnobrzegu będziemy się emocjonować finałem Ligi Mistrzyń. I tam wśród tej czwórki najlepszych drużyn w Europie znowu zagra KTS Siarkopol prowadzony przez trenera Zbigniewa Nęcka. Przypomnę, że drużyna z Tarnobrzega 4 razy triumfowała w tych prestiżowych rozgrywkach. Tym razem w półfinale Siarkopol zagra z faworytem tego finałowego turnieju TTC Berlin, natomiast w drugiej parze rywalizować będą Cartagena i Metz. To w przyszły weekend od soboty do niedzieli w Tarnobrzegu. Wielkie emocje związane właśnie z tenisem stołowym.
0: A zatem czekamy na te tenisowe, stołowe emocje. Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. A ja jeszcze podam Państwu bieżący wynik meczu finałowego o złoty medal Final Four Ligi Mistrzów, Final Four siatkarzy w Turynie. Perugia gra z Wartą Zawiercie, pierwszy set, i w tym momencie jest remis po 11. I przypomnę, że wcześniej Projekt Warszawa grał z Iratem Ankara o 3. miejsce. Projekt niestety przegrał 2-3. I dziś to już wszystko w audycji przy muzyce o sporcie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Z Archiwum Polskiego Radia przypominamy fragmenty Pamiątek Soplicy Henryka Żywuskiego, czyli XIX-wiecznej książki opisującej w nieco pastiszowy sposób kulturę sarmacką. Czyta Krzysztof Chamiec.
2: Razu jednego, gdym zaczął rozpamiętywać, że pókim czerstwy, praca mnie żywi, ale jak stargam siły, a robić nie zdążę, w cóż się obrócę? Takem się zadumał, że ani się spostrzegłem, jak pan Fabian Wojniłowicz wszedł do mojej izby i dopiero się opamiętał, jak on się odezwał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, odpowiedziałem, zerwawszy się ze stołka i idąc na powitanie szanownego męża, pod którym dependowałem i któremu byłem winien i los, jakiego doświadczałem, i możność robienia sobie nadal obszerniejszych nadziei. A nad czym to waś pan tak się zamyślił, że nie uważasz, że tu od dwóch zdrowaś Maria jestem? Przepraszam pana regenta dobrodzieja za moją pomimowolną nieobyczajność, ale kiedy to człowiek nad sobą zacznie dumać, a go smutek kole, to oprócz swojej biedy o wszystkim zapomina. A jakaż wać panu bieda siedzi za kołnierzem? Boi się Boga, panie regencie. Czyż to nie mam nad czym myśleć? Rachowałem się przed chwilą z całego roku. Sam widzisz, jak pracuję. Niejedną noc przesiedzę nad papierem. Cały ranek w ziemstwie, podłogę u grodu wydeptałem. Nie mogę też się skarżyć, że darmo pracuję.

0: Co ja z rachunku pokazuje się, że mi na rok drugi 50 złotych nie zostaje. A przecież zbytków nie robię. Jem po szlachecku, piję to, co ludzie piją, a po ścianach nie zawiesiłem majątku. Sam widzisz, panie regencie, że tu tylko 4 kąty, a piec 5. Innym się lepiej udaje. Pan Eliasz Korbut, nasz kolega, dopiero wziął w dzierżawę ekonomią nowogródzką, a i synów w konwikcie wychowuje, i żonę utrzymuje przyzwoicie, i nigdy bez kilku gości swojej sztukamięsy nie zaczepi, lubo z każdego szelonga swojego może się przed Panem Bogiem śmiało tłumaczyć. Ja podobnych wydatków nie mam. Na siebie jednego pracuję, a nie tylko o folwarkach nie myślę, ale kiedy za najęcie dworku zapłacę, to już mi się zdaje, że wielki ciężar z serca spadł. A przecie do ludzi nie mniej od niego mam szczęście. Teraz toć wszystko nic, ale przyszłość mnie trwoży. Bardzo dobrze rozumiem, skąd to pochodzi, panie Sewerynie. Ty zawsze będziesz goły, pokąd się nie ożenisz. Pan regent dobrodziej robisz po księżemu. Drugim żony dajesz, a sobie nie bierzesz. To też z własnego doświadczenia czerpam rady dla przyjaciół. Żebym był się ożenił, pokąd była pora, nie tak bym wyglądał jak dziś. Gdyby była żonka, człowiek by pracował, a imość grosz do grosza zbierała, a i wygoda w domu byłaby lepsza. I ani by się spostrzegł, jak się majątek zrobił. Panie Sewerynie, u nas w Polsce księdzu i żołnierzowi dobrze w bezżeństwie, a szlachcic, czy to rolnik, czy to prawnik, jeśli się nie żeni, to 5 klepki mu nie dostaje. Posłuchaj mnie, starego. Wszak choć nie dla siebie, ale dla drugich nieraz się na coś przydał mój rozum. Jużeś dość światu podeptał, panie Sewerynie. Żeń się, pókiś czerstwy. Tać to bym nie był od tego, ale trzeba umieć brać się. A ja przez całe życie z żadną białogłową kwadransu nie rozmawiał. Już 5 krzyżyk mi wschodzi. A czy już pora uczyć się podobać pannom? Już szpakowacieć zaczynam. A ludzie mówią, że do panny z siwym włosem to jak do psa z jeżem. Będę po domach konkurował, czy się uda, czy nie. A chleb, jaki jest, się straci. Ja wać pana wyswatam.
1: Kolejny odcinek Pamiątek Soplicy Henryka Żewuskiego w interpretacji Krzysztofa Hamca usłyszą państwo jutro około 21:45.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
4: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
3: Sekrety mundiali.
4: A odsłonią je państwu znakomici goście.
3: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
4: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Andrzej Janisz
4: i Filip Jastrzębski.
3: Zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.

0: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Jedynka. To jest radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niewielki ruch na naszych drogach i niewiele zdarzeń, ale na autostradzie A1 między Kierwałdem a Kopytkowem wciąż ruch jest mocno spowolniony. Wszystko to za sprawą i robót drogowych, i zdarzenia drogowego. Kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza, Torunia i Łodzi. Autostrada A4 od węzła Rudno po węzeł Balin między Krakowem a Katowicami. Ruch jest spowolniony dla jadących w stronę Katowic i Opola. Nie ma już utrudnień na A4 od węzła Lubiatów po miejscowość Kwiatów. Natomiast skończyły się kłopoty w innym miejscu A4 na odcinku węzeł Chojnów, węzeł Lubiatów w pobliżu 77 km, gdzie zepsute auto osobowe blokowało jeden pas ruchu. Krajowa 7 od Głogoczowa po Mogilany jedzie się już teraz bez jakichkolwiek utrudnień w stronę węzła Kraków Południe. Natomiast na 7 pod Warszawą są problemy. Od Łomianek po Warszawę spowolnienia.
5: Jest 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Zostały już tylko minuty do ostatniego meczu Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Na miejscu jest nasza reporterka. Ścigany od 2 lat oszust internetowy w rękach policji, zatrzymali go lubelscy łowcy głów. Popularna atrakcja turystyczna nad Biebrzą nieczynna w rzece. Jest za mało wody. Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną za kwadrans. Początek ostatniego meczu naszego zawodnika na stadionie Camp Nou w barwach katalońskiego klubu z Realem Betis Sevilla. Lewy zagra w podstawowym składzie z Polakami, którzy będą mu kibicować na trybunach. Rozmawiała nasza wysłanniczka Agata Król.
6: Już w samolocie nie milkły rozmowy o tym, co wydarzy się dziś na Camp Nou w Barcelonie. Na decyzję nie było dużo czasu, ale dla niektórych kibiców wydarzenie było tak ważne, że przeciwności losu nie stanowiły wyzwania.
7: Zacząłem szukać konkretnych lotów. Powrotny było ciężej znaleźć, więc wracam do Krakowa, a nie do Warszawy, ale stwierdziłem, że będzie przygoda.
6: Jakże szczęśliwi byli z kolei ci, którzy od dawna planowali przyjechać do Hiszpanii na mecz z Realem Betis, ale dopiero wczoraj dowiedzieli się, że nie będzie to zwyczajne wydarzenie. O ile wcześniej żałowali, że ominęła ich feta związana z mistrzostwem Hiszpanii, to fortuna kołem albo piłką się toczy i dziś cieszą się ze świętowania sukcesów Lewandowskiego.
8: Mam nadzieję, że całe serce stadionu będzie skierowane w stronę Roberta.
6: Stadion będzie niemal pełny, pozostały jedynie pojedyncze bilety. W trakcie spotkania szpaler, a więc gest szacunku ze strony piłkarzy, kiedy zawodnicy ustawiają się w dwa rzędy i oklaskują przechodzącego piłkarza. Oklaski będą się niosły szerzej, szeroko na trybunach Camp Nou. Z Barcelony Agata Król, Polskie Radio.
5: Oszust internetowy w rękach lubelskich łowców głów. 36-latek był poszukiwany od 2024 roku, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
9: Poszukiwanego trzema podstawami prawnymi, w tym

0: dwoma listami gończymi. Mieszkaniec powiatu chełmskiego został zatrzymany na terenie Wrocławia. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy naszych policjantów z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: 36-latek trafił do aresztu, ma do odsiedzenia wyrok 1,5 roku. Spółka PKP Cargo będzie przewozić wojskowy sprzęt. Firma podpisała porozumienie z Ministerstwem Obrony. To duże wsparcie dla towarowego przewoźnika, który od 2 lat przechodzi restrukturyzację.
2: Umowa z Ministerstwem Obrony Narodowej przewiduje m.in. zakup nowych wagonów i platform do przewozu sprzętu wojskowego. Spółka oferuje natomiast całą sieć logistyczną, jaką dysponuje. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że logistyka dla armii jest kluczowa.
3: To jest jeden z najistotniejszych elementów szybkiej reakcji.
2: Porozumienie oznacza także zastrzyk finansowy dla PKP Cargo. Spółka od kilku lat boryka się z problemami. Konieczne było zwolnienie części pracowników. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że umowa to wzmocnienie dla towarowego przewoźnika.
4: PKP Cargo wraca do strategicznej roli jako istotny element bezpieczeństwa państwa.
2: Spółka PKP Cargo nadal jest największym przewoźnikiem towarowym w kraju i jednym z największych w Europie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Chorzów szykuje się do koncertu Metallica. Fani zespołu będą mogli dojechać komunikacją miejską na Stadion Śląski za darmo. Wystarczy mieć przy sobie bilet na koncert. Darmowe przejazdy będą obowiązywać w dzień imprezy, czyli we wtorek od 13. Za darmo będzie też można z koncertu wrócić. Jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Biebrzańskim Parku Narodowym jest nieczynna. Ze względu na niski stan wody nie można korzystać z przeprawy pływającym pomostem na szlaku Szusza-Lewo-Nowy Lipsk.
6: Taka decyzja była konieczna ze względu na bardzo niski stan wody w Biebrze. W tym rejonie jest on określany jako strefa stanów niskich. Na najbliższej stacji pomiarowej w Sztabinie jeszcze tydzień temu było to niewiele ponad metr. Teraz, po kilku dniach padającego deszczu, poziom wody wzrósł do 148 cm. Ale, jak powiedzieli mi przyrodnicy z Biebrzeńskiego Parku Narodowego, to cały czas za mało, żeby zdecydować się na ponowne otwarcie przeprawy. Poziom wody musiałby być wyższy jeszcze o kilkadziesiąt centymetrów i utrzymać się dłuższy czas. Inaczej za kilka dni znowu przeprawę trzeba byłoby zamknąć. Problemem jest tu nie tylko niski stan wody, który uniemożliwia przepłynięcie platformy, ale także wynikająca z niego bardzo duża różnica poziomów między platformą a kładką, co bardzo utrudnia wchodzenie na nią i schodzenie z niej ponownie na szlak. A że problem powtarza się od wielu lat, pracownicy parku myślą już nad zmianą techniczną platformy i wejścia na nią z kładki, tak żeby również przy niższych stanach wody była możliwość korzystania z tej platformy. Paweł Wondołowski, Polskie Radio Białystok.
1: Na razie nie ma informacji, kiedy przeprawa może być ponownie otwarta. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Przed nami pochmurna i deszczowa noc. Najwięcej deszczu spadnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Temperatura minimalna od 5-6 stopni na zachodzie do 10 na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
5: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Nieco ponad 19% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Na Śląsku i w Małopolsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. W zlewniach Niedziczanki i Koszarawy i Sękówki możliwe wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
5: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
9: Tanie podróże? Tak, ale z głową. Jak nie dać się oszukać, zadbać o bezpieczeństwo?

0: bezpieczeństwo, dobrze przygotować do wyjazdu i spokojnie ruszyć w świat. Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
1: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Wywiad rzeka.
3: Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam albo bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej w myśl zasady, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. To, w jaki sposób ludzie patrzą na świat, jakie jest ich doświadczenie, bardzo mnie wciąga, a do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Małgorzatę Niezabitowską, dziennikarkę, reporterkę, pisarkę, no osobę bardzo związaną też z Polską Demokratyczną, bo rzeczniczką rządu Tadeusza Mazowieckiego. Mógłbym jeszcze długo, bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego studia.
4: Bardzo mi miło. Bardzo lubię radio. Wiesz, w moim życiu, począwszy oczywiście od rzecznikowania, ale następnie jako dziennikarki, jako pisarki. No, w różnych mediach oczywiście zdarza mi się występować, ale radio jest moim ulubionym. Także cieszę się, że w radio i cieszę się, że z tobą, bo już żeśmy nieraz rozmawiali i to są przeważnie ciekawe rozmowy. Mam nadzieję, że tym razem też taka będzie.
3: Bardzo ci dziękuję. Wobec tego zapytam cię o ryzyko. Czy życie bez ryzyka jest wciągające?
4: No, nie wiem tego, ponieważ właściwie całe moje życie, oczywiście teraz już w tym okresie pięknego wieku senioralnego jest bardziej ustabilizowane, ale też z ryzykiem chociażby takim, że od właściwie wczesnego, prawie że dzieciństwa, od szkoły podstawowej zdecydowanie uważano, że zostanę wielką powieściopisarką i to nie tylko rodzice, którzy zawsze uważają, że dzieci będą wielkie, ale nawet nauczyciele wróżyli mi taką przyszłość, a debiutowałam po 70 powieścią.
3: Światłość i mrok.
4: Światłość i mrok. I to powieścią trudną w sensie formy i researchu, więc już to było wielkim ryzykiem, wiesz, żeby no, jednak w takim wieku i właśnie z powieścią, bo wcześniej moje książki to były non-fiction różnego typu, ale właściwie od małego bardzo lubiłam różnego typu ryzyka, na przykład chodziłam na wysokie drzewa i czasami 2-3 razy u dziadków w Sopocie musiała straż pożarna przyjeżdżać, ponieważ jak weszłam bardzo wysoko, nie wiem, czy chodziłeś po drzewach, ale wchodzi się łatwiej niż się schodzi, zwłaszcza z tych bardzo wysokich, więc począwszy od takich ryzyk, czy na przykład, że po co jest furtka, przecież można przez płot przeskoczyć, co też się wiązało, że przygoda, wiesz, bo to oczywiście dziecko, czy młody człowiek nie myśli ryzyko, tylko myśli przygoda, żeby się działo, żeby adrenalina, ja to zawsze bardzo lubiłam. No i oczywiście później Solidarność, stan wojenny, nie wiem, czy będziemy o tym rozmawiać, ale tam ryzyko było naprawdę ogromne. I często mi zadawano nawet pytanie, no bo rzeczywiście dużo ryzykowałam, właściwie od 3 lat więzienia nawet do o wiele większych wyroków, gdyby mnie złapano. Oczywiście bardzo żeśmy uważali, żeby nie być złapanymi, bo to również brał w tym udział mój mąż, Tomek Tomaszewski, znakomity fotograf. Pytano się mnie, czy się nie bałam. Muszę powiedzieć, że w takich momentach w moim wypadku adrenalina jest taka, że ja się nie boję. Może wcześniej, może później, różnie bywało. Później to nie tyle bać się, czy raczej się cieszyć, że się udało, ale też oczywiście na chłodno już rozpatrywać, że może to było za bardzo ryzykowne, albo może jednak nie aż tak trzeba, zwłaszcza mając, tak jak ja w stanie wojennym, 3-letnią córeczkę. Ale w momencie dziania się akcji nie. No i oczywiście największe ryzyko w moim wypadku to było przyjęcie od pana Tadeusza Mazowieckiego propozycji, żeby zostać rzeczniczką pierwszego niekomunistycznego rządu. Oczywiście bez najmniejszego doświadczenia i politycznego, bo przecież byłam tylko reporterką Solidarności, wcześniej Podziemia i tak dalej, różnych form, ale nie po stronie politycznej, tylko po stronie tych, którzy pytają czy opisują. Pan Tadeusz bardzo się ucieszył, że ja się od razu zgodziłam i się zapytałam bardzo inteligentnie, a dlaczego ja, panie Tadeuszu? A

0: co pan Tadeusz mi odpowiedział tak, że właściwie po tym już nie było dyskusji. Mówi, a dlaczego ja, pani Małgosiu? No i w tym momencie właściwie trzeba było uznać, że jeżeli człowiek jakkolwiek dbał o swój kraj, no to trzeba było w tym momencie brać to ryzyko na siebie.
1: Patrzę na twoje życie właściwie pełne brawury, które bardzo często było w niebezpieczeństwie, w konspiracji, czasami w przebieraniu się jak trzeba, uciekaniu, chowaniu się, w tym, że szłaś na zderzenie czołowe, jak było trzeba też. Jak ci jest bez tej emocji w takim, powiedziałbym, no, w stosunkowo spokojnym kraju?
0: Tak, dobrze, że mówisz stosunkowo, bo oczywiście może być gorzej, jak wiemy niestety, za naszymi granicami jest znacznie gorzej. Oczywiście w kraju spokoju nie ma. Oczywiście wiem, że nasza rozmowa, zresztą chyba żadne z nas by nie chciał, nie ma być polityczna, bowiem tylko, że jest mi jako człowiekowi solidarności, tej pierwszej solidarności oczywiście, wspaniałej solidarności wielkiego ruchu wolnościowego, ogromnie przykro, do czego żeśmy doprowadzili w naszym kraju, gdzie właśnie nie ma spokoju tam, gdzie powinien być. Bo oczywiście demokracja polega również na tym, że są oczywiście różne obozy polityczne, że się spierają, czasami nawet bywa to dosyć mocne, ale u nas doszło do takiej polaryzacji, takich podziałów, a poza tym niestety również tyle w tym jest manipulacji, często kłamstwa i zacietrzewienia, agresji, że jest mi naprawdę bardzo przykro, że do czegoś takiego doszliśmy, więc na pewno patrząc na scenę polityczną, spokoju nie zaznaję, raczej odwrotnie. No powiem to, co jest dla mnie bardzo ważne i co zawdzięczam moim dziadkom. Sprawy polskie są dla mnie bardzo ważne. Przyjmuję je zawsze bardzo osobiście. I nawet czasami się rwę wręcz, żeby no przecież to źle, trzeba coś zrobić, ale oczywiście to nie jest teraz moja rola. A jeszcze idąc do twojego pytania, w sensie osobistym takim już bardzo, wiesz, to nie jest tak spokojnie, bo po pierwsze no, ciągle są nowe wyzwania. Dalej teraz drugi tom Światłości i Mroku, to jest dużo w tym emocji, zwłaszcza, że pierwszy tom kończył się 1 września 1939, drugi to jest wojna, czyli dramaty, jeszcze Kresy, jeszcze Wołyń, a bohaterowie to są Polacy, Żydzi, Ukraińcy, więc tam mnóstwo będzie nie tylko dramatów, wręcz tragedii. To jest bardzo trudne dla mnie do pisania, ponieważ ja nigdy nie lubiłam nawet, wiesz, takich brutalnych filmów. Nie chodziłam, a jeżeli się zdarzały jakieś sceny, to nawet sobie oczy zasłaniałam w kinie albo chowałam się w ramiona mojego męża, bo po prostu tak nie lubiłam. A teraz jednak no, sama, to jest mój wybór, więc nie mogę się skarżyć, ale wybrałam sobie Wołyń, wybrałam sobie ten czas. I oczywiście również w researchu muszę czytać o rzeczach strasznych. To są bardzo mocne emocje, więc na pewno nie ma spokoju. Poza tym wiesz, jak jest rodzina, jest córka, są wnuki. Niestety spotkała nas tragedia 4 lata temu, zupełnie niespodziewanie. Zmarł zięć, ojciec 5-letniej dziewczynki, więc wiesz, zaangażowanie w rodzinę. Spokoju nie ma. Ja czasami nawet myślę sobie, no tak bym chciała, żeby właśnie już było spokojnie. Być może jakby było spokojnie, tak jak mówisz, to bym się zaczęła z tym jakoś źle czuć, no ale spokojnie nie jest. Także nie narzekam na to, że jest spokojnie.
1: Tak, też zapytałem o to, bo zaczęliśmy o Polsce, trudno, żebyśmy nie rozmawiali o Polsce, ale pomyślałem, że w momencie, kiedy Tadeusz Mazowiecki zdecydował się powierzyć ci te funkcje rzeczniczki, i teraz politycy, czy rząd się nie garnie w ogóle do tego, żeby być publiczny, prawda, występować publicznie. Czyli na ciebie jako rzeczniczki spływa taka podwójna rola też mówienia w ich imieniu, ale trochę budowania jakiegoś wizerunku. I jak tobie było się w tym odnaleźć?
0: No przede wszystkim, wiesz, nikt nam teraz nie uwierzy, ty to akurat wiesz, bo jesteś człowiekiem, który zna świetnie historię, ale że nie uwierzy w to, że politycy nie chcieli iść do mediów. A do tego jeszcze mój szef, szef całego rządu, czyli pan Tadeusz Mazowiecki, był człowiekiem wyjątkowo stojącym od mediów i z charakteru, z temperamentu, no ale również, bo trzeba to od razu powiedzieć, z ogromu pracy. Dlatego, że myśmy przyszli w momencie, kiedy właściwie wszystko się waliło tak naprawdę. Znajdowaliśmy się w straszliwym kryzysie. Zresztą w dużej mierze dlatego komuniści oddali władzę w sposób pokojowy, że po prostu już nie byli w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Oczywiście był też Gorbaczow, szereg rzeczy miał na to wpływ. No i oczywiście postawa społeczeństwa i solidarność, która mimo stanu wojennego oczywiście w zmniejszonej formie, ale przetrwała w podziemiu. Sytuacja gospodarcza była tragiczna, a do tego myśmy pierwszy raz w historii mieli realizować

zasadniczą przemianę, zarówno polityczną, od kraju autorytarnego do demokracji i od gospodarki centralnie zarządzanej do wolnego rynku.

0: automatyzacji i czasami otwierano okna. No więc nie tylko pracowaliśmy, jak mówię, 7 dni w tygodniu, ale też często 7 nocy. I tak naprawdę w imieniu rządu mówiłam ja i to było niesamowite rzeczywiście wyzwanie, muszę powiedzieć, do pierwszej konferencji prasowej, ja, która jestem szczupłą osobą, schudłam ponad 1/10 swojej wagi, bo 6 kilogramów, po prostu tak się przejmując i zastanawiając, co mam mówić na pierwszej konferencji. Ja zaczęłam od takiej pieśni Solidarności, którą śpiewaliśmy w 1981 roku. Prawdy, prawdy, prawdy, tak jak chleba. Prawdy, prawdy, prawdy nam potrzeba, taka jest wola ludu, powszechne wołanie, a ona jest święta, więc niech tak się stanie, bo w komunizmie najgorszą rzeczą było to kłamstwo, prawda? Kłamstwo, które prosto w oczy nam mówiono, prawda, że czarne jest białe lub na odwrót, z bezczelnością. No więc tak zaczęłam moją pierwszą konferencję i powiedziałam, od dzisiaj wam przyrzekam, że kłamstwo się skończyło, od dzisiaj tylko prawda. Nie zawsze cała, bo czasami rząd no, musi pewne rzeczy w dyskrecji, dopiero ewentualnie później, ale na pewno tylko prawda.
1: I też uczestniczyłaś bardzo szybko już w podróży do Moskwy i spotkaniu.
0: No podróż do Moskwy to...
1: Z Gorbaczowem. To było wyjątkowe wydarzenie przecież w tamtym czasie.
0: To było wydarzenie naprawdę nieprawdopodobne zupełnie, nie do wręcz uwierzenia. Myśmy jechali z agendą, którą przez te 40 parę lat na pewno nie poruszano. Katyń. Między innymi oczywiście były sprawy gospodarcze, także bardzo ważne, na przykład uczciwe rozliczenia za polskie statki czy za polski węgiel, bo nie było uczciwych rozliczeń. Restytucja dóbr kultury, bardzo ważna. A ponieważ nic nie mogło być u nas normalnie, to w przededniu naszego wyjazdu w Nowej Hucie stał pomnik Lenina, oczywiście woda rewolucji najbardziej czczonego przecież w Związku Sowieckim, który wtedy istniał z całą mocą. Młodzi ludzie podpalili ten pomnik. I jeszcze ostatni wieczór mieliśmy zmagania, było posiedzenie Rady Ministrów, nie aż tak długie, ale też długie, były zmagania, co zrobić, prawda? Przecież nie będziemy pałować młodych ludzi, nie będziemy ich oblewać armatkami wodnymi, jak nas oblewano. Natomiast no, trzeba tego Lenina ugasić i trzeba zrobić z nim jakiś porządek, bo po prostu na Kremlu nie uwierzą i nie uwierzyli, że to nie jest jakby z naszego poduszczenia, bo przecież w systemie totalitarnym wszystko się dzieje za wiedzą władzy. Więc no, to było bardzo, bardzo takie dramatyczne. No, w końcu jakoś się udało z trudem. Przylecieliśmy wieczorem następnego dnia do Moskwy. Jacek Ambroziak, czyli szef Urzędu Rady Ministrów, który przygotowywał tę całą wizytę, przywitał nas i takim dramatycznym szeptem mówi, dlaczego spaliliście Lenina? No, oczywiście wiadomo, żeśmy go nie spalili. A co się stało? Okazuje się, że Rosjanie, Sowieci, bądź z Ryszkowem, z premierem, prawda, i rozmawiał o tych punktach, jak to zwykle bywa, które miały być na drugi dzień w rozmowach oficjalnych, usztywnili się na wszystkich polach, czują się absolutnie obrażeni i domagają się, żebyśmy złożyli rano kwiaty pod mauzoleum Lenina, jakby takim geście przeprosin.
1: No wspaniała tak, perspektywa wspaniała dla was.
0: Wspaniała perspektywa. No i proszę sobie wyobrazić, że oczywiście premier tylko mruknął, no będziemy o tym rozmawiać, prawda, w naszym hotelu, na co Jacek mówi, tak, ale wszędzie są podsłuchy, również w limuzynie, więc nawet tu nie rozmawiajmy. Przyjechaliśmy do tego, do tej gościnicy takiej specjalnej właśnie tylko dla, prawda, najwyższych czy najważniejszych delegacji. Premier zaprosił do siebie, do swojego apartamentu. Jacek rozdał nam kartki, powiedział to na głos, co trzeba i zaczęła się dyskusja o tym, co robić. Więc podzieliliśmy się na dwie części. Jedni mówili, że w żadnym wypadku nie złożymy, ja do nich należałam.
1: Pisaliście to sobie? Tak, czy tak, taki tak, silent tak, disco
0: tak,
1: to
0: tak,
1: było?
0: Tak, właśnie nie mówili, tylko pisali, słusznie zwróciłeś mi uwagę. Jedni pisali, że absolutnie nie, dlatego że liczą się symbole. My nie możemy się zachować tak, jak każda delegacja, bo właśnie od złożenia tych kwiatów wiernopoddańczego przed wodzem rewolucji zaczynały wszystkie delegacje przez te 40 parę lat. Więc absolutnie nie, nawet jeśli będzie gorzej w rozmowach. Trudno. A inni uważali, że no jednak no złożyj te kwiatki, ale mamy tutaj tak ważne sprawy, no wiadomo, wymieniłam je przed chwilą. No i premier tak to krążyło. Premier to tak czytał, sam nic nie pisał. Wreszcie po tam dłuższej czasie, bo to naprawdę była dyskusja na tych kartkach, w końcu powiedział, nie składamy kwiatów pod mauzoleum Lenina, natomiast możemy złożyć kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Armii Czerwonej na zasadzie, że również, prawda, no, częściowo można powiedzieć,

0: zwalali nasz kraj. Ja tego nigdy nie używam tego słowa, no ale w każdym razie no niewątpliwie przegnali armię okupacyjną. No i tak się to skończyło, że po prostu złożyliśmy, no to nie było już wiernopoddańcze. I okazało się, jak to bywa, że wcale nie było gorzej, że właśnie to, żeśmy się postawili, myślę, że nam pomogło w rozmowach z Ryszkowem. Natomiast z Gorbaczowem premier, który się naprawdę denerwował i właściwie od razu, jak tylko wszedł na tę rozmowę i usiedli, to mówiąc bardzo miło, z wielką swadą w tym wypadku, ale też godnością, że oczywiście uznajemy sytuację geopolityczną, ale jesteśmy suwerennym krajem i przyjechaliśmy tutaj jako suwerenny rząd do swoich przyjaciół. No to trzeba było oczywiście tak to ująć. I Gorbaczow się zachował, ja nie byłam przy tej rozmowie, czekałam, bo jechałam na konferencję prasową, czekałam na to, co mi premier powie. Po wyjściu był z nim Jacek Ambroziak, który notował. Gorbaczow od razu powiedział, że wszystko rozumie, rząd absolutnie tylko uznaje, co jest oczywiste, ale w ogóle był naprawdę bardzo otwarty i panowie zamiast godziny rozmawiali prawie 2 godziny bardzo dobrze i premier był naprawdę bardzo zadowolony, bo nie czuł żadnego oporu, żadnych nacisków. Także no, ten moment był właściwie decydujący. No, jednak ciągle wtedy pierwszy sekretarz to był absolutny wódz kraju i Gorbaczow jakoś zaakceptował tę naszą suwerenność, niezależność, Katy i wszystko inne, co nie znaczy, że to się od razu wszystko zaczęło dziać tak, jak chcieliśmy, ale niewątpliwie było ono właściwie przełomem.
1: Do rozmowy z Małgorzatą Niezabitowską wrócimy za chwilę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Małgorzata Niezawitowska, Remigiusz Grzela, wywiad Rzeka. Mówiłem, że byłaś jakby w tym centrum zdarzeń, ale jak myślę o tej współczesnej historii Polski, właśnie nie byłaś obok nigdy, bo 68 rok jako rok taki formacyjny, kiedy już bardzo czynnie jako studentka brałaś udział i widziałaś, co jest prawdą, a co nie jest.
2: Niesamowita scena, właściwie filmowa, była 9 marca, bo 8 marca wieczna na uniwersytecie brałam w tym udział. Później pałowanie i aresztowania wielu moich kolegów. Mnie się udało uciec, ale to naprawdę było... Wiesz, czy pobiegłeś w prawo, czy w lewo? Ci w prawo się uratowali, ci w lewo zostali złapani, spałowani, wyrzuceni z uniwersytetu i właściwie mieli złamane życie często. Ale 9, to a propos tej prawdy, 9 marca był wiec na Politechnice. Tam jest taka aula bardzo wysoka i są balkony naokoło, na piętrach.
1: Taka spektakularna, często imprezy tam się dzisiaj, eventy
2: nawet
1: odbywają.
2: Bale jakieś, pamiętam, bywały też, nie wiem czy dalej, ale na kilku byłam. I ponieważ prasa napisała, że oczywiście nic tam, że w obronie, że studenci w obronie kolegów i tak dalej, tylko że chuliganie, no takie klasyka, prawda, że prawie, że sklepy żeśmy rozbijali, rabowali i tak dalej, wobec czego ten wiec, poza tym, że był solidarnościowy z uniwersytetem, też tam byłam, cała grupa nas z uniwersytetu przyszła, ogromny tłum tam był wtedy i z Politechniki, i z uniwersytetu, to z tej góry zaczęto palić gazety, bo było właśnie prasa kłamie, to było tak prawdy, chcemy prawdy, napiszcie o nas prawdę, protestujemy przeciwko kłamstwu i mieli studenci

0: ci na górze, ja byłam na samym dole, gazety, które podpalali i z góry taki płynął taki strumień palących się gazet, takich płomieni. No, na szczęście myślę, chociaż wtedy o tym nie myślałam, ale z perspektywy, że nie dolatywały do nas na dole, bo po drodze się już spaliły, tylko popiół na nas spadał.
1: Taka filmowa scena, ale w ogóle filmowe życie potem też, kiedy postanawiasz opisywać początki Solidarności, powstanie Solidarności, strajki, które są, kiedy jeździsz na te strajki, kiedy widzisz kobiety, które trzymają transparenty, głodni wszystkich krajów, łączcie
0: tak,
1: się,
0: to,
1: prawda?
0: To do tej pory mam dreszcze, jak widzę, to może króciuteńko tylko powiem, to było w Łodzi. Rzeczywiście sytuacja była dramatyczna, 81 rok, lato, ponieważ co robili komuniści? Tak jak zwykle, trudno było bardzo coś dostać, prawda? Przeważnie w sklepach było mało towarów, długie kolejki, ale coś tam rzucali, bo to się wtedy tak mówiło, rzucili, prawda? Rzucili czasami, prawda, buty, czasami ręczniki, czasami masło, rzadko. Natomiast w czasie właściwie wiosna i lato komuniści, oczywiście po to, żeby rozjuszyć ludzi i doprowadzić do desperacji, właściwie zablokowali wszystko, twierdząc, że to dlatego, że Solidarność urządza strajki, co było nieprawdą. I w sklepach było tylko ocet i sól. Ocet i sól. Naprawdę prawie głód. I te włókniarki z Łodzi, wtedy był wielki przemysł łódzki, były naprawdę tysiące robotnic, dziesiątki tysięcy, które tam pracowały. Strasznie ciężko, bo często jeszcze na maszynach XIX-wiecznych, trochę ziemia obiecana. W desperacji urządziły pochód piotrkowską, gdzie szły z wózkami, z dziećmi albo za rękę i z tymi transparentami, które właśnie przytoczyłeś. Głodni wszystkich krajów, łączcie się, chcemy chleba. To było bardzo wstrząsające. Bardzo byłam, rozmawiałam. Tomek fotografował, mamy z tego zdjęcia i również tych pustych półek, nie do wiary. Po prostu sklep, w której są tylko sprzedawczynie i masz półki bez niczego, zero.
1: Ja właśnie chciałem cię zapytać, czy miałaś wtedy takie poczucie, że jesteś w samym środku historii? Że to się dzieje, byłaś, ale czy myślałaś o tym wtedy jako dziennikarka, jako reporterka, jestem w samym centrum?
0: Tak, tak, miałam, dlatego wiesz, że Solidarność, znaczy po pierwsze strajk, niestety nie mogłam pojechać, bo dostałam anginy pierwszy raz w życiu, miałam 39, więc no na stopni gorączki, więc tylko leżałam w tej gorączce przy radiu, gdzie Wolna Europa oczywiście zagłuszana, ale jakieś informacje podawała, co się dzieje w Gdańsku, później w Gdyni, później w Szczecinie i w całym kraju. Ale jak tylko wyzdrowiałam, pojechałam do Gdańska, do Solidarności tworzącej się wtedy, bo w ogóle w ciągu paru tygodni prawie 10 milionów ludzi zapisało się do związku. To w ogóle fenomen w historii świata. I ta Solidarność po prostu, to było od pierwszego momentu, to była moja wielka sprawa, którą się chciałam zaangażować oczywiście znowu jako reporterka, żeby o tym pisać. Więc najpierw próbowałam coś jeszcze napisać dla kultury, ale no to tam nie bardzo, już zostawmy to. Więc postanowiłam napisać sztukę teatralną i napisałam sztukę teatralną o powstaniu Solidarności i o strajkach. Niestety cenzura znowu ją cięła i uznaliśmy, ja wtedy z Izą Czywińską, skąd później byłyśmy dwie jedyne kobiety w rządzie, ale to było wiele lat później. Ona była dyrektorką teatru w Poznaniu. Ja tam zawiozłam najpierw pierwszy akt, to się bardzo podobało, napisałam drugi, ale cenzura cięła, odłożyłam to i dowiedziałam się, że powstał tygodnik Solidarność, bo w telewizji pokazali właśnie pierwszy numer, kwiecień, początek kwietnia 81 i następnego dnia udałam się tam, po prostu z ulicy, niosąc tam tę moją sztukę, prawda, trochę tych moich innych reportaży i z ulicy, że chciałabym pisać o Solidarności. Oczywiście nie, żeby mnie od razu przyjęli, ale czy mogłabym pisać o Solidarności, no i zaczęłam właśnie pisać o Solidarności. Bo to było dziwne, jak teraz się o tym myśli, ale o Solidarności reportaży nikt nie pisał. Było oczywiście mnóstwo spraw związanych z tym, co Solidarność robiła na zewnątrz, prawda, różnego typu uchwały, postulaty, prawda, i tak dalej, wywiady z czołowymi naszymi przywódcami, czy jakimiś ważnymi działaczami, a teraz nie było od środka, jak ta Solidarność wygląda. No i najbardziej to tak czasami w życiu bywa, co sprawiło później, oczywiście nie tylko to, ale że zostałam rzecznikiem, co mi w końcu, bo najpierw było dlaczego ja, jak pan Tadeusz mnie poprosił, dlaczego ja odpowiedział, ale później siedzieliśmy, rozmawialiśmy, ja zaczęłam go jednak cisnąć, mówię, panie Tadeuszu, no ale jednak to jest taka trudna rola, dlaczego pan mnie wybrał? A on mówi, no dlatego, że w 1981 roku, między innymi oczywiście chodziło mu o

0: Harvard, o tym, że znam angielski, co wtedy wcale nie było rzeczą oczywistą i tak dalej. Ale dlatego, że w 1981 roku pisała pani prawdę o Solidarności.
1: A wtedy mu się to nie podobało.
0: Właśnie, a mnie się to nie podobało. Za co mnie zresztą przeprosił 2 lata wcześniej, to też świadczy o nim pięknie, bo przyszłam do niego, żeby napisał mi list na Harvard polecający i wtedy mnie przeprosił. Powiedział: pani Małgosiu, pani miała rację, ja się myliłem. Zawsze był dla mnie figurą ojcowską, dlatego też nie przeszłam z nim na ty, bo mi już w rządzie powiedział, żebyśmy przeszli na ty. Ja powiedziałam: panie Tadeuszu, proszę do mnie mówić po imieniu, ale ja jednak nie, bo jest pan dla mnie prawie, że jak ojciec w tym sensie, prawda, że pana szanuję i mam dla pana tyle uczuć pozytywnych, ale tak, żeby poufale, to nie. Ale wracając do tej, o co pytasz, wiesz, pokazywałam różne minusy, różne rzeczy, no zresztą trudno, żeby było inaczej. Ja to tłumaczyłam panu Tadeuszowi, że przecież kto ma tej Solidarności nam pokazać nasze błędy, żebyśmy poprawiali. Przecież to jest, jak mówię, fenomen w dziejach świata. To się wszystko dopiero dzieje, uczymy się. Kto ma nas uczyć? Oczywiście komuna nas atakuje, opluwa, ale to jest zupełnie co innego. Ale my z środka, dziennikarze Solidarności. No ale pan Tadeusz uważał inaczej, że w oblężonej twierdzy niewątpliwie byliśmy atakowani. Wszyscy się muszą trzymać razem, nie wolno, nie może być żadnej krytyki, a poza tym odbywały się awantury na samej górze. Bo co on jechał do Gdańska, to tam była afera, że w tygodniku Solidarność nas krytykują. Tam też nie rozumiano, że to nie jest krytyka typu, prawda, czepianie się, tylko po prostu pokazywanie prawdy. No i po 3 takich reportażach, cała redakcja była za mną, ale szef nie. Zakazał mi pisania o Solidarności. Ja pamiętam, że się strasznie obraziłam. Później oczywiście wróciłam, bo to było moje miejsce i napisałam zresztą, to mój najlepszy reportaż o wypadkach grudniowych w Gdyni, o Czarnym Czwartku. Bo
1: sztandar
0: wtedy też,
1: i drzwi. To tak, jest właśnie, drzwi. Miałem też cię o to zapytać, bo znamy te sceny filmowe zabitego mężczyzny, którego tak, niosą na tych
0: nawet,
1: drzwiach,
0: prawda,
1: chłopaka.
0: Takim, tak.
1: Ty to zrekonstruowałaś bardzo szybko po tej historii, prawda?
0: To było niesamowite, powiem ci, ponieważ ja przyjechałam, bo już jak się przeprosiłam jednak, wróciłam, to było lato, no pojechaliśmy na chwilę, wróciłam oczywiście pokornie do redakcji, nie tyle, żeby się znowu kłócić z szefem, no ale mój ten szef, czyli Jarek Szczepański, szef działu społecznego, powiedział, jest rocznica Solidarności pierwsza, prawda, sierpień 81, pojedź i tam był zresztą taki świetny festiwal piosenki zakazanej, napisz o tym festiwalu, to jakby jedno, drugie, zorientuj się, jaka jest sytuacja, napisz o tym. Ja mówię, na co będzie? No już jakoś sobie poradzimy, prawda? Z tym jakoś chyba przekonamy szefa. Ale do czego zmierzam? Że pojechawszy tam, uznałam, że ja chcę pokazać nie stocznię gdańską, do której wszyscy przyjeżdżali. To było to najważniejsze miejsce w okresie strajków 80 roku, ale do Gdyni. I tam przyszłam do Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia i tam właśnie mi zaczęto opowiadać o tych wypadkach, o tym Czarnym Czwartku, który był strasznie krwawy. On tam był krwawy. To, co się działo w Gdańsku, nie było tak krwawe, a tam strzelano do robotników, którzy przyszli do pracy i również z helikopteru właśnie tego chłopca, tego Janka Wiśniewskiego, on się inaczej naprawdę nazywa, ale z piosenki jest Janek Wiśniewski padł, prawda? Był to uczeń szkoły zawodowej przy stoczni. I zaczęto mi o tym opowiadać, ja mówię, że chcę o tym napisać, na co mi powiedziano, że ludzie przez wszystkie lata tak się strasznie bali, że nie chcieli rozmawiać, ale ja jestem z Solidarności i oczywiście też razem będziemy szukać tych ludzi. Ogłosiliśmy przez megafon Solidarności i rzeczywiście zgłosili się ludzie, nawet ci, którzy nieśli te drzwi, ponieważ sztandar się odnalazł, tylko ja odtworzyłam drogę, jaką ten sztandar umoczony w krwi tego chłopca, bo to wyglądało tak, tak zresztą jak Wajda to odtworzył w filmie, że idą robotnicy, niosą drzwi, leży ciało zmarłego, a przed tym niosą flagę umoczoną w jego krwi. I ta flaga została właściwie im oddana do tego komitetu. Natomiast zaczęliśmy odtwarzać, co się działo. Nawiasem mówiąc, muszę powiedzieć, że jeden z najbardziej poruszających momentów w moim życiu, jak z takiego pudełka biednego, tekturowego pudełka Adam Gottner, zresztą jedna z ofiar tego Czarnego Czwartku, dostał 7 kul i tylko cudem przeżył. Wyjął takie pudełeczko, jak to zresztą w PRL-u było, nie były one piękne, a jeszcze takie pomiętoszone i wyjął z tego pudełka flagę, która była częściowo, miała jakby no, takie dziury, które były po prostu zbutwiałe, ale też czerwone

rdzawe plamy po krwi tego chłopaka. Taka jeszcze pomiętoszona została przekazana na Wawel. Tam została pięknie odrestaurowana, naciągnięta i jest w kaplicy Stoczniowców w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. No, do dzisiaj mam po prostu dreszcze, jak sobie przypominam ten moment. No i zaczęliśmy to odtwarzać. Jak się odnaleźli, zgłosili ludzie, którzy nieśli te drzwi, to ja powiedziałam, słuchajcie, odtwórzmy dokładnie trasę. W którym momencie, prawda, no najpierw wzięli tego chłopca i nieśli go na rękach. Poszliśmy kawalątek tylko za stocznią, przez kolejkę, przez ten, prawda, wiadukt na drugą stronę. I oni mówią, a tutaj weszliśmy, pierwszy budynek jaki był w ogóle, prawda, bo zastrzelono go właśnie przy wiadukcie. Weszli tam, no więc wchodzimy, bo ja szukam jakichś ludzi, żeby mi opowiedzieli, czy ktoś pamięta. No nie było wtedy tak dawno, no bo to był, prawda, rok 70, tu 81, no to 11 lat. Tak, wszyscy pracują, bo to PRL, to jak ktoś już miał posadę, to się jej trzymał przez całe życie. Tak, my tutaj pracujemy, pamiętamy. Ja mówię, no to czy państwo pamiętają dokładnie, zaczynam. A oni mówią, tak, tak, a czy pani chce zobaczyć te drzwi? Ja mówię, macie te drzwi? No i okazuje się, tak, mamy te drzwi, a gdzie one są? W męskiej ubikacji. Okazuje się, że oni weszli wtedy, toaleta męska była jak blisko, wyjęli te drzwi, mówię oczywiście o tych robotnikach, położyli tego chłopca, nieśli go przez całe miasto. Później się odbyła bitwa przed komitetem ZOMO. Porzucili niestety i ciało, i drzwi, no ale musieli, bo tam był gaz i polewania, i strzelania. A na drugi dzień te drzwi, bo oczywiście ciało zabrała milicja, natomiast te drzwi postawiono przy ścianie. One tam stały przy ścianie. I jeden z tych akurat pracowników zobaczył te drzwi, a ponieważ już wiedział, że nie ma drzwi od męskiej toalety. To jest poważny problem. Ponieważ w tamtych czasach zdobycie drzwi to nie było takie proste, więc natychmiast poszedł do zakładu, jakiś samochód zorganizowali, przywieźli te drzwi, umyli je i wstawili z powrotem do męskiej toalety. Więc zaraz potem jednak stwierdziliśmy, że te drzwi tam nie mogą stać, więc załatwiliśmy inne. Oczywiście nie mówię, że w tym momencie, bo to już nie opisywałam tego nawet w tym reportażu, no ale zostały drzwi natychmiast wymienione, a te drzwi się też znalazły w kaplicy Stoczniowców, stoją w kościele.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Małgorzata Niezawitowska, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Wspomniałaś tu swoją powieść Światłość i Mrok, a ja chcę zapytać się o ten, jak ty się wydobywałaś ze swojego mroku w życiu ku światłości. Mama umarła, jak miała 30 lat, ty miałaś 9, ty jak miałaś 30 lat rodziłaś córkę, zupełnie inna perspektywa, prawda? Zostałaś z ojcem, z babcią. Tutaj na Mokotowie, obok Polskiego Radia.
2: Nawet powiem więcej, że ja dzisiaj o tym myślałam jadąc tutaj, że Malczewskiego w stronę Joliot-Curie, bo następna ulica to jest Joliot-Curie, jeździłam przez 4 lata codziennie autobusem, bo chodziłam do szkoły teraz imienia Goethego, a wtedy imienia Modzelewskiego, 49 liczą. Ale mrok, oczywiście mrok ogromny. Wiesz, strata matki w wieku 9 lat, nawet niecałych, bo 4 dni przed moimi urodzinami, mama umarła niespodziewanie przez pomyłkę lekarzy. A do tego jeszcze była taką matką, wiesz, każda matka jest cudowna dla dziecka, oczywiście prawie każda, znaczy wedle dziecka, ale ona naprawdę wyjątkowo pisała dla mnie wiersze, opowieści, no mnóstwo mi poświęcała czasu, nie typowo.

0: typowo wtedy. I wiesz, więc po pierwsze potworny cios. I właściwie prawie do niedawna, no już ileś lat nie, ale prawie do niedawna ja właściwie codziennie sobie myślałam, a dlaczego mnie to spotkało. Bo prawie codziennie jest coś, z czym by się najpierw dziewczynka, nastolatka, młoda kobieta, kobieta w ciąży, młoda matka i tak dalej, można iść z tym długo. Chciałaby się do matki zwrócić, a nie ma się do kogo zwrócić w takiej sprawie.
1: A byłaś nieszczęśliwa wtedy?
0: Wtedy byłam strasznie nieszczęśliwa. Tu uratowała mnie babcia, o której wspomniałaś, babcia niezabitowska Jadzia, która się do nas przeprowadziła. Ale też, słuchaj, była tylko przez rok i 4 miesiące, bo też umarła, ale na szczęście, ja zawsze ją błogosławię, mam jej piękny portret przedwojenny. Była bardzo atrakcyjną kobietą, ale przede wszystkim mam ten portret. Ona zawsze jest ze mną, gdziekolwiek ja jestem, ten portret wisi, tak żebym codziennie mogła z nią obcować, z babcią Jadzią. Ona mnie uratowała, bo z jednej strony dała mi ogrom, wiesz, jakiejś miłości, której no jednak byłam pozbawiona przez śmierć mamy, a poza tym dała mi zasady, dała mi opowieści rodzinne, dała mi... Oczywiście dziadkowie Kurcewicze także, to nie tylko jej rola, ale ona szczególnie, ale również jak postępować w życiu. A jak umierała, no to jest oczywiście ta historia, która zawsze wszystkich przejmuje, bo rzeczywiście jest niesłychana. Babcia wiedziała, że jest chora na raka i prawdopodobnie umrze, niestety tak się stało. I postanowiła mi dać rady na całe życie i kazała mi kupić zeszycik, usiąść koło siebie. Ona już leżała jeszcze nie w łóżku, ale tak na kanapie w czarnej sukni, zawsze była na czarno ubrana. I dyktowała mi na całe życie to, co by ona normalnie mi przekazywała. No prawdopodobnie nie była, nie, miała 67 lat, więc mogła jeszcze żyć co najmniej 10 albo i więcej i wtedy mi to wszystko przekazywać, ale ona wiedziała, że nie ma już mamy, ona musi mi to wszystko przekazać i tak rozdział po rozdziale, łącznie z tym oczywiście, co zawsze, jak to opowiadam, no to wszystkich rozbawia, jak postępować z mężczyznami i to jeszcze mężczyźni przez RZ w moim wypadku, bo robiłam błędy ortograficzne, ja tam was grałam, bo też niezbyt ładnie pisałam i kazała mi każde zdanie czytać, czy ja to mądrze zapisałam na przyszłość. No, nigdy nie narzucaj się mężczyznom. Oni się mają starać, nie ty. Nigdy pierwsza nie telefonuj, nie proponuj randki. I takie konkretne, mam 11 lat. I ja to sobie później tak wbiłam do głowy, że nie tylko nie narzucałam się, ale wszyscy musieli mnie zdobywać. I to była rada babci, która mi się bardzo w życiu przydała, ale wszystkie rady, tam było mnóstwo. Od takich najbardziej podstawowych, honor, prawdomówność, odwaga cywilna, przez takie, że trzeba nosić ciepłe majtki, dlatego że kobiety mają części intymne bardzo wrażliwe i łatwo mogę sobie zrobić krzywdę i do tej rady się nie zastosowałam, przynajmniej w następnych wielu latach.
1: Myślę o tym czasie, bo to też wiem choćby z książki, którą z Feliksem Falkiem napisałaś, że ten czas, kiedy ojciec bardzo chorował na gruźlicę i ta gruźlica też powracała. Ale ty jesteś dzieckiem, które ma też rozwiniętą świadomość, że przecież śmierci się zdarzają. Co się z tobą stanie, jeżeli coś stanie się ojcu?
0: No ja się bardzo bałam sieroctwa, już później jak zostałam bez babci, z ojcem, którego zresztą no, oczywiście uwielbiałam i to później jeszcze macocha, wiesz, ja mi się wszystko przydarzało. Wspaniałe rzeczy, ale też najgorsze, jak w złych bajkach. Naprawdę przecież w
1: czyli
0: tych najbardziej...
1: Zła macocha.
0: Wstręta macocha. Ja zawsze myślałam, że jakby mogła, to bym je z tym strzelcem tam zaprowadziła do lasu, żeby mnie... A miała inne metody, które były też okrutne. I oczywiście w tym ojciec, wiesz, tak jak w tych bajkach, tylko wiesz, ten król albo w kopciuszku jakiś tam, prawda, nie wiadomo, ziemianin, prawda, szlachcic, kimkolwiek on był. Jest, a go nie ma, ale tam to było łatwiej, prawda, no bo tam były pałace, a u nas w dwóch przechodnich pokojach. I właściwie to był taki moment, w którym ja musiałam zadecydować, czy ja walczę o mojego ojca, a walczyć mogłam tylko tak, jakimiś awanturami, bo to ona mnie po prostu cały czas jakby izolowała i robiła wszystko i to w sposób no, niezwykle delikatnie mówiąc nieelegancki, czy właśnie się przebijać, walczyć, awanturować się o swoje słuszne prawa, czy dać spokój. I muszę powiedzieć, że właściwie w pewnym momencie nawet byłam jakoś siebie dumna po czasie, że w wieku 15 lat, 13, 14, 15, ja się zdecydowałam, bo bardzo kochałam ojca. Do tego cały czas się bałam, że on umrze. I wiedziałam, że jest bardzo nieszczęśliwym człowiekiem z różnych powodów. I teraz wreszcie ma tę kobietę, która go tam uwielbia, w zły sposób to demonstruje wobec mnie. I postanowiłam się wycofać. Rzeczywiście się wycofałam, ale to było bardzo bolesne. I zaczęłam się radzić.

0: radzić sama, łącznie z tym, że nawet pracowałam w wieku 15 lat, przepisywałam akta w sądzie po szkole, żeby sobie kupić tam buty, no bo dla mnie nie było pieniędzy w domu. No oczywiście nie tak, żebym chodziła nago, no ale... Ale bardzo skromnie, a czasami nawet chłodno było mi.
1: A wybaczyłaś ojcu?
0: Wybaczyłam ojcu i później zresztą ojciec bardzo się starał, bo oni się rozstali. Ja wróciłam do ojca wtedy, bo ja się w ogóle wyprowadziłam, jak tylko mogłam, no jak zdałam maturę i zaczęłam pracować zresztą jako modelka, co akurat było dobre, lepsze niż przypisywanie akt, bo więcej się zarabiało szybciej. W każdym razie wróciłam do ojca. To później różnie bywało, no małżeństwo, ale żeśmy w sumie razem zamieszkali w pewnej chwili. Ojciec był wspaniałym dziadkiem dla Maryny. Niezwykle mi pomagał. No, widziałam, że nigdy mnie nie poprosił o przebaczenie. Nie było, nigdy żeśmy nie rozmawiali o tym. Nigdy żeśmy o tym czasie nie rozmawiali.
1: Ani ty nie prowokowałaś,
0: nie, ja absolutnie nie. Ale ja czułam i mam nadzieję, że on czuł, bo jak umarł niespodziewanie, dzięki ci Panie Boże, we własnym łóżku w nocy, nie cierpiał. Znalazłam go rano, co oczywiście było szokiem. I oczywiście było mi strasznie przykro, że nie powiedziałam mu, że mu wybaczam, ale głęboko wierzę, że on to wiedział, ponieważ mój ojciec był melancholikiem. Miałam zupełnie inne, ja optymistka, nawet czasami przesadna, prawda? A ojciec właśnie raczej pesymista i taki melancholik. Zresztą niezwykle przystojny, delikatny, mądry człowiek, ale charakterologicznie równie z powodu życia, jakie miał, myślę. Taki właśnie bardzo melancholijny. I nagle właśnie w tych ostatnich 2-3 latach myśmy się często śmieli razem, czego wcześniej nie było. Zawsze mi to sprawiało wielką przyjemność. Siedzimy tak naprzeciwko, jak ja z tobą, tam przeważnie przy jakimś posiłku. I coś rozmawiamy i nagle się oboje, jest to na tyle zabawne, czy nas bawi, że się śmiejemy, więc... Mam nadzieję, że on też wiedział.
1: Ale żałujesz, że nie było tej rozmowy między wami? Ta, czy to...
0: Znaczy rozmowy może nie, ale żebym się tak przytuliła i powiedziała tato, ja, piku, bo ja do niego też nie mówiłam tato od dzieciństwa. Czy piku, czy tato, kocham cię i po prostu się przytulić i myślę, żeby to wystarczyło. Tego nie było, znaczy nie znaczy, że tam się do niego, tam go nie pocałowałam, jak się na powitanie czy coś, ale to wiesz, są przytulenia i przytulenia, prawda? Może być przytulenie, które mówi bardzo dużo i takiego przytulenia z powiedzeniem, nawet nie przebaczam, tylko po prostu o tym, że go kocham. Co też demonstrowałam w różny sposób, ale czasami słowa też są potrzebne. Czyny oczywiście bardzo ważne. Same słowa, no to nic, ale czasami też trzeba słowem.
1: Ale tym happy endem był Tomasz Tomaszewski, twój mąż, który się pojawił w tej bajce jak książę. Jesteście prawie 50 lat razem i w dodatku do dzisiaj nazywacie miłosną i właściwie taka też opowieść.
0: No wiesz, oczywiście Tomek mnie naprawdę porwał swoim uczuciem, które spadło na niego jak grom, jak zawsze opowiadam na tańcach. A ja zawsze jak sobie tak wyobrażałam, jakiego bym chciała mieć męża, tak abstrakcyjnie, bo nie chciałam, tam miałam jakieś propozycje, ale się nie, akurat bardzo dobrze, że nie. To miał być dobry, miał kochać zwierzęta, miał mieć poczucie humoru i świetnie tańczyć, bo ja zawsze przepadałam za tańcami i bardzo często chodziłam na różne tańce właśnie, po prostu tańcząc sobie przez parę godzin. No więc Tomek spełniał te wszystkie warunki, co się okazało bardzo szybko. No i właśnie był tak pełen miłości, romantyzmu, takiego szaleństwa, a zarazem bardzo praktyczny. Jako pierwszy prezent, który mi kupił, jak żeśmy się poznali tam po paru tygodniach, on pojechał na zdjęcia, były to czasy wielkich niedoborów, co już tutaj mówiliśmy. Przyjechał i nie przywiózł mi tam, czy nie przyszedł do mnie z bukietem kwiatów, chociaż też mi kwiaty kupował, tylko z durszlakiem plastikowym, pięknym durszlakiem. Odrzut z eksportu. Wtedy teraz nikt nie wie, co to znaczy. Kiedyś niczego nie było, ale jakieś resztki właśnie towarów, które szły na eksport, czasami rzucano do sklepów. I on gdzieś tam na jakiejś prowincji znalazł to i przywiózł mi ten durszlak pomarańczowy, który najpierw służył nam bardzo dzielnie, a przez wiele lat później po prostu stał w naszym domu jako
1: dowód miłości.
0: Jako dowód miłości. A poza tym oczywiście mówił mi wiersze, nosił mnie na rękach i był w ogóle takim mężczyzną. W przeciwieństwie też do mojego ojca, który był niezwykle też delikatnym człowiekiem. Na przykład nie potrafił wbić gwoździa. Zawsze było fantastyczne, bo trzeba było wbić gwoźdź. No to ja trzymałam, on uderzał przeważnie w moje palce. No i przeważnie jeszcze coś

0: się nie udawało, gwóźdź się zgiął. Natomiast Tomek, no bardzo, złote ręce, wszystko potrafił zrobić. Poza tym to jest tak jak ty, byk, który bardzo jest taki ułożony, który wszystko musi zorganizować, potrafi zorganizować. Z jednej strony ta autentyczna, wielka miłość, namiętność, romantyzm, a z drugiej strony to właśnie takie poczucie, znowu z perspektywy, bo wtedy o tym nie myślałam, że oczywiście mi brakowało poczucia bezpieczeństwa i to brakowało mi właściwie od tego momentu, jak mama umarła, no chwila z babcią Adzią, za chwilę ojciec, ale gruźlica, jak mówisz, później macocha i tak dalej, i tak dalej. A tu nagle mam naprawdę na kim się oprzeć tak w pełni, bo przedtem miałam, jak to się wtedy mówiło, narzeczonego czy jakiś, prawda, wielbicieli, ale jednak to nie było to. A tutaj w tym wypadku, w tym mężczyźnie, w tym wtedy młodym mężczyźnie, miał 25 lat, to się wszystko połączyło i wszyscy się dziwili, że myśmy po pół roku się już pobrali, że tak szybko, no ale właśnie tak jak nagle się okazało, że jak już się zdarza, to szybko, to chcemy być razem. No ale czy ty ryzykujesz, na przykład Felek też wtedy, nawet, prawda, przyjaźniliśmy się już z Felkiem Falkiem, znał mnie z moim poprzednim, zresztą przez mojego poprzedniego, tego długoletniego chłopaka, profesora fizyki teoretycznej, dużo starszego ode mnie, poznaliśmy to, mówić tutaj z Włodkiem tyle lat i nic, a tutaj nagle po paru miesiącach, czy ryzykujesz? Ja mówię, słuchaj, no ryzykuję, bo tak czuję, no ale okazało się, no życie pokazało, że się nie pomyliłam, bo jak powiedziałeś, teraz 49 lat nam za chwilę minie, no to już jest osiągnięcie.
1: Przeszliśmy w tej rozmowie od ryzyka do ryzyka i taki patrzyłem na ciebie, że zaszkliły ci się oczy i myślę, że to nie tylko światło. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja tobie też dziękuję, jak zawsze z tobą, Remku. To są dobre rozmowy.
1: Bardzo dziękuję. Małgorzata Niezawitowska, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
4: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
3: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
4: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
3: Sekrety mundiali.
4: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
3: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
4: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Andrzej Janisz
4: i Filip Jastrzębski.
3: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
11: O, jeszcze to.
12: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
10: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
13: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
12: Dajcie wszyscy święt.
10: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 1 między Kierwałdem a Kopytkowem. Spowolniony ruch spowodowany to jest robotami drogowymi i zdarzeniem drogowym, a kłopoty są na jezdni w kierunku Grudziądza, Torunia i Łodzi. Nie ma już utrudnień na S1 na odcinku węzeł

0: Sosnowiec Jęzor, węzeł Sosnowiec Porąbka w pobliżu 542 kilometra, gdzie z drogi wypadło auto osobowe, najprawdopodobniej na skutek nadmiernej prędkości i niedostosowania jej do warunków na drodze. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był jeden pas. Po kłopotach także na autostradzie A4, na odcinku węzeł Chojnów, węzeł Lubiatów w pobliżu 77 km na jezdni w kierunku Zgorzelca, gdzie doszło do awarii auta osobowego. Zepsute auto udało się odholować i przywrócić wszystkie pasy dla ruchu. Krajowa trasa numer 11, odcinek Słupia pod Kępnem, miejscowość Klasak. Na jezdni na 463 km doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarówką. Droga jest zablokowana.
1: Jest 22. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Kończy się pierwsza połowa meczu Barcelona-Real Betis na Camp Nou. To ostatni występ Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony na tym stadionie. Na trybunach nazwisko lewego padało wielokrotnie. Wśród największych fanów Barcelony jest nasza wysłanniczka Agata Król, z którą się teraz łączymy. Co się tam teraz dzieje? Jaka jest atmosfera?
2: Jestem wyjątkowy w miejscu, bo właśnie tu bije serce kibiców Barcelony, a bije bardzo, bo jest 1-0 dla Barcy, ale nie za sprawą Roberta Lewandowskiego tym razem, bo go nastrzelił Rafinha, ale to, co cieszy niesamowicie, to to, że słyszałam już dziś kilkakrotnie, jak kibice śpiewali i wykrzykiwali nazwisko Polaka. Lubią go, o to słychać i żegnają z wielkim szacunkiem, ale nie tylko na tej trybunie wybrzmiewa nazwisko Roberta Lewandowskiego, trybuny Camp Nou są w zasadzie pełne, równie pełne Polaków, a skoro tak, to wiedzą Państwo na pewno, jak mocno nasi biało-czerwoni kibicują Robertowi, go wspierają. Lewandowski na początku pomachał kibicom, co wywołało euforię, a teraz razem z kolegami z drużyny stara się wykręcić jak najlepszy wynik dla Barcelony. Cały czas oczekujemy na jego pożegnanie. Czy to będzie coś niezwykłego, czy zobaczymy Wojciecha Szczęsnego na Morawie, to jeszcze przed nami.
1: Prosto z Barcelony Agata Król. Dziękuję za relację. Donalda Trumpa można jeszcze przekonać w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce, tak uważa były ambasador Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Daniel Freit w rozmowie z Gazetą Wyborczą mówił, że są ludzie w administracji USA, którzy starają się rozwiązać ten problem. Kilka dni temu Amerykanie ogłosili, że rezygnują z wysłania brygady pancernej do Polski. Informacja ta wywołała pytania o przyszłość obecności wojsk USA w naszym kraju i o bezpieczeństwo całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W środę do Warszawy przylatuje najważniejszy amerykański dowódca. Spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamysza. Kuba się zbroi. Portal Axios donosi, że władze w Hawanie kupiły ponad 300 dronów wojskowych i rozważają atak dronowy na amerykańską bazę.
3: Axios, powołując się na swojego informatora w administracji Białego Domu, podkreśla, że wspomniane informacje wywiadowcze mogłyby posłużyć za pretekst do podjęcia przez Waszyngton działań militarnych wobec wyspy. To pokazuje też, że administracja Donalda Trumpa postrzega Kubę jako zagrożenie, co wynika z rozwoju technik walk z użyciem dronów, ale także wcześniejszej obecności irańskich doradców wojskowych w Hawanie. Kuba jest klasyfikowana przez Stany Zjednoczone jako państwowy sponsor terroryzmu. Powszechnie Hawanę postrzega się za głównego promotora rewolucyjnego marksizmu na całą Amerykę Łacińską. Waszyngton nie uważa, że Hawana stanowi bezpośrednie zagrożenie, ani aktywnie nie planuje atak na amerykańskie interesy. Jednakże amerykański wywiad wskazuje, że wojskowi przedstawiciele wyspy omawiają plany prowadzenia działań zbrojnych przy użyciu dronów na wypadek wybuchu walk w miarę dalszego pogarszania się relacji z Waszyngtonem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To są aktualności jedynki.
1: Muzyka, taniec i mnóstwo kolorów. Mimo szarej pogody przez Piotrkowską w Łodzi przeszedł swingowy spacer. Co rok łodzianie w najróżniejszym wieku spotykają się w strojach z lat 20. Nie tylko, aby jazzowym krokiem przejść królową łódzkich ulic.
5: Po pierwsze piękna muzyka, po drugie rytm jest.
6: Ja to lubię stroje, kapelusze.
5: Z któryś raz jesteśmy, zawsze byliśmy odpowiednio do epoki, no ale ciągle w tym samym nie możemy chodzić.
7: Każdy ma tutaj dowolność stroju, bo ta muzyka też jest taka w sumie nieograniczająca ruchy. Każdy może samemu coś od siebie dodać.
8: Swing jakby nadaje kolor.

0: Każdemu dniu mojego życia i mam nadzieję, że też waszego, dlatego teraz się zrobiło absolutnie kolorowo.
1: W tym roku trasa prowadziła z pasażu Rubinsteina niemal do Placu Wolności. Została nieco skrócona z powodu deszczu. Do Wilna można dojechać pociągiem stylizowanym na chłodnik litewski. To jeden z elementów promocji zbliżającego się Festiwalu Różowej Zupy, który zostanie zorganizowany w litewskiej stolicy za 2 tygodnie.
2: Wagon jest częścią litewskiego składu, do którego pasażerowie przesiadają się podczas podróży z Polski do Wilna. Jego wnętrze utrzymano w intensywnie różowej kolorystyce, nawiązującej do popularnego chłodnika. Oprócz dekoracji przygotowano także specjalną przestrzeń do robienia zdjęć i publikowania ich w mediach społecznościowych. Pociąg ma sprawić, by już sama podróż do Wilna wprowadzała pasażerów w atmosferę miasta jeszcze przed przyjazdem. Skład promuje także Festiwal Chłodnika Litewskiego. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych w Wilnie. Jedną z tegorocznych atrakcji ma być parada na rzece Wili. Będzie można przepłynąć rzeką, korzystając z łódek, kajaków i innych jednostek w kierunku Białego Mostu. Mówi Polskiemu Radiu do Wila Aleksandra Wicienie z agencji Go Vilnius, promującej litewską stolicę. W ubiegłym roku festiwal odwiedziło 90 tysięcy osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Noc pochmurna i deszczowa w całym kraju. W dzień też będzie więcej chmur i przelotnie popada. Sucho tylko w pasie od Szczecina po Zieloną Górę i na Podkarpaciu. Cieplej niż dziś. Od 12 stopni nad morzem w okolicach Krakowa i Katowic, 17 w Rzeszowie i Suwałkach, do 20 w Warszawie i Lublinie. Ciśnienie w stolicy 1001 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
8: Tanie podróże? Tak, ale z głową. Jak nie dać się oszukać, zadbać o bezpieczeństwo, dobrze przygotować do wyjazdu i spokojnie ruszyć w świat? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
9: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Adam Rozlach. Dobry wieczór. Mamy kolejne wydanie niedzielnego koncertu Chopinowskiego w programie pierwszym Polskiego Radia. Dziś słuchać będziemy Lidii Grychtołówny, nestorki polskich pianistów i polskiej pianistyki. Sposobimy się już do kolejnych 98. urodzin maestry. Dwa tygodnie temu miałem zaszczyt poprowadzić jej recital w sali Białej Pałacu w Wilanowie na okoliczność kolejnej 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Kilka razy ukazywałem tu już jej nagrania, także te z ostatnich lat. Nagrała bowiem wiele płyt dzięki Fundacji Art and Progress Marka Musioła, ale najmilszą

niespodziankę maestra otrzymała od Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, który to instytut na czas 19 konkursu wydał płytę z nagraniami honorowej członkini jury tego 19 konkursu, jej nagraniami z udziału w 5 konkursie w 1955 roku, którego została laureatką. Jak sama wyznała, w przeddzień ogłoszenia wyników dostała wiadomość, pewnie nie SMS-ową, że zajmie wysoką pozycję w konkursie. Nazajutrz okazało się, że była to w cudzysłowie tylko 7 nagroda, a jeden z najsłynniejszych wtedy jurorów tego konkursu, 5, przypominam, tego, który wygrał Adam Harasiewicz, wielki Arturo Benedetti Michelangeli, nie podpisał w proteście dyplomu, za to w nagrodę zaprosił Lidię na kursy prowadzone przez niego w Bolzano i w Arezzo. I dziś posłuchamy nagrań z tego właśnie konkursu, czyli sprzed 71 lat, notabene od 1955 roku, właśnie od tego konkursu Polskie Radio zachowuje w swoim arcybogatym archiwum nagrania wszystkich konkursowych występów. Może przy okazji warto powiedzieć, że natura obdarowała Lidię Grychtołównę wielkim talentem, także wrażliwością, absolutnym słuchem i znakomitą pamięcią. W swoim repertuarze zawsze miała 40 koncertów fortepianowych i cały szereg programów recitalowych. Grała na całym świecie, gra do dziś, gra i to z pamięci Chopina, Schumana, Schuberta. Jej pierwszym pedagogiem obok mamy pianistki była pani profesor Wanda Chmielowska, uczennica Anny Jesipowej, Wilhelma Kempfa, ale i Henryka Melcera-Szczawińskiego. To ona przyjęła Lidię do Śląskiego Konserwatorium Muzycznego 3 lata wcześniej niż przewidywał regulamin konserwatorium. Ale niestety nadeszła wojna i Lidia ćwiczyła na wymalowanej na papierze klawiaturze na stole. W 1941 roku została uczennicą Karola Szafranka, tego samego, u którego uczył się Piotr Paleczny, notabene też rybniczanin, który przed tygodniem obchodził swoje 80. urodziny, tak nawiasem mówiąc. W każdym razie bracia Szafrankowie, wspomniany Karol, a także skrzypek Antoni, to były też sztandarowe postaci życia muzycznego Rybnika, miasta, które szczyciło się posiadaniem orkiestry filharmonicznej i to jeszcze całkiem niedawno, być może jeszcze istnieje, ale bardzo cicho o niej. To Orkiestra Filharmonii Rybnickiego Okręgu Węglowego, tak to się kiedyś nazywało. U Karola Szafranka uczyła się do 1944 roku, a zaraz po wojnie wróciła do pani profesor Chmielowskiej i została już regularną studentką Katowickiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Dokładnie 75 lat temu, w maju 1951 roku, dała 2 recitale dyplomowe i 1 koncert z orkiestrą, grała koncert bemol Piotra Czajkowskiego. Mając 25 lat zadebiutowała z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Stanisława Skrowaczewskiego, grała koncert koronacyjny Mozarta, odbyła także pierwsze zagraniczne tournée po Chinach, a w roku następnym, 54, odnotowała debiuty w Londynie i w Edynburgu. W latach 1951-55 odbyła aspiranturę u profesora Zbigniewa Drzewieckiego, który przygotował ją do konkursu chopinowskiego, no i wtedy nadeszła ta 7 tylko nagroda, ale jakże ważna. Nie da się tego ukryć. No to cóż, przenosimy się zatem w tamten czas, w marcowe dni 1955 roku. Artystka zagrała w pierwszym etapie Poloneza Fantazji Asdur op. 61, Nocturne F-dur 1 z op. 15, 2 etiudy F-dur 3 z op. 25 i C-small 4 z 10, a w drugim etapie 2 mazurki z op. 41 i 33. C-small oraz D-dur. Była także etiuda tercjowa, G-small 6 z opusu 25. Bardzo śliczny nocturn. Brawurowo odegrała Poloneza Fantazję, szalenie ciekawie reżyserując tę niełatwą całość z imponującą kulminacją. Etiudy posłuchają państwo z impetem czysto i z finezją zagrała zwłaszcza etiudę C-small 4 z opusu 10. Zatem mamy 25 dzień lutego 1955 roku, wtedy grała w pierwszym etapie oraz w 7 dniu marca 1955.

0: wszystko się zmieni, bo wszyscy zobaczą, że no tak, jest to logiczne, że powinniśmy się uczyć o naszym ciele, o naszym zdrowiu, o naszych granicach, o tym, jak budować zdrowe związki. No ale oczywiście tak nie było. Kampania odniosła duży sukces, ale widziałam, że nic się po tym nie zmieniło i zrozumiałam, że muszę stworzyć fundację, która działa codziennie, oferuje wsparcie codziennie i dopiero wtedy powolutku zaczniemy zmieniać takie podejście do edukacji seksualnej, również oferować właśnie pomoc, która jest no, potrzebna, niezbędna. Więc ta pierwsza jakby inicjatywa, muszę przyznać, wynika z jakiegoś takiego no, lekkiego
1: buntu,
0: absolutnie, ale też ja zazwyczaj mam tak, że jak widzę, że coś jest, coś potrzebuje jakiejś poprawy, że coś trzeba zmienić, bo stawia ludzi w gorszym momencie swojego życia, początku swojego życia. Tak bardzo mnie na przykład zdenerwowało to, że Polacy i Polki mają gorszy start w życiu niż osoby na przykład z Holandii czy Szwecji, bo nie mieli tej edukacji seksualnej. To mnie najzwyczajniej irytowało i stwierdziłam, że coś muszę z tym zrobić. I no 9 lat temu to był, teraz się dużo zmieniło i to jest temat, który często pojawia się w mediach, w różnych rozmowach. Wtedy 9 lat temu, prawie 10 lat temu, no ten temat praktycznie nie istniał.
1: No i niech pani robi. Już dziękujemy za to, dziękuję co pani bardzo się udało stworzyć wraz ze współpracownikami oczywiście. I trzymamy kciuki za dalszą pani pracę. Gratulujemy serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.
1: Tak, Ania Rubik opowiadała o swojej fundacji, ale przede wszystkim o aktywizmie, o potrzebie pomocy innym. Impact już przeszedł do historii. Polecam Państwa uwadze także moją rozmowę z Martyną Wojciechowską na temat jej nowej książki Przesunąć horyzont 20 lat później. W tym tygodniu minęła bowiem 20. rocznica zdobycia przez Martynę Wojciechowską Mount Everestu i ta książka właśnie tego dotyczy. A za chwilę wracamy do Millennium Dogs Against Gravity i też do pewnej premiery teatralnej.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia trwa godzina z kulturą. Za chwilę spotkanie z legendarną aktorką, twórczynią praktyk teatralnych, od wielu lat prowadzącą swój dom, swoje warsztaty, właśnie praktykę na Sardynii, Ewą Benesz, aktorką Teatru Jerzego Grotowskiego. Podczas Millennium Dogs Against Gravity premierowo mogliśmy zobaczyć film o pani Ewie, Ewa Ostatnia Lekcja. Andrea Mura i Federico Savonito nakręcili tę opowieść. To już za chwilę w spotkaniu z, a teraz kilka słów od Ewy Hajny, która wybrała się do Teatru Żydowskiego w Warszawie.
1: Od paru lat Teatr Żydowski w Warszawie przy dużych, wieloobsadowych przedstawieniach korzysta z gościny stołecznego klubu garnizonowego, bowiem tam jest przystosowana do tego scena z widownią dla wielu osób. Jednak teatr posiada również

0: bardzo kameralną scenę dla nie więcej niż 50 widzów, która mieści się w oficynie Pałacu Błękitnego na tyłach Parku Saskiego. Tu właśnie była premiera przedstawienia Pieśń nad pieśniami z dodatkiem w tytule w języku jidysz Shir HaShirim. To oczywiście teatralna wersja znanego biblijnego, erotycznego tekstu o miłości. Trudno znaleźć piękniejszy. A maj to dla jego prezentacji pora najwłaściwsza. To autorski spektakl Jakuba Lewandowskiego, cenionego choreografa, który ma na swoim koncie blisko 100 przedstawień. W Teatrze Żydowskim pojawił się jakiś czas temu, tworząc ruch sceniczny przy realizacji singierowskiego dziedzictwa w reżyserii Roberta Talarczyka. Wtedy Gouda Tencer, dyrektorka teatru, która ma w sobie dodatkowy zmysł rozpoznawania autentycznych teatralnych talentów, zwróciła na niego uwagę i w efekcie zaproponowała współpracę. Jest on w tym przypadku reżyserem i autorem scenografii. Szczęśliwie znalazł dwoje właściwych wykonawców, Adriannę Kieś, młodą aktorkę niezwykłej urody i wdzięku, oraz równie młodego Daniela Czacza Antoniewicza. W ich interpretacji słyszymy te piękne historyczne słowa ze Starego Testamentu, przypisywane królowi Salomonowi. Mamy w nim historię wzajemnej miłości oblubienicy i oblubieńca. Zatem być może król Salomon, który urodził się 1000 lat przed Chrystusem, tak kochał Sulamitkę. Ale gdy oblubieniec jest pasterzem, to oblubienica po przebudzeniu podąża śladem owiec i jest chora z miłości. To odczytywane jest również alegorycznie, przedstawiając miłość do Boga, narodu wybranego. W Starym Testamencie Pieśń nad pieśniami jest umieszczona między Księgą Koheleta a Księgą Mądrości. Po polsku ta treść ze sceny dociera do nas w genialnym tłumaczeniu Czesława Miłosza, a w wersji jidysz Jehojosza Shlomo Blumgartena, amerykańskiego poety żydowskiego pochodzenia, autora nowego i pełnego przekładu Starego Testamentu. A w pracy tych dwóch twórców nad tym niezwykłym tekstem jest wyczuwalna bardzo duża doza pokory. I jeszcze jedno. Jakub Lewandowski wśród wielu artystycznych ukąszeń ma w sobie niewątpliwą wrażliwość poetycką i plastyczną, bowiem w tym spektaklu swoją parę aktorów zanurzył w morzu kwiatów jabłoni. Taki obraz z tym tekstem w nas pozostaje.
1: Tak mówiła Ewa Hajne o najnowszej premierze w Teatrze Żydowskim w Warszawie, a w ogóle to był szalony weekend premierowy, bo Hamlet premierowo wybrzmiał w Teatrze Śląskim w Katowicach, w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ich czworo za polskiej wybrzmiało w Teatrze Komedia w Warszawie. Iwona Księżniczka Burgunda wybrzmiała w Teatrze Ateneum w Warszawie. Myślę, że do tych premier będziemy jeszcze powracać i Państwu o nich opowiadać. A tymczasem kulturalną jedynkę zamykamy i już za chwilę spotkanie z Ewą Benesz, spotkanie z bohaterką filmu Ewa, ostatnia lekcja.

0: Klat.
1: Jedynka. Polskie Radio. Spotkanie z...
2: Podczas Millennium Dogs Against Gravity premierę miał film dokumentalny pod tytułem Ewa, ostatnia lekcja. To opowieść o... No i tu pytanie, bo ja bym powiedziała legendzie, ale wiem, że się burzy na to słowo. O Ewie Benesz. Ewa Benesz jest razem z nami. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jest pani razem z nami. Nie legenda?
3: Nie legenda. Wprost przeciwnie, kopciuszek.
2: Dlaczego?
3: Dlatego, że byłam przez wiele lat na uboczu. Pracowałam sobie spokojnie w górach, jeździłam po świecie od punktu A do punktu B, rzeczywiście po świecie, bo od Ameryki Południowej po różne kraje Europy. Nagle tutaj panowie zrobili o mnie film i zaczęło się głośno i ja nie mam już tego spokoju. Nie mam tego spokoju, znaczy ludzie, więc z drugiej strony, szczerze mówiąc, cieszę się, że ludzie w jakiś sposób mogą poznać częściowo to, co udało mi się zrobić przez te ostatnie 30 lat na wyspie, w miejscu bardzo odosobnionym. I mało kto wiedział w Polsce o tym, co ja robię.
2: Powiedziałam legenda, bo była pani w pierwszym składzie Teatru Jerzego Grotowskiego.
3: Byłam w pierwszym zespole, który zaczął pracować nad Apocalipsis Configuris. A przyjechałam do Teatru Grotowskiego po roku pracy u Ireny i Tadeusza Byrskich, którzy kontynuowali pracę Reduty, Osterwy i Limanowskiego. I gdzie dramaturgiem teatru był Zbigniew Herbert. I do których pisał bez przerwy Czesław Miłosz i przesyłał kawę i książki. I to był rok 65-66. A potem u Grotowskiego 2 lata. Próby najpierw według Samuela Zborowskiego, słowackiego, potem Dostojewski, bracia Karamazow, potem Ewangelię. W pewnym momencie doszliśmy już wtedy do pokazu prób otwartych Ewangelii, ale po 2 latach, prawie 2 latach, Grotowski postanowił skończyć swoją działalność teatralną z małą grupą aktorów, tych, którzy zakładali teatr, którzy pracowali od lat. I wtedy duża część zespołu odeszła, również ja. Przyjechałam do Warszawy, to był 68 rok, po marcu.
2: W tym marcu,
3: tak. I ja pamiętam, że przyjechałam do Warszawy 8 marca właśnie. I wieczorem, i na placu teatralnym były, rzędem stały suki. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. We Wrocławiu jeszcześmy o tym nic nie wiedzieli. No, a potem następnego dnia miałam spotkanie w szkole teatralnej z Władysławem Krasnowieckim, rektorem szkoły wtedy i szefem z Patifu, który pracował u Byrskich i poznaliśmy się bardzo dobrze, wielką sympatią mnie darzył. I proszę sobie wyobrazić, że ja chciałam jechać na studia do Moskwy.
2: Ale studia teatralne?
3: Studia teatralne.

0: do Gicisu, do Stanisławskiego. Ale starsza pani w Ministerstwie Kultury i Sztuki powiedziała mi, dziecko, nie jedź tam, bo się zmarnujesz.
1: I tylko przerwę pani, bo to chyba nie bez znaczenia, bo przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, gdzieś czytałam, że ten Stanisławski pojawił się w pani życiu bardzo, bardzo wcześnie, bo jako chyba mała dziewczynka
0: czytała pani
1: o Stanisławskim.
0: Ja dostałam w wieku 12-13 lat książkę Moje życie w sztuce od mojego profesora fortepianu. No ale skończyło się tak, że się po prostu zdenerwowałam i wkurzyłam na antysemityzm. Znaczy nie mogłam tego tolerować i podpisałam umowę w Teatrze Idy Kamińskiej. Wyjechała moja wspaniała przyjaciółka, zresztą lublinianka, na stałe z ojcem. Wyjechali z Polski i to mnie bardzo zabolało. A z drugiej strony wiedziałam, że aktorzy wyjechali, więc ja będę mogła grać, będę mogła pracować i chciałam też studiować. I rzeczywiście byłam wolnym słuchaczem na reżyserii. Pozwolił mi na to Bogdan Korzeniewski. I w szkole teatralnej poznałam Małgosię Dziewulską, Ryśka Peryta, Piotra Cieślaka. To był rok, kiedy kończył szkołę Piotr Franceski. Pamiętam, że Małgosia robiła właśnie z nim próby Samuela Zborowskiego i ten słowacki Samuel Zborowski nas bardzo połączył. I wtedy powstał ten pomysł, żeby założyć teatr w Puławach. Zresztą pomysł był kontynuacją pracy Jerzego Ludwińskiego, również pochodzącego z Lublina, wspaniałego historyka i teoretyka sztuki, wielkiego człowieka, naprawdę miary europejskiej. No i udało nam się po półtora roku pracy założyć ten teatr, ale skończyło się bardzo źle.
1: A jeszcze wróćmy do tych dwóch lat z Jerzym Grotowskim albo u Jerzego Grotowskiego. To nie była praca, to było życie. Tam trzeba było po prostu być, tak? Cały czas być sobą w tej sztuce.
0: To było tak, że nie było ważniejszej rzeczy od pracy w teatrze. Nic nie było ważniejsze od pracy w teatrze. Praca wymagała wiele wysiłku, ponieważ trening aktorski był dosyć wymagający. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, zetknięcie się z Teatrem Grotowskiego spowodowało, że moje spojrzenie w ogóle na życie i na sztukę absolutnie się odmieniło. Absolutnie się odmieniło. To znaczy, pewnie gdybym nie poszła do Teatru Grotowskiego, to mogłabym zostać jakąś tam aktorką, może nawet dobrą, ale może ominęłyby mnie te wszystkie moje poszukiwania, że tak powiem, kulturoznawcze, etnologiczne, antropologiczne. Po prostu byłabym w teatrze, ale po pracy z Grotowskim było to dla mnie niemożliwe.
1: Bo to było tak intensywne i tak ważne?
0: To dotykało innego wymiaru istnienia ludzkiego.
1: Ewa Benesz w programie Pierwszym Polskiego Radia w spotkaniu z... Czy w pracy... Pytanie, czy to jest praca teatralna, którą pani wykonuje na co dzień? To też jest praca na wielu poziomach tworzenia. Wykorzystuje pani właśnie którąś z technik Jerzego Grotowskiego? Czy powołuje się pani na niego w swojej pracy?
0: Był okres, że tak, to znaczy były dwa okresy. Kiedy zaczęłyśmy pracować z Reną w 1983 roku, bazą był trening aktorski Teatru Laboratorium. Potem równocześnie hatha yoga, którą zaczęłyśmy praktykować, więc jakby to było przedłużenie pracy w Teatrze Grotowskiego. Natomiast ja poznałam w 80-tych latach praktyki Teatru Źródeł. I kiedy zaczęłam sama pracować, pod koniec lat 90. wracałam do techniki motion. Widziała pani na filmie, jest ten szczególny rodzaj chodzenia, taki poranny marsz, więc to też jest z Teatru Grotowskiego. No ale, że tak powiem, najważniejsze jest z Teatru Grotowskiego to, że tutaj nikt nie gra.
1: Tylko jest, znowu, to jest?
0: To znaczy trzeba dojść do takiej chwili, kiedy

0: do takiego... To nie jest stan, to nie jest kondycja ludzka, ale to jest do takiego momentu, kiedy człowiek przekracza absolutnie swoją codzienność we wszystkich swoich wymiarach. To znaczy trzeba rozluźnić pracę, gadatliwość umysłu. Trzeba znaleźć rytm ruchu, który jest jedyny i przynależy tylko i wyłącznie do mnie. Trzeba być otwartym, trzeba wyczyścić zmysły, żeby wszystko widzieć i wszystko słyszeć. Nie wiem, jak jeszcze mogę to wytłumaczyć.
1: Kto może brać udział w Pani warsztatach? Czy to są osoby, które, wyłącznie osoby, które wybrały taką ścieżkę teatralną, czy filmową, czy związaną ze sztuką? Czy też w Pani warsztatach mogą uczestniczyć wszyscy ci, którzy są otwarci na poznanie siebie, poznanie świata, doświadczenia?
0: No wie Pani, bardzo dużo ludzi przyjeżdża z ciekawości również, że słyszało. Ale ja w ogóle nie używam żadnej reklamy. Ludzie mówią, szeptem mówią przyjaciołom i mówią nawet, jedź tam na przykład, jedź tam, jedź tam, jedź na te zajęcia, bo. A to są różne bo. Na przykład jednym z takich bo jest, bo ktoś nie ma odwagi, żeby śpiewać. I przyjeżdża i śpiewa po raz pierwszy. I śpiewa tak, że potem ma zaufanie do siebie, że może śpiewać. Przyjeżdżają ludzie podejmować decyzje. Dlatego, że sztuka czyści zmysły. Każda sztuka czyści zmysły. Muzyka czyści zmysły. Obraz czyści zmysły. Jesteśmy tak wpatrzeni, że tylko widzimy to. Jesteśmy tak zasłuchani, że słyszymy tylko to, wyłącznie to. Sztuka jest związana z estetyką, a estetyka to jest zmysłowy. Więc przyjeżdżają ludzie też, żeby jakby porzucić, jakby się umyć z czegoś. To nie jest tak, że ja pracuję tylko z aktorami. Wprost przeciwnie, jeśli w grupie są na przykład ludzie starsi i młodzi, jeśli są aktorzy i nie aktorzy, to jest dużo lepiej. Dużo lepiej. Ja bardzo nie lubię pracować tylko z aktorami. Nie lubię pracować tylko z aktorami.
1: Jakie znaczenie ma to, że to miejsce jest na Sardynii, że to miejsce też jest w naturze? Ta natura jak wpływa na te praktyki?
0: Tak, to bardzo ciekawe pytanie, bo najpierw trzeba by było zadać pytanie mnie, jak wpłynęła na mnie ta natura, na moje poszukiwania i na moje praktyki. Natura pomaga. To znaczy wszystko, co my wiemy, to jest ukradzione naturze. I jeśli na przykład człowiek nie daje sobie rady z czymś, to zawsze szuka ratunku w naturze. Tak jest. Tak naprawdę jest. Tej pracy najważniejszą rzeczą jest stworzenie wspólnoty ludzkiej. To jest baza, od której cokolwiek można zacząć. Cokolwiek można zacząć. To jest tak jak w narodzinach teatru. Znaczy musi narodzić się wspólnota, jest jeden koryfeusz i nagle ktoś jeden zaczyna błyszczeć, zaczyna działać, zaczyna nim działać. I wtedy ja daję zadanie temu właśnie człowiekowi. I on zaczyna prowadzić. I ktoś mu drugi odpowie. I to się zaczyna samo rodzić. Ja nie prowadzę tej pracy. Ludzie prowadzą. Ja tylko daję zadania. Tu widziała Pani na przykład na zdjęciu, w scenie filmu, coś, co mogło wydawać się dziwne i poruszyć. Pod drzewem siedzimy i ja maluję gliną dziewczynę. Nie? A potem malują mnie tą gliną. Otóż przyjechała dziewczyna, która miała chorobę nieuleczalną stawów. I w pewnym momencie powiedziała mi, że ona właśnie cierpi na to bardzo. A w ogóle się zaczęło od tego, żeśmy robili małą figurkę Adama z gliny, śpiewając siódmy dzień stworzenia świata, szósty dzień stworzenia świata, stworzenie człowieka. No a potem przyjechała ta dziewczyna i ja sobie pomyślałam, no dobrze, jak ona jest taka chora na te stawy, to może my ją będziemy malować.

0: bo ona cały czas była, nie, jeszcze nie była w grupie, była na zewnątrz. Więc zrobimy z niej bohaterkę, niech ona będzie w centrum tej i dla niej wszystko się będzie działo. A ponieważ wiem, że to w tym jest, jest groza w tym działaniu, jest coś bardzo groźnego, więc też pomyślałam sobie, nie tylko ona, również ja, żeby jej towarzyszyć. I tak się rodzą działania. Znaczy, one nie są wymyślone przez moją głowę. One są wzięte z życia. Jak się zrodziło działanie z ziarnem? Pracowałam na Sycylii. Barbara, która jest też tutaj w tym filmie, ta, która zajmuje się śpiewem i graniem na bębenkach, pokazała mi, jak w przeszłości ludzie grali ziarnem na bębenkach, szukali rytmu. I to było w sali i ja widziałam, jak te ziarna spadają na jednego z uczestników pracy. I widziałam, jak on się zmienia. Zupełnie się odmieniał. Był dzieckiem, coś się w nim radosnego budziło. W następnej pracy wzięłam jednego człowieka do centrum i graliśmy tak, żeby się na niego sypało. I to był następny etap akcji. A w ostatnim etapie to po prostu sypiemy. Sypiemy jak z kubła na kogoś ziarnem i to jest nieprawdopodobnie silna akcja, bo ziarno to jest chleb, ziarno to są nasi przodkowie. My jesteśmy z ziarna, my jesteśmy z ziarna. Także to wszystko się, to się tworzy, ja nie wymyślam akcji, one się tworzą, życie je tworzy. Tak jak życie na Sardynii stworzyło całe moje poszukiwanie.
1: A Andrea Mura i Federico Savannitto postanowili opowiedzieć o pani w filmie Ewa, ostatnia lekcja. Ten film miał swoją premierę, polską premierę tutaj w Warszawie podczas Millennium Dogs Against Gravity, ale to dopiero początek podróży pani z tym filmem i bardzo się cieszymy, że będziemy mogli uczestniczyć w tej podróży i mam nadzieję, że to jest nasze pierwsze i nie ostatnie spotkanie, zwłaszcza, że łączy nas Lublin, łączy nas trzecie liceum ogólnokształcące, Unia Lubelska, słynne lubelskie liceum, łączy nas teatr, bo ja na co dzień zajmuję się też teatrem i bardzo, bardzo się cieszę, że ten film powstał i że pani historia będzie nam dzięki temu filmowi bliższa. Nie tylko nam, bo wiem, że film będzie pokazywany w różnych miejscach, na całym świecie.
0: Ja nie mogę zdradzić, gdzie będzie pokazywany, bo nie mogę uprzedzić, ale na pewno na Sardynii, na pewno, no już w tej chwili był we wszystkich głównych miastach we Włoszech, na pewno w Rzymie, w Instytucie Polskim, gdzieś tam w Stanach, ale nie mogę powiedzieć, bo mnie proszono, żebym nie mówiła. I chciałam bardzo podziękować tym moim kolegom, bo muszę powiedzieć, że film został zrobiony z niewielkimi środkami finansowymi i wszystko, co oni sami włożyli, dali swoją pracę. I chciałam podziękować pani Marii Kraus za współpracę, bo im bardzo pomogła, bardzo im pomogła. Jest współproducentką tego filmu. Ja bardzo dziękuję.
1: Ewa Benesz w programie Pierwszym Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę i do usłyszenia. Już teraz mówię, że do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Usłyszymy się na pewno. Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: To było spotkanie z Ewą Benesz, lublinianką, artystką, aktorką, która od lat uczy praktyk teatralnych na Sardynii, ale także i w wielu innych miejscach na całym świecie. Ewa Benesz w spotkaniu z, a ja miałam wielką przyjemność spotkać się z Państwem w niedzielę o tej porze. Martyna Podolska, bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj i oczywiście do usłyszenia w czwartek po godzinie 23:00. Magazyn bardzo filmowy. Będziemy opowiadać o tym, co dzieje się w Cannes podczas 79. Festiwalu Filmowego właśnie we Francji. Bardzo Państwu dziękuję, do usłyszenia. Przed nami jeszcze kolejny odcinek Lektur Jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Warszawa Główna, kwiecień 1939. Niemiecki oficer Rainer Hasselhoff zamierzał przekazać sowieckiemu agentowi przywiezione z Berlina materiały. Czekali już na nich Polacy. Posłuchajmy 20 fragmentu powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Hasselhoff pojął, że za chwilę zostanie aresztowany podczas przekazywania tajnych materiałów Abwehry przedstawicielowi sowieckiego wywiadu. Gwałtownym ruchem wepchnął kopertę z powrotem do kieszeni. Złapał za rączkę walizki i z rozmachem uderzył swoim bagażem jednego z Polaków. Tamten zaskoczony upadł na ziemię razem z walizką. Niemiec przeskoczył nad leżącym i pobiegł w stronę peronów. Funkcjonariusze kontrwywiadu nie przewidzieli takiego rozpaczliwego manewru, ponieważ dopiero po krótkiej chwili rozległy się okrzyki wzywające go do zatrzymania się. Nie zwracał na niej uwagi. Minął szerokie drzwi i ruszył pędem po peronie. Miał szczęście, gdyż z pociągu, który dopiero co się zatrzymał, zaczęli wysypywać się pasażerowie. Hasselhoff z ręcznymi zwodami ominął kilku z nich, mając nadzieję, że gęstniejący tłum ludzi spowolni pościg Polaków. Gorzej, że nie miał pojęcia, gdzie może zniknąć ścigającym go ludziom. Po torach znajdujących się blisko skarpy nadjeżdżał kolejny pociąg. Niemiec ocenił, że jeżeli uda mu się przebiec przed parowozem, to ścigający go zostaną odcięci przez lokomotywę i wagony. Zanim uda im się pokonać tę przeszkodę, on zyska już znaczną przewagę. Liczył, że gdy znajdzie się wśród budynków, uda mu się wmieszać w tłum przechodniów lub schować w jakiejś dziurze. Co dalej, będzie martwił się później. Dobiegł do końca peronu, nie chcąc ujawnić pogoni swoich zamiarów. Zeskoczył na ziemię i ruszył po nierównym terenie pomiędzy torami w kierunku zbliżającego się pociągu. Nadzieja dodała mu sił, dlatego jeszcze przyspieszył. Usłyszał, że maszynista lokomotywy, widząc go biegnącego w stronę torów, uruchomił gwizdek. Sygnał powtarzany kilkakrotnie był tak głośny, że otrzeźwił Rainera. Ostatkiem sił jeszcze wzmocnił tempo biegu. Był już tak blisko torów, po których nadjeżdżał parowóz, że kolejne gwizdy lokomotywy wręcz go ogłuszyły. Chcąc ocenić sytuację za sobą, obejrzał się do tyłu. Stwierdził ku swemu zadowoleniu, że ma nad goniącymi go mężczyznami znaczną przewagę. Kiedy się odwracał, w ułamku sekundy zrozumiał, że popełnił błąd.
1: Mariusz Bonaszewski.

0: Wojewódzki przeczytał 20 fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Pewna epoka dobiegła końca. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach Barcelony. Jego zespół wygrał 3-1 z Realem Betis w ostatniej kolejce La Ligi. Już wcześniej Barca zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Polak z opaską kapitana na ramieniu nie zdobył żadnej z bramek, ale i tak, schodząc z boiska w 87 minucie, zebrał owację na stojąco od dziesiątek tysięcy obecnych na stadionie Camp Nou. Następnie pożegnał się z kibicami. Robert Lewandowski w barwach Dumy Katalonii zdobył 7 trofeów, w tym 3 mistrzostwa Hiszpanii. W 192 meczach strzelił 119 goli, co plasuje go na 11. miejscu najlepszych strzelców Barcelony w historii. Do Polski przyleci najwyższy amerykański dowódca wojskowy. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA Dan Kane w środę spotka się w Warszawie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Do rozmów dojdzie kilka dni po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone decyzji o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Tymczasem resort obrony i prezydent zgodnie zapewniają, że decyzje o zmniejszaniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce nie zapadły.
1: Plany reorganizacji obecności wojsk USA w Europie nie obejmują naszego kraju, zapewnia Alvin Gajadur.
2: Ja bym uspokoił, raczej to nie dotyczy Polski.
1: W środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kane'em, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że spotkanie wyjaśni sytuację.
3: Że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona.
1: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Mają rozmawiać w Kongresie i Pentagonie o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Rozpoczął się ostatni tydzień kampanii przed referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W ostatnim czasie kampania nabrała tempa, zauważa politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasz Stach.
4: Kluczowa jest frekwencja. Widzimy wyraźnie, że powiedzmy obóz, który możemy określić mianem byle nie Miszalski czy antymiszalski, on będzie wzywał do czego? No przede wszystkim do wyższej frekwencji, przy założeniu, że na tego typu wydarzenia chodzą raczej przeciwnicy niż zwolennicy i jest łatwiej zmobilizować. Natomiast widzimy wyraźnie, że obóz zwolenników prezydenta Krakowa, jak i sam prezydent, wyraźnie wskazują, aby zostać w domu i będą podkreślać co? Sukcesy.
0: Aby wynik referendum był ważny, musi w nim wziąć udział co najmniej 158 tysięcy osób.
5: To są aktualności jedynki.
0: Armia izraelska zaatakowała centrum dystrybucji żywności w Strefie Gazy. Nie żyje 3 pracowników humanitarnych. Izraelskie drony zaatakowały kuchnię dla ubogich w Deir el-Balah w środkowej części Strefy Gazy, niedaleko szpitala Al-Aqsa. Wojsko izraelskie nie skomentowało tego incydentu. Pomimo ogłoszonego w piątek wieczorem zawieszenia broni, izraelskie ataki w Libanie nie tylko nie ustały, ale przybrały na sile. W ciągu ostatnich 24 godzin zginęło w nich już ponad 20 osób, a prawie setka została ranna.
6: Południe Libanu atakowane jest z powietrza oraz ostrzałem artyleryjskim. W sobotę Izrael zaatakował ponad 30 miejsc na południu Libanu. Atakuje również cele w Dolinie Beka. Przynajmniej w 2 miejscowościach izraelska armia użyła bomb z białym fosforem, które są zabronione na mocy prawa międzynarodowego wszędzie tam, gdzie mogą znajdować się ludzie, ponieważ wywołują dotkliwe oparzenia. Jednocześnie Izrael wydał nakazy natychmiastowej ewakuacji kolejnych kilkunastu miejscowości, a w innych, na przykład w przygranicznym mieście Chiam, wysadza w powietrze liczne domy. Ponad 20 ataków na armię izraelską w południowym Libanie dokonał Hezbollah. Zaatakował również koszary wojskowe w północnym Izraelu, ale nie ma informacji o stratach. O wydłużeniu zawieszenia broni o 45 dni poinformował w piątek wieczorem amerykański Departament Stanu, który pośredniczy w rozmowach pokojowych między Libanem a Izraelem. Ale już poprzedni rozejm, obowiązujący od 17 kwietnia, istniał głównie na papierze, bo w tym czasie zginęło na południu Libanu około 500 osób. Z Bejrutu dla Polskiego Radia

0: Ile na Rashid Shahab?
1: Od 2 marca, gdy wybuchła wojna w Libanie, zginęło już 3 tysiące osób, a ponad 9 tysięcy zostało rannych. Izrael twierdzi, że atakuje cele związane z Hezbollahem, ale większość ofiar to cywile. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy w centrum Polski możliwe opady deszczu, na południu możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 5 stopni na zachodzie do 11 na południowym wschodzie. Na krańcach południowo-zachodnich lokalnie przygruntowe przymrozki. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie, północy i w centrum mogą im towarzyszyć burze. Będzie jednak ciepło od 17 stopni na północnym wschodzie do 21 na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: 9 minut po północy. Dziś poniedziałek, 18 maja, 138 dzień roku. Wschód słońca o 4:38, zachód o 20:26. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 234 lata temu wojska rosyjskie przekroczyły granice Rzeczypospolitej. Rozpoczęła się wojna w obronie Konstytucji 3 maja. 106 lat temu w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, w latach 1978-2005 papież Jan Paweł II, wcześniej arcybiskup metropolita krakowski. 82 lata temu oddziały II Korpusu Polskiego zdobyły wzgórze Monte Cassino. W czasie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. 45 lat temu odbyła się premiera filmu Polonia Restituta z Januszem Zakrzeńskim w roli Józefa Piłsudskiego. Film wyreżyserował Bohdan Poręba. Imieniny obchodzą Aleksandra, Alicja, Eryk, Eryka, Felix, Jan, Julita, Klaudia i Sandra. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki.
2: Autopromocja. Autopromocja.

Gdzie z nami muzyka noczą z niedzieli na poniedziałek w miarę stałym gronie, często podmienianym, ale Andrzej Kajetan-Tłokowski, Tomasz Cieślak i Paweł Sito. Witamy Państwa bardzo serdecznie, jeszcze z emocjami wczorajszego dnia konkursu Eurowizji. Pani Alicja była kimś, kto przełamał wreszcie słabe ostatnie lata, jeśli chodzi o polskie delegacje wysyłane do poszczególnych krajów, w których organizowane były konkursy. No a umówmy się jednak, cokolwiek by nie sądzić i jakkolwiek nie kłaniać się foliową czapeczką, to Edyta Górniak będzie się zawsze kojarzyć najbardziej z polskim uczestnictwem w tej imprezie. A wybrałem sobie akurat piosenkę nie z konkursu, tylko z filmu wraz z Mietkiem Szcześniakiem wykonaną. I to jest tak, ta piosenka łączy dwie rzeczy, czyli to wspomnienie imprezy i gratulacje dla polskiej wokalistki, Alicja Szemplińska, przypominam, a z tematem, który jest dzisiaj. Bo dziś w audycji przyjrzymy się niezwykłej architekturze ludzkiego głosu i sprawdzimy, jak biologia, historia czy fale radiowe podzieliły muzyczną scenę między kobiety a mężczyzn. Przejdziemy fascynującą drogę od głębokich, monumentalnych basów przez rewolucję jazzowych div, aż po intymny przełom autorski lat 70. Zresztą później te przełomy następne również były takimi małymi rewolucjami. Zobaczymy, dlaczego w pewnych dekadach i gatunkach ta muzyka, ta męska energia dominowała na winylowych krążkach, podczas gdy w innych kobiecy wokal stawał się absolutnym, niepodważalnym monopolem. Zapraszam na opowieść o proporcjach, barwach i artystycznej rywalizacji, która od ponad 7 dekad kształtuje brzmienie naszych głośników. I proszę Państwa, mam taką propozycję. Mam fascynującą książkę w prezencie dla kogoś z Państwa, kto weźmie udział, a można właściwie brać udział na 3 sposoby. To może jeszcze powiem, jaka to książka, żeby Państwo chcieli zapisać numer SMS-a albo telefonu. Wiesław Weiss, 3x33. Gigantyczna, monumentalna historia programu trzeciego, oczywiście polskiego.

radia i obiecujemy, że jeśli powstanie taka programu pierwszego, to będą koledzy z Trójki mieli obowiązek zrobić audycję z takim prezentem. No i teraz podaję numery SMS-u 71 151 71 151. Jeden SMS-ik, złoty 23, już z VAT-em, dodam. I numer telefonu 22 645 22 66. 645 22 66. Prosimy w SMS-ie podać imię i, nie wiem, symbol K albo M lub kobieca, męska. No jak już państwo chcą, żeby wiadomo, w każdym razie, żeby SMS miał sens, to SMS miał sens, to musi być odpowiedź i musi być

0: No i jesteśmy po pierwszej dwójce, kobieta i mężczyzna, można powiedzieć. I słuchamy jedynki w ogóle, Muzyka Nocą. Przypominam, czekam na państwa głos. Czy wolą państwo generalnie, ja wiem, że takie generalizowanie to w ogóle nie ma sensu, a jednak, jak państwo sobie tak przypomną swoje playlisty życia, że tak się wyrażę, to czy więcej na nich, w sumie, no bo w okresach różnych może być różnie, ale w sumie, czy więcej było na nich mężczyzn czy kobiet? Nasz SMS to jest 71-151 i czekamy także na telefony 22-645-2266 645-2266 i tu czekamy zarówno na te głosy, jak i ewentualnie na chętnych, żeby dać głos na antenie. I taką właśnie mamy sytuację. Witam serdecznie.
1: A dobry wieczór.
0: Dobry wieczór i dzień dobry i dobranoc. Niech noc będzie z nami, można powiedzieć.
1: Witam z Warszawy, tutaj nawet sąsiedztwa niedalekiego. I tak wymieniłem Randy Crawford, dzwoniąc wstępnie po naszej wspaniałej wystąpiła Ella, oczywiście, jako druga, ale po Elli jest jeszcze Sarah Vaughan przecież. Ona już nie żyje, ale po prostu
0: to jest głos
1: w Warszawie tutaj.
0: To jest głos, co? Mówisz, to jest głos, taki mat.
1: Tak.
0: Tak. No, ale pan, pan nie zmienia tematu, bo pan dzwoni w sprawie Randy Crawford.
1: Tak, Randy Crawford. No, chciałbym usłyszeć na antenie i żeby słuchać.
0: Tak, zaraz otworzymy, ale proszę, bo tutaj dowiedziałem się, że pan jest jakimś fanem dużym pani Crawford, więc co predysponuje ją do tego?
1: To trudno powiedzieć. No głos przede wszystkim.

0: modulacja, jak mikrofonem operuje. Tam właśnie widziałem w sali kongresowej. Jeżeli śpiewała bardzo cichutko, to mikrofon był blisko, a jak głośno to oddalała, to bardzo ładnie to robiła. To
1: Współgrała.
0: Taka techniczna uwaga dla innych wokalistek.
1: A nie wiem, czy pan wie, że poza kongresową to była w Polskim Radiu, w naszym drugim studiu, w drugim budynku na Myśliwieckiej w 2013 roku.
0: No nie mogłem być, nie, no, jakoś nie. No, nie, wszystko, nie wszystkiego można dopilnować, niestety.
1: No właśnie.
0: Matony też był nawet tam.
1: Słucham?
0: Pat Metheny był.
1: Tak. Jak to Piotr Kaczkowski pięknie mówi, Pat Metheny. Ja cały czas myślałem, że mówi... Ja myślałem, że mówi... Całe życie myślałem, że mówi Pat Metheny, a tak. nie Pat Metheny.
0: No można, tak.
1: Panie Witoldzie, bo temat, jak pan słyszy, jest wokalistyka żeńska czy męska. Może to, wie pan, tak clickbaitowe, powiedziałbym, jest to zrobienie tego turnieju i pytanie się, czy to, ale po prostu jestem ciekaw, na czym polega to, że są lata, że muzyka, piosenki absolutnie w faceci, no jest jasne. A są tak na przykład, jak nie, lata 90. w polskim, no w ogóle jak te faceci, no nie żartujmy. Kobiety po prostu, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Z czego to wynika, jak pan sądzi?
0: Z wielu aspektów. Może lepiej nie poruszać niektórych wątków. Dobrze, bo ja strzelam po środku. Po prostu to są takie meandry show biznesu.
1: A, o to panu chodzi, rozumiem.
0: Tak, mówiąc tutaj może warto uniknąć tej dyskusji.
1: Ale to, dobrze, ale tu mam taką obawę, że pan chce powiedzieć, że nie zawsze pozycja na rynku muzycznym zależy od talentu.
0: Tak, nie, to ewidentnie, no to chyba większość sobie z tego zdaje sprawę, że tak to jest.
1: Rozumiem.
0: No.
1: Bardzo dziękuję, rozgrzał pan. Panie Witoldzie, rozgrzał pan. To było dobre, naprawdę dobry telefon. W związku z tym, dla pana, Randy Crawford.

Almost i Randy Crawford. Bardzo dziękujemy panu Witoldowi za telefon do nas, za porozmawianie. Przypominam, numer naszego SMS-u 71-151, właściwie numer naszego jak to powiedzieć właściwie? Nasz numer, SMS, nasz numer 71-151 i prosimy imię oraz czy wolą państwo wokalistykę męską czy żeńską. I również telefon 22-645-2266 w tej samej sprawie. Natomiast jeśli ktoś z państwa chciałby też porozmawiać, powiedzieć właśnie na ten temat, no to byłoby nam bardzo miło. Dobra, jesteśmy w latach 60. i tak to się porobiło, że w Stanach i w Wielkiej Brytanii, czy w Europie, dominowały niby dość podobne gatunki muzyki. No, może przesadziłem, że podobne. Podobna nazwa była, ale zupełnie inne proporcje płciowe. Otóż, jeśli chodzi o Europę. Brytyjska inwazja była bezprecedensowym odwróceniem kulturowego wektora Stanów Zjednoczonych. A te nazwy, o których mówię, to Boys Band i Girls Band. Oczywiście nazwa Boys Band jest trochę, powiedzmy tutaj, humorystycznie dodana po latach, ale wiadomo, że chodzi o zespoły żeńskie i zespoły męskie. No więc jak to było w Stanach? Zjawisko narodziło się w sercu Nowego Jorku, w słynnym budynku Brill Building, stając się unikalnym produktem amerykańskiego kapitalizmu kulturowego. Podczas gdy konserwatywna Europa wciąż opierała swoją fonografię na tradycyjnej piosence estradowej i solistkach, amerykański rynek stworzył seryjny model produkcji hitów. Czarne i białe zespoły dziewczęce zdominowały tamtejsze rozgłośnie AM i FM, tworząc pierwszą masową falę kobiecej obecności w popie, która jednak rzadko trafiała na rynek europejski w tak radykalnej skali. To fascynujące rzeczywiście, że mimo że przełom lat 50. 60. to no, cały czas de facto rasizm, powiedzmy sobie to prosto z mostu, a jeśli chodzi o rynek muzyczny, rynek płytowy, no osoby ciemnoskóre przebijały się i to z naprawdę dobrym skutkiem. Tak więc tych girls bandów było naprawdę dużo i można się domyślać po analizie rynku, że nie kupowane były te płyty wyłącznie przez osoby ciemnoskóre. Głównym nośnikiem tego fenomenu był singiel winylowy 45 obrotów na sekundę, idealnie skrojony pod komercyjne stacje radiowe oraz szafy grające jackboxy. O, jakie to było fajne, proszę państwa, jakie to było fajne te jackboxy. Producent Phil Spector opracował rewolucyjną technikę realizacji dźwięku, tak nazywa się, tego była spektorowska ściana dźwięku, która była projektowana specjalnie pod kątem monofonicznych odbiorników samochodowych. Monofoniczne radio stało się głównym pasem transmisyjnym do zunifikowanych, potężnych harmonii wokalnych i właśnie zespołów, o których mówię. Z perspektywy socjologicznej

ruch grup dziewczęcych dał głos nowonarodzonej grupie społecznej, nastolatkom. Znaczy nastolatkom, w sensie te nastolatki, nie ci nastolatkowie, teenagers. Teksty, państwo sobie wyobrażają, że to nie jest tak, że zawsze były, istniały nastolatki czy nastolatkowie, tylko że pojawiły się, tak? Czyli jakby z grup społecznych pod tytułem, to tak jakby na przykład pojawiła się w tym tygodniu grupa społeczna 45-47-latków. Prawda, łatwo wypromować, jeśli są pieniądze, więc w ten sposób została wypromowana muzyka nastolatków. Teksty piosenek po raz pierwszy tak otwarcie dotykały dylematów dorastania, buntu, miłości i kobiecej perspektywy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Co kluczowe, w kontekście rasowym w Stanach Zjednoczonych sukces grup takich jak Supremes przełamywał właśnie bariery segregacji. Biała młodzież kupowała płyty czarnoskórych artystek, co stanowiło istotny podtekst dla rodzącego się ruchu praw obywatelskich. Dobrze, to posłuchajmy z tego The Supremes i Diana Ross. To tak słyszymy, można powiedzieć. The Supremes i Diana Ross, pozycja trzecia na razie, ale już niedługo, proszę Państwa, to będzie pozycja pierwsza, ponieważ zespół Beatles spadnie na pozycję drugą. I właśnie Beatlesów też posłuchamy, a potem o Beatlesach i o tych zespołach porozmawiamy.

Beatlesi, czyli symbol tego, no powiedzmy, chłopackiego rocka, rock'n'rolla w latach 60. w Europie, głównie oczywiście w Wielkiej Brytanii. Brytyjska inwazja była bezprecedensowym odwróceniem kulturowego wektora. To Europa właśnie, jak mówię, konkretnie Wielka Brytania, skolonizowała muzycznie Amerykę. Sukces The Beatles, Rolling Stones, The Kings, The Who, ale to oczywiście promil, zniszczył dotychczasowy monopol amerykańskich producentów. Londyn stał się nową stolicą świata, a surowe, zakorzenione w bluesie i scuffle brytyjskie brzmienie zepchało dopracowane nowojorskie i detroitskie produkcje dziewczęce na margines list przebojów. Brytyjska fala przyniosła fundamentalną zmianę medialną, narodziny kultu właśnie nowego, tak mówiłem Państwu przy okazji tego dziewczęcego uderzenia popularnego w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam zostały wypromowane wraz z tamtą rewolucją single. Tak tutaj kult albumu się rozpoczął. Albumu, czyli no, dużej płyty odtwarzanej na w szybkości 33 na sekundę obroty. Męskie zespoły przestały traktować płytę jako zbiór przypadkowych singli, a zaczęły tworzyć zbalansowane autorskie dzieła. Prasa muzyczna i nowo powstające rozgłośnie radiowe formatu FM zaczęły faworyzować wykonawców, którzy sami pisali swój materiał i grali na instrumentach. No tak, bo to też bardzo istotne, że w Stanach większość to jednak była producencka, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i o teksty. Wersja show biznesu. No i jeszcze powiem tak, że taki socjologiczny aspekt brytyjskiej inwazji opierał się na rewolucji obyczajowej młodego pokolenia, które odrzuciło tradycyjny model męskości, reprezentowany przez garnitury i gładkie głosy krunerów. Długie włosy, sceniczna drapieżność i kolektywna męska energia zespołów rockowych stały się nowym obiektem masowej histerii, no, choćby Stonesomania czy Beatlemania. Ta nowa młodzieńcza rebelia zremaskulizowała scenę muzyczną, spychając wokalistki do defensywy,

i redefiniując rolę kobiety w przemyśle na kolejną dekadę, aż do momentu nadejścia nowej ery w latach 70. Także ciekawie te porównania chyba wyglądają, ale my cały czas jesteśmy na zachodzie, a przecież u nas też coś się działo, prawda?

No i tu pozwoliłem sobie na taki mały dowcip, bo zespół Czerwonej Gitary powinien być ewidentnie ilustracją do lat 60., bo wówczas to polskie szalone lata big beatu, rock'n'rolla i mocnego uderzenia. No, walczyły płcie o siebie, walczyły. I naprawdę tutaj i Kasia Sobczyk, i Kali Stanek, i Ada Rusowicz, mnóstwo dziewczyn znakomitych, ale jednak no, większość, powiedzmy 55 do 45, to byli mężczyźni. I dlatego mówię, że w pewnym sensie dowcip, bo wówczas powinienem zagrać piosenkę Czerwony Gitar z tamtego okresu, kiedy to głównym wokalistą był Krzysztof Klęczon. Ja jednak zdecydowałem się na utwór z lat 70., a to dlatego, że tu porównuję tę dekadę, no i zdecydowanie mamy 60 do 40 w polskiej muzyce dla pań. Tak, to była Alibabki, sama nazwa, Filipinki, same nazwy, po prostu takie bardzo wyautowane, wyzwolone panie, które chciałby powiedzieć

czy Danutarin, Dzieci Mężczyźni i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę były czasy takiego muzycznego i chyba nie tylko samostanowienia kobiet. I za chwilę piosenka, która z tymi czasami się lat 70. bardzo kojarzy. Ja tylko jeszcze Państwu przypomnę, że no nie wiem, czy Państwo kojarzą, ta osoba, która dostanie, będzie kojarzyła na pewno, książkę o Polskim Radiu. Wielki, gigantyczny album o programie trzecim, 3x33, autor Wiesław Weiss, naprawdę niezwykle pięknie wydana, wyprodukowana, zaprojektowana książka, bo to jest więcej niż tekst, zdecydowanie więcej niż tekst. No i wystarczy zadzwonić 226452266 albo wysłać SMS 71151, koszt złoty 23, ale już z VAT-em, no i mieć szczęście, a wówczas nie będzie już tej książki u nas, będzie u kogoś z Państwa. Tak jak obiecałem, utwór Symbol lat 70. Tyle słońca w całym mieście. Proszę Państwa, ta piosenka uznawana była przez bardzo wiele osób za niezwykle nowoczesną, za niezwykle świeżą. Mówię o osobach spoza Polski, z Europy Zachodniej. I naprawdę, gdyby nie to, że powiedzmy nasze systemy i show biznesy były mocno niekompatybilne, to mógł być to naprawdę wielki, europejski, co najmniej hit. No ale tak się nie stało. Posłuchajmy polskiego wielkiego hitu tamtych lat, Anna Jantar.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Jedynka. Polskie Radio.
1: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Trzech pracowników humanitarnych zginęło w izraelskim ataku na centrum dystrybucji w Strefie Gazy. Izrael nie komentuje sprawy kolejnego w ostatnim czasie ataku na ludność cywilną.
2: Izraelskie drony zaatakowały kuchnię dla ubogich w Deir el-Balah w środkowej części Strefy Gazy niedaleko szpitala Al-Aqsa. Wojsko izraelskie nie skomentowało tego incydentu. Tylko w niedzielę w Strefie Gazy zginęło 9 Palestyńczyków, zwiększając liczbę zabitych od czasu ogłoszenia zawieszenia broni do 871 osób. Wojsko izraelskie wciąż okupuje około 60% Strefy Gazy. Wyznaczona przez nie tak zwana żółta linia oddziela kontrolowaną przez Izraelczyków strefę buforową. Jej nazwa pochodzi od pomalowanych na żółto-betonowych bloków wyznaczających granicę, której przekroczenie grozi Palestyńczykom śmiercią. Palestyńskie media poinformowały, że w niedzielę czołgi i buldożery izraelskiej armii po raz kolejny przesunęły żółtą linię w 2 punktach na południu Strefy Gazy. Jak podkreślają Palestyńczycy, w ciągu ostatnich miesięcy zrobiły to już 9 razy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: W aktualnościach teraz Włochy i sprzeczne informacje w sprawie poszkodowanych w ataku w Modenie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza informacje włoskich mediów o poszkodowanych Polakach. Według agencji ANSA wśród przechodniów staranowanych przez Włocha pochodzenia marokańskiego znajdują się 4 osoby z polskiej rodziny. Policja w Modenie podaje informacje o jednej rannej Polce.
3: Ranni przebywają w 2 szpitalach, w Modenie i w Bolonii. 53-letnia Polka przeszła kilka operacji w szpitalu w Modenie i jest w ciężkim stanie. Oprócz niej przebywa tam 69-letnia Niemka w stanie poważnym, ale stabilnym. Była ostatnią kobietą potrąconą przez samochód prowadzony przez 31-letniego Salima El-Kudriego, a w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Trzecim hospitalizowanym w Modenie jest 59-letni Włoch z urazem twarzy. W szpitalu w Bolonii w stanie ciężkim, ale stabilnym znajduje się włoskie małżeństwo. Konsulat RP w Mediolanie nie udziela informacji w sprawie doniesień lokalnych mediów i władz o tym, że w wypadku ucierpiały osoby z tego samego kręgu rodzinnego, z których wszyscy są pochodzenia polskiego i są rezydentami miejscowości Castelfranco Emilia. Wedle tych doniesień 2 osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, a 2 są pod opieką lekarzy. Burmistrz gminy Giovanni Gargano odwiedził krewną rodziny, by złożyć jej wyrazy współczucia. Rannych w szpitalu w Modenie odwiedzili prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
1: Internetowy oszust w rękach policji. Mundurowi zatrzymali mężczyznę poszukiwanego za przestępczą działalność w sieci od 2024 roku, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczak z lubelskiej policji.
4: Poszukiwanego 3 podstawami prawnymi, w tym 2 listami gończymi. Mieszkaniec powiatu chełmskiego został zatrzymany na terenie Wrocławia. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy naszych policjantów z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: 36-letni oszust przebywa w areszcie. Szybko na wolność nie wyjdzie, ma do odsiadki 1,5 roku.
0: To są aktualności jedynki.
1: Kuba się zbroi i planuje atak dronowy na amerykańską bazę. Według portalu Axios władze w Hawanie kupiły już ponad 300 dronów wojskowych w tym celu.
5: Axios, powołując się na swojego informatora w administracji Białego Domu, podkreśla, że wspomniane informacje wywiadowcze mogłyby posłużyć za pretekst do podjęcia przez Waszyngton działań militarnych wobec wyspy. To pokazuje też, że administracja Donalda Trumpa postrzega Kubę jako zagrożenie, co wynika z rozwoju technik walk z użyciem dronów, ale także wcześniejszej obecności irańskich doradców wojskowych w Hawanie. Kuba jest klasyfikowana przez Stany Zjednoczone jako państwowy sponsor terroryzmu. Powszechnie Hawanę postrzega się za głównego promotora rewolucyjnego marksizmu na całą Amerykę Łacińską. Waszyngton nie uważa, że Hawana stanowi bezpośrednie zagrożenie, ani aktywnie nie planuje atak na amerykańskie interesy. Jednakże amerykański wywiad wskazuje, że wojskowi przedstawiciele wyspy omawiają plany prowadzenia działań zbrojnych przy użyciu dronów,

0: na wypadek wybuchu walk w miarę dalszego pogarszania się relacji z Waszyngtonem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Dziś, o ile pozwoli na to pogoda, rozpocznie się remont drogi do Morskiego Oka na odcinku od Ronda na Łysej Polanie do wodogrzmotów Mickiewicza. Prace potrwają około miesiąca, turyści muszą być więc gotowi na utrudnienia. W tym czasie nie będą kursować zaprzęgi konne ani elektryczne busy. Od 25 maja co najmniej do końca miesiąca trasa będzie całkowicie zamknięta dla wszystkich, również dla ruchu pieszego. Co najmniej, bo może to potrwać dłużej, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Największy problem jest z asfaltowaniem, bo musi być pogoda. Jeżeli się okaże, że będzie niemożliwe asfaltowanie, to on może zostać przedłużony 1-2 czerwca ewentualnie, ale raczej chcielibyśmy, żeby i wykonawca też, żeby to skończyć do 30 maja lub wcześniej.
1: W czasie pracy do Morskiego Oka będzie można dotrzeć innymi szlakami, ale może to wydłużyć wędrówkę nawet o 3 godziny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy i w ciągu dnia przelotne opady deszczu, nad ranem na południu możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w ciągu dnia na termometrach od 17 do 21 stopni. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Układ niżowy z nad Atlantyku i Morza Północnego powoli wypełnia się. Wyż 1018 hektopaskali z nad rejonu Bałtyku rozbudowuje się na północ. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4, na zachodzie do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 9 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na północny do północno-wschodniego i wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Temperatura powietrza około 8 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej w zamgleniu. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4, w dzień 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra, w opadach umiarkowana, w dzień miejscami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich skręcający do północnego 1 do 3, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami możliwy słaby deszcz lub zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr z sektora północnego 2 do 4, wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwe słabe opady deszczu lub zamglenie. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4, na zachodzie do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków północnych 3 do 5, na wschodzie okresami 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio.

przełom lat 70. i 80. Europa, muzyka rock and rollowa, punkowa, nowofalowa i taki dziwny to podział. Tym razem bym zrobił taki podział wewnątrz Europy, że Wielka Brytania to głównie wokaliści, panowie, a jeśli chodzi o Polskę, naprawdę ten udział kobiet był całkiem spory. Może też mniejszy niż 50%, ale całkiem spory. Proszę Państwa, dzisiaj pytam Państwa, czy wolą Państwo śpiewających mężczyzn czy kobiety? Czekamy na SMS-y 71-151. I koszt złoty 23 z VAT. I proszę Państwa, można też z nami porozmawiać. Telefon 22-645-2266. No i więc z punktu wyjścia, kto jest Państwa ulubionym wykonawcą, no, albo to będzie kobieta, albo mężczyzna i będzie o czym porozmawiać. I tak jak powiedziałem, w Polsce wstęp do dekady lat 80., jednocześnie wstęp do wielkiej kariery zespół Mana.

0: Jest już późno, nie da się ukryć. Czy piszę bzdury? No nie wiem, zdarza się. Muzyka nocą, a w studiu współautor i wydawca dzisiejszego programu Kajetan Tłokowski. Kajetan, czy przychodzą ci jakieś refleksje, kiedy trwa ta nasza audycja o żeńskich i męskich głosach, modach na śpiewających facetów i kobiety?
1: Że to wszystko, te mody, te upodobania układają się sinusoidalnie, czyli raz jedna strona, raz druga jest też przejście przez zero. I tak na przykład jak przed chwilą Manam, początek lat 80. zbuntowane, walczące zespoły rockowe i mamy też pewną równowagę, bo słyszeliśmy Kora, ale też Małgorzata Ostrowska, Wanda Kwietniewska, Urszula, z drugiej strony Grzegorz Markowski, prawda, z tych zespołów męskich, Grzegorz Ciechowski, Grzegorz Stróżniak.
0: No tak, ale tu akurat w miarę
1: równomiernie, to jest w okolicach tego przejścia przez zero. Ale później mija rok 85, powstaje coś takiego jak Krajowa Scena Młodzieżowa. No i tam przewaga głosów męskich, bo Tila w Sztywny Palazji, tak formacja Nieżywych Schabów jest przejście w tej sinusoidy w stronę męską, a to by się wydawało, że jest tak jakoś niezgodne z wydarzeniami historycznymi, no bo w sumie w tym okresie buntu, walki to najwięcej powinni znaczyć mężczyźni, prawda? 81, 82.

0: drugi rok, a tu jest równowaga. Aha, później, kiedy ustrój powoli zelżał, ten, który był, prawda?
1: Ale przepraszam, muszę przerwać, ponieważ tak powiedziałeś o tej krajowej scenie młodzieżowej.
0: Akurat tak słuchaczem tak w Polskim Radiu.
1: Tak się składa akurat, że miałem przyjemność wybierać zespoły do Krajowej Sceny Młodzieżowej na koncerty, a także do ulicy w Radiu w Trójce. I po prostu tych kobiet